Listen, because of you,

To Rainbow na koncercie w Kolonii pół wieku temu. Kill the King. Pierwszy utwór, taki troszkę rozgrzewkowy. No a potem wspaniała, trwająca kwadrans wersja Mistreated. Rozwinę nieco zapowiedź, którą przed tym utworem wykonał Ronnie James Dio. To kompozycja Richiego Blackmora. Słowa napisał David Coverdale. Pierwsza wersja Deep Purple na płycie Burn w 1974 roku. No a potem nastąpiły zmiany i rozstania. I kiedy Ian Gillan, wokalista, wrócił do Deep Purple, no to Mistreated już nie zrobiło tam wielkiej kariery koncertowej. Za to Richie Blackmore wielokrotnie sięgał do tego utworu. To wspaniała kompozycja zresztą, no, a także zdarzyły się inne coverowe wersje. A skoro mowa o wokaliście, który nazywa się Ian Gillan, w tym roku na rynku brytyjskim, no także europejskim, ukazała się płyta Down the Road, The Complete Ian Gillan Band Store. Przedstawię Państwu fragmenty, oto pierwszy utwór.

połowie lat 70. zdarzyło się tak, że zespół Deep Purple opuścili i wspaniały gitarzysta Ritchie Blackmore i wybitny wokalista Ian Gillan. No jak oni z tego, czyli grupa Deep Purple, wyszli cało, to prawdziwy cud. Ale no, tak się zdarzyło. Ritchie Blackmore, jak już Państwo wiedzą, opowiadałem, zrobił własną dużą karierę. Nie było innej możliwości. Natomiast Ian Gillan po odejściu z Deep Purple założył swój pierwszy zespół, Ian Gillan Band. No i szukał nowego wizerunku. Nie chciał, aby to była kolejna wersja Purple. I szukał tego wizerunku na styku jazzu i rocka, modnego wtedy kierunku jazz rock. Ian Gillan Band wydał 3 albumy studyjne w połowie lat 70. mniej więcej. No i w tym roku ukazał się box archiwalny z tymi nagraniami. To jest 8 płyt kompaktowych, oryginalne płyty plus nagrania koncertowe z epoki plus alternatywne miksy i tym podobne bonusy. Wydanie osobiście nadzorowane przez Iana Gillana. A jak brzmi? No brzmi troszkę zabytkowo. Posłuchajmy.

I tak to brzmi po latach, mimo wszelkich starań techników studyjnych. Pewne braki słychać w tak zwanym wypełnieniu dźwiękowym. Ian Gillan Band z lat 70. to nie była najbardziej udana historia i wokalista po pewnym czasie grzecznie powrócił do swojego macierzystego zespołu. Wtedy nie wyglądało to tak różowo. Mam na myśli historię i karierę grupy Deep Purple, no ale dziś po latach wiemy, że ten zespół przetrwał wszelkie przeciwności i zmiany i zapowiada nam nowy album studyjny. Pierwsza ujawniona próbka brzmi tak.

Nagranie Argand Boy to zapowiedź nowego albumu grupy Deep Purple. Splat ukaże się w lipcu. No niezwykle atrakcyjnie ten letni

0: I miesiąc się zapowiada. Będą także Rolling Stonesi, o czym państwo widzą i słyszą wszędzie. No i będzie 17 lipca Boxy, Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Trzy kompakty albo trzy long playe z archiwalnymi nagraniami wybranymi osobiście przez Mike'a Scotta.
1: Thank you, we're gonna play a new song. That you probably never heard before, you're gonna hear it again. It's called Fisherman's Blues.

To koncert w Dublinie w 1986 roku. Mike Scott zapowiadał nową wtedy piosenkę. Słynna sesja z lat 1986-88. Nagrano 150 godzin muzyki, 400 wielościeżkowych taśm. W 1988 roku ukazała się płyta Fisherman's Blues, zawierająca tylko fragment tego nagraniowego bogactwa. No i teraz będzie taki specjalny dodatek, boks osobiście stworzony przez Mike'a Scotta. Tanio nie będzie, to będzie połowa lipca, no ale czekam na to wydawnictwo z radością. Program trzeci, Dym na wodzie, audycja muzyczna, która nie jest koncertem życzeń, zdecydowanie, to państwo wiedzą, no ale zdarza mi się wciąż otrzymywać prośby o powtórkę nagrań z poprzednich audycji. Nie mam pretensji, rozumiem te prośby, zwykle nie czynię im zadość, bo wychodzę z założenia, że można tych nagrań nie posłuchać na archiwalnej audycji, po prostu przypominam, wszystkie audycje poprzednie można odsłuchać w tak zwanym podcaście na stronie internetowej Trójki, zakładka audycje, potem Dym na wodzie i potem każda audycja do wzięcia w dowolnym czasie. No ale tu zrobię jeden wyjątek i powtórzę nagranie, o które proszą je państwo od kilku tygodni.

Ten fragment audycji znów ma dwóch bohaterów, dawnego autora repertuaru i współczesnego wykonawcę. Autor repertuaru Chuck Mangione, wspaniały amerykański trębacz, jeden z prekursorów smooth jazzu, kiedy był to kierunek taki żywy, naturalny, nie taki plastikowy, jakim stał się później. Chuck Mangione urodził się w roku 1940, zmarł w ubiegłym roku. Wykonawca młodszy Rick Brown urodził się w roku 1955. Jest współczesnym trębaczem smooth jazzowym, no i nagrał płytę, która ma taki oczywisty tytuł: Rick Brown Plays Chuck Mangione. Usłyszeli państwo Dzieci Sancheza, ten utwór, o który tak długo mnie państwo prosili, a teraz z tej płyty jeszcze jedno klasyczne nagranie, kompozycja Chucka Mangione Feels So Good, wykonana współcześnie przez Ricka Browna i jego zespół.

Państwa listach internetowych pojawiły się nawet prośby o stworzenie w audycji smooth jazzowego kącika. No temat kącika powraca co pewien czas, ale nie spełnię tego życzenia. Dym na wodzie to jest taki ramówkowy wędrowniczek w programie trzecim, a kącik to jest zawsze jakieś zobowiązanie. No, a w tej audycji gram to, co tydzień przynosi, a potem głowa i serce wybierze. To teraz sięgam na polską półkę po jedno nagranie. Jerzy Koczur, muzyk i wokalista związany z Poznaniem, wcześniej między innymi w zespole Litkę. W ubiegłym roku wydał epkę Nigdy się nie biłem, no a teraz tworzy piosenki na autorski album. Oto pierwsza z nich.

To jeszcze jedna zapowiedź nadchodzącego, mam nadzieję, albumu w dzisiejszej audycji. Jerzy Koczur w nagraniu Opieszałość. I na zakończenie wracam do tej zaskakującej nieco, ale dobrej, ciekawej płyty Petera Framptona. Jak powiedziałem, goście ze Stanów Zjednoczonych w dwóch kolejnych nagraniach: Bill Evans, saksofonista, i wokalistka Sheryl Crow. A w roli głównej Peter Frampton. Thank you.

Peter Frampton stworzył tę nową płytę wspólnie z synem Julianem. W wywiadach mówi, że współpraca przebiegała bardzo gładko i ma ochotę ją kontynuować. Dobrze. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
2: 8:13 na zegarach. To się nieco zawstydziłem. Ale w naszym studiu jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego, Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Po takim wstępie ja chyba też powinienem tutaj o sobie coś pozytywnego powiedzieć, skoro Trójka tak wspaniale reklamuje swoich dziennikarzy.
2: Na szczęście to nie jest ten przykład współpracy pomiędzy politykiem, a redakcją, jak w trochę innej redakcji się zdarzyło. Panie marszałku, zacznijmy od kwestii amerykańskich wojsk w Polsce i w ogóle w Europie. Bo telewizja CNN zdaje się potwierdzać, że to nie był przypadek, tylko to celowe działanie, a właściwie wyraz frustracji Donalda Trumpa i kolektywna zbiorowa odpowiedzialność za brak pomocy Amerykanom na Bliskim Wschodzie.
3: Na razie to widać tyle, że potwierdzenie mamy, że to jest fakt. Czyli wbrew wczorajszym próbom pudrowania rzeczywistości i zaprzeczania, które zdaje się uprawiał szef MONU, widać, że Amerykanie prawdopodobnie zdecydowali się, wbrew wcześniejszym publicznie składanym zapowiedziom, jeżeli dobrze rozumiem, podkreślmy to, bo mamy chaos informacyjny i ten chaos informacyjny powinni rozwiewać Amerykanie. Natomiast widać, że mają bałagan po swojej stronie, co najmniej bałagan komunikacyjny. I widać, jeżeli to jest to, co potwierdza rzecznik Pentagonu, no to to jest wycofanie części wojsk z Polski. Jest to, jeśli dobrze rozumiem sytuację, odejście od wcześniejszej zapowiedzi, że nie będzie wycofywania.
2: Bo taka zapowiedź była złożona. Donald Trump sugerował, że być może zwiększy obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
3: To szczerze powiedziawszy, jakoś chyba mało kto wierzył. Oczywiście była jakaś nadzieja, przynajmniej u niektórych, że Amerykanie zdecydują się przesuwać część wojsk z Niemiec do Polski. Natomiast, no szczerze powiem, nastrój w Ameryce jest taki, że uważam, że było to mało prawdopodobne.
2: Co to dla nas oznacza, to wycofanie wojsk amerykańskich z Europy, części wojsk amerykańskich z Europy?
3: Ja myślę, że to przede wszystkim oznacza, że po stronie naszego najważniejszego sojusznika jest dużo chaosu wewnętrznego i obniżenie wiarygodności, bo jeżeli mówi się, że się czegoś nie zrobi, po czym się to robi, tego nie komunikuje i zaskakuje wszystkich, i potrzeba 2 dni przecieków medialnych, żeby ustalić w ogóle, co się dzieje, to nie buduje wiarygodności. I wydaje mi się, że wbrew zaklinaniu rzeczywistości Amerykanie po prostu zaczynają wykonywać politykę, o której zresztą prezydent Trump bardzo dużo mówił. I establishment strategiczny, generałowie, dowództwa natowskie mogą tego nie planować, ale jeżeli sekretarz wojny Hexet wyda polecenie, no to oni są od tego, żeby to wykonywać. I być może tego w żadnych planach nie było. Być może się przygotowywali do tego, żeby zrobić normalną rotację i utrzymać tą obecność tutaj, no ale właśnie zostali wstrzymani. Więc to jest taka sytuacja, która pokazuje jednak coś, przed czym my ostrzegamy w Konfederacji, czyli prymat polityki nad wszelkiego rodzaju

0: doktrynami i strategiami obronnymi. My musimy pamiętać, że w państwach demokratycznych ostatecznie decydują politycy, a politycy kierują się słupkami sondażowymi. I generałowie i strategzy mogą zrobić 10 tysięcy konferencji, a później przychodzi polityk, który aktualnie jest prezydentem albo szefem MON-u i podejmuje decyzję. Mhm.
1: Tak się zastanawiam, panie marszałku, jak mamy sobie poradzić z tak nieprzewidywalnym partnerem po stronie Stanów Zjednoczonych, jednocześnie nieustannie podkreślając, że jest to nasz najważniejszy sojusznik.
0: No może trzeba przestać tak nieustannie to podkreślać. Może po prostu trzeba zacząć stosować zasadę, o której my od bardzo wielu lat mówimy. To znaczy umiesz liczyć, licz na siebie. I to nie jest coś przeciwko sojuszom, bo sojusze zgodnie z doktryną wojskową i obronną pełnią rolę pomocniczą. I w tej roli pomocniczej, wspierającej proces technicznej modernizacji sił zbrojnych, współpracę wywiadowczą, koordynację współpracy wojskowej między państwami europejskimi, Amerykanie dotychczas sprawdzali się całkiem nieźle i być może dalej będą się sprawdzać. Mamy warstwę odstraszania nuklearnego, w której większość państw europejskich nie ma żadnych zdolności, a niektóre mają, ale jakby one są niewystarczające, żeby
1: to
0: chronić
1: dwa państwa
0: cały...
1: mają, Wielka Brytania i Francja.
0: No Wielka Brytania to nawet we współpracy z Amerykanami, a nie zupełnie samodzielnie, tak? Więc tak naprawdę tylko Francja. I myślę, że współpraca jest możliwa, natomiast w Polsce nastąpił niebezpieczny proces, czego sobie nazwał taką deifikacją współpracy z Amerykanami. To znaczy, że po prostu Amerykanie byli w centrum całej dyskusji obronnej przez ostatnie dekady, trzy dekady chyba można tak powiedzieć.
1: Ale do tej pory były przewidywalnym i raczej lojalnym sojusznikiem.
0: No tak,
1: to
0: natomiast
1: się
0: trzeba
1: w
0: też powiedzieć, to się nie zmieniło w ciągu ostatniego roku. Ostrzeżenia, że Amerykanie zmieniają swoją strategię i że ich znaczenie w skali globalnej się zmniejsza, te ostrzeżenia i ta dyskusja w świecie strategicznym trwa od kilkunastu lat.
1: Dobrze, panie marszałku,
0: ona jeszcze... się zaczęła kilkanaście lat temu od koncepcji zwrotu ku Pacyfikowi, ale także od wzrostu znaczenia państw nazywanych kiedyś trzecim światem, w tej chwili nazywanych BRIC, albo globalnym południem, balans sił w skali świata się zmienił. My nie jesteśmy tuż po końcu zimnej wojny. My jesteśmy w coraz bardziej wielobiegunowym świecie, w którym także Amerykanie zaczynają afirmować wielobiegunową grę, a nie unilateralny porządek światowy.
1: Żebyśmy skonkludowali ten wątek, czy wycofanie tych wojsk amerykańskich z Europy mocno odsłania szczególnie wschodnią flankę NATO na potencjalne prowokacje czy agresje ze strony rosyjskiej? Czy to zmniejsza nasze możliwości?
0: My jesteśmy cały czas niezależni od obecności wojsk amerykańskich tutaj odsłonić na prowokacje rosyjskie i te prowokacje się stale odbywają. W tych kategoriach należy odczytywać cały konflikt hybrydowy na naszej granicy z Białorusią. W tych kategoriach należy odczytywać naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez drony. W tych kategoriach należy odczytywać próby sabotażu.
1: Ale czy będzie
0: nie
1: nam trudniej
0: zapominać
1: bez tych wojsk amerykańskich? Albo czy Rosji będzie łatwiej nas zaatakować?
0: W mojej ocenie będzie podobnie, natomiast to da wiele do myślenia naszym przeciwnikom, którzy planują swoje działania pod kątem sojuszniczej lojalności. No oczywiście im mniej Amerykanie zaangażowani w Europie, tym bardziej to zachęca do przetestowania sojuszu, co ten sojusz jest tak naprawdę warty. Bo wiadomo, że jeżeli jakieś państwo nie chce swoich wojsk trzymać na wschodniej flance NATO, no to tym bardziej może nie chcieć ich tu przysyłać i używać w sytuacji konfliktu zbrojnego.
1: Panie marszałku, czy przy trzecim podejściu wam, politykom, uda się uregulować kwestię kryptowalut, kryptoaktywów w Polsce?
0: Wszystko wskazuje na to, że nie.
1: I myśli pan, że będzie kolejna przebieżka i weto prezydenta?
0: Tak odczytuję sygnały, które mamy po wczorajszym dniu posiedzenia Sejmu.
1: Dlaczego? Skoro ten projekt, który złożył prezydent i projekt rządowy są w 80% tożsame, jak nie więcej.
0: No bo te 20% różnic jest kluczowe, tak? To znaczy po stronie ośrodek prezydencki, ośrodek rządowy zgodziły się już, jak widzę, że trzeba uregulować lub my w Konfederacji powiedzieliśmy, by przeregulować rynek kryptowalut i firm inwestujących w tym obszarze. Natomiast oni się nie mogą zgodzić co do zakresu gwarancji dla ludzi prowadzących biznes, kontroli sądowej, dotkliwości kar. I po stronie prezydenta jest jednak ciągle próba ratowania jakichś elementów, powiedziałbym, biznesowej normalności. Jeżeli to wdrożyć w tym wariancie, który rząd proponuje, to tej branży w Polsce nie będzie. To równie dobrze można przegłosować projekt PiS-u, który tego zakaże.
1: No dobrze, ale jeśli
0: tej
1: nie
0: branży
1: będzie
0: po prostu w Polsce efektywnie.

0: końca czerwca, to i tak nie będzie tej branży w Polsce.
1: Jej w tej chwili już nie ma, bo te firmy się porejestrowały w innych państwach, więc w tej chwili jest pytanie, czy reputacja Polski jako kraju przyjaznego dla prowadzenia fintechowych inwestycji da się odbudować. Moim zdaniem centralnym błędem projektu rządu jest w ogóle sytuowanie KNF jako instytucji, która ma nadzorować tę branżę.
0: Kto miałby ją nadzorować?
1: Moim zdaniem powinna powstać rada złożona z przedsiębiorców tej branży i być może kwalifikowanych na tym kierunku urzędników, doświadczonych ludzi z sektora finansów, zupełnie osobna od KNF-u. Dlatego, że KNF jest biurokratyczną strukturą, której lata zajmuje wydawanie licencji, a w tym samym czasie ludzie robią w tych branżach pieniądze w ciągu miesięcy. W związku z czym, poza tym wszyscy wiedzą, wszyscy w branży i wszyscy w finansach wiedzą, że KNF i wszyscy jego urzędnicy, członkowie są totalnie niechętni sektorowi kryptowalutowemu. Więc poddanie tego sektora kontroli KNF jest sygnałem: nie wchodźcie do Polski, nie inwestujcie tutaj.
0: No tak, tylko że więc nie jesteśmy cała ta dyskusja, nie ma żadnej
1: w ogóle
0: regulacji.
1: Poświęcamy za dużo czasu tej dyskusji. Ona jest po prostu w dużej mierze zbędna. Z tego nic dobrego już nie będzie w żadną stronę w mojej ocenie.
0: Czyli że ta czaszka już się nie uśmiechnie.
1: Nie uśmiechnie się.
0: Panie marszałku, to koniec
1: końców. Może jak się rząd zmieni, może jak jacyś inni ludzie w ogóle dojdą do władzy gdzieś w przyszłości. Natomiast odbudowanie w ogóle zaufania po stronie ludzi, którzy mają pieniądze i chcieliby je inwestować do naszego kraju w tym obszarze, zajmie lata.
0: No tak, ale rozumiem, że pozostajemy nadal my jako obywatele bez przepisów, bez regulacji, które już palicho, gdzie te firmy będą miały swoje siedziby, chociaż to też ważne, ale nie ma regulacji, które chronią konsumentów w tym całym procesie.
1: Nie ma i nie będzie. No bo to jest sektor wysokiego ryzyka i w rządowych ustawach również nie ma. Uważam, że trzeba przestać mydlić ludziom oczy, że z sektora wysokiego ryzyka, jakim jest sektor krypto, da się to ryzyko zdjąć jakąś ustawą.
0: Może się da ograniczyć, zminimalizować ryzyko?
1: Nie da się. Bo to by zabiło ten sektor. Ten sektor polega na wysokich szansach i wysokim ryzyku. To tak jak z inwestowaniem na Forexie. Nie wysyłamy przeciętnego emeryta, żeby inwestował na Forexie, bo to jest nie dla niego, żeby swoje oszczędności tam, które chce na przykład, nie wiem, zaoszczędzić na wkład własny dla wnuka na mieszkanie. To raczej należy to trzymać na lokacie bezpiecznej. W normalnym banku, a nie w żadnym parabanku. Nie mówiąc o jakichś funduszach inwestycyjnych wyższego ryzyka. Nie mówiąc o sektorze krypto, nie mówiąc o inwestycjach na rynku kapitałowym robionych po omacku przez kogoś, kto się na tym nie zna. Więc po prostu rozróżnijmy to. Rynek finansowy ma różne zakątki. Ma sektory bezpieczne i regulowane i gwarantowane przez państwo. I to jest trzymanie pieniędzy na kontach, gdzie do pewnej puli państwo bierze na siebie odpowiedzialność za to, że jeżeli bank zbankrutuje, to każdy dostanie do pewnego poziomu swoje oszczędności. W sektorze krypto nikt czegoś takiego nie proponuje. Giełdy są przedsiębiorstwami prywatnymi. One nie są giełdami w rozumieniu instytucji publicznych. I moim zdaniem nawet ten termin może ludzi mylić, bo później ktoś będzie myślał, że włożył pieniądze na giełdę, to jest jakaś instytucja publiczna. Nie, nie jest. Jest to prywatna spółka zarejestrowana w dowolnym kraju. Jak ktoś jej przekazał swoje pieniądze, to przekazał też 100% ryzyka tej spółce z innego kraju.
0: To wyjaśnijmy jeszcze jedno. A wyjaśniliście z Przemysławem Wiplerem kwestię przelewów od Zonda Krypto?
1: No, pytanie, co tu wyjaśniać? Jest fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą i to w zasadzie jest sprawa Przemysława
0: Wiplera. Nie dopatruje się w tym pan lobbingu ze strony Zonda Krypto?
1: Niespecjalnie. Natomiast nie chcę tego komentować, bo nie ma nic wspólnego z tą transakcją i jakby nie znam żadnych jej szczegółów.
0: No tak, ale to ja rozumiem, że łatwo byłoby umyć ręce, dlatego pytam o konsekwencje na poziomie politycznym.
1: Zostawiam to słowo Mirowi Mencenowi, do którego partii należy Przemysław Wipler. Ja osobiście odradzam wszystkim, którzy angażują się w politykę, żeby przyjmowali jakieś pieniądze od firm z zagranicy.
0: Jakie Sławomir Mencen powinien wyciągnąć konsekwencje?
1: W szczególności w sprawach, które są przedmiotem prac legislacyjnych. Ja takich praktyk nie polecam i nie akceptuję.
0: Był w tym lobbying?
1: Nie mamy na to żadnego dowodu, ani żadnej przesłanki.
0: Mm-hmm. A jaka powinna być kara wymierzona przez Sławomira Mencena ewentualnie? Pan powiedział, że
1: panie
0: oddaje
1: redaktorze,
0: to do dyspozycji.
1: Karę wymierza się w momencie, kiedy jest przewinienie, a tutaj mamy do czynienia z transakcją w pełni zgodną z polskim prawem. I to, że...
0: Aczkolwiek jest pytanie o to, czy ona była etyczna do końca, tak? To znaczy, czy konsekwencje tej transakcji były etyczne?
1: No póki nie mamy wiedzy, to nie mamy przesłanek do tego, żeby to ocenić. I tutaj nie mówię, żeby usprawiedliwiać kolegę z partii, dlatego, że odległy jestem od takiego podejścia, że ktoś jest z mojej partii, to mu wszystko wybaczamy, czy przymykamy oko, czy uważamy, że wszystko jest okej. Uważam, że to jest rolą samego posła Wiplera, żeby tą sytuację wytłumaczyć w przekonujący sposób dla opinii publicznej. Natomiast...

0: obecnie nie mamy żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że wydarzyło się cokolwiek złego.
1: Wie pan, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie mam pojęcia.
1: I o Marcinie
0: nie utrzymuję kontaktów.

0: się żegnamy. Dziękuję Krzysztof bardzo, Bosak, wicemarszałek
1: Dziękuję bardzo
0: Sejmu.
1: I dobrego dnia.
0: Właśnie, panie marszałku, czy wrócę do swojego pytania. Czy państwo polskie, czy służby, czy prokuratura zrobiły, aby na pewno wszystko, żeby wykazać się skutecznością w kwestii postawienia Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego przed sądem, przed prokuratorem?
1: Panie redaktorze, my jako posłowie tego nie wiemy, ponieważ prokuratura działa w sposób totalnie nietransparentny dla polityków i to jest do przemyślenia, czy parlament nie powinien jednak mieć jakiegoś troszeczkę lepszego wglądu w to, co robi prokuratura, bo to nie jest tylko kwestia Ziobry czy Romanowskiego, to jest kwestia ścigania przestępstw, także kwestia, o którą pan poruszył wcześniej, zonda krypto. Nie może być tak, że premier przychodzi do nas, robi wielki alarm, podaje sensacyjne informacje, a następnie my nic nie wiemy, na przykład, że sprawy były umarzane albo, że są wznawiane, albo, że coś się dzieje, albo, że nic się nie dzieje. Mamy systemowy problem z wyemancypowaniem się prokuratury spod jakiegokolwiek nadzoru poza ministrem sprawiedliwości, który też nad nią nie panuje.
0: Tak.
1: Który też nad nią nie panuje.
0: No właśnie, bo pojawia się wiele takich doniesień medialnych o tym, że do ucieczki Romanowskiego i Ziobry z Węgier doszło między innymi wskutek strajku włoskiego, który odbywa się w prokuraturze, w sądach i w służbach specjalnych.
1: Nie mam na ten temat wiedzy, więc nie będę spekulował, natomiast uważam, że jeżeli jest takie zjawisko, o jakim pan redaktor mówi, to moim zdaniem rządzący sami są sobie winni, dlatego że uważam, że rządzący próbowali dokonać nadużycia władzy, nadużycia prawa, co jest dla nich typowe, nie w jednej sprawie to zrobili, w sprawie przejęcia prokuratury też to zrobili i moim zdaniem duża część pracowników aparatu państwowego po prostu nie chce w tym współuczestniczyć, bo boi się za to odpowiedzialności. Moim zdaniem nadużyciem jest próba stosowania aresztu tam, gdzie jest to nieuzasadnione. To znaczy próba aresztowania polityków czynnych, członków parlamentu, przedstawicieli opozycji, którzy być może złamali prawo, co jest na razie nieudowodnione przed sądem. Na razie mamy oskarżenia wobec nich, nieudowodnione przed sądem. Żeby było jasne, ja ich absolutnie nie usprawiedliwiam. Uważam, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości była co najmniej nieetyczna, być może sprzeczna z prawem, natomiast to jest jeszcze nieudowodnione. Natomiast jest to klasyczna przestępczość białych kołnierzyków i moim zdaniem areszt jest dla gangsterów, którzy zagrażają wręcz fizycznie przedstawicielom państwa prawa, funkcjonariuszom policji, sędziom, prokuratorom lub obywatelom.
0: Tylko wie pan, panie marszałku, to jest pytanie.
1: Natomiast urzędnicy, członkowie parlamentu, mówię tylko wicemarszałek i urzędnicy, którzy nie są gangsterami, nie należą do żadnej mafii, nie zagrażają innym. Należy ich rozliczyć bezwzględnie. Jeżeli złamali prawo, należy bezwzględnie rozliczyć. Natomiast próba nadużycia wobec nich aresztów sparaliżowała całe rozliczenie, bo dała im pretekst do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Po tych sensacjach, które mieliśmy wcześniej wokół byłego ministra Kamińskiego, historii o głodówkach, przymusowym karmieniu, złym traktowaniu i tak dalej, moim zdaniem nie wytłumaczyli się z tego przekonująco przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i nadzorujący więziennictwa. Gdybym ja był w rządzie i miał takie sensacje, pierwsze co bym zrobił, to zaprosił wszystkich członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości do więzienia i pokazał, proszę bardzo, takie są standardy, takie są procedury, wszyscy są traktowani dobrze, to co podaje prasa, to wszystko nie prawda. Wygląda to tak i tak. Taki jest regulamin więzienia. Ja bym tych ludzi najchętniej zwolnił, bo to jest przestępczość białych kołnierzyków. Natomiast czekamy na decyzję prokuratora.
0: Tak.
1: Natomiast jeżeli prasa poda informację o złym traktowaniu, wiemy, że mówimy o polityku, który jest chory. Wiemy, że cała sprawa opiera się o papiery. To znaczy, czy oni w oparciu o ustawę i regulamin dobrze realizowali, czy źle. Wiemy, że mamy nagrania. Wiemy, że mamy ludzi, którzy współpracują z prokuraturą. I ci przychodzą i wiedzą, że sądy pracują latami i pewnie nigdy ich nie skażą. I wnioskują o areszt w celu zemsty politycznej, to czemu w tej chwili ktokolwiek się dziwi, że to wyszło tak, jak wyszło?
0: Niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, czy ten areszt wobec białych kołnierzyków jest uzasadniony, czy nie.
1: Nie jest.
0: No to, ale niezależnie od tego, Zbigniew Ziobro uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. Tak? No, do dzisiaj decyzja aresztowa nie jest prawomocnie wydana. Więc to też nie jest tak, że Zbigniew Ziobro z góry zostałby wpakowany do więzienia, z którego by już nie wyszedł. To nie jest taka forma represjonowania
1: opozycji. Panie redaktorze,
0: opozycji.
1: Jeżeli w tej chwili trzeba chodzić i to tłumaczyć. I opinia publiczna, a przynajmniej połowa opinii publicznej jest przekonana, że władza robi z byłego ministra męczennika, no to rząd sobie wykreował problem. I to jest moja teza. To znaczy, jeżeli jest włoski strajk w służbach czy w prokuraturze i przekonanie o nadużywania władzy, nadużywania aresztów, nadużywania ABW także, która powinna się zająć ściganiem szpiegów, agencji wywiadu być może, nie wiem, ale jeżeli agencja wywiadu
0: to było
1: była...
0: Dementi, oficjalnie była,
1: no wie pan, panie redaktorze, wierzymy tylko w informacje zdementowane, tak? Jest taka zasada w świecie służb. Kompletnych bzdur się w ogóle nie odnosi, a jak ktoś trafi na prawdę, to czasem trzeba skłamać, że to nieprawda, tak? Ja nie mówię, że tak było, ale że tak może być. To znaczy mnie dementi

0: przedstawiciela rządu kompletnie nie przekonuje. Przecież gdyby oni zadaniowali do tego służbę, to oczywiście powinni publicznie skłamać, że tego nie robili. Chroniąc służbę, chroniąc źródła, chroniąc informacje i tropiąc przecieki. Więc pytanie tak naprawdę, co tam się faktycznie dzieje, my dokładnie nie wiemy. Natomiast moim zdaniem rząd sam spaprał tą sprawę i nie jest to jedyna sprawa, z którą spaprał. Dochodzenia w sprawie Zonta Krypto zostały śledztwa umorzone w trakcie obecnego rządu. Sprawa Kolegium Humanum, której, że tak powiem, błoto zaczyna obryzgiwać coraz więcej osób, w tym uważam, że zupełnie niesprawiedliwie mnie, idzie jak krew z nosa. No jak można ileś lat takiej sprawy nie potrafić doprowadzić do jakiegoś punktu, w którym winni poniosą odpowiedzialność.
1: No wie pan,
0: gdzie
1: ale to
0: jest przyspieszenie postępowań
1: to
0: sądowych?
1: To jest strukturalny problem prokuratury, którego też, jak rozumiem, nie da się do końca rozwiązać bez zmian ustawowych. A na te skrajnie.
0: A dlaczego
1: nie
0: się nie da? A dlaczego, proszę mi to wytłumaczyć, a dlaczego z sądami się nic nie dzieje? Było takie gadanie, że sądy zniewolone miały być wolne sądy i gdzie są te wolne sądy? Może czas nie na wolne sądy, a na trochę szybsze sądy, które zaczną osądzać szpiegów, przestępców, bandziorów różnego rodzaju w szybszym tempie. A co mamy zamiast tego? Mamy podważanie statusu sędziów i wypuszczanie na wolność albo uchylanie wyroków.
1: Nikt na wolność nie wyszedł.
0: Właśnie niestety z aresztu ludzie już, były przypadki, że przestępcy wychodzili z aresztów. Mamy też przypadki bandytów, prawdziwych gangsterów, którzy za swoje zbrodnie zostali skazani i nie odbywają kary więzienia, bo jakiś inny sędzia uznał, że tamten to był neosędzia. To jest kabaret. Obecny rząd przekształcił sądownictwo, zapowiadał jego naprawę, a przekształcił sądownictwo w kabaret. Rządzi jeszcze gorzej niż rząd PiSu. I to jest tragedia naszego kraju.
1: Tylko panie marszałku, po kolei, no bo nie byłoby tych wszystkich zawirowań, nie byłoby problemu z neosędziami, nie byłoby problemu z podważaniem statusu innych sędziów, gdyby nie zmiany dokonane przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy ja się z panem zgadzam pod tym kątem, że nie zaszła radykalna zmiana ani naprawa w wymiarze sprawiedliwości, no ale to też jest nieuczciwe powiedzenie,
0: innych,
1: że...
0: Jest co najmniej
1: nieuczciwe jest powiedzenie, że za to akurat odpowiada w pełni Koalicja Obywatelska. Czy koalicja obecnie rządząca?
0: Koalicja Obywatelska rządząca obecnie odpowiada za to w tym wymiarze, w jakim przyzwala na rozwój tej patologii. Ja nie widzę żadnego działania ministra Żurka na rzecz zduszenia tej anarchii sędziowskiej. Przeciwnie, moim zdaniem politycy obecnej koalicji współpracują z podsycającymi anarchię sędziowską czynnikami unijnymi i lewicowymi w wymiarze sprawiedliwości, gdzie wymiar sprawiedliwości powinien być neutralny politycznie, a tymczasem jest oficjalna współpraca z jedną z koterii sędziowskich działających jako stowarzyszenie.
1: Tylko, że
0: moim zdaniem to jest podsycanie anarchii i obecny rząd absolutnie próbuje być beneficjentem tego podsycania anarchii, które przyszło do nas z zagranicy.
1: Tylko taki model wymiaru sprawiedliwości, o którym pan mówi, to znaczy kompletnej niezależności i transparentności prokuratury, to niestety jest utopia. Takiego systemu nie udało się stworzyć.
0: Ale gdzie jest jakikolwiek ruch w dobrą stronę? Proszę mi ten ruch pokazać, bo ja go nie widzę.
1: Ruch, ale ja nie jestem od wytłumaczania ruchów ministra Żurka.
0: No więc właśnie, więc moja ocena jest skrajnie negatywna tego, co robi obecny rząd i uważam, że na nim spoczywa, na rządzie spoczywa odpowiedzialność za rządzenie. Jak rządził PiS, krytykowałem PiS, bo robił źle w wymiarze sprawiedliwości. Mhm. Jak rządzi teraz Koalicja Obywatelska z Lewicą, PSL-em, nieudanymi reformatorami od Szymona Hołowni, no to oni ponoszą za to odpowiedzialność. Oni ponoszą odpowiedzialność. Notabene minister cyfryzacji powinien ujawnić raport o zagranicznym wpływie na wybory, które są sporządzone i ukryte. To też zła praktyka.
1: Też nie ma raportu na przykład ujawnionego generała Stróżyka o wpływach rosyjskich i białoruskich na polską
0: Należy także
1: politykę.
0: Ujawnić w pełni wydatki wszystkich rządowych fundacji spółek Skarbu Państwa.
1: Zaraz nam się zrobi taka licytacja na to, co należy ujawnić. Panie marszałku,
0: po
1: to
0: prostu
1: jeszcze...
0: należy wziąć się za nieprawidłowości na serio, a moim zdaniem obecny rząd odwala teatr przed obywatelami i zadowala się tym, że pewna część społeczeństwa jest podekscytowana, że oni tam, prawda, stosują przemoc wobec tego czy tamtego pisowca. Dość podniecania się tym, to jest za mało.
1: Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych. Wczoraj dokonano pierwszej tej transkrypcji w Warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego, w warszawskim ratuszu. Pytanie, jak w pańskiej ocenie szeroki zakres będzie miała ta transkrypcja małżeństw jednopłciowych?
0: Mam nadzieję, że jak najwęższy, bo jest to złamanie prawa i jest to generowanie kolejnego bałaganu prawnego, który będzie trzeba po tym rządzie sprzątać.
1: To znaczy?
0: To znaczy, nie ma żadnego powodu, żeby instytucje z zakresu prawa cywilnego zaistniały w innych państwach, a nie istniejące w naszym państwie, włączać do naszego systemu rejestrów państwowych. To nie wynika z żadnej z polskich ustaw. Próba włączania tych instrumentów prawa cywilnego stworzonych w innych państwach do naszego systemu rejestru w to miejsce, gdzie przechowujemy informacje o małżeństwach, jest sprzeczne z polską konstytucją, która chroni małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. związku z czym są te działania samowolne i anarchiczne ze strony tych urzędników czy samorządowców, którzy w takie działania się...

0: angażują. No już teraz.
1: Oczywiście, że odwracalne, będzie trzeba to odwrócić ustawą. Będzie trzeba wyczyścić te rejestry państwowe z tych
0: wpisów. A co z uprawnieniami? To jest wasza zapowiedź, tak? Jeśli doszlibyście do władzy,
1: to... jest moja zapowiedź i to są bezprawne wpisy i to jest jakby oczywiste, myślę, dla każdego prawnika, że mamy tu do czynienia z oczywistym nadużyciem.
0: No tak, a co
1: nie ma żadnej ustawowej podstawy. Administracja ma działać na podstawie i w granicach prawa. Administracja nie jest od tego, żeby robić happeningi rejestrowo-polityczne. Administracja jest od tego, żeby wykonywać napisane w instrukcje w prawie.
0: Tylko tutaj wracamy do
1: poprzedniego
0: wątku.
1: Nie ma takiej instrukcji w prawie, która nakazuje zrobić to, co oni chcą
0: ale jest, są wyroki sądów, między innymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wcześniej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję.
1: I to jest ogromny błąd tych sądów. Moim zdaniem sądy również muszą działać na podstawie w granicach prawa, polskich ustaw i polskiej konstytucji.
0: Ale chwilę wcześniej apelował pan o niezależność i niezawisłość o to, żeby
1: ale sądy
0: orzekały.
1: Też popełniają błędy i ten błąd sądów wynika z ogromnego bałaganu prawnego, jaki wykreowali politycy na styku prawa unijnego i polskiego. To znaczy sądy unijne, Trybunał Unijny, tak zwany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli sąd z Luksemburga, który miał zajmować się rozsądzaniem interpretacji prawa unijnego, zaczął ingerować w krajowe systemy prawne w najróżniejszych sprawach. To jest nadużycie. Nadużycie, które powinno zostać zignorowane przez nasze państwo, nasz wymiar sprawiedliwości. Tymczasem w wymiarze sprawiedliwości mamy grupę aktywistów ideowo-politycznych, którzy to nadużycie potraktowali jako szansę dla rozszerzenia władzy instytucji unijnych, realizacji swoich poglądów i rozszerzenia swojej władzy jako sędziów.
0: Wykorzystali szansę, bo państwo polskie przez wiele lat nie dawało żadnej szansy parom jednopłciowym. Nie mówię tylko o instytucji małżeństwa, tak? Ale od 30 lat status par jednopłciowych pozostaje w Polsce nieuregulowany.
1: I nie musi być uregulowany i nie ma do tego podstawy prawnej i ta sytuacja jest zgodna z polskim porządkiem prawnym, że to jest w sferze swobód obywatelskich, a nie regulacji państwowych. Nie ma decyzji polskich instytucji odpowiedzialnych za tworzenie prawa, żeby takie prawo stworzyć, więc go nie ma. I to jest sytuacja normalna, praworządna. Natomiast próba zmiany porządku prawnego przez sądy jest nadużyciem i w mojej ocenie po prostu nie wiąże nikogo. Będzie trzeba również ten bałagan po decyzji NSA posprzątać.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprezentował swoje stanowisko.
1: A jeszcze, panie redaktorze, żebym wyjaśnił, jaki jest właściwy prawnie sposób na regulowanie takich kwestii. Właściwym do tego instrumentem, gdzie są rozbieżności pomiędzy systemami prawa cywilnego w różnych państwach i kwestie transgraniczne, jest modyfikowanie ustawy prawo prywatne międzynarodowe. To jest ustawa, która reguluje różnice na stykach różnych systemów prawnych i przesądza, czy coś obowiązuje, czy nie obowiązuje. Te ustawy nowelizowaliśmy w poprzednich kadencjach i poprzez nowelizację tej ustawy należy stwierdzić, co państwo polskie ma zrobić, jeżeli trafi na taki przypadek, że na przykład w Polsce przebywa dziecko z kimś, kto nie jest jego biologicznym rodzicem, ale w rozumieniu praw innych państw jest na przykład jego prawnym opiekunem, a nie jest u nas. To w tej ustawie należy takie rzeczy wpisać na zasadzie pewnych ekstraordynaryjnych wyjątków, jak ma się zachować przedstawiciel państwa. Na przykład, że się zwraca o konsultacje do służb konsularnych tamtego państwa, że sprawdzamy w rejestrach tamtego państwa, co tam jest.
0: Czyli zauważenie relacji w innym kraju, ale nie implementowanie instytucji
1: do Polski. No oczywiście.
0: My
1: nie mamy żadnego obowiązku ujednolicać swojego systemu prawnego ze wszystkim, co jest gdzie indziej na świecie. No bo na przykład mamy małżeństwa dzieci albo bigamię, albo wielożeństwo w niektórych kulturach. No i tak, czy my mamy to implementować do swoich rejestrów? Proszę mi powiedzieć.
0: Nie mamy, ale żadne kraje.
1: A jaki jest za tym argument, że nie?
0: Taki, że te kraje nie są członkami Unii Europejskiej, nie są członkami Europejskiej Wspólnoty.
1: Ale to, że jakieś kraje są członkami Unii Europejskiej, czyli organizacji polityczno-gospodarczej, to też nie jest argument, żeby do nas implementować ich. Na przykład
0: Anglicy, bo wchodząc do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na wspólny ustrój sądowy.
1: I na autonomię w sprawach światopoglądowych. Nie zgodziliśmy się nigdy na żaden wspólny ustrój sądowy. Jeżeli pan tak uważa, proszę zacytować traktat, który to przesądza. Nie delegowaliśmy żadnych kompetencji w zakresie sądownictwa na Unię. Mamy do czynienia z ogromnym nadużyciem i świadomym podsycaniem chaosu prawnego w celu realizacji lewicowego programu. Nie może być na to zgody. Musimy utrzymać swoją suwerenność i autonomię w sprawach własnego systemu prawnego. Musimy ją wręcz odbudować, bo ona została zniszczona przez rządy PiS
0: i
1: Platformy.
0: Panie marszałku, na koniec wątek taki nieco michałkowy zostawiłem, czyli konflikty w Prawie i Sprawiedliwości.
1: To nie wiem, czy michałkowy, tam idzie na grubo.
0: No na grubo, ale to wie pan, to takie obserwowanie, jak, no, jak się bawią politycy między sobą. Czy w pańskiej ocenie dojdzie do tego rozłamu już tak faktycznie, czy te żaby się będą gotowały w garnku?
1: Po pierwsze, to nie zabawa, to poważny konflikt. Po drugie, nikt nie wie, co

0: będzie. Moim zdaniem uczestnicy tej sprawy też nie wiedzą, co będzie. Tam są realne, bardzo silne, bardzo negatywne emocje. One wynikają nie tylko z ambicji, nie tylko z podziałów frakcyjnych. One wynikają także z głębokiego przekonania dużej części polityków PiS-u, że były premier i obecnie wiceprezes ich partii realizował inny program, niż oni się umówili. Tam jest głęboki brak politycznego zaufania, a także był głęboki brak przekonania o wzajemnej uczciwości, nawet w sferach czysto materialnych. Podobno podczas ostatniego wyjazdowego spotkania klubu PiS posłowie niektórzy skandowali, kiedy przemawiał były premier, nazwę RARS-u, czyli miejsca, gdzie dochodziło do złodziejstwa, wykazanego zresztą przez Najwyższą Izbę Kontroli. Mam nadzieję, że sądy osądzą winnych za to złodziejstwo, do którego tam doszło. Więc oni nie mają przekonania ani o wzajemnej uczciwości, ani o tym, że realizowany był program, który był obiecany wyborcom. I powiem tak, w mojej ocenie mają rację, to znaczy...
1: Do kogo jest panu bliżej w tym sporze?
0: Do nikogo mi nie jest bliżej, bo to nie moja partia, natomiast chodzi o to, że myśmy przez 8 lat wskazywali, że rząd PiS-u nie realizował propolskiego programu, nie realizował programu konserwatywnego, suwerennościowego, tylko to symulował przed wyborcami, nie mówiąc już o programie wolnościowym. Ostatnio wysłyszałem, że ktoś z polityków PiS-u mówił, że oni są formacją wolnościową, to kpina. Centralizowali różne rzeczy, podważali prawa obywatelskie, zabierali wolność gospodarczą. I moim zdaniem po tym, jak utracili władzę z tych dolnych rzędów, tych niższych tam, prawda, wpływów, część posłów po prostu im się trochę rozwiązały, bo oni się upokarzali, głosowali za rzeczami, z którymi często się nie zgadzali. Po prostu tańczyli w nieswoim cyrku. I po prostu w tej chwili, kiedy są w opozycji, zaczyna ta kumulowana przez 8 lat negatywna emocja do tego, jak patrzyli, jak piją szampana, ale nie swoimi ustami, bo tam byli różni krewni, znajomi królika do spółek Skarbu Państwa, do podstawiane fundacje, stowarzyszenia do odbierania tych pieniędzy. I tam po prostu część ludzi ma tego serdecznie dość. Nie ma zamiaru tego firmować. Z drugiej strony tępej propagandy partyjnej i takiego zamordyzmu druga grupa partyjnych technokratów nie lubi. Więc można powiedzieć, że tam wzajemna cierpliwość do naginania się albo do partyjnego zamordyzmu, albo do złodziejstwa i zdradzania programu im się wyczerpała.
1: Dla was,
0: i
1: dla Konfederacji,
0: to, co ja mogę powiedzieć,
1: jest szansa?
0: Życzę im, żeby sobie posprzątali ten bałagan, natomiast czy bez rozłamu oni w ogóle dojdą w tej chwili ze sobą do ładu, nie mam pojęcia.
1: Dla was to dla Konfederacji szansa? I to już ostatnie pytanie?
0: No możemy na tym tle, moim zdaniem, przekonywać wyborców i powinniśmy i robimy to, że jesteśmy po prostu poważną prawicową alternatywą. My też mamy swoje wewnętrzne różnice, ale jednak pracujemy w zupełnie innym stylu. Jak się spieramy, to się spieramy o pryncypia, a nie o to, kto nakradł, a nie albo kto zdradził, bo jesteśmy przekonani o swoim idealizmie i czasem ten idealizm jednak trochę idzie w nieco innych kierunkach, tak?
1: Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dobrego dnia.
1: Konfederacja. Dzięki wielkie. Dobrego dnia.

0: Śniadanie w Trójce.
1: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry o 9.05 w radiowej Trójce, a ze mną w studiu goście i gościom humor dopisuje, jak słyszę, bardzo się cieszę. To zacznijmy od pani. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry,
1: pani posłanko. Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry.
1: I także Krzysztof Rzońca z Konfederacji. Dzień dobry. I po mojej lewej stronie panowie. Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Polska 2050. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: I Andrzej Szejna, Lewica oczywiście, także były minister, wiceminister spraw zagranicznych.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I od pana, panie ministrze, zaczniemy, bo zaczniemy od wojsk amerykańskich, które zdaje się ograniczają swój kontyngent w Europie. Pytanie, czy ograniczają także swój kontyngent w Polsce?
6: To jest oczywiście element strategii i nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, czyli mniejszej obecności w Europie i takiej presji, którą wywiera prezydent Trump na swoich sojuszników w NATO, zwiększenia swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zwiększenia wydatków. Polska to czyni. Tego elementem jest oczywiście program SAFE, ogromne inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, budowanie naszej suwerenności. Natomiast jeśli chodzi o obecność amerykańską, dzisiaj to jest 10 tysięcy.
1: I tyle pozostanie?
6: Myślę, że tak. Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone właśnie w ramach swojej reorganizacji, zmiany strategii, gdzie indziej lokują swoje interesy i

0: i można powiedzieć strategiczne. I gdzie indziej też dopatrują się swoich konkurentów. To są przede wszystkim Chiny, a przecież byliśmy świadkami wczoraj spotkania Xi Jinpinga i prezydenta Trumpa. Czy z tego spotkania wyjdzie jakiś jasny sygnał, ważny dla świata, zakończenia wojen gospodarczych, jakiejś współpracy, co jest bardzo ważne, bo przypominam, w czasie zimnej wojny nawet Rosja i Stany Zjednoczone potrafiły dojść do pewnych porozumień, chociażby jeśli chodzi o broń nuklearną, czy kwestii praw człowieka, czy lekarstw i inne. Natomiast my zabiegamy o to, aby obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, i to jest ważne, a ta flanka, jak dzisiaj wiemy, jest dla NATO priorytetowa, była stabilna. Mamy, pamiętajmy, stałą obecność w Camp Kościuszko żołnierzy amerykańskich, ale nie liczba żołnierzy jest najważniejsza.
1: Ale jak pan mówi, nie liczba jest najważniejsza, to ja się obawiam, że zaraz będzie ich mniej.
0: Nie liczba jest najważniejsza, tylko chcę podkreślić z punktu widzenia obronności Polski wyposażenie i sprzęt. Na przykład strategiczne jest dysponowanie bronią i rakietami dalekiego zasięgu. Mamy oczywiście instalację przeciwrakietową w Redzikowie, w bazie. Więc to są nasze priorytety. Kamp Kościuszko zresztą w Poznaniu.
1: Minister Andrzej Szejna. To samo pytanie do pani minister Barbary Sochy z Kancelarii Prezydenta. Czy do Kancelarii Prezydenta dotarły precyzyjne informacje, co z amerykańskimi wojskami w Polsce?
2: Szanowni państwo, ja oczywiście nie mam szczegółowych informacji. Te szczegółowe informacje posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast z tego, co możemy powiedzieć publicznie, no, sprawa wygląda w moim przekonaniu dosyć niepokojąco, natomiast mam nadzieję, że wszystko jest do uratowania. To znaczy chodzi o to, że mamy dzisiaj, zgodnie z tym, co powiedział pan minister, proces rotacji sił amerykańskich w Europie i Amerykanie zapowiadali to wielokrotnie, że będą ograniczać swoje siły, szczególnie na terenie Niemiec. Polska współpraca z żołnierzami amerykańskimi odbywa się na podstawie umowy o wzmocnionej współpracy z 2020 roku i tam jest mowa o tym, że kwestie procedury rotacji sił są ustanawiane, koordynowane, ustalane pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej Polskim i Pentagonem. I teraz, jeżeli mamy tutaj pewne zawirowania, tak to określę, bo mamy część stałą tych sił amerykańskich, to jest około 5 tysięcy żołnierzy, to jest głównie obsługa bazy antyrakietowej w Redzikowie i elementy logistyczne, przywódcze, tak, zarządzanie w Poznaniu, ale mamy ten komponent niestały. I to są komponenty wielodomenowe, to są i wojska powietrzne i różne inne. I teraz, jeżeli te wojska się przemieszczają, to był taki moment, czy jest taki moment, ja właśnie nie wiem, czy to okienko, mówiąc kolokwialnie, się już zamknęło, na to, żeby MON zaproponował nowe miejsca, nowe pomysły na rozmieszczenie tych sił. I w tym kontekście ja zaczynam trochę inaczej rozumieć, wiedząc to dzisiaj, tak, bo to w pewnym sensie wylało się do mediów, cała ta sprawa, wiedząc o tym dzisiaj, w tym kontekście ja trochę inaczej zaczynam rozumieć wypowiedź premiera Tuska o tym, że nie będziemy podbierać żołnierzy.
1: Czyli w pański sugeruje pani, że to odpowiedzialność Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Sądząc po tym, jakie dzisiaj, tak sobie myślę, mogę powiedzieć, dosyć nerwowe ruchy gwałtowne ministra obrony narodowej, pana premiera Kosiniaka, o tym, że spotykać się będzie z generałami amerykańskimi, o tym, że wiceministrowie jadą do Stanów Zjednoczonych, o czym powiedział wczoraj wieczorem, o ile się nie mylę.
1: Jasne,
2: to sugeruje
1: minister...
2: pewne, dla mnie, ale to już mówię jako obserwator, pewne ruchy nerwowe, które są jakby odpowiedzią na to, że coś zostało przegapione. Być może nie. Ja mam nadzieję, że nie, dlatego na początku powiedziałam, że mam nadzieję, że cała sytuacja jest do uratowania, bo pan prezydent Trump po rozmowach z prezydentem Nawrockim bardzo jasno komunikował, i to niejednokrotnie,
1: że
2: nie będzie wycofywania wojsk w Polsce.
1: A być może nawet będzie zwiększenie wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Dokładnie, więc mam nadzieję, że to jest, powiedzmy, zawirowanie logistyczno-techniczne i mam nadzieję, że tutaj MON zareaguje prawidłowo i ośrodek prezydencki BBN będzie mógł to wspierać, co oczywiście jesteśmy otwarci i gotowi robić w każdym momencie.
1: Wiceminister Jan Szyszko z Polski 2050. To Ministerstwo Obrony, to Władysław Kosiniak-Kamysz zaniedbał relacje z Pentagonem i pozwolił na to, żeby nie trafili na przykład do Polski żołnierze z Niemiec?
3: Nie, absolutnie tak nie uważam. Dziwię się, że wyjazd czy misja wiceministrów w tej sprawie do Stanów Zjednoczonych jest przez kogokolwiek uważana jako ruch nerwowy. No to jest ruch adekwatny, jeżeli mamy do czynienia z takimi deklaracjami czy działaniami po stronie amerykańskim.

0: czekalna jest reakcja na wysokim poziomie ze strony polskiej, wyjazd zarówno działania ambasadora, jak i wyjazd wiceministrów do tego, by u źródła zbadać, co się stało i zadbać o polskie interesy.
1: A zabiegaliśmy oficjalnie o to, żeby żołnierze z Niemiec trafili do Polski?
0: Ja nie jestem osobą w tym rządzie odpowiedzialną za to, natomiast ciężko mi jest definitywnie odpowiedzieć. Zdziwiłbym się, gdyby bieżących kontaktów w sprawie zapewnienia się, że kontyngent w Polsce jest stały i silny, nie było. Natomiast w tym kontekście też widzimy, jak bardzo jest ważne ponad podziałami politycznymi w kraju dbanie o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po pierwsze. Po drugie, jak bardzo ważne jest dywersyfikowanie gwarantów czy źródeł naszego bezpieczeństwa. I tutaj w tym kontekście pojawia się również waga i znaczenie programu SAFE, który kieruje po prostu bardzo duże środki inwestycyjne na rzecz zbrojeń i wzmacniania polskiego przemysłu obronnego i współpracy z europejskimi partnerami. No to też pokazuje, jak istotne jest szukanie gwarancji bezpieczeństwa i sprowadzanie dla polskiej armii, do polskiego wojska sprzętu, również z polskiego przemysłu, czy przede wszystkim z polskiego przemysłu, ale również we współpracy z europejskimi partnerami.
1: Pani posłanka Anna Zalewska, europosłanka Anna Zalewska, może to wcale nie jest tak, że to wina Pentagonu. Ja rozumiem, że też poruszamy się w pewnej mgle informacyjnej i wiele z naszych wypowiedzi to pewne antycypacje rzeczywistości. Natomiast może to nie jest wcale tak, że to Ministerstwo Obrony zaniedbało, tylko to nieprzewidywalność administracji amerykańskiej.
2: Panie redaktorze, kilka problemów. Panowie już też i pani zwrócili na to uwagę, ale chyba kluczowe i od tego zacznę, że poruszamy się w mgle informacyjnej. Co innego mówi Donald Tusk, co innego mówi Kosiniak-Kamysz, co innego Cezary Tomczyk i co innego komentatorzy i eksperci. Mamy duży kłopot, mamy duży problem. Rzeczywiście to brzmi bardzo niepokojąco. Również niepokojące jest też to, że nie mamy pomysłu, w jaki sposób zareagować i w dodatku mamy do czynienia ze zrujnowanymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi po stronie polskiego rządu.
1: Aż tak.
2: Dlatego, że przypomnę ostatnie komunikaty Donalda Tuska i one się nie dadzą mu w żaden sposób usprawiedliwić. Te wywiady, które podważają artykuł 5, te, które podważają wiarygodność NATO.
1: Bardziej podważenie tego, czy Amerykanie wywiążą się z artykułu 5.
2: Podważanie sensowności funkcjonowania NATO, jak również te, które mówią o tym, że on nikomu niczego nie będzie podbierał, patrz, interesy niemieckie. Powiem panu, do tego jeszcze dochodzi zaangażowanie elit europejskich, które oddziałują na swoich eurodeputowanych tak, aby w co drugiej rezolucji, na jakikolwiek temat, również dotyczący bezpieczeństwa, również dotyczący SAFE, były antyamerykańskie komunikaty i to absolutnie nieuprawnione. Mówi pan o SAFE, o europejskim, o polskim przemyśle zbrojeniowym. On też był zbudowany po to, żeby wyeliminować Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Uwaga, na ostatniej komisji przegłosowaliśmy coś, co to potwierdza, ponieważ ja byłam przeciwko, ale głosowaliśmy za tym, żeby dołączyła do SAFE Kanada. No to albo jesteśmy europejscy, albo koncentrujemy się na rynku europejskim, albo wzmacniamy kapitał i wzmacniamy NATO, albo mamy na myśli tylko i wyłącznie, żeby w tym rynku nie uczestniczyły Stany Zjednoczone. To wszystko powoduje bardzo skomplikowaną sytuację i ja się po prostu zwyczajnie martwię. Jeżeli Karol Nawrocki się nie zaangażuje, to naprawdę nic z tego absolutnie nie będzie. I nawet nie wiem, czy to jest jeszcze do uratowania, bo po drodze jeszcze oprócz tej mgły, o której pan mówił, w tej mgle mamy informację, że gdzieś ugrzęzły komunikaty czy ewentualne informacje właśnie od Stanów Zjednoczonych.
1: Pani posłanka Anna Zalewska, to teraz pan poseł Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, bo ja tak sobie myślę, że jest jeszcze jeden problem w tej całej historii, to znaczy zaufanie do strony amerykańskiej. Ponoć ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce deklarował na spotkaniach z rządem, że nie będzie zgody na ochronę prawną w Stanach Zjednoczonych dla Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro jest w

0: Polsce. W Stanach Zjednoczonych. Padały deklaracje o tym,
1: że jest wolnym człowiekiem, ma prawo przemieszczać się po całym świecie.
0: Padały deklaracje, o tym, że nie będzie... Proszę państwa, ja teraz głos należy do mnie. Padały deklaracje ze strony amerykańskiej, że nie będzie wycofania wojsk amerykańskich z Polski, a wręcz sugestia ich wzmocnienia. No okazuje się, że stoimy w obliczu redukcji tego kontyngentu. Panie pośle. Jak się odnaleźć w tej sytuacji?
2: To trzeba wrócić do podstaw, że ta polityka dzieli się na tę część słowną, propagandową, słowa za Szekspirem, i tę część, która jest polityką realną. Akurat w przypadku tego, o czym teraz dyskutujemy, w dużej części opieramy się o wypowiedzi zdawkowe, wyrwane z kontekstu, mówione w dziwnych okolicznościach, więc wracając do kwestii, że polscy wiceministrowie jadą do Stanów Zjednoczonych. No jadą, żeby zapytać, co ta krótka wypowiedź miała znaczyć i jaka jest rzeczywiście stanowisko Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę...
1: Nie zapytają o wypowiedzi Donalda Tuska.
2: Z pewnością. Ale pani minister, tak a propos wypowiedzi Donalda Tuska, to ja zachęcam do przeczytania wypowiedzi Donalda Tuska, a nie słuchania telewizji Republika, co ona mówi o wypowiedzi Donalda Tuska.
1: W tym komentarze europejskich polityków jednoznaczne.
0: Pan poseł Urbaniak kończy wypowiedź, bo jeszcze pan Krzysztof Żońca czeka na wypowiedź także.
2: Więc wypowiedź o wstrzymaniu rotacji, to co nas najbardziej w tej chwili interesuje, była ze strony szczebla średniego administracji, i to w momencie, kiedy Donald Trump przebywał w Chinach. I myślę, że kwestia jest do wyjaśnienia. W tych komentarzach medialnych my nie powinniśmy zajść za daleko.
0: Ja nie sądzę,
2: w tej
0: że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych to działa w ten sposób, że jak
2: kotanie... Ale
0: proszę państwa, nikomu jeszcze nerwy nie puszczają, mnie także. Wszyscy
1: oczywiście
0: jesteśmy w świetnych nastrojach. No tylko, że to nie sądzę, że w amerykańskiej administracji działa tak, że jak kota nie ma, to myszy harcują, prawda?
2: No tak, to wygląda, panie redaktorze. No jak się na to nie przyjrzeć, to rzeczywiście stabilność stanowiska Stanów Zjednoczonych jest dość umiarkowana, powiedziałbym dyplomatycznie.
0: Ja nie wiem, czy to nie jest duży optymizm.
2: Siedzę przy wybitnym dyplomacie, panu byłym wiceministrze, więc ja nie chcę się tutaj jakoś wyróżniać.
0: Panowie,
2: natomiast no, rzeczywiście jest tak, że sam pan prezydent miewa różne zdania w bardzo krótkiej odległości czasowej. Mówię o prezydencie Trumpie, choć myślę nie tylko o nim. Rzeczywiście jest tak, że wypowiedzi administracji Donalda Trumpa coraz częściej odbiegają od jego wypowiedzi. Więc warto porozmawiać z Amerykanami o stanowisku. To, co pan redaktor powiedział o wypowiedzi ambasadora... W tej chwili jesteśmy na poziomie deklaracji medialnych, więc nie róbmy żadnej paniki. Mamy deklaracje oficjalne o pozostaniu wojsk amerykańskich w Polsce. To po pierwsze. Przykład deklaracji dotyczących Zbigniewa Ziobry pokazuje, że w samej administracji Donalda Trumpa potrafią być tak odmienne zdania w tak prostej sprawie, gdzie jest albo w prawo, albo w lewo i do końca nie
0: deklaracje deklaracjami, ale relokacja żołnierzy amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych została wstrzymana. To akurat faktyczne działanie. Krzysztof Żeńca, Konfederacja.
1: Mówi to przedstawiciel koalicji 13 grudnia.
3: Panie minister, teraz moja kolej. Jak zostało już zauważone, no cały czas funkcjonujemy w pewnej mgle informacyjnej, więc ciężko tutaj cały czas teoretyzować na ten temat. Natomiast eksperci już od bardzo długiego czasu mówią o tym, że Amerykanie wycofują się z Europy. I nie jest to coś, co powinno nas zaskakiwać, tylko naprawdę alarmują od tego dłuższego czasu. W związku z tym Polska nie powinna cały czas toczyć tej dyskusji, jak będzie, tylko wreszcie zająć się tym, żeby wzmacniać swoje własne wojsko, swoją własną siłę obronną. Przede wszystkim Europa, żeby w tym kierunku szła. W tym momencie od wybuchu wojny minęło już wiele lat, a dalej nie powstała fabryka amunicji, dalej nie mamy przeszkolonych wystarczająco rezerwistów, dalej nie powołaliśmy mobilizacji jakiejkolwiek brygady, żebyśmy sprawdzili, w jakiej w ogóle stanie jest polskie wojsko.
0: Nawet nie wiemy, gdzie jest najbliższy schron.
3: Dokładnie. Nasi żołnierze są wciąż nieprzygotowani, nie mają podstawowego wyposażenia, jeśli chodzi o warunki, w jakich w tym momencie funkcjonujemy. W związku z tym cały czas skupianie się na tych naszych sojusznikach, którzy są oczywiście bardzo ważni i trzeba te relacje sojusznicze utrzymywać, a jednak zaniedbywanie wojska przez ostatnie lata, a właściwie dekady, to jest coś skandalicznego i wolałbym, żeby ta dyskusja na temat tych wojsk amerykańskich przyniosło

0: właśnie na temat naszych własnych wojsk, no bo jednak, bądźmy sobie szczerzy, tutaj wielokrotnie Donald Trump zmienia zdanie w tej sprawie. On sam podważa tutaj istotę NATO, więc jestem przekonany, że jednak powinna tutaj doktryna obowiązywać, umiesz liczyć, licz na siebie i to przede wszystkim nasze wojsko powinniśmy wzmacniać, a nie liczyć na to, że żołnierze obcych sił będą ginąć w przypadku agresji Rosji na Polskę za nasz kraj.
1: Tylko nawet w badaniach opinii społecznej, wynika wprost, że Polacy są na przykład zwolennikami powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej. I myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, traktujemy obecność i wszyscy, którzy nas słuchają, traktujemy obecność amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi jako gwarancję bezpieczeństwa. To znaczy, mówiąc wprost, Rosjanie nas nie zaatakują, dopóki będzie tutaj choć jeden amerykański żołnierz.
0: Chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast bez przy okazji przygotowywania polskich sił obrony, bez właśnie tego, o czym mówię, budowy fabryki amunicji w Polsce, to jest to zupełnie niewystarczający argument, żebyśmy mogli tutaj czuć się bezpiecznie.
1: To zrobimy jeszcze jedną krótką rundę wypowiedzi w tym temacie i zmienimy wątek. Pan poseł, pan minister Andrzej Szajna z Lewicy.
2: Tak, więc po pierwsze taka luźna uwaga do opozycji, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości. Przed chwilą państwo dokonali się takiej krytyki, co należałoby jeszcze zrobić, nie zostało zrobione, jeśli chodzi o polskie wojsko, obronność. No to jest hipokryzja, muszę to powiedzieć z bólem, ponieważ nie macie tego prawa, bo gdybyście chcieli przyłożyć rękę do działań rządu, czy Ministerstwa Obrony i NATO i wzmacniania polskiej obronności, to nie głosowalibyście przeciwko programowi SAFE i pieniądzom dla Polski, na polskie wojsko, na funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla policji, bo tak naprawdę sami sobie zaprzeczyliście tym działaniem, działając wbrew interesowi Polski, wspierając jeszcze weto Karola Nawrockiego, który powiedział, że najlepszym rozwiązaniem jest SAFE 0%, jak się okazuje, na który nie ma pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Więc wszystko to tak naprawdę jest wasza gra polityczna. Nie ma pieniędzy na SAFE pana Nawrockiego, PiSu i Konfederacji, bo nie ma pieniędzy, bo w Narodowym Banku Polskim jest dług. Więc powiedzcie to teraz, przeproście, naprawdę przeproście wszystkich, którzy przekonywali się do swoich racji i powiecie, tak, działaliśmy na niekorzyść polskiej obronności, bo zależało nam na wywołaniu chaosu w polskiej opinii publicznej. Druga sprawa, jeśli chodzi o pana premiera Donalda Tuska i wypowiedź dotyczącą artykułu 5 NATO, jakby obawy. Nie, pan premier Donald Tusk nie obawia się, tylko zwróćmy uwagę na to, co dzieje się dzisiaj z polityką Stanów Zjednoczonych. Około 30% tomahawków zostało wystrzelonych w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, w związku z atakiem izraelsko-amerykańskim na Iran i zostały zablokowane dostawy broni dla wielu krajów europejskich, czy można powiedzieć odłożone, i będziemy mieli do czynienia z opóźnieniami, ponieważ przemysł amerykański pracuje przede wszystkim na rzecz przemysłu amerykańskiego i obronności amerykańskiej, bo to jest priorytet. W związku z tym my musimy budować naszą własną obronność, tą suwerenność również przemysłu zbrojeniowego, co czynimy. I nie przeszkadzajcie w tym, tylko starajcie się to zrozumieć. Kolejna sprawa, jeśli chodzi
1: ostatnia,
2: jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie i inwestycje. No proszę państwa, około 44% środków na modernizację do zbrojenia polskiej armii pochodzi, można powiedzieć, zostało przekazanych na broń, na doposażenie i sprzęt ze Stanów Zjednoczonych i Korei. No to chyba świadczy o tym, że nie odwracamy się od Stanów Zjednoczonych ani w żadnym aspekcie naszej współpracy. I ostatnia kwestia, bardzo ważna. Jeżeli ktoś chce powiedzieć o tym, i patrzę tutaj na panią europosłankę Zalewską, że psuje relacje polsko-amerykańskie, to nikt nie czyni tego obecnie lepiej niż Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki, wspierając politycznie ucieczkę Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych i stawiając w trudnej sytuacji wymiar sprawiedliwości Polski, wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz rząd Polski i administrację prezydenta Trumpa. I co jest ciekawe jeszcze, najbardziej co mnie zdumiewa, to erupcję radości ze strony PiSu czy Konfederacji, że Ziobro uciekł, Polska będzie miała problem, a jeszcze do tego dorzucacie argumentację, że polski wymiar sprawiedliwości i Polska nie jest praworządna. No szaleństwo, szaleństwo.
1: Proszę państwa, po raz pierwszy w życiu się czuję jak nauczyciel w szkole, który widzi uczniów podnoszących ręce do głosu. Przepraszam najmocniej. Pani posłanka Anna Zalewska, bo tutaj też było bezpośrednie, więc proszę odniesienie do pani posłanki.
3: Pośle, panie ministrze, dobrze pan wie, jako tenże dyplomata, że spustoszenie, jakie dokonuje w relacjach polsko-amerykańskich, jest po stronie Donalda Tuska. Robi to z przyjemnością, robi to za każdym razem, nie zależy mu. Stąd jego idea, która mu została po byciu królem Europy, że jest...
4: Poza jadem coś pani potrafi?

0: że jest to takie centrum, które jest poza interesem polskim. To po pierwsze. Po drugie, nad tymi niechęciami Donalda Tuska trzeba przejść do jakiegoś dyplomatycznego porządku dziennego, zlekceważyć i zbudować strategię razem z prezydentem, z którym państwo nie chcą współpracować, co widzę jako obserwator już trochę zewnętrzny, żeby razem działać dla dobra Polski, dla dobra bezpieczeństwa Polski. Jeżeli chodzi o Sejs, myli się pan absolutnie po całości. Po pierwsze, Sejf zawiera takie zapisy, które ten Sejf dyskwalifikują i oddają kompetencje do Komisji Europejskiej, która przyjmuje ich i z chęcią robi to na każdym kroku, zawsze uzasadniając faktem, że toczy się wojna, powołując się na niewłaściwe podstawy prawne. Przypominam, że Sejf jest zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości.
1: Tylko bardzo bym państwa, pytanie, proszę tak do mnie ręką nie...
0: I chcę też
2: powiedzieć,
0: że jeżeli chodzi o Sejf, oczywiście on został pozaprawnie podpisany. Komisja Europejska też miała kłopot z tym, żeby podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
1: Chciałem tylko zaapelować, żebyśmy nie rozmawiali już o Sejf, bo o tej funduszu rozmawialiśmy przez kilka miesięcy.
0: Nieprawdziwe
1: o żołnierzach amerykańskich w Polsce.
0: Pan minister podał. I tylko ostatnia kwestia. Jeżeli chodzi o Sejf, przypominam tylko, że na przykład Rumunia w tej chwili zastanawia się, czy w ogóle od niego nie odstąpi, ponieważ niemieckie firmy o 30% podniosły cenę różnego rodzaju...
3: rządu nie ma, co pani opowiada?
1: Dobrze, proszę państwa, koniec.
0: Ale był przed chwilą.
1: Nie, proszę
0: państwa.
1: Czy państwo nie przez kilka miesięcy tego roku naprawdę nie zmęczyli się jeszcze powtarzaniem ciągle tych samych argumentów na temat funduszu Sejf?
0: Ja myślę, że opinia publiczna trzeba odsunąć od dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy rzeczywiście jest możliwa
1: Proszę państwa, nie. Znowu musimy zresetować tę dyskusję. Wracamy do kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce. I z tego wszystkiego pytanie do pana ministra Jana Szyszki z Polski 2050. Panie ministrze, to koniec końców. Czy ci Amerykanie zostają w Polsce, czy wyjeżdżają z Polski?
3: Ja jestem przekonany, że to wszystko...
0: Pan minister komunikacyjnej.
3: Ja jestem przekonany, pani poseł, no, mówię bardzo poważnie, nikt z nas przy tym stole nie ma pełnej wiedzy na ten temat i sprawy są na tyle poważne, że bardzo dobrze, że nikt przy tym stole nie ma pełnej wiedzy na ten temat, no bo to jest rzecz, to jest rzeczywiście sprawa, o której wiedza powinna być w jak najbardziej ograniczonym gronie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku, że wypowiedzi przede wszystkim pani poseł, kiedy rozmawialiśmy o Sejfie i o bezpieczeństwie Polski, i o inwestycjach w polską armię. Ja więcej słów obrony od pani poseł usłyszałem wobec równouprawnienia przemysłu koreańskiego do inwestowania w Europę niż wobec decyzji polskiego rządu o inwestowaniu w polski przemysł. To są naprawdę dosyć, no, z mojej perspektywy, niedobrze ustawione priorytety. W naszym interesie jest to, żeby tworzyć takie instrumenty, tak, również instrumenty kredytowe i dłużne, bo nikt się nie rozbroił, nikt się nie wzbogacił, trzymając pieniądze w skarpecie. Każde państwo na świecie...
0: A ja mówię o tym, że Komisja Europejska łącznie... nie powinna zarządzać polską
3: pani obronnością. Pani poseł, ja pani nie wchodziłem w słowo, więc bardzo proszę taki elementarną kulturę i pozwolenie mi na dokończenie wypowiedzi.
4: Pani ministrze, rolą pani poseł tu jest...
3: Każde państwo na świecie rozwinęło i dozbroiło się dzięki inwestowaniu pieniędzy na kredyt. Zaczynając od Stanów Zjednoczonych, przez wszystkie państwa europejskie i tak po Polskę. Sztuką jest to, żeby te pieniądze jak w największym stopniu zainwestować w rozwój polskiego przemysłu, a przez weto Karola Nawrockiego dla ustawy Sejf czas na to, żeby inwestować tylko w polski przemysł z 3 miesięcy z malą do 3 tygodni.
1: Pani także minister już, Barbara Sucha, Kancelaria Prezydenta, ja mam takie poczucie, że jak państwo zaczynają sobie w podstolikach dyskutować, to ten temat amerykańskich wojsk już was nudzi, więc może zaraz zmienimy wątek. Pani minister, bardzo
0: nie
1: proszę.
0: Nie nudzi, po prostu nie pani, mamy pani informacji, posłanko. Tak jak pan powiedział, jesteśmy w mgle komunikacyjnej, informacją
1: pani minister Barbara Socha została wywołana do odpowiedzi.
5: Szanowni państwo, no bardzo mi przykro jest, powiem szczerze, przysłuchiwać się tej dyskusji. Panowie, jak pan redaktor zauważył, sami zeszli na temat safe i powtarzają rzeczy, które no, mi nie mieszczą się w głowie. Jak można zarzucić prezydentowi Nawrockiemu? To jest bardzo poważne.

0: ważne oskarżenie, o działanie na szkodę bezpieczeństwa Polaków, podczas gdy to Sejm mrozi wszelkie inicjatywy prezydenta, w tym również ustawę o tym, o Safe 0%. Pan minister mówi, że nie ma na to pieniędzy, a ja mówię tak, nikt tego nie sprawdził. W tym sensie, że ta ustawa nie jest procedowana.
1: Dobrze, szanowni państwo, czy ktoś ma jeszcze cokolwiek do dodania? Nie, nie, nie, pani minister, bardzo prosiłem. Pani minister, proszę państwa, bardzo serdecznie prosiłem, możemy mówić wszyscy, to i tak ja się wybiję w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Bardzo prosiłem państwa, żebyśmy nie rozmawiali o funduszu SAFE, ponieważ my o funduszu SAFE w Polsce przedyskutowaliśmy wiele tygodni i wszystkie argumenty, które państwo teraz przywołują, one już padły w debacie publicznej. Dlatego mam pytanie, czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos w kwestii obecności amerykańskich wojsk w Polsce, ale jak padnie słowo SAFE, to przysięgam, że wyłączę mikrofon. Pan Krzysztof Rzońca z Konfederacji.
2: Ja jeszcze muszę się odnieść do pana ministra, bo tutaj poczułem się troszkę zaatakowany, jeśli chodzi o kwestię. Oczywiście, natomiast pieniędzmi nie załatwimy wszystkich problemów i wyzwań, które ma polskie bezpieczeństwo. Nie mamy, i cały czas o to apelujemy, próbnej mobilizacji ani jednej brygady. Jest to coś absolutnie fundamentalnego. Wyzwania są zupełnie gdzie indziej. W związku z tym dosypywanie kolejnych pieniędzy do tego worka bez dna nie rozwiąże wszystkich problemów. Sam pan doskonale o tym wie. I tak samo jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy. Musimy absolutnie liczyć na siebie. Ja nie wiem, jak doszło do takiej sytuacji, że kiedy mieliśmy choćby kryzys związany z pandemią COVID-19, nagle pojawiło się pełno firm, które były w stanie tworzyć maseczki i wszystkie potrzebne materiały do tego. A kiedy wybucha wojna na Ukrainie, my już kilka lat jesteśmy absolutnie we mgle. Polskie firmy nie są w stanie, nie mają do tego prawa, bo nie mamy odpowiedniej ustawy deregulacyjnej, nie są w stanie tworzyć choćby dronów. Dlaczego nie szkolimy młodych ludzi, wciąż nie szkolimy ich wojskowo? Dlaczego młodych ludzi nie szkolimy choćby z obsługi tych dronów, gdzie moglibyśmy to właśnie robić? Całe problemy nie są na linii finansowej, tylko w całym systemie, muszę, który po prostu nie działa i nie funkcjonuje.
1: Jedno mało ad vocem.
3: Jedno ad vocem, proszę pana. Ja spotykam się na bieżąco i wizytuję różnego rodzaju ośrodki i bazy polskiego wojska. Rozmawiam z dowództwem i wiem jedno. Żołnierze wiedzą, jak strategicznie przygotować Polskę do obrony, taktycznie wiedzą, w jaki sposób, i te plany są. Natomiast to, czego zawsze im brakowało, to odpowiedniego wyposażenia, proszę pana, wyposażenia. Naszym żołnierzom nie brakuje ani kwalifikacji, ani wyszkolenia, tylko wyposażenia. I my z tym wyposażeniem dzisiaj do nich pospieszyliśmy. Znaleźliśmy to środki finansowania. I proszę mi uwierzyć, to się dzieje, więc niech pan nie bagatelizuje tej kwestii.
2: To zróbcie pełną mobilizację chociaż jednej brygady i sprawdźmy, jak są przygotowane.
3: Nie ma armii,
2: jesteśmy w stanie sobie
3: nie ma armii bez wyposażenia. Nie ma wyposażenia bez pieniędzy.
2: Nie
3: ma pieniędzy
2: dla polskiego
3: wojska. Chyba. Znaleźliśmy.
1: Już tutaj zakończyliśmy.
4: Ja tylko jedno zdanie. Proszę. Wydaje mi się, że to, o co powinniśmy wspólnie, również z panem redaktorem apelować, to o włączenie dyplomatycznego zarządzania kryzysowego. Bo mamy poważny kryzys, poważne obawy, które będą skutkować, jeżeli ten kryzys nie zostanie zażegnany, narażeniem Polski na niebezpieczeństwo i relacji polsko-amerykańskich.
1: Ja na pewno apelowałbym o pewną transparentność informacji. Nawet jeśli, rząd nie wie, jakie jest obecnie stanowisko amerykańskie, to lepiej by było, gdyby powiedział, że nie wie naprawdę.
3: Ale rząd wie, jakie jest stanowisko.
4: A to kto ma rację? Tusk, Kośniak-Kamysz?
1: Dobrze, ale tutaj zamykamy ten wątek.
3: Ja tylko jedno, szanowni państwo, uwierzcie mi, to oczywiście nie jest moją rolą teraz ogłaszać stanowisko rządu i w informacji, jakie są, które mają charakter ściśle tajny, ale naprawdę i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, i pan generał Kukuła, i minister obrony narodowej wszystko wiedzą.
1: To może też nam powiedzą. Zmienimy temat, proszę państwa. Wczoraj Sejm...
5: Za tydzień pan będzie redaktor wiedział dużo więcej.
1: Myślę, mam nadzieję.
5: Obywatele też.
1: Mam nadzieję.
3: Poza tym, panie redaktorze, dyskusja publiczna na temat reorganizacji i przemieszczania wojsk NATO na terytorium Rzeczypospolitej
5: Rosja
3: Polskiej raczej jest niewskazana.
1: Wystarczyłaby deklaracja, że żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce tyle, ile jest
3: tak
1: obecnie.
3: Będzie.
5: Drony produkujemy.
1: Zmieniamy temat. Wczoraj Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o kryptowalutach z jedną prezydencką poprawką, czy bez żadnej ostatecznie? Na czym stanęło?
5: Z jedną. To stanęło na tym, że została przyjęta poprawka w pierwszym czytaniu. Tak,
1: okay.
5: To takie było zamieszane, bo w drugim czytaniu wszystkie poprawki były odrzucone. No, minister, było dużo sprzecznych
1: minister
5: poprawek
1: Zbigniew
5: między sobą.
1: Bogucki mówił wczoraj z sejmowej mównicy, że koalicja rządząca prosi się o trzecie weto. Będzie to trzecie weto, pani minister? Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta.
0: Panie redaktorze, to nie ja podejmuję decyzję. Decyzję zawsze podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast rzeczywiście, patrząc na to, że

0: trzeci raz Sejm uchwalił tą samą ustawę, no to trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu, prawda?
1: Tak, tylko że kończy się czas, tak? Jeśli do końca czerwca nie przyjmiemy...
0: Więc niezupełnie niezrozumiały jest ten upór strony rządowej, która nie współpracuje, która nie przyjmuje żadnych poprawek i próbuje w ten sposób, upierając się przy swoim rozwiązaniu, stosując nadmierne restrykcje, jeśli chodzi o rynki walutowe i nie dyskutując na to, nie szukając żadnego kompromisu, nie słuchając tego, jakie argumenty zgłasza pan prezydent, po raz trzeci robi to samo.
1: No bo rząd liczył na to, że zgłaszając po raz trzeci ten sam projekt ustawy, jeśli nie przyjmiecie, nie będzie żadnych rozwiązań do końca czerwca, to nie będzie kryptoaktywów w ogóle w Polsce, więc...
0: Jest to próba takiego, bym powiedziała, postawienia prezydenta, mówiąc kolokwialnie, pod ścianą. Nie sądzę, żeby pan prezydent Nawrocki dał się w ten sposób złamać i myślę, że nie ma w tym żadnej logiki. To znaczy, jeżeli ta sama ustawa, która była oceniona przez prezydenta jako zła, jest dzisiaj znowu na stole, no to na jakiej podstawie pan prezydent ma zmienić zdanie? No przecież to byłoby kompletnie nielogiczne
1: i
0: niewiarygodne.
1: Na to pytanie może odpowie Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Proszę.
2: Odpowiem, bo wiem, bo pan prezydent dwukrotnie zawetował ustawę, projekt rządowy, rzeczywiście, ale teraz mieliśmy trzecie podejście i w tym trzecim podejściu pierwszy raz pojawiła się propozycja Kancelarii Prezydenta i ta propozycja Kancelarii Prezydenta to był dokładnie kopiuj-wklej projektu rządowego. Z drobną różnicą, że tam były dużo niższe kary za wykroczenia i przestępstwa dotyczące kryptowalut. I tutaj
3: I
2: właśnie...
3: Zawieszenia, jeżeli chodzi
2: proszę mi nie przerywać, bo to
3: pomagam.
2: Akurat ładnie złapany pan prezydent, a może pan minister Bogucki na spalonym, bo tutaj muszę panią minister pochwalić, że jako jedna z nielicznych ministrów prezydenta Nawrockiego mówi, że ona nie wie, bo kto inny podejmuje decyzję. Pan Bogucki na sali sejmowej już wiedział. Obserwowałem uważnie, nie dzwonił nigdzie. Już wiedział, że trzecia wersja zostanie zawetowana. Ta wersja od prezydenckiej, która została wczoraj przyjęta przez Sejm, różni się tylko wysokością kar za przestępstwa. I naprawdę nie może być tak, że jak ktoś ukradnie 250 tysięcy złotych, albo tam 50 parę tysięcy euro, albo samochód za 250 tysięcy złotych, to dostanie dużą karę, ale jak ktoś nakradnie kryptowalut za równowarte 250 tysięcy, to dostanie nie wolno ci tak robić. No nie będzie tak w Polsce, nie będzie krycia tej szarej i czarnej strefy w kryptowalutach. Za podobne przestępstwa będą takie same kary i to jest ta różnica, więc pan prezydent jest w bardzo trudnej sytuacji, a po deklaracji niekonsultowanej według mnie z prezydentem, ministra Boguckiego, że będzie weto, jest w bardzo trudnej sytuacji, bo pan minister Bogucki przedłożył Sejmowi projekt absolutnie kopiuj w klej i to jest do sprawdzenia, jak ktoś ma dużo czasu w weekend, może sobie zobaczyć, to są dokładnie te same zapisy, różni się tylko wyłącznie tam, gdzie jest powiedziane, jakie są wysokości kar. I te poprawki, które miały zamazać, tam zrobić znowu taką mgłę informacyjną, bo to dzisiaj w czasie tej dyskusji modne słowo... Modne słowo, żeby ludzie, którzy nie mają czasu przeczytać kilkudziesięciu stron, żeby o tym nie widzieli.
1: Widzę, że
2: to jest ten sam projekt.
1: Dobrze, pani minister Socha, ale proszę 20 sekund tego adwokatu.
0: Tak, to nie jest oczywiście żadny kopiuj wklej i te drobne poprawki, o których pan mówi, nie są wcale takie drobne i to nie jest jedna poprawka, a szkoda, że z poprawek prezydenckich, które były wnoszone do tego projektu uchwalonego, z 13 bodajże, o ile się nie mylę, tylko jedna została uznana, bo można było to dawno dobrze załatwić i byłaby ustawa i pan prezydent nie miałby trudnej sytuacji do podpisania ustawy, bo oczywiście, jeżeli ustawę uzna za złą, to jej nie podpisze.
1: Widzę pana, panie ministrze, zwracam się do pana ministra Szyszki, ale my będziemy mieli jeszcze oddzielną rozmowę w tym podstoliku dotyczącą kryptowalut. Pan Krzysztof Żońca z Konfederacji, bo pan, jak padło moje pytanie o to, czy prezydent zawetuje po raz trzeci, pan użył sformułowania, czy słowa właściwie, oby.
4: Oczywiście tak. Prezydent powinien zawetować tą ustawę po raz trzeci. My zgłosiliśmy własną ustawę Mika plus zero. Jestem zdziwiony, że tutaj wszyscy przedstawiciele i Platformy nie byli w stanie poprzeć tej naszej ustawy, dlatego że Rafał Trzaskowski w kampanii prezydenckiej, jak Donald Tusk, mówili, że UE plus zero to jest właściwy kierunek i tak wszystkie powinny być tutaj przyjmowane przepisy.

0: przepisy unijne implementowane.
1: Jest prezydentem miasta, nie,
0: ale w kampanii prezydenckiej.
2: Ja dwie godziny
0: czyli
2: co,
0: kampania prezydencka to była kampania, już to, co było padło, to już nie ma sensu, tak? Donald Tusk też to potwierdzał wielokrotnie. UE plus zero w tym momencie się nie stosujecie. Mieliśmy w rozporządzeniu Mika zrobić tylko trzy rzeczy. Wysokość opłat, wysokość kar i wybrać regulatora. To jest jedyne, co powinniśmy zrobić. W związku z tym nadregulowaliście już i tak restrykcyjną ustawę, rozporządzenie Mika, które i tak jest bardzo restrykcyjne. Jest dużo bardziej restrykcyjne niż to, co funkcjonuje w Azji czy Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ta ustawa jest absolutnie skandaliczna, nie powinna mieć miejsca.
3: Ale weto będzie oznaczało brak regulacji.
0: Już regulujemy tą branżę na poziomie unijnym. Mamy rozporządzenie Mika, które funkcjonuje. No nie, w tym momencie, no oczywiście, że tak. W tym momencie dyskutujemy o tym, czy będziemy mieć w Polsce...
1: Tylko ja wiem, co
0: czy będziemy mieć w Polsce działające firmy, czy będziemy mieć, które będą działać na podstawie licencji, tak jak działała choćby Zonda na podstawie Estonii. Nie będziemy mieli na estońskiej licencji, nie będziemy mieli to żadnego wpływu. Dyskusja o kryptowalutach pokazała, że posłowie, politycy nie mają w ogóle pojęcia, czym ta w ogóle branża jest, jak ona funkcjonuje, czym w ogóle są kryptowaluty. Niestety to jest czymś skandalicznym. A to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach, to jest w ogóle przekroczenie jakiejkolwiek granicy. Ja nie wiem, jak się w tym momencie Kancelaria Prezydenta do tego odnosi. O, przecież tyle dyskusji było na ten temat, żebyśmy tej branży nie przeregulowywali, że w ten sposób wypchniemy te firmy z rynku, a zaraz potem Prawo i Sprawiedliwość zgłasza ustawę, gdzie zakłada 10 lat więzienia za to, że właściwie się na tym rynku będzie funkcjonowało. Co to jest jak nie wypchnięcie tej branży?
3: Pani posłanka,
0: to jest w ogóle całkowity skandal, że i jeszcze dodam tylko, reprezentuję posłem sprawozdawcą, jest poseł Kuźmiuk, tak?
1: Kanał rozmawiając o rzeczy, która nie istnieje. No.
3: Dobrze, pani posłanka Anna Zalewska.
4: Dosłownie kilka zdań. Rozumiem, że nikt z państwa nie jest na rynku kryptowalut. W związku z tym też rozmawiamy społeczno-politycznie na ten temat, myśląc przede wszystkim o obywatelach. To tak po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście większość Polaków ocenia, że jednak jest to rynek na granicy hazardu, a niektórzy mówią wprost, że jest to hazard, bo nie ma to, czy jakby między innymi bitcoiny, nie mają jakiejś konkretnej wartości.
0: Jak nie mają wartości?
4: Natomiast zabezpieczenia.
1: No tak, to dobrze. To też, dobrze. Ale panie redaktorze,
4: dobrze. Rozmawiamy o rynku, proszę państwa, który tak jak mówię jest
1: świadectwo maturalne następnym razem mam przynieść, żeby pokazać, że mam?
4: Tak. Ja po matwizie i piątka z matematyki. Natomiast...
3: Dobrze, pani posłanko, tylko chodzi o tę drogę, którą przeszliście, od poparcia dla liberalnej regulacji do zakazania działalności.
4: Zauważyliśmy, pan redaktor się ze mną zgodził. Przemocowe działania koalicji 13 grudnia, które się uparły, zaparły, nie chcą współpracować. To po pierwsze, jeżeli chodzi o to, żeby doprowadzić do właściwych zapisów, a po drugie, przez dwa lata pozwoliliście na okradanie obywateli.
3: No dobra,
4: gdzie służby specjalne?
3: Ale
4: gdzie
3: nawet
4: prokuratura?
3: W ramach, pani posłanko, nawet w ramach waszej partii.
4: Ochrona obywateli nawet przed tym, ramach, że nie powinni lokować tam swoich
3: nawet
4: pieniędzy.
3: W ramach waszej partii jest różnica zdań co do tego projektu zakazującego działalności kryptogiełd, bo przecież Mateusz Morawiecki wprost mówił, że on się pod tym nie podpisał, a jego stronnicy deklarowali, że to rozwiązanie jest sprzeczne z ich poglądami.
5: Dwa płuca działają niezależnie.
4: Panie redaktorze, no, rzeczywiście grupa się podpisała, to jest jeszcze druk, który zdaje się, że nie ma
3: niektórzy twierdzi, że in blanco się podpisywali.
4: Swojego numeru, no to nie wiem nic na ten temat. Natomiast tej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego nie słyszałam. Ja pamiętam wypowiedź z Davos z 2018 roku, kiedy miał rzeczywiście duże wątpliwości co do tego rynku. W związku z tym taka polityczna decyzja, żeby przerwać ten przemocowy to przemocowe szaleństwo,
1: jako element dyskusji,
4: przemocowe szaleństwo, które mamy ze strony
3: rządząca. Jarosław Urbaniak pierwszy.
1: Rzecz najważniejsza, taka techniczna zupełnie. Bez przyjęcia ustawy nie ma regulacji rynku, ponieważ Mika mówi wyraźnie, że my musimy wyznaczyć co najmniej regulatora. Jak nie ma ustawy, nie ma regulatora. Jak nie ma regulatora, nie ma regulacji. To tak banał.
3: I nie ma rynku wtedy, tak?
1: Rynek jest, rynek ale, jest ale nadal czarny i szary. nadal czarny i szary. Co do
4: nie
1: zarzutu,
4: jest działalność gospodarcza.
3: Pani posłanka, ja wiem, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, n

0: Pan poseł Urbaniak akurat rzeczywiście pan nie przeszkadzał.
1: Pani wie, że trialog, czyli porozumienie polityczne w sprawie Miki zapadło bardzo dawno temu, w czasie trwania...

0: bo to jest bardzo trudny, bardzo trudny temat. Tam oczywiście po tym trialogu, po porozumieniu politycznym w Europie na temat przyjęcia MiKi, regulacji rynku, zaczęły się w Polsce dziwne rzeczy dziać. To wtedy, w okresie właśnie kilka tygodni przed przyjęciem MiKi przez Parlament Europejski, zginął prezes Suszek. Kilka tygodni wcześniej. Później zaczęły się dziwne pieniądze. Pojawiły się... Świetnie, tylko że wtedy prokuratorem generalnym był ten redaktor Ziobro z Waszyngtonu.
1: Bo to jest,
0: to jest 22 rok. Później pojawiają się pieniądze, które ratują. Ale wie pan, jak są pieniądze mafii rosyjskiej bratwa.
1: Ale my nie mamy
2: Ale pani posłanko, ja sobie świetnie poradzę z prowadzeniem tego programu. Bardzo pani dziękuję.
0: Później ta zonda
2: krypto... potrzebuje wsparcia polityków, naprawdę. Nie wątpię, na pewno tak będzie. Panie pośle, nie mamy czasu na opowiadanie historii od 22 roku. Potrzebuję od pana puenty jakiejś, takiej dziarskiej, ostrej puenty.
0: No, dziarska, ostra puenta.
3: Mogę zasugerować.
1: Dziarska puenta pokazuje pan poseł na mnie. Tak, ja jestem w stanie zaproponować dziarską puentę.
2: Nie, zostało nam kilka minut rozmowy na antenie.
0: PiS i
2: puenta?
0: PiS i Nawrocki mają ogromne kłopoty, ponieważ te pieniądze, o których przed chwilą mówiłem, za pośrednictwem zondy krypto przepłynęły do
1: TVN,
0: polityków PiSu.
1: Polsat, nie,
0: nie,
1: dobra,
2: ale pan się też daje, bo pani posłanka specjalnie pan rozbija te wypowiedzi. Dobrze, stop, i znowu zaczynamy reset.
0: Panie redaktorze, naprawdę w Sejmie czasami bywa lepiej.
2: No ale to przecież, czy to jest... Ale nie, proszę państwa, to i w Sejmie, i tutaj, to wy jesteście. To niespecjalnie ja mam za dużo do powiedzenia. Andrzej Szejna,
0: Lewice. W rękach PiSu.
1: Tak, ja...
2: Celowo pani nieco rozbija tę dyskusję. Ja wiem, że taka jest strategia i taktyka, ale proszę dokończyć.
1: No właśnie. Również dziennikarze
2: pan poseł Andrzej Szejna, bardzo proszę.
4: Szanowni państwo,
2: pani posłanko, ja prowadzę ten program, poradzę sobie, dziękuję.
4: Szanowni państwo, sprawa regulacji rynku kryptowalut została przez polski rząd w sposób zgodny z oczekiwaniami wynikającymi ze zobowiązań, czy z dyrektywy MiKa, czy z zobowiązań innych w Unii Europejskiej, wykonana w interesie polskich obywateli. I wydawałoby się, że ta sprawa jest zrozumiała, tak jak implementacja innego rodzaju aktów prawnych Unii Europejskiej. Natomiast okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość, że pan prezydent Karol Nawrocki, że Konfederacja z jakiegoś powodu, czy intelektualnie, czy w inny sposób są zlobbowane przez interesariuszy związanych z tym rynkiem, wbrew interesowi polskich obywateli.
1: Również kto kogo zlobbował?
2: I jaki interes?
4: Na wniosek premiera, również Donalda Tuska, odbyło się tajne posiedzenie, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy zostały ujawnione informacje.
0: Proszę państwa, głosuje nad tą ustawą?
2: Proszę państwa, jesteście państwo poza wszystkim niekulturalni. Tak, naprawdę. Pani posłanko, bardzo proszę o uspokojenie emocji. Panie pośle, też proszę, bo głównie państwo wchodzą innym w zdanie. Jak chcą państwo sobie porozmawiać oddzielnie, to proszę sobie, tam jest spokojnik, mogą państwo wejść i wejść w dyskusję jeden na jeden, ale są tutaj cztery inne osoby, które też chciałyby się wypowiedzieć. Przez państwa utarczki słowne pozostałe cztery osoby nie mają czasu na wypowiedź. Pan poseł Szejna kończy i ja bym jeszcze bardzo chciał z panem posłem Szyszką porozmawiać. Tak, pół minuty dla pana.
4: Tak, bardzo proszę. Więc w związku z tym było zwołane posiedzenie Sejmu. Wszyscy uzyskali posłanki i posłowie informacje o ryzykach wynikających dla obywateli po kwestiach związanych z kapitałem rosyjskim. Po oczywiście, można powiedzieć, obronie z baraża, którą zaprezentowała Konfederacja, PiS i prezydent Nawrocki interesariuszy kryptowalut. Pan prezydent dwukrotnie zawetował ustawę, która jest potrzebna Polsce i polskim obywatelom, polskiemu rynkowi.
2: 15 sekund.
4: Teraz zawetują prawdopodobnie trzeci raz. Ale co się stało w międzyczasie? PiS dopiero zorientował się, w jakie wielkie wdepnął. I dlatego zmienił błoto, tak. I PiS tego błota, który dzisiaj się znajduje, próbuje się wydobyć, zmieniają stanowisko całkowicie diametralne. Mówią, że teraz nie chce w ogóle. A jeśli chodzi o Konfederację, bardzo, panie pośle, to u was też jest na ten temat podział, ponieważ nie pan Bosak krytykuje pana Wiplera,

0: mówi, że nie powinno się przyjmować pieniędzy od tego
1: nie
0: typu firm.
1: Nie ma podziału spraw.
0: Zaczynacie rozumieć,
2: pan poseł,
0: co robicie.
2: Nie, nie, nie. Bardzo panom dziękuję. Obiecałem i teraz mamy 4 minuty tylko dla siebie, panie ministrze. Jan Szyszko z Polski 2050, bo się tak zastanawiam, bo państwo także zgłosili swój projekt ustawy. Ten projekt ustawy był konsultowany z Kancelarią Prezydenta. Kancelaria Prezydenta zapowiadała, że prezydent byłby w stanie poprzeć ten projekt ustawy, a koniec końców zgłosili swój.
3: Bardzo dziękuję za głos i muszę powiedzieć z ubolewaniem, że przebieg tej dyskusji bardzo mi przypomina przebieg debaty nad ustawami dotyczącymi krypto. Mieliśmy kilka projektów ustaw. Naszej stronie, z naszym zdaniem i zdaniem Polski 2050 jest tak, że rzeczywiście ten projekt rządowy jest projektem dobrym i byłoby dobrze, gdyby wszedł w życie. Natomiast wiemy, że pan prezydent nie podpisze projektu rządowego. Wiemy, że projekt prezydencki jest zły i nie ma szans na przejście przez parlament. I mamy projekt Polski 2050, który jest projektem, który jest oparty o projekt rządowy i o którym publicznie pan prezydent mówił, że jest to projekt, nad którym, który jest gotów podpisać. Więc zastanawiam się, dlaczego nie jesteśmy w stanie przeprocedować tej sprawy w sposób jedyny, jak się okazuje, jak pokazuje przebieg debaty, jedyny sposób, który gwarantuje zmianę prawa w Polsce w tym temacie. Bo na razie jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy jeden dobry projekt, który niestety nie ma szansy na podpis pana prezydenta i mamy drugi projekt, który jest po prostu obiektywnie zły.
2: Nie ma pan, panie ministrze, takiego poczucia, bo to jest moja refleksja z ostatnich tygodni, że w sprawie tych kryptoaktywów naprawdę już nie chodzi o to, jakie koniec końców rozwiązanie zostanie zaakceptowane, tylko kto postawi na swoim. Czy ten projekt ostatecznie zostanie uchwalony, bo będzie autorstwa Kancelarii Prezydenta, czy będzie autorstwa rządu?
3: Mam poczucie, że dokładnie tak jest, że ta debata wymknęła się spoza debaty merytorycznej. Nas i moje środowisko i mnie osobiście w polityce interesuje przede wszystkim zmiana prawa i wprowadzenie rozwiązań, które mają szansę wejść w życie. Dlatego my ponowimy ten projekt jako Polska 2050 i jeżeli jest tak, rzeczywiście, jeżeli tak jest, że prezydent zawetuje projekt rządowy, bo mam nadzieję, że tutaj jednak podpisze, ale jeżeli tak jest, że będzie weto, to pójdziemy na to ponowimy projekt Polski 2000, bo to jest jedyny projekt, który ma szansę wejść w życie.
2: W naszym studiu są i na szczęście rządowym pozostają bez zmian. Pani minister Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta. Pani europosłanka Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Ale jeszcze się nie żegnamy. Żegnamy się tylko z słuchaczami radiowymi w Radiowej Trójce. Będziemy pozostawać w internecie. Jest z nami także Krzysztof Rzońca, Konfederacja, Andrzej Szejna z Lewicy, Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej i Jan Szyszko z Polski 2050. Proszę się uśmiechnąć, panie ministrze, trochę. Właśnie widzę. Więc bardzo serdecznie zapraszam państwa do pozostania z nami na YouTubie, a słuchaczom radiowej i słuchaczkom Radiowej Trójki życzymy wspaniałej soboty i zapraszamy, żeby odwiedzić siedzibę Radiowej Trójki i nie tylko Radiowej Trójki, także Polskiego Radia przy Alei Niepodległości dziś w ramach Nocy Muzeów. Otwieramy dla państwa nasze drzwi i nasze studia. Zapraszamy serdecznie. Kontynuujemy rozmowę i jeszcze, teraz się zrobi nieco spokojniej, to jeszcze ad vocem do kwestii kryptowalut, bo zgłaszali się poseł Szejna. Lista osób zapisanych do głosu to poseł Szejna, poseł Urbaniak i pan Rzońca. Bardzo proszę, po minucie.
4: W zależności od tego, co panowie powiedzą.
2: Dobrze, fakultatywnie jeszcze pani posłanka Zalewska, po minucie.
0: Patrząc na to z punktu widzenia czysto pragmatycznego i jakby mojej tej znajomości jako prawnik rynków międzynarodowych i lobbingu, no to zadajmy sobie proste pytanie, bo zadał je pan redaktor, ale odpowiedź nie padła. Kto korzysta na tej sytuacji? Oczywiście nie korzysta ani obywatel, nie korzysta wprost żadne ugrupowanie polityczne, które, chyba że jest takie, stawiam znak zapytania, które ma bardzo bliskie kontakty z rynkami kryptowalut i czerpie z tego jakieś korzyści. Ale na tym, że nie będzie regulacji, skorzysta kto?
5: No, bandyci.
0: No dokładnie, to pan poseł skorzystają ci, którym zależało na tym, sposób? Że tej regulacji nie będzie. No proszę pana,
5: ponieważ tej regulacji nie ma,
0: nie ma żadnego nadzoru, ale przecież polscy obywatele, panie pośle, polscy obywatele będą mogli inwestować na tym rynku, tylko oczywiście nie bezpośrednio w Polsce, na rynkach innych światowych. Zgodzi się pan z tym, prawda?
2: Dobrze, panowie,
0: nie będą przez polskie państwo chronieni. I dzisiaj doszło do tego, że nagle się okaże, że polscy obywatele w Unii Europejskiej nie są chronieni, są podani na żer różnego rodzaju awanturnikom czy oszustom. I do tego to doprowadziło kolejne weta prezydenta i trzecie doprowadzi oraz działanie Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jarosław Urbaniak też półtorej minuty już się z już

0: Wydłużam o pół minuty, okay. Proszę bardzo.
1: Powiedziałbym, dziękuję bardzo, panie marszałku. Dokładnie, dokładnie taka sama długość, jaka obowiązuje w Sejmie najczęściej. Więc trzeba powiedzieć tak, że przez te wszystkie kłopoty, które tutaj pani posłanka Zalewska mnie zakrzykiwała, czyli te ruskie pieniądze, ta mafia, bratwa, te przelewy na Ziobrę, na Wiplera, na telewizję Republika.
2: Na TVN, to po pierwsze, Polsat, TVP Info, no,
1: widzi pan
0: sam pan wywołał panią posłanką Zalewską po nazwisku i dziwi się pan, że się odnosi.
1: Ale to nie dziwię się, tylko wie pan, no, jak się mówi
2: ja
1: o faktach...
2: Ja po prostu uzupełniam tę informację.
1: Fakty wzbudzają, tylko wie pani, TVN nie głosuje, Wielka Orkiestra Świątecznej...
2: Ma ogromny wpływ na polityków, jak pan dobrze wie.
1: Nie głosuje.
2: Jest bardzo zaangażowaną
1: świetnie. Poseł
2: telewizją.
1: Wipler głosuje, poseł Ziobro głosuje. To jest ta drobna różnica. I w tym całym zamieszaniu, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że już przy głosowaniu nad odrzuceniem drugiego weta prezydenta, nagle na sali sejmowej zniknęło kilkoro posłów PiSu. W tym taki poseł, który się nazywa Jarosław Kaczyński, w którym taki, który siedzi obok, Mariusz Błaszczak. Teraz, wczoraj, Jarosław Kaczyński w ogóle nie przyszedł na głosowania. Jest kłopot. I ten kłopot próbuje PiS rozwiązać w taki sposób, że oto zgłasza projekt ustawy, że jak małe dziecko, zakrywam ocki, zakrywam uski, nie ma kryptowalut w Polsce w ogóle. Więc linia sporu, wbrew temu, co się u pana redaktora w studiu dzieje, tak, jest w tej chwili między paniami. Między kancelarią prezydenta, która chce uregulować jakoś ten rynek, bo przedłożyła projekt ustawy, a PiS-em, który w ogóle nie chce zauważać problemu kryptowalut.
0: Pani posłanka Zalewska, półtorej minuty.
2: Półtorej minuty. Bardzo ważną rzecz, ale bardzo niebezpieczną dla Polaków, powiedział pan minister Szejna. Otóż powiedział, że Polacy są bezbronni i będą bezbronni, jeżeli chodzi o ochronę przed machlojami na rynkach kryptowalutowych, bo tak właśnie wydarzyło się przez ostatnie 2 lata, że nikt w żaden sposób nie ostrzegł Polaków. Uwaga, uwaga, ta firma jest niebezpieczna. To po pierwsze.
1: Po drugie,
2: szaleniec, który jest przesłuchiwany, wysłuchiwany przez prawda, prokuratorów, właśnie oskarża pana ministra Kierwińskiego i Kosiniaka-Kamysza też, więc niech pan będzie ostrożny z tymi informacjami o rosyjskich wpływach. To trochę mi przypomina, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, jak Donald Tusk chciał zaszkodzić Karolowi Nawrockiemu, poszedł do Polsatu, chyba do Rymanowskiego i przedstawił, cytował patocelebrytę. To jest właśnie taki klimat i taka informacja o ruskich wpływach.
0: Krzysztof Rzońca, Konfederacja.
2: Się pan zastanowi, co
3: dyskusja na ten temat trwa tak długo, że jestem zawiedziony, że posłowie nie zdążyli się doinformować na temat rynku kryptowalut, jak to funkcjonuje. Przyjęcie tej ustawy w takiej formie nic by nie zmieniło w tej sprawie, dlatego że choćby przypadek Zondy, ona była zarejestrowana w Estonii i to nie byłoby żadnego ochrony klientów, dlatego że ta firma jest zarejestrowana w Estonii. Przyjęcie tej ustawy sprawi, że jedynie wypchniemy potencjalne firmy z Polski, i które będą zarejestrowały się za granicą. Tak jak to ma miejsce w tym momencie. Więc ta ustawa sprawi, że nie będziemy mieć polskich firm w Polsce, które by się tym oczywiście zajmują. I to nie sprawi, że będą ochronić. Nie, mówię właśnie o tej ustawie. Mówię o tej ustawie. Nawet byśmy przyjęli 2 lata temu. To nic nie zmieniło.
0: Żadnych stanu cywilnego.
3: Więc absolutnie powinniśmy przyjąć ustawę Mika plus zero, która właśnie zakłada to, co rozporządzenie Mika od nas oczekuje, czyli wyznaczenie regulatora, opłat, wyznaczenie kar.
0: To już minęło, to jest jedyna rzecz, którą oczywiście to już tego projektu Sejm raczej nie uchwali, skoro wczoraj uchwalił inne. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji pierwszego aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartej poza granicami kraju. I na początek zwrócę się do pana ministra Jana Szyszki z Polski 2050. Jak szeroki będzie zakres praktycznej tej transkrypcji? To znaczy, bo ze strony opozycji pojawiają się zarzuty, czy też oskarżenia o to, że to jest wprowadzanie małżeństw jednopłciowych w Polsce tylnymi drzwiami.
4: Oczywiście, że to nie jest działanie tylnymi drzwiami. To, co nas różni od poprzedników ewidentnie, to jest to, że... Proszę uważać, panie redaktorze.
0: Ja wiem, drugi raz już mi się nie może zdarzyć.
4: Proszę uważać.
0: Tak, wiem,
4: bezpieczeństwo jest najważniejsze. To tutaj chyba ponad również podziałami możemy to stwierdzić również w studiu. Więc jest jasne, że wyroki europejskie postanowiły

0: Unia Europejskie prawa. Należy respektować i po prostu ten rząd też respektuje te postanowienia, więc mówimy o ograniczonym stosowaniu, ale takim godnościowym i podmiotowym. Ja się bardzo cieszę też, że ustawa o związkach partnerskich, która jest elementem kompromisu wypracowanego między środowiskami tworzącymi naszą koalicję 15 października, którą pan marszałek zapowiedział na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
1: Tak.
0: Jest też tematem, który pojawi się na kolejnym sejmie, bo to jest też krok we właściwą stronę.
1: Pani minister Barbara Socha, bo jestem bardzo ciekaw, cieszę się, że pani wytrzymała i że nadal jest pani z nami w studiu tutaj. Pani minister, chciałem panią zapytać po pierwsze o stosunek Kancelarii Prezydenta pod takim kątem społecznym, to znaczy przyszłości i kwestii tego, jak szeroko będzie interpretowana ta transkrypcja, i po drugie, czy rozmawiają państwo, no wiem, że rozmawiają także z politykami z Sejmu o poparciu ewentualnym prezydenta dla tej ustawy, o której pan minister wspomniał, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Szanowni państwo, mamy tutaj kilka wątków, tak, poruszonych, bo jest kwestia wprowadzenia czy zmiany dokumentów, wzorów dokumentów, tak by móc umożliwić transkrypcję tak zwanych małżeństw jednopłciowych. I to jest pierwsza rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że my zaczynamy mówić o czymś, co nie istnieje w polskim porządku prawnym. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo jednopłciowe. To jest pierwsza sprawa, tak? I tutaj żaden Trybunał Europejski nie jest źródłem prawa w Polsce. Źródłem prawa podstawowym jest polska konstytucja i zgodne z nią uchwalone przez polski parlament, zgodnie z polską konstytucją, naszym ustrojem i demokracją w Polsce, głos naszego społeczeństwa, który się wyraża poprzez konstytucję również w ustawach. W żadnej ustawie nie ma czegoś takiego jak małżeństwo jednopłciowe. To jest coś, co próbuje być sztucznie zaimportowane tylnymi drzwiami. To jest ewidentne obejście prawa w Polsce. Ja przesłuchałam sobie wczoraj wypowiedź pana ministra Gawkowskiego, który powiedział wprost, że to jest, że działa w kierunku tego, żeby małżeństwa jednopłciowe były w Polsce, a musi to robić w ten sposób, dlatego że wie, że ani Sejm nie przegłosuje takich ustaw, ani pan prezydent ich nie podpisze. No to jest jawne łamanie reguł demokracji i to jest jawne łamanie prawa i to jest w moim przekonaniu coś bardzo, bardzo poważnego i dziwię się tym dobrym humorom, bo to znaczy, że polskie prawo i polska demokracja nie działa w tym momencie.
1: Co do ustawy, drugi wątek właśnie, tak,
2: co do ustawy o statusie osoby najbliższej, powiem w ten sposób. Oczywiście decyzja co do tego, czy ta ustawa będzie poparta i co pan prezydent zrobi w tej sprawie, to jest decyzja pana prezydenta, bo pragnę to podkreślić jeszcze raz, to pan prezydent podejmuje osobiście, ostatecznie dyskusję. Oczywiście korzystając z konsultacji doradców. I tutaj mogę się wypowiedzieć jako doradca. Absolutnie będę doradzała panu prezydentowi nie podpisywanie ustawy, która wprowadza tak zwanym osobom najbliższym dokładnie te same przywileje, które mają w Polsce małżeństwa, nie wprowadzając żadnych obowiązków. To znaczy to jest taki rodzaj demolowania porządku publicznego, na który absolutnie uważam, że nie może być zgody i tylko dotknę tego, co jest najbardziej, bo możemy powiedzieć, że to jest dzisiaj, to jest bardzo prosty argument, to jest po prostu niezgodne z konstytucją, tak? Ale ja umiem sobie wyobrazić sytuację, w której konstytucja może być w związku z tym zmieniona, prawda? Może być w przyszłym Sejmie tak, że wygra wybory Lewica razem z Platformą. Umiem sobie taką sytuację zwizualizować, tak? Mam dużą wyobraźnię i wtedy ta konstytucja zostanie zmieniona i będą tak zwane małżeństwa jednopłciowe. Tylko ja bym chciała, ale to chyba jest głos wołającego na pustyni, o pewną uwagę do tego, bo mówimy o czymś bardzo, panowie, poważnym, a ja rozumiem, że jest sobota rano i myślimy sobie o naszych aktywnościach weekendowych, ale pan mnie zapytał o rzecz bardzo, bardzo istotną. My jesteśmy dzisiaj, i to mówię nie jako Polska, jako Europa i jako cały zachodni świat, skansenem, jeśli chodzi o demografię, tak? Panowie mówią o spłacie sejfów przez kolejne pokolenia, to ja pytam, jakie kolejne pokolenia? Jakie kolejne pokolenia? I teraz, tylko chcę skończyć ten wątek,
1: proszę,
2: tak?
1: Proszę, oczywiście.
2: Pierwszą podstawową rzeczą, dlaczego państwo powinno chronić małżeństwo, nie związek jednopłciowy, jest to, że jest to dobro dzieci, dobro tych kolejnych pokoleń.

0: I nie można stawiać żadnego znaku równości między związkiem dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, a małżeństwem. I sam fakt, że my dzisiaj dyskutujemy o czymś, co ktoś nazwał małżeństwem jednopłciowym, jest już bardzo poważnym, negatywnym przejawem tego, że nie rozumiemy tych podstawowych rzeczy i chcemy demolować tą sytuację, którą mamy. Dziękuję
1: wszyscy
0: bardzo.
1: Wszyscy będą mieli państwo czas. Obiecuję. Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska.
2: Mogę od dygresji zacząć. Drugi raz chciałem panią minister pochwalić, powiedziała głos wołającego na pustyni. Nie, no w Polsce wszyscy mówią głos wołającego na puszczy. U świętego Marka nie ma o żadnej puszczy mowy, jest o pustyni. Bardzo, bardzo mi miło, że ktoś o tym pamięta, pani minister.
3: A wracając... Dość wykorzystywać dobre związki frazeologiczne.
2: Bardzo ważne, tak. Głos wołającego na pustyni.
3: Jak na przykład pan Czarzasty.
1: W ogóle czasem to się wątki
2: pojawiają.
1: Chciałem
2: trochę obniżyć atmosferę, znowu podniosła.
3: Ale ja też.
2: Ale skądże? To pani nie ma poczucia. Nie słyszy się pani.
1: Jeśli państwo pozwolą, to niech to będzie moja funkcja, rozładowywanie emocji tutaj.
2: Najważniejsza rzecz. W polskim systemie prawnym nie ma. To właśnie o tym jest cała dyskusja. Że w polskim systemie prawnym nie ma związków, małżeństw, jednopłciowych. Nie ma w polskim systemie prawnym związków partnerskich różnopłciowych, ale w rzeczywistości są. To jest problem. Ludzie żyją. Polki, Polacy żyją w związkach partnerskich. Chcą mieć prawa. Ja jestem w związku małżeńskim, ale źródłem autorytaryzmu jest to, że człowiek chce, żeby cały świat wyglądał tak, jak on sobie poukładał.
1: Tylko
2: ludzie, przyjmijcie do wiadomości, że są ludzie, którzy żyją inaczej i mają mieć do tego prawo.
1: Dobrze.
2: Pani minister, nie mają prawa, tylko właśnie brakuje im prawa.
1: Tylko ja mam taką
2: i najwyższa
1: obawę,
2: pora, żeby polskie prawo zauważyło to, co się dzieje w polskiej rzeczywistości.
1: Tylko problem, właśnie tutaj problemem jest to, że prawo tego nadal nie będzie zauważało. To znaczy, to jest podejście pewnego rodzaju kazuistyczne, na zasadzie pewnego precedensu, który zaistniał. Natomiast nie dalej jak wczoraj w tym samym studiu był pan marszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji i powiedział wprost, jeśli kiedykolwiek przejmiemy władzę, wszystkie te transkrypcje zostaną cofnięte. Więc pytanie, czy wprowadzanie tej instytucji taką drogą nie spowoduje niepewności wśród tych par, że dzisiaj są małżeństwem w świetle rozumienia Urzędu Stanu Cywilnego, a po przejęciu władzy przez Konfederację już tym małżeństwem nie będą.
4: Ale szanowni państwo, Andrzej Szejna. Zacznijmy od pewnej uwagi natury ogólnej. Ja mam takie wrażenie, że ci, którzy odbierają prawo ludziom do układania swojego życia emocjonalnego, to właśnie, nawiązując do pani minister, troszkę poruszają się w pewnej pustyni emocjonalnej. I zabierają ludziom prawo do szczęścia, do traktowania również na gruncie konstytucji w sposób równy wobec prawa. I państwo chcecie dużą część polskiego społeczeństwa wykluczać. I oni czują się w Polsce wykluczeni, a lewica robi wszystko, aby byli traktowani w sposób równy. Udało nam się również w ramach koalicji dojść do porozumienia w ramach ustawy o statusie osoby najbliższej, która według nas jest jakimś małym krokiem do przodu, ale to nie jest to, o czym mówimy.
1: Druga sprawa, sądy w tym samym czasie robią gigantyczny krok do przodu.
4: Druga sprawa, ubolewam, muszę powiedzieć to we własnym imieniu, że musieliśmy się doczekać sytuacji, w której to sądy muszą polityków prawicy czy polityków takich jak prezydent Karol Nawrocki przywoływać do moralnego porządku. Tak? Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj to, co mamy, czy mam do czynienia więc z transkrypcją małżeństw w Polsce jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I te wyroki mają charakter prawnie wiążący dla konkretnego kraju. Po drugie, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyroki należy wykonywać, wyroki należy szanować. Zapowiedzi pana Bosaka są dla mnie absurdalne. Nie polityk, nieważne z jakiej partii politycznej, będzie decydował o ważności tych czy innych wyroków sądów, bo to już przerabialiśmy za czasów PiSu.
1: Andrzej Szejna.
4: I kończąc jeszcze jedną kwestię, szanowni państwo, patrząc na panią posłankę Zalewską, patrząc na panią minister, patrząc na pana posła, nie zatrzymacie postępu sprawiedliwości i to jest najbardziej paradoksalne, że związki partnerskie, prawo do małżeństw jednopłciowych wprowadzali na przykład w Wielkiej Brytanii to jest premier Cameron, konserwatysta, a w Niemczech chrześcijańscy demokraci. Gdzie wy jako prawica jesteście?

0: jesteście w stosunku do odpowiedników całej Europy. Jesteście Andrzej daleko, Szejna, daleko
1: pani
0: za
1: minister Barbara
0: postępem.
1: Socha, Kancelaria Prezydenta.
2: Panie ministrze, czy chce pan powiedzieć, że to jest element chrześcijańskiego porządku, powołując się na niemieckich chrześcijańskich demokratów, małżeństwo jednopłciowe? Ja chcę powiedzieć, to jest
0: nie lewica.
2: Szanowni
0: nawet.
2: Państwo, najważniejsza rzecz. To nie jest tak, że brak instytucjonalizacji czegoś, co istnieje, jest negowaniem tego, tak? Ja mam wspaniałą przyjaciółkę z ław szkolnych. Czy państwo powinno chronić instytucje przyjaźni? Czy my musimy to regulować? Czy państwo odbiera prawo do czegokolwiek osobom, które są w związkach jednopłciowych? Te osoby nie są niczego w Polsce pozbawione. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan prezydent,
3: tak,
2: zgodnie
3: sądzi,
2: z tym,
3: oni sądzą inaczej.
2: Zgodnie z tym, co pan prezydent mówił, Karol Nawrocki, w czasie kampanii wyborczej, pan prezydent dotrzymuje swojego słowa, mówił o tym, że widzi potrzebę wprowadzenia pewnych regulacji, które powodują, które ułatwią osobom faktycznie bliskim wspólne pożycie, wspólne gospodarowanie, funkcjonowanie w normalnych warunkach, ułatwianie sobie życia, mówiąc kolokwialnie. Natomiast ustawa, nad którą państwo pracujecie, i trochę mnie dziwi, bo ja byłam obecna na tej komisji sejmowej w tym tygodniu nadzwyczajnej, która dotyczy prac nad tą ustawą. Trochę mnie dziwi tutaj optymizm marszałka, bo mam takie wrażenie po wysłuchaniu tej obrad tej komisji, że ta ustawa jest jeszcze mocno nieprzygotowana. Pani minister Kotula na większość pytań legislatorów odpowiadała, że nie wie, że trzeba się nad tym zastanowić. Być może te prace przyspieszą i rzeczywiście Sejm tą ustawę
1: przyjmie. Jest deklaracja, że przed wakacjami ta ustawa ma wyjść z parlamentu.
2: Zobaczymy. Natomiast powiem tak, pan prezydent dostrzega potrzebę wprowadzenia pewnych ułatwień dla wszystkich Polaków, nie dla związków jednopłciowych, dla wszystkich Polaków. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, absolutnie ta ustawa, traktowanie związków jednopłciowych czy każdego innego rodzaju wspólnego życia, bo ja sobie wyobrażam, że mogą też razem mieszkać na przykład dwie starsze siostry i się nawzajem wspierać, tak? Może być taka sytuacja,
1: no,
2: ale szanowni
1: to nie
2: państwo.
1: Jest wtedy relacja romantyczna,
2: właśnie,
1: to już coś innego.
2: Ale no właśnie, a dlaczego państwo to reguluje i państwo się w to ma wtrącać, tak? Dlaczego my mamy mówić Polakom, że jeżeli mieszkasz z koleżanką, czy z siostrą, czy z kimkolwiek innym, czy ze starszą matką, to nie powinno podlegać ochronie czy ułatwianiu życia przez państwo, no,
1: dobrze pani minister wie, że relacja oparta na jakiejś czułości, opiekuńczości, no jednak jest czymś innym niż relacja seksualno-miłosna. To jakby są zupełnie dwa inne typy przywiązań
2: ludzkich.
1: No właśnie,
2: ale dlaczego państwo ma to regulować i dlaczego państwo ma chronić tą, a nie inną właśnie relację? Podstawowym celem, dla którego państwo chroni małżeństwo i chroni trwałość małżeństwa, o tym też było, jest dobro dzieci i dobro kolejnych pokoleń.
1: Mówimy o
2: porządku pewnym naturalnym,
1: że to jest tak,
2: który istnieje.
1: Że dzieci rodzą się tylko w związkach małżeńskich.
2: Dla pana to jest kazanie, dla osób wielu to jest dosyć oczywiste.
0: Aby się mierzymy życiem na co dzień. Wie pani, naprawdę ja nie chciałbym, żeby
2: ale politycy... Ale to powiedziałam
0: ale
2: o życiu
0: pani,
2: na co dzień.
0: Polityk lewicy patrzy na to zupełnie oczywiście inaczej. Nie chciałbym, żeby politycy prawicy czy księża i Kościół katolicki układał wszystkim w Polsce życie wedle własnego mniemania.
1: Anna Zalewska.
4: Nikt nikomu nie układa. Dokładnie. To po pierwsze to państwo chcą poukładać to życie i zaglądać ludziom do łóżka. Kiedy w Polsce była demokracja, bo jej nie ma. Ostatnie kilkadziesiąt godzin i napaści na dziennikarzy Republiki i jakaś zorganizowana grupa przestępca, która im niszczy życie, dobrze, żebyście się tym państwo zainteresowali, pokazują, że nie mamy państwa prawa. Ale mimo to wszystkie pary homoseksualne mają pełne prawa. I do pochówku, do informacji o swoim zdrowiu, a do tego, żeby żyć, pracować, czy też dzielić się majątkiem. To po pierwsze. W tymże kraju, przypominam, kandydatem na prezydenta był homoseksualista Wojciech Biedroń, a w Europarlamencie jest najsłynniejsza para homoseksualna.
1: Ale jak to się ma do praw osób związków tej samej płci w Polsce?
4: Bo najgorsze, co możemy zrobić w tej chwili, to pozwolić na to, żeby mając usta pełne frazesów, pozwolić, żeby nastąpiła dzika legalizacja. Bo to jest dzika legalizacja.
0: Jest dzika legalizacja.
4: Nieprawdziwa, nieustawowa.
0: Te związki
4: fakty
0: zostały zarejestrowane w innych krajach Unii
4: Sprawiedliwości. Informuję pana redaktora. Pana posła. nie konstruuje na

0: tam ustroju
1: orzeczenia
0: sądów, ani przepisów, ani konstytucji
1: obowiązują państwo.
0: Trybunał Sprawiedliwości naruszył traktaty, a przede wszystkim naruszył protokół brytyjski, gdzie jesteśmy wyłączeni z orzekania właśnie między innymi w tych kwestiach. Świętej pamięci Lechowi
1: Kaczyńskiemu. Wszyscy obywatele Polski są obywatelami Unii Europejskiej.
0: Bardzo na tym zależało. Po drugie jest konstytucja. Jeżeli już pan nie szanuje tej konstytucji,
1: ja
0: prawda, to pokazuje,
1: wydaje się,
0: to pokazuje
1: że to
0: ten trybunał, że nie miał takiego uprawnienia. Żadnego. To absolutnie polityczna decyzja.
1: Ale to już zatrzymamy naprawdę, czyli, pani posłanko, to są naprawdę argumenty, które nie mają podstaw prawnych.
0: Uprawniona decyzja polityczna Trybunału Sprawiedliwości. Nie mająca żadnych podstaw, lekceważąca protokół brytyjski. Konstytucja, która została złamana, brak ustawy, jakieś dekrety, jakieś rozporządzenia. Mało tego, panie redaktorze, jeszcze pokażmy jakby na sam koniec absurd tej sytuacji. Nawet tego rozporządzenia, które jest, nie ma uprawnienia i czy nie ma delegacji ustawowej, i tak Trzaskowski wziął i zalegalizował. No przecież gdzie my jesteśmy? Naprawdę.
1: No nareszcie jesteśmy w państwie prawa.
0: Demokracja się kończy.
1: Ale szanowni państwo, nie, jedna rzecz, naprawdę. Zwróćmy uwagę, że pani posłanka tutaj wyprowadziła pewien wywód nie mający żadnych podstaw prawnych. Ja przypominam pani,
0: precyzyjnie,
1: że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jak Naczelny Sąd Administracyjny ma prawo... Jeżeli pani nie lubi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie widzi jego uprawnień, które są zakotwiczone w traktatach, to pewnie pani widzi Naczelny Sąd Administracyjny. I rozumiem, on też jest polityczny wedle pani, bo nie wydał orzeczenia, które było zgodne z ideologią prawicy.
0: Druga sprawa, jednego dnia kazali zamknąć Turów.
1: Wyobraźmy sobie sytuację, że te
0: to
1: osoby...
0: To zdefiniowanie ich kompetencji.
1: Szanowni państwo, to dotyczy zarówno osób, które mają obywatelstwo polskie, jak i osób, które mają obywatelstwo na przykład niemieckie. O co tu chodzi między innymi w tych orzeczeniach? Że ktoś, kto zawarł związek małżeński w Niemczech i tam przebywa, mieszka i nabył odpowiednie prawa. To nie może być takiej sytuacji, w której osoba, która to są oczywiście Polacy, przekracza granicę Polski i wedle prawicy znika. Przestaje być człowiekiem.
0: Znaczy,
1: bo
0: tak
1: mniej więcej go traktujecie.
2: Ale z osoby, coś w tym jest, że z osoby, która za Odrą jest osobą w związku małżeńskim, po przekroczeniu
0: ale
2: Odry jest kawalerem
0: mieszka,
2: na przykład. Tak?
1: Ale do tego doprowadza absurdu prawica polska. Po
2: Krzysztof Brzońca, Konfederacja?
1: Ludzie nas znikają na granicy
0: Polski. Nie zajmując się kształtowaniem prawa według polskiej konstytucji.
2: Krzysztof Brzońca, Konfederacja.
3: W Polsce mamy własny porządek prawny i czymś absurdalnym jest, żebyśmy tutaj implementowali prawo i próbowali obejść właściwie polskie prawo, polską konstytucję, przyjmując tutaj porządek prawny, który w Polsce nie obowiązuje. Jeśli w jakimś kraju Unii Europejskiej nagle będzie obowiązywała poligamia, to co nagle będziemy uznawali takie związki poligamiczne w Polsce? To jest zupełnie absurdalna dyskusja, która zaraz mogłaby nas doprowadzić w bardzo dziwne rejony i nie chciałbym, żebyśmy tutaj tego robili. Natomiast poseł Trela z Lewicy bardzo wyraźnie powiedział wczoraj w wywiadzie, że chodzi dosłownie o to, żeby to był pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I to o tym jest ta dyskusja. Bardzo wyraźnie to wczoraj podkreślił. Nie chciałbym takiej dyskusji w Polsce, dlatego że konstytucja bardzo wyraźnie o tym mówi, że małżeństwo jest chronione jako związek kobiety i mężczyzny. Ale należy oczywiście ułatwiać wszystkim Polakom pewne, ułatwiać im życie, deregulować to życie. No, żeby państwo nie wchodziło im do łóżek, ich do prywatnych domów. Natomiast Konfederacja zgłosiła na przykład ustawę o likwidacji podatku od spadku. To był jeden z postulatów choćby par homoseksualnych. Dlaczego wy tego nie przyjęliście? Dlaczego wszystkie strony rządowe zagłosowały przeciwko likwidacji podatku od spadku? To właśnie te środowiska również apelowały o to, żeby to przyjąć. Że to im ułatwi życie. Dlaczego nie chcieliście ułatwić im życie?
2: Szanowni państwo. Kończymy.
3: Ułatwiajmy, kiedy jest do tego okazja.
4: Panie redaktorze, absolutnie słów tysiące można by dyskutować rok. Nie zmienia to faktu, że miliony Polaków żyją w związkach partnerskich i Polska nie umie tego zauważyć.
2: Kończymy na dzisiaj.
0: Zauważamy na każdym kroku.
2: Do jakiego muzeum się państwo dzisiaj wieczorem wybierają? Odwiedzacie dzisiaj państwo muzea?
5: Korzystacie z nocy muzeów?
2: Belweder otwarty, Sejm otwarty, przepraszam, Sejm otwarty, KPRM otwarty, siedziba Konfederacji otwarta.
0: Możecie państwo wybierać.
2: I pani posłanka na pewno, jakby ktoś chciał zaprosić do Parlamentu Europejskiego.
0: Zapraszam zawsze nieustająco.
2: Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Dziękuję państwu w studiu za cierpliwość, wytrzymałość i za kulturę słowa. Ze mną byli Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję pani minister. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani posłanko. Krzysztof Rzońca, Konfederacja. Andrzej Szejna.

0: Lewica, Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jan Szyszko, Polska 2050.
2: Dziękuję,
0: ja się nazywam
2: weekendu.
0: Roch Kowalski i życzę Państwu miłego weekendu.
3: Śniadanie w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis trójki. Przedstawia Agnieszka Drozd.
1: Amerykańscy żołnierze pozostają w Polsce, zapewniają przedstawiciele rządu. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego zakazu importu brazylijskiego mięsa. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną, nie wiadomo jeszcze gdzie zagra. Polskie władze zapewniają, amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Obawa, że tak się jednak nie stanie, pojawiła się po informacji o wstrzymaniu kolejnej rotacji wojsk USA nad Wisłą i planach Pentagonu obniżenia rangi dowództwa armii USA odpowiedzialnego za Europę. W środę spodziewane jest spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii. Mam nadzieję, że to spotkanie wyjaśni sytuację, komentowała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
2: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4 tysiące zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
1: Janusz Cieszyński z PiSu mówi, że w interesie Polski jest i wszystkich opcji politycznych, żeby w Polsce było jak najwięcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych.
3: Powinniśmy wszyscy działać na rzecz tego, żeby było ich jak najwięcej. To nie jest sprawa, która powinna być włączana do takiej codziennej politycznej młódzki, bo za to możemy zapłacić tym, co jest najcenniejsze.
1: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą w Kongresie i Pentagonie rozmawiać o wojskach Stanów Zjednoczonych w Polsce. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji.
4: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ma pomóc zatrzymać wodę i poprawić sytuację hydrologiczną cennego przyrodniczo rezerwatu. W lesie zwierzynieckim w Białymstoku zbudowano 20 naturalnych progów piętrzących. To inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego, Politechniki Białostockiej oraz społecznej inicjatywy Ratujmy Zwierzyniec, mówi jej przewodnicząca Ewa Korolczuk.
5: Susza hydrologiczna. Widzimy to tutaj, ponieważ stoimy w rowie, który kiedyś był w latach 70. wykonany właśnie po to, żeby odprowadzał nadmiar wody z lasu, ponieważ nie można było tutaj nawet przejść, bo wszędzie było błoto. Aktualnie błota nie mamy nigdzie, stoimy w środku rowu i stoimy suchą nogą. Jest to problem całej Polski i bolesny pewnie dla wszystkich i dla nas tutaj mieszkańców także.
1: Choć pogłębiająca się susza jest skutkiem zmian klimatu, to głównym powodem braku wody w przyrodzie są dawne melioracje, które były wykonywane od końca XVIII wieku do lat 80. XX wieku. Pozostanie legendą piłki bez względu na to, jaki klub sportowy wybierze. Tak mieszkańcy podwarszawskiego Leszna, rodzinnej miejscowości Roberta Lewandowskiego, mówią o decyzji polskiego piłkarza. Lewy ogłosił, że żegna się z FC Barceloną. Tomasz Zarzycki, mieszkaniec Leszna i szkolny kolega Lewandowskiego, podkreśla, że Robert wszystko zawdzięcza ciężkiej pracy.
6: To mu nie spadło z nieba. To jego ciężka praca tak naprawdę od dzieciństwa. Jak się było kolegą ze szkoły, rocznikowo podobnie, od zawsze był.

0: był z piłką? Czy na przerwie, czy po prostu przechodząc z domu do szkoły zawsze był z piłką? Więc myślę, że to po prostu był skazany na tą piłkę.
1: Nie wiadomo jeszcze, gdzie Lewy będzie występował w przyszłym sezonie. Wiele wskazuje, że opuści Europę, biorąc kierunek na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Skazany na piłkę, czy jakoś tak. Od południa przez centrum po Warmii i Mazury chłodniej, tu spodziewane są opady deszczu. Na wschodzie kraju z kolei będzie cieplej, mogą wystąpić burze. A co to oznacza cieplej? 18-21 stopni. W centrum i na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie. Natomiast najniższa temperatura na Podhalu, na Wybrzeżu, ale też w Małopolsce i na Górnym Śląsku. 8-12 stopni. Burze z gradem na wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie i na południowym zachodzie.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 5,5 minuty po piątej.
2: Trójkowy budzik.
3: Poniedziałkowe. Dzień dobry Państwu.

SMS-ową 71335. Proszę wyklikać redaktorkowi. No i numer telefonu 2273. Mam nadzieję, że to będzie dobry początek, dobre rozdanie nowe.

0: SMS-owo na dzień dobry, Pani Maria, w pierwszym sygnale. Bardzo dziękujemy. Pogodowe, muzyczne pozdrowienia. Mailowo od Pana Zbyszka. Takie jest o 5:07. No, blok postawiłem na równe nogi, pisze nasz słuchacz. Ale musiałem. No, nie dało się cicho. Dobrego dnia i tygodnia. To od Pana Zbyszka z Bielska-Białej. No, my szczególnie pozdrawiamy tychże sąsiadów. Mam nadzieję, że równie usatysfakcjonowani. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie Pan Sebastian ze Śląska. Dzień dobry, Panie Sebastianie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pan też zrobił głośniej? Jest, jest, jest. W chwilę po piątej.
1: A pozwoliłem się zatrzymać samochodem na poboczu, żeby docenić rozmowę w Trójce.
0: Och, bardzo się cieszę. To ja też się na chwilkę zatrzymam. Co tam u pana za szybą auta na Śląsku? Górnym czy dolnym najpierw ustalmy?
1: Śląsk, Śląsk, czyli poniżej Rybnika. Mhm. U nas pada, ale ten deszcz pachnie. Na betonie także nie jest.
0: Deszcz na betonie, jak tak o Hemingwaya. W drodze do pracy, jak słyszę?
1: Dokładnie tak.
0: A czym pan się zajmuje, panie Sebastianie? Że no, tak ja rano jestem... trzeba w poniedziałek już jechać?
1: Ja jestem z jednej trzech branży, które są najbardziej znienawidzone przez ogół społeczeństwa. Mm. Czyli jestem wśród policjantów, pań, które odbierają telefony w przychodniach zdrowotnych i kolejarze.
0: I kolejarze.
1: No ale dobra, się nie przyznam, na, której.
0: Na panią w przychodni to mi pan nie brzmi, powiem szczerze.
1: Ale może jestem tym, który ustawia, że pan jest 18 w kolejce.
0: A, może właśnie, to pan to odlicza, rozumiem, zawsze się zastanawiałem. Może być. No, może być i tak. Panie Sebastianie, jak na kolei się wjedzie teraz?
1: No, mamy przemiany, mamy zmiany, ale jakby to powiedzieć, byle do przodu i mało opóźnień.
0: Pasażerski czy towarowy ruch w pana wykonaniu?
1: Nie, ja jestem wokół, żeby wszystkie pociągi jeździły.
0: A, rozumiem. Troszkę tak z góry pan na to patrzy. Rozumiem.
1: A nawet wokół.
0: Czyli dobrze idzie, kadra zarządzająca. No dobrze.
1: Dobra kadra.
0: Panie Sebastianie, co na drodze? Jakieś przygody ciekawe? Wszystko dobrze?
1: Nie, ja powiem tak, ja mam szybką drogę do pracy, ale bardzo lubię sobie jeździć wioskami, bo tu mniej ludzi, spokojniej.

0: ciszej, przyjemniej muzyki można posłuchać.
1: Rozumiem. Ale spotkał pan kogoś niezwykłego w drodze do pracy. Może nie, tak, nie poznając, ale...
0: Tak, tak. No mijałem się z młodą osobą, a my, starzy ludzie, bardzo lubimy narzekać, że tym młodym na niczym nie zależy. A ja mijałem się z Elką, w której młoda kursantka o 5 rano jechała i już uczyła się jeździć.
1: Już od razu było wiadomo, że to Elka. No to miło. Fajnie.
0: Miło, dokładnie.
1: Po 5 ja rano uczyć się jeździć o każdej porze dnia i nocy. Bardzo dziękujemy. Pan Sebastian ze Śląska jako pierwszy. Bardzo dziękuję. W drodze do pracy z przygodami, ale bardzo miłymi. Wszystkie Elki, które uczą się z samego rana i nie tylko Elżbiety. Pozdrawiamy gorąco. No rzeczywiście w każdych warunkach trzeba się uczyć. Także i tak porannych. Powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, także tego muzycznego, to już za chwilę. Tak czy inaczej, jedźmy ostrożnie.

Poniedziałek, 18 maja. Słońce obudziło się prawie godzinę temu. Zajdzie po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś Aleksandry, Feliksa, Eryka i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce przejdą burze i deszcz poleje. Zdaje się, że sprawdza się to w dzisiejszej prognozie pogody. Z kartki z kalendarza. W 1905 roku urodził się Władysław Hańcza, aktor teatralny i filmowy. Zmarł w 1977 roku. 116 lat temu zmarła Eliza Orzeszkowa, powieściopisarka i publicystka. 106 lat temu urodził się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Zmarł w kwietniu 2005 roku. 82 lata temu żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino. Przy tej okazji polecamy specjalny serwis w internecie armiaandersa.polskieradio.pl. W 2004 roku zmarł Stefan Swierzawski, profesor, jeden z najwyższych

najwybitniejszych współczesnych filozofów i intelektualistów. A w muzycznym trójkowym kalendarzu, jak ten czas pędzi, 13 lat temu. W 2013 roku zmarł Marek Jackowski.

0: Marek Jackowski i Manam na otwarcie muzycznego trójkowego kalendarza. Ciąg dalszy, nie tylko wspomnień. Już za chwilę proszę zostać z nami.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
3: Trwa zamieszanie wokół amerykańskich wojsk w Europie. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. Kierownictwo MON-u zapewniało kilka razy, że decyzja nie dotyczy bezpośrednio naszego kraju. Dziś do Europy powinien przylecieć jeden z ważniejszych amerykańskich generałów. Najpierw pojawi się w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Tam zaplanowano naradę szefów komitetów wojskowych. Polskę reprezentować będzie szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Ulicami Brna, Ostrawy i innych czeskich miast przeszły demonstracje pod hasłem „Wolność dla mediów”. Protestowano przeciwko projektowi ustawy, która zmienia sposób finansowania mediów publicznych. Zamiast abonamentu mają to być środki z budżetu państwa. W Czechach ściągalność abonamentu jest bardzo wysoka i stanowi istotną część przychodów mediów publicznych. Zdaniem krytyków zmiany w finansowaniu zagrożą rzetelności mediów publicznych i uzależnią je od rządu. Na lotnisku Lahes na azorskiej wyspie Terceira wstrzymano tankowanie samolotów po tym, jak paliwo okazało się skażone. Lokalne media twierdzą, że tankowanie odbywa się z lotniskowych rezerw i ograniczone zostało tylko do samolotów ratunkowych. Taka sytuacja może potrwać kilka dni. Lotnisko Lahes było wykorzystywane przez amerykańskie siły powietrzne do operacji wojskowej przeciwko Iranowi Epicka Furia. Strategiczne położenie Azorów na Oceanie Atlantyckim i znajdujące się tam wojska amerykańskie okazały się jednym z głównych argumentów za zaproszeniem Portugalii do współtworzenia NATO. Więcej informacji w serwisie o 6:00.
2: A teraz już spokojnie, tak widno, można by się pomylić, że 18. Spokojnie. To pierwszy taki dzień, kiedy zaobserwowałem, jadąc do pracy, to przecież jeszcze było kawałeczek przed godziną 5, że już latarnie uliczne wyłączone. To znak, że dzień coraz dłuższy. No przypomnę, że słońce obudziło się prawie godzinę temu. A dziś z tym słońcem, no to szczególnie tak na zachodzie, na południowym zachodzie będziemy się przymilać. W pozostałych regionach pochmurno, choć możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz na Podkarpaciu niewykluczone burze z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie równiusieńko 1000 hektopaskali, a na termometrach dziś ledwie od 9 stopni na Podhalu, na wybrzeżu w Małopolsce i na Górnym Śląsku niewiele więcej, bo 12, 16 na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, 18 w centrum, a najwyższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza.

A na budziku za 27 minut będzie 6. Czekamy na Państwa sygnały w dogrywce. Trzy szybkie ciach-ciach.

0: Ależ sygnałów od Państwa, bardzo się cieszę. To podejrzewam, że w związku z tym, że dzień coraz dłuższy, wcześniej się zaczyna, więc być może i wcześniej wstajemy też do pracy. Telefonicznie pan Karol z Szamotów w dogrywce. Dzień dobry, panie Karolu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: I co, w drodze do pracy już?
1: Tak, tak, tak.
0: Chciało
1: tak,
0: się wstawać w poniedziałek rano?
1: Chciało się wstawać, dlatego że wczoraj mieliśmy piękną imprezę sportową u nas w Szamotułach w klubie PKKF Wacław. Jest to impreza tenisowa, taki piknik, gdzie nasi członkowie w przedziale wiekowym plus 40 do plus 80 grają w tenisa, bawią się, pieczą kiełbaski, mamy różne konkurencje, młodzież do nas przychodzi, także jest fantastycznie. No i po takim super weekendzie to ta praca nie jest aż taka trudna, jak się trzeba na rano wstać. Po prostu ten deszcz, który u nas dzisiaj pada, chłodzi emocje i po prostu jest fantastycznie.
0: Naładowane akumulatory, słyszę. A czym pan się zajmuje, panie Karolu? To tenis to rozumiem tak weekendowo, rozrywka, hobby, to nie praca.
1: Tak jest, to jest hobby, a generalnie pracuję w hurtowni spożywczej. Pracę tą moją bardzo lubię, bo po prostu mam cały czas włączone radio i po prostu słucham trójki, którą się urodziłem, którą jestem praktycznie od 40 lat. I z tego się bardzo cieszę, że mogę po prostu pracować, słuchając audycji programu.
0: Jest nam bardzo miło, serce rośnie, gdy słucha się i ma trójka takich właśnie wiernych słuchaczy. Panie Karolu, bardzo dziękuję. W dogrywce.
1: Ja również pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy. Pierwszy sygnał od pana Karola z Szamotu. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. Gdzie pada? Gdzie pada? A w sygnale dogrywkowym mailowym pan Marcin z Wrocławia wita serdecznie w nowym dniu. Dzisiaj we Wrocławiu deszczowo. No i tradycyjnie szykuje się do pracy, temperatura 9 stopni odczuwalna, 8, poza tym, że trochę pada we Wrocławiu, humor nie opuszcza. Fantastycznie. To drugi sygnał mailowy. Dziś, tak licząc w całości budzika, no i jeszcze pozdro, Kutno, wita Andrzej, słońce wzeszło, ale brak dowodów fotograficznych. Dziś 11 stopni. No tak buro ponuro z pozdrowieniami. No niby słońce wzeszło, ale to tak umownie w kartce z kalendarza. A właśnie! A co tam w kartce z kalendarza? Już słychać. I bardzo dobrze, bo za 21 minut 6 troszkę głośniej. Waldemar Tkaczyk, muzyk, między innymi ONA, dziś obchodzi swoje urodziny i my składamy najlepsze życzenie urodzinowe. Będzie okazja, żeby zrobić głośniej. O właśnie!

0: Chris Cornell w muzycznym trójkowym kalendarzu na wspomnienie artysty. 14 minut pozostało do godziny 6, czyli 6 za 14.
1: 14, to już.
0: To już. W studiu, jak państwo słyszą, Robert Brzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co dziś poniedziałek?
1: Proszę pana, głos straciłem prawie.
0: Po tej nocy muzeów?
1: Ojej, ileż tak ja się nagadałem,
0: Proszę zdradzić, do której ta noc muzeów się, noc się przeciągnęła?
1: Przeciągnęła się. Miało być do 23.
0: No.
1: W radiu się mówi, przewaliłem o chwilę, tak? Przewaliłem tam o 20 sekund. Przewaliliśmy o 2 godziny. O pierwszej w nocy wychodziłem. Ostatnia wycieczka tuż przed pierwszą.
0: To się przeciągnęła ta noc. No to prawdziwa noc.
1: Prawdziwa noc muzeów, zachwycony jestem wciąż i pod wrażeniem, jak wiele osób przyszło zobaczyć radiową kuchnię i nasze muzeum radiofonii, jakie
0: chciałoby
1: tutaj
0: się zaszartować, no tak. To ciekawe, jesteśmy państwa głosów też po drugiej stronie radio odbiornika, jak to w poniedziałek rano brzmi radio, które się zobaczyło w sobotę wieczorem.
1: Właśnie, mam nadzieję, że państwo są. Ci, którzy nas odwiedzali, są dzisiaj o poranku. Proszę dawać znać. Można na Facebooku Trójki pod postem z dzisiejszą ramówką. Tam Grzesiek Hoffman się do państwa uśmiecha na zdjęciu. Albo telefonicznie 2 2 7 3.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Ciekaw jestem, czy państwo również wyspani, zadowoleni, pełni energii jak Robert po tej nocy muzeum.
1: O, pełny energii, to prawda.
0: Całą niedzielę chyba wczoraj odsypiałeś.
1: Odsypiałem, ale wiesz, dużo energii dają te spotkania ze słuchaczkami i słuchaczami. Bardzo dużo energii. I ja się cieszę, że dziś znów się usłyszymy.
0: To po godzinie 6. A 6 za?
1: A gdzie jest zegar? A, tu jest zegar. 12 minut.
0: No.
1: Już?
0: To już. W muzycznym kalendarzu teraz. Kolejna data. No jeszcze przed godziną 6 myślę, że też czar wspomnień. Bowiem w 1981 roku, no jakby nie liczył, to już 45 lat temu powstał zespół Lombard.

Do 6:08 minut pozostało, co dziś między innymi w Częstochowie planowane jest podpisanie umowy, na mocy której Agencja Mienia Wojskowego stanie się udziałowcem Huty Częstochowa. Na polskim cmentarzu wojennym z kolei na Monte Cassino odbędą się główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Władysława Andersa. A rozmowy polityczne oraz udział w tychże obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino zapowiedziała para prezydencka, która dziś wylatuje wieczorem do Włoch. Brytyjski premier Keir Starmer spotka się z posłami swojej partii po kilku dniach otwartego buntu w Partii Pracy. Przypomnijmy, po słabych wynikach wyborów lokalnych, no i serii dymisji. Coraz więcej polityków ugrupowania krytykuje premiera. Statek wycieczkowy Hondius, w którym wybuchła epidemia hantawirusa, zawinie dziś do portu w Rotterdamie. Na pokładzie podróżuje 25 członków załogi i 2 lekarzy. Wszyscy zostaną objęci kwarantanną. O tych wydarzeniach, ale nie tylko, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Witając nowy dzień w tak zacnym gronie słuchaczy Trójki, którzy licznie odwiedzili właśnie tę noc muzeów tu przy Myśliwieckiej, siedzibę państwa ulubionej stacji. Poniedziałek, 18 maja, słońce obudziło się już ponad godzinę temu, zajdzie po 20. Dziś Aleksandry, Feliksa, Eryka i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tu Trójka i Trójkowy Budzik za 6,5 minuty 6.

Marsiba, już prawie na do usłyszenia. Podglądam, jeśli chodzi o poranną drużynę, i Karolcia, i Jaga, i Romek, no i Maciek, i Robert już są na posterunku, więc bardzo się cieszę, że będą mogli wszyscy państwo w tak dobrowym towarzystwie rozpocząć ten poniedziałek. Wraz z poranną poniedziałkową audycją zapraszamy do trójki. To już za 3,5 minuty, bo wtedy to będzie szósta. Bardzo dziękujemy za budzikowe spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: 26.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Wierzymy sojusznikom, że amerykańskie wojska nie wyjadą z Polski, mówi wiceszef MSZ.
4: Są kolejne ofiary izraelskich nalotów na południowy Liban i strefę Gazy.
3: Jeśli nie Barcelona, to co? Gdzie teraz trafi Robert Lewandowski? Kibiców pytał nasz reporter.
5: Powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
4: Wierzymy zapewnieniom sojuszników, że wycofanie wojsk USA nie dotknie Polski, powiedział w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. W ubiegłym tygodniu amerykańskie media podały informację, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski.
3: Kierownictwo MON zapewniło kilka razy, że decyzja nie dotyczy naszego kraju, ale potwierdziło, że trzeba ją wiązać z zapowiedziami wycofania 5000 wojskowych z Niemiec.
6: Każda armia, zwłaszcza oddziały wojskowe będące na ewentualnej linii konfliktu, a taką linią jest obecność amerykańskich oddziałów w Polsce czy w krajach bałtyckich, potrzebuje tak zwanej głębi strategicznej. To znaczy potrzebuje zalążków, które mogą się rozwinąć w większe jednostki i wspomóc te na linii frontu. Dlatego nawet 5000 wycofywanych z Niemiec wojsk amerykańskich nie jest dla nas korzystne.
4: W środę szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
3: Znaczenie niedawnego ataku za pomocą dronów na obwód moskiewski, podkreśla prezydent Ukrainy.
4: Nasza dalekosiężność zmienia znacząco sytuację oraz postrzeganie rosyjskiej wojny na świecie, powiedział Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.
7: Dystans
3: do celu tym razem to ponad 500 kilometrów. To istotne także dlatego, że region moskiewski jest najbardziej nasycony środkami obrony powietrznej. Oni najbardziej strzegą swojego ośrodka władzy, ale mimo to ukraińskie dalekosiężne działania już to pokonują.
4: W ataku uszkodzony został m.in. rurociąg służący do przesyłu paliwa dla rosyjskiej armii.
3: Izraelskie ataki w Libanie przybrały na sile mimo trwającego od piątku zawieszenia broni. Zginęło w nich co najmniej 19 osób, a prawie 100 zostało rannych.
4: O szczegółach wysłanniczka Polskiego Radia do Libanu, Milena Rashid-Szehab.
8: Południe Libanu atakowane jest z powietrza oraz ostrzałem artyleryjskim. Izrael zaatakował ponad 30 miejscowości. Przynajmniej w dwóch izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy na natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. O wydłużeniu zawieszenia broni o 45 dni poinformował w piątek wieczorem amerykański Departament Stanu, który pośredniczy w rozmowach pokojowych między Libanem a Izraelem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Z kolei co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach w strefie Gazy. Dron uderzył w punkt wydawania posiłków niedaleko szpitala w centralnej części palestyńskiej enklawy.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 13-letniego chłopca w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim.
3: Zatrzymani zostali cztery mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Policji w Olsztynie.
9: Ich udział w tym zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci zabezpieczyli ślady, przesłuchali pierwszych świadków. Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób.
3: Prawdopodobnie dziś odbędzie się sekcja zwłok 13-latka.
4: Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu FC Barcelony?
3: W rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
10: Kiedyś mówił, że chciałbym jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do Luka Modricza, takich dwóch emerytów piłkarskich, mogliby tam zrobić jeszcze jakiś atak. No.
11: Teraz opuszcza Barcelonę.
12: No właśnie, co teraz z nim może
11: być? No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
12: Jak myśli pan?
11: Oczywiście.
12: Nie do Milanu na przykład?
11: Nie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna. On już ma swoje lata.
5: Myślę, że chyba powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
12: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
5: Tak.
12: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
5: Na bank.
3: Partyzant Lesno gra w lidze okręgowej. W tym klubie Robert Lewandowski nieoficjalnie zaczynał grać w piłkę z mieszkańcami. Rozmawiał Mariusz Pieśniewski.
0: klimat.
4: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 16% energii elektrycznej. Od 11 do 12 prognozowana jest zielona godzina.
3: Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.

0: Na północy i na zachodzie jest ono na poziomie średnim. Trwa susza hydrologiczna. Ostrzeżeniami objętych zostało 14 rzek.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, chociaż z przejaśnieniami i może popadać w różnych regionach, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach możliwe także burze. I to burze z gradem, więc proszę uważać na kwiatki na balkonach, a termometry pokażą dziś maksymalnie od okolic 10 stopni w pasie od Wielkopolski przez Śląsk po Małopolskę do 21 stopni miejscami we wschodniej połowie kraju.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Na facebookowym profilu Trójki pod postem z dzisiejszą ramówką pan Kaziu pisze: zimny maj. Czy wyjątkowo zimny? Być może, ale chyba dobrze, że pada, prawda? Niech pada, ciepłych dni na pewno latem nie zabraknie.

0: Pan Ryszard na Facebooku Trójki pisze o błędzie. Zapomniał słuchawek do pociągu i będzie nas słuchać, ale z telefonem przy uchu. Panie Ryszardzie, pan zrobi głośniej, pan się Trójką podzieli.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A Trójka pozdrawia pasażerów pociągu, którzy nas być może słyszą przez telefon pana Ryszarda. Niech to będzie wspaniały majowy dzień. Jest 6:10, a na poranną audycję w Trójce zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: To kto był u nas w sobotę, w Noc Muzeów? Dwie dwójki i siedem trójek, jakby co.
1: Setki osób.
2: Przepraszam, gdzie jest koniec kolejki?
3: Tam się tak zabija. Aha, to teraz już tam.
2: Teraz tam?
4: Gdzie jest koniec kolejki?
5: Tu, za mną.
4: A tutaj za panem, tak? Dobra.
5: Gdzieś tam.
1: A. Witamy kolejne osoby. Na górze jest osób kilkaset.
0: Oj, było tylu gości przy Myśliwieckiej, że nawet nie wiem, jak wyrazić swój zachwyt. No, dziękujemy. Po prostu. A tak było fajnie, że nawet nie było czasu rzucić okiem na Eurowizję, a tam 12 miejsce zajęła Alicja Szemplińska.
6: Alicja stanęła na wysokości zadania. Jestem z niej bardzo dumny i z niej, i z całego teamu.
7: Wszyscy uważali, że jury nie docenia Polskę i chyba to się zmieniło w tym roku.

0: Nikt z nas się nie spodziewał w żadnych marzeniach, w żadnych snach, że zostaniemy tak docenieni przez jurorów w Europie.
1: Siódme miejsce. Po samych głosach jury zajmowała reprezentantka Polski. Widzowie punktów dali mniej, ale i tak wynik całkiem przyjemny. Do Eurowizji i do Nocy Muzeów powrócimy dziś w porannej audycji, ale też porozmawiamy w dniu

0: Depeche Mode Ghosts Again w trójce, 19 minut po godzinie 6. Bułgaria, proszę państwa, zwyciężyła w 70. jubileuszowej edycji konkursu piosenki Eurowizji. I to pierwsza w historii tego kraju wygrana. Piosenkarka Dara i jej utwór Bangaranga, to sugeruje, który to gatunek muzyczny, podbił serca telewidzów, choć przez bukmacherów wcale nie był typowany nawet w pierwszej piątce. Ogromny sukces, tak mówią wszyscy, osiągnęła także polska wokalistka Alicja Szemplińska. Zajęła wysokie 12 miejsce. W Wiedniu była wysłanniczka Polskiego Radia Anna Zakrzewska, która z bliska obserwowała emocje towarzyszące artystom za kulisami.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is... Bangaranga!
2: Sebastian Zasada, redaktor portalu Eurowizja.org.
3: Historyczna wygrana Bułgarii. Po raz pierwszy w historii Eurowizji to ten kraj wygrał. Czy jest to dla ciebie zaskoczenie, czy absolutnie nie?
2: To jest takie potwierdzenie mojego przeczucia, bo ja dzisiaj w rozmowie z redakcyjnymi kolegami powiedziałem: słuchajcie moi drodzy, ja myślę, że Bułgaria to bierze. I okazało się, że miałem rację.

0: występ polskiej reprezentantki?
1: Był świetny, jak zwykle. Alicja stanęła na wysokości zadania. Jestem z niej bardzo dumny i z niej, i z całego teamu.
0: Kamil Staszczyszyn, reżyser występu Alicji Szemplińskiej. Cześć, Kamil.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Jak się czujesz chwilę po, na gorąco?
2: Jestem niesamowicie szczęśliwy. Wszyscy uważali, że jury nie docenia Polskę i chyba to się zmieniło w tym roku. Nikt z nas się nie spodziewał w żadnych marzeniach, w żadnych snach, że zostaniemy tak docenieni przez jurorów w Europie. No coś nieprawdopodobnego.
0: Jaki plan na świętowanie w takim razie?
2: To będzie, które jest, no jest późno w nocy.
0: Trzecia w nocy.
2: Prawie trzecia w nocy, więc mamy jeszcze pewnie jakieś 3-4 godziny świętowania, kilka godzin drzemki i powrót do Polski.
3: Alicja! Alicja!
0: Alicja! Alicja, ogromne gratulacje. Ja się muszę przede wszystkim zapytać ciebie, czy ty się spodziewałaś aż tylu 12 od jurorów?
4: W ogóle się nie spodziewałam tylu 12 od jurorów, więc to jest bardzo miłe i bardzo za to dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
0: Czy jest coś, co cię zaskoczyło na scenie? Było mnóstwo prób w międzyczasie, ale czy podczas samego finału był taki moment, który może cię jakoś najbardziej zaskoczył? Bo może coś było najbardziej ekscytujące? Może moment, kiedy już puścił ten stres?
4: Bardzo mnie cieszył moment, kiedy już zeszłam ze sceny, z mojego występu i poczułam taki luz, że co ma być, to będzie. I widziałam wszystkich reprezentantów, którzy się po prostu cieszą tą chwilą. To było piękne.
5: Relacja Anny Zakrzewskiej. My także dziękujemy i dziękujemy Alicji Szemplińskiej. Dodam, że drugie miejsce w Eurowizji zajął Izrael. Od polskiego jury dostał najwyższą notę. Ocenę tego wyboru zostawiam Państwu.

0: A jeszcze weekendowe łzy wspomnieć trzeba. Łzy Roberta Lewandowskiego, żegnającego się z Camp Nou w ostatnim domowym meczu w barwach FC Barcelony. Gdzie teraz zagra, gdzie przeniesie się Lewy? Kibice marzą.
1: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
2: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero było.

0: Robem?
1: Tak.
0: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
1: Na bank.
2: Obecnie Partyzant Leszno gra w okręgówce, ale kto wie, w której drużynie, w marzeniach widzą państwo Roberta Lewandowskiego. 2 2 i 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę

0: D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drozd.
8: Rosyjski atak dronowy na Odessę i Dniepr. W Odessie uszkodzenie uległy budynki mieszkalne, szkoła średnia i przedszkole. Co najmniej 9 osób zostało rannych. W miejscach, gdzie uderzyły drony, pracują służby ratunkowe. W nocy w regionie odeskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy po tym, jak wykryto rosyjskie bezzałogowce zbliżające się od strony Morza Czarnego. Świadkowie mówią, że podczas alarmu słychać było działania obrony przeciwlotniczej. W Warszawie dziś odbędą się testy syren alarmowych. Chodzi o sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego. 5-sekundowe testy odbędą się w 5 punktach. Na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, Bielanach i na Jelonkach. To jedno z najładniejszych zjawisk, jakie można obserwować na nocnym niebie. Tylko o tej porze roku jest szansa na wypatrzenie obłoków srebrzystych. Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wyjaśnia, że jest to chmura na wysokości 80 km.
9: Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu i my z dołu je widzimy właśnie jako piękne obok srebrzyste i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów.
8: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie letnich białych nocy. A więcej informacji w serwisie o 7:00.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Poniedziałek będzie pochmurny na ogół, chociaż szykują się też przejaśnienia. Może popadać w różnych regionach, ale głównie na Śląsku i w Małopolsce. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach możliwe dziś także burze z gradem. W pasie od Wielkopolski przez Śląsk po Małopolskę termometry pokażą dziś maksymalnie okolice 10 stopni i tam będzie najchłodniej. Najcieplej ma być miejscami na wschodzie kraju do 21 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. To gdzie mógłby trafić teraz? 2-2 i 7-3.
11: Ja bym go widział osobiście w Juventusie Turyn. Ale na pewno wyjedzie do Arabii Saudyjskiej. Tam są duże pieniądze, 90 milionów euro za sezon. Także chyba finanse wezmą górę i tam będzie grał.
7: To jest podejście realistyczne, żeby nie powiedzieć pesymistyczne. A tak puszczając wodze fantazji, to gdzie w marzeniach widzą państwo Lewego? Zapraszamy, 2-2 i 7-3.

0: Muszę przyznać, i mówiłem to też w sobotę podczas Nocy Muzeów, że staramy się Państwa zaskakiwać. Ale potem to i tak Państwo zaskakują nas i tak było właśnie w sobotę późnym wieczorem.
1: Co Wam się do tej pory najbardziej podobało?
2: Kable.
1: Kable?
2: Kable.
1: No dlaczego kable?
2: Bo są ładne.
0: Będę teraz na te wszystkie okablowania patrzył inaczej. Co Państwu podobało się w sobotę w trójce? Dwie dwójki i siedem trójek. No mam nadzieję, że Państwo byli. Że ci, którzy byli, są też dziś. Zapraszamy. Tu Trójka i audycja poranna za 21 minut siódma.

0: Łezka mogła się wokół zakręcić. Robert Lewandowski żegnał się wczoraj zapłakany z kibicami na Camp Nou, bo odchodzi z FC Barcelony. Gdzie mógłby trafić?
1: Ja bym widział pana Roberta Lewandowskiego w Lechu Poznań. Potrzebuje wzmocnień przed Ligą Mistrzów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No,
0: pan by widział, a ja bym przysiągł, że już widziałem. Gratulacje dla kolejorza. Obronić Mistrzostwo Polski w Ekstraklasie to jest coś. W eliminacjach do Ligi Mistrzów, podkreśla Maciek Załęcki. Za 18 minut siódma, po siódmej porozmawiamy w porannej audycji o poszukiwaniu zaginionych dzieł sztuki, ale tak myślę, że na co dzień każdy z nas też może być do podobnych działań zmuszony.
2: Czy zdarza się panu czasami coś zgubić?
3: Owszem, zdarza się, tak.
2: I od czego pan zaczyna szukanie?
3: Przewracam wszystko do góry nogami, aż znajdę. Na szczęście mam nieduże mieszkanie, więc nie jest trudno.
4: Wysłałem do lokalnego radia informację w sprawie tego, że zagubiłem saszetkę z dokumentami. W radio było ogłaszane, ale to nie pomogło, nie dało rady. Dopiero jak koleżanki wysłały wiadomość na Facebooka, że zostało zgubione, po dwóch dniach okazało się, że leży państwa, którzy prowadzą weterynarię.
5: Nieraz szukam okularów, bo nie mogę znaleźć, ale okazuje się, że na głowie są te okulary.
3: To dobry przypadek, tutaj pani akurat trafiła, bo mam właśnie na czole swoje i przed chwilą sprawdzałem, także jak zgubię okulary, to najpierw łapę się za głowę i już się znalazły.
6: Jakich narzędzi użyłaby pani do poszukiwań?
7: Nie wiem, może coś na internecie, jakieś ogłoszenie.
8: Plecak zgubiłam przy sklepie, przywieszony na koszyku, w którym miałam wszystkie dokumenty, klucze i tak dalej. Pan jechał taksówką, zatrzymałam go i mówię, że nie mam nic pieniędzy i zdarzyła mi się taka sytuacja. On mówi, niech pani wsiada, jedziemy. Dojechaliśmy, ktoś już zabrał to. Jak wróciłam do domu, jakiś pan przyjechał, oddał mi plecak z kluczami, ze wszystkim. No i tak mi się udało, ale przeżyłam bardzo.
9: W domu to bardzo często coś gubię, albo mąż schowa w garażu i po prostu szuka. Oczywiście, że ja schowałam. I później mówię tak, masz półkę taką i taką, idź tam zobacz. No tak, rzeczywiście miałaś rację.
6: Tak jest?
10: Tak, zgadzam się.
0: No, bo niektórzy zawsze mają rację po prostu. W naszej redakcji za to ktoś zostawił szalik. Ktoś zgubił szalik podczas nocy muzeów. No jeśli poszukuje różnymi metodami, to najprościej będzie się do nas po prostu odezwać. Na przykład telefonicznie, czemu nie?

0: Były zaskoczenia podczas Nocy Muzeów przy Myśliwieckiej.
1: Co wam się do tej pory najbardziej podobało?
2: Kable.
1: Kable?
2: Kable.
1: No dlaczego kable?
2: To są ładne.
0: No pięknie. I telefon w tej sprawie.
3: W sprawie tej młodej audiofilki, której już w tym wieku podobają się kable. Także pozdrawiam wszystkich audiofili i jedną z najmłodszych słuchaczek Trójki. Piotr ze Szczecina. Wszystkiego dobrego i miłego dzionka.
0: Pan widzi rosnącą audiofilkę, a ja sobie pomyślałem, rośnie saper.

0: To Trójka i audycja poranna za 9 minut 7. Czas na cykl Piotra Łodeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: Wygenerowany przez sztuczną inteligencję deepfake ze zmarłym 15 lat temu Andrzejem Lepperem wywołał internetową dyskusję nad tym, czy to nowa jakość pozyskania wyborców, czy zdecydowanie przekroczona granica manipulacji. Naszym gościem jest profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca, ekspert do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Może zanim zaczniemy rozmowę, posłuchajmy, jak brzmi ożywiony Andrzej Lepper w szokującym spocie.
5: Zostałem zamordowany. Ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie Samoobrona Odrodzenie. Polska dla Polaków. Tylko ta partia może zrealizować moje zadania. Zawsze ufałem takim ludziom. A co do PiSu, my was znajdziemy.
3: W rozmowie z Rzeczpospolitą przewodniczący Samoobrony Odrodzenie Jerzy Andrzejewski przyznał, że to jest forma zainteresowania wyborców. Panie profesor, to tak w obecnych czasach wygląda polityczny PR?
4: Ja bym bardzo chciała, żebyśmy w ogóle nie musieli używać w tej rozmowie słowa PR, ponieważ to obraża wszystkich PR-owców. To nie chodzi o to, że tylko ja jestem oburzona, że to jest coś niewłaściwego, bo się zajmuję badaniem dezinformacji, tylko to jest bardzo zły sygnał, który pokazuje, że zwiększa się pewien rodzaj tolerancji społecznej na jawnie produkowane treści manipulacyjne.
3: A czy tu nie groźniejsza jest sama treść filmu, czy jego wiralowy potencjał?
4: Absolutnie tak, ponieważ drugorzędne jest, jaka jest treść, a ważniejsze jest to, co się z tą treścią dzieje, a to oddziaływanie może być niezwykle szkodliwe, poczynając od tego, w jaki sposób wpływa na zaufanie społeczne, a kończąc na tym, jak może wpływać na wynik wyborów.
3: No właśnie, bo co taki filmik robi z naszym zaufaniem do prawdziwych nagrań, autentycznych wypowiedzi, no nie mówiąc o szacunku do zmarłych?
4: Taki filmik powoduje, że zaufanie społeczne, które w Polsce i tak jest bardzo niskie, ponieważ my nie ufamy instytucjom, nie ufamy mediom, nie ufamy rządowi i nie ufamy także sobie wzajemnie. Taki filmik powoduje, że my to zaufanie bezpowrotnie tracimy i zaczynamy stać na stanowisku, że już kompletnie nikomu nie warto wierzyć w nic. A taka wiara i zaufanie jest podstawą demokracji i niezbędnym elementem do tego, żebyśmy tworzyli zgodne społeczeństwo, które może się rozwijać. Więc jest to bardzo szkodliwa rzecz. To znaczy nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest niewinne nagranie. To jest bardzo zła rzecz, która nie powinna w ogóle się pojawić.
3: Profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawca, ekspert do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
4: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
3: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
1: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
11: Resort dyplomacji czeka na informacje z Budapesztu w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego ucieczki do USA.
12: Kilkanaście osób zostało rannych w atakach rosyjskich dronów w Odessie i Dnieprze.
11: Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege.
12: Polskie MSZ czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa w Waszyngtonie.

0: Planktonie i ma współpracować z Telewizją Republika.
1: Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiS-u. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza.
2: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w polskim radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
3: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali itd.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
2: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Wojska USA pozostaną w naszym kraju, tak zapewniają polskie władze. Amerykańskie media za oceanem informowały w ubiegłym tygodniu o wstrzymaniu przez Pentagon rotacji 4000 żołnierzy do Polski.
0: Pojutrze w tej sprawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z numerem 1 w amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że to spotkanie wyjaśni sytuację.
5: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
1: W interesie wszystkich opcji politycznych jest to, żeby w Polsce było jak najwięcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych, mówił z kolei Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości.
6: To nie jest sprawa, która powinna być włączana do takiej codziennej politycznej młódzki, bo za to możemy zapłacić tym, co jest najcenniejsze.
0: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą rozmawiali o tej sprawie w Kongresie i Pentagonie.
1: A gościem rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie Tomasz Trela, poseł Lewicy.
0: Co najmniej dwie osoby zostały ranne, w tym dziecko, na skutek ataku rosyjskiego drona w Odessie. Uszkodzone są budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
1: W Dnieprze po uderzeniu bezzałogowca rannych jest 9 osób.
0: Od chwili rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę Chiny rozwijają współpracę z Rosją. Jutro do Pekinu przyleci Władimir Putin.
1: Tematem jego rozmowy z Xi Jinpingiem będą amerykańskie sankcje związane z wojną w Ukrainie i wspieranie Iranu.
7: Chińskie władze nigdy nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę, a wojnę w oficjalnej terminologii określają mianem konfliktu ukraińskiego. Już w trakcie wojny z Iranem amerykański Departament Skarbu objął 3 chińskie firmy sankcjami za dostarczanie Iranowi zdjęć satelitarnych. Te mogły być wykorzystywane do irańskich ataków rakietowych. Według relacji amerykańskich mediów Pekin wciąż wspiera produkcję dronów w Rosji i Iranie. Moskwa i Pekin nie sygnalizują chęci ograniczenia współpracy z Iranem. Podczas wizyty w Pekinie prezydent Trump zasugerował, że USA mogą znieść sankcje wobec chińskich podmiotów zajmujących się handlem irańską ropą. Sankcje i przebieg spotkań z Donaldem Trumpem mają być jednym z tematów rozmów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
1: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Na obchodach wraz z polską delegacją będzie jeden z ostatnich żyjących uczestników tych walk, major Władysław Dąbrowski.
0: Przeszedł on cały szlak bojowy drugiego korpusu. Weteran pytany przez Polskie Radio o bitwę pod Monte Cassino zwraca uwagę na dobrych dowódców i wysokie morale żołnierzy.
8: Wszyscy byliśmy zapaleńcami. Mówimy, zawsze musimy bronić honoru Polski. Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się. Musiało się udać. Przysięgaliśmy sobie, że przejdziemy.
0: W uroczystościach na Monte Cassino weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.
1: Rozpoczyna się 20. ogólnopolski tydzień wege. Jak mówi Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva, akcja dla zwierząt to największe takie wydarzenie w Polsce.
9: Planujemy dużo wydarzeń bardziej problemowych. Będziemy mieć debatę o wegańskiej turystyce. Czy w ogóle wegańska turystyka jest możliwa? Co fajnego, roślinnego można zjeść w różnych dziwnych miejscach Polski i świata? Chcemy przekonać do diety roślinnej, że jest pełnowartościowa, etyczna, dobra dla klimatu, no i nie krzywdząca zwierząt.
0: Szczegółowy program wydarzenia znajdziemy na stronie tydzień.wege.pl.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Jest 5 po 7. Norbert Michalak ociera łzy. i opowiada o sporcie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, trafiłeś, bo Robert Lewandowski przeciwko Realowi Betis rozegrał swój ostatni mecz na legendarnym

0: Camp Nou w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski w 81 minucie został zmieniony przez Casado i przy aplauzie około 60 tysięcy widzów opuścił murawę. Lewandowski pożegnał się z kibicami Barsy po 4 niezwykle owocnych latach gry dla tej drużyny. Jeszcze będzie miał szansę zagrać się przeciwko Walencji w wyjazdowym spotkaniu. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie nie zdołali zdobyć Ligi Mistrzów. Polski zespół przegrał z Perugią 0-3 w finałowym meczu rozegranym w Turynie. Perugia broniła tytuł sprzed roku z Łodzi, mówi Bartłomiej Bołądź.
1: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować. A dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy i żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Myślę, że więcej pozytywów niż negatywów. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były wzloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
0: Wcześniej Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3 i zajął 4. miejsce. Piłkarze Śląska Wrocław wracają do piłkarskiej ekstraklasy. Drużyna z Dolnego Śląska zapewniła sobie awans wygraną na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1 w 33. przedostatniej kolejce pierwszej ligi. Wcześniej udało się to również Wiśle Kraków. Przedostatnia kolejka również w ekstraklasie. Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Legią Warszawa 1-2. Ten wynik oznacza, że legioniści pozostają w grze o europejskie puchary. W innych meczach Piasty Gliwice uległ Rakowi Częstochowa 1-3, a GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, choć dają Państwo znać na Facebooku, że Zgorzelec w końcu słoneczny. To być może o poranku, ale przejaśnienia dziś też możliwe. Może popadać w różnych regionach, głównie na Śląsku i w Małopolsce, a na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach możliwe dziś burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od okolic 10 stopni w pasie od Wielkopolski po Małopolskę do 21 miejscami we wschodniej połowie kraju.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
4: Jest 9 po 7.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Państwo mówią Juventus Turyn albo Lech Poznań, a ja powiem Kawasaki Frontale. Bo jakby Lewy grał w Japonii, to byśmy sobie oglądali mecze o ludzkiej porze. W porannej audycji byśmy sobie włączali. Załóżmy, że budżet nie ma znaczenia. To gdzie w marzeniach widzą Państwo Lewego po odejściu z Barcelony? 22 i 7 trójek oczywiście zapraszamy, bo to audycja poranna z Państwa udziałem. Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Staszek Pyrzyna, Robert Grzędowski. To my zapraszamy do 9.

0: Wracamy myślami jeszcze do sobotniej Nocy Muzeów, a tu dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów i przy tej okazji witam w Trójce Elżbietę Rogowską, zastępczynię dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ministerstwo Kultury, z tego co czytam, od 1992 roku gromadzi dane na temat dóbr kultury utraconych z terenów Polski po 1945 roku i podejmuje działania mające na celu ich odzyskanie. A ile takich dzieł udało się odzyskać?
1: W ostatnich latach udało się odzyskać ponad 800 dzieł sztuki. Wśród nich są zarówno takie obrazy, które znamy wszyscy już z sal muzealnych, jak Murzynka Bilińskiej Bogdanowiczowej, czy Żydówka z pomarańczami Jerymskiego.
0: Ale to znamy nawet z podręczników ten obraz.
1: Natomiast niewiele osób wie, że jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie wiedział, jak ten obraz wygląda w kolorze. Nikt nie wiedział, że ocalał i nikt nie wiedział, gdzie się znajduje.
0: To jak poszukuje się tych dzieł sztuki? Jak wygląda taki proces? Skoro można nie wiedzieć, a potem udaje się jednak odnaleźć.
1: Drogi do odnalezienia dzieł sztuki są bardzo różne. W tej chwili ogromną rolę odgrywa AI i internet.
0: Jednak.
1: Tak, zdecydowanie. Większość obiektów, większość dóbr kultury, które udaje nam się odnaleźć, odnajdujemy w internecie. Dzięki dostępom do serwisów aukcyjnych, dzięki możliwości przeszukiwania ogromnej ilości danych publikowanych w internecie, mamy możliwość szybko zlokalizować te obiekty, które posiadamy w swojej bazie.
0: Czyli ja sobie wyobrażałem Indiana Jonesa z tym biczem i w kapeluszu, a tu się okazuje, że to informatyk w okularach gdzieś przy komputerze programuje sztuczną inteligencję do poszukiwania i to jest ten człowiek, który szuka obrazów.
1: Najczęściej tak, chociaż bywa oczywiście inaczej. Wiele informacji otrzymujemy od pasjonatów, od historyków sztuki, od osób, które otrzymały taki obraz poszukiwany do konserwacji, od osób, które otrzymały ofertę na przykład zakupu takiego obrazu, od osób, które gdzieś zupełnie przypadkowo zobaczyły go w jakimś muzeum, w jakimś magazynie, na jakiejś ścianie.
0: A gdzie można znaleźć listę takich dzieł zaginionych? Ona w ogóle istnieje? Taka jedna spójna lista, która przedstawiałaby te dzieła, których państwo poszukują?
1: Tą listą jest baza strat wojennych prowadzona przez ministerstwo. Tylko część tych obiektów jest publikowana na stronie internetowej. Dużo większy zasób wiedzy mamy my. Natomiast jest to lista, która nie jest listą zamkniętą. Być może dziwne może wydawać się to, że tyle lat po wojnie nadal udaje nam się odnaleźć bardzo wiele informacji, zdjęć dotyczących

0: dzieł sztuki, o których istnieniu nie wiedzieliśmy.
1: A są jakieś perełki zaginione, takie obrazy czy rzeźby, inne dzieła sztuki, które są wyjątkowo mocno i intensywnie poszukiwane?
0: No zdecydowanie najbardziej znaną i najcenniejszą stratą wojenną jest portret młodzieńca Rafaela, ale też wśród obiektów, których poszukujemy jest

0: Rzymskiego, Matejki, Gersona. W zasadzie polskie straty wojenne reprezentują wszystkie największe niemalże nazwiska, łącznie z Picassem na przykład, światowego i krajowego malarstwa.
1: Elżbieta Rogowska, zastępczyni dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury w Trójce o poranku. Pani Elżbieto, to wiemy już, jak szukać tych dzieł, a jak je odzyskać? Bo rozumiem, że tu jeszcze jest różnica i droga do przebycia pomiędzy tym odnalezieniem, a tym, by takie dzieło wróciło do Polski.
0: To zależy od bardzo wielu czynników. Tak jak pan redaktor powiedział, żeby zacząć proces odzyskiwania dzieła sztuki, musi on być poprzedzony dwoma poprzednimi, czyli dokumentowaniem. Musimy wiedzieć, czego szukamy, i odnalezieniem. Jeśli już mamy zlokalizowane takie dzieło sztuki, zaczynamy myśleć, planować i analizować, w jaki sposób można je odzyskać. I tych dróg jest również bardzo wiele. Czasami są to rozmowy rządowe prowadzone przez wiele lat. Czasami są to aukcje dzieł sztuki, które należy bardzo szybko wstrzymać i rozpocząć rozmowy na temat zwrotu dzieł sztuki. Czasami są to działania prowadzone wspólnie z policją, a czasami są to po prostu negocjacje.
1: A nie ma zakupów? Pomyślałem
0: o tym,
1: że...
0: Nie ma zakupów, nie ma takiej możliwości.
1: Czyli po prostu stawiamy na swoim.
0: Tak, zdecydowanie nie ma takiej możliwości, żeby kupować dzieła sztuki, które uważamy, że są nasze.
1: Jest taka strona, dziełautracone.gov. Jakie informacje tam znajdziemy? Kto powinien zajrzeć na tę stronę?
0: Na tę stronę przede wszystkim powinny zajrzeć wszystkie osoby, które albo posiadają dzieło sztuki i chciałyby sprawdzić jego pochodzenie, chciałyby upewnić się, że nie jest to dzieło sztuki poszukiwane. Na tę stronę na pewno powinny zaglądać antykwariaty, domy aukcyjne i te podmioty, które sztuką się zajmują, które sprzedażą sztuki się zajmują, i oczywiście wszystkie osoby zainteresowane.
1: To na koniec proszę powiedzieć, jak wygląda ten portret młodzieńca poszukiwany, żebyśmy wiedzieli, jeśli zobaczymy, no to, że trzeba zgłosić.
0: Portret młodzieńca, myślę, jest bardzo dobrze znany i wiele osób, które interesuje się sztuką, doskonale wie, jak on wygląda. Jest to portret młodego mężczyzny w płaszczu, z futrem, w berecie.
1: I skąd zaginął? Gdzie są ostatnie ślady jego?
0: Zaginął z Muzeum Książąt Czartoryskich. Został wywieziony razem z Wielką Trójką, to znaczy z portretem, z Damą z Skronostajem Leonarda da Vinci i z pejzażem z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Tamte obrazy udało się odzyskać. Portret młodzieńca nadal pozostaje zaginiony.
1: Jeśli ktoś z państwa ma informacje, to w takim razie proszę się kontaktować z Ministerstwem Kultury. Oczywiście. Nie wiem, czy pomożemy, ale mam nadzieję, że tak. A gościnią Trójki o poranku była Elżbieta Rogowska z Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury. Właśnie bardzo dziękuję za to spotkanie
0: o
1: poranku.
0: Dziękuję bardzo.
1: I za tę opowieść o poszukiwaniu dzieł sztuki. Tymczasem słuchamy piosenki dnia. To nowa propozycja od Aleksandra Szalonka. Skacz.

0: gdzie ma zagrać Robert Lewandowski, gdzie mógłby zagrać w Państwa marzeniach 2 dwójki i 7 trójek.
1: Chciałem powiedzieć, że może by nie grał w piłkę nożną, tylko przekawlikował się na siatkówkę. Wczoraj Zawiercie zdobyło wicemistrza Europy. Wyobraża pan sobie taki atak Kwolek, Biedniek, Lewandowski?
0: O, szczerze mówiąc, to na razie sobie nie wyobrażam.
2: Ja bym chciała, żeby wstąpił do WKS-u. Wrocławski klub sportowy.
0: No i być może stadion we Wrocławiu w końcu zapełniałby się po brzegi. A Maciek mi podpowiada, że Zawiercie się zbroi siatkarskie, więc może i wysupłają trochę grosza na Roberta Lewandowskiego.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: A jak my tu sobie rozmawiamy w czasie audycji z realizatorem, to już wiedzą doskonale ci z Państwa, którzy odwiedzili nas w sobotni wieczór. Noc muzeów była szalona, mówiąc krótko. Audycje na żywo, zwiedzanie studiów, DJ-ski set, to wszystko przy Myśliwieckiej 357. Józef Niewiarowski i Karolina Gonet byli na miejscu i wszystko relacjonowali, a oprowadzali słuchaczy Trójki, dziennikarze Trójki.
4: Nikt się nie spodziewał takiego tłumu osób.
5: Michał Nogaś, wicedyrektor Trójki.
4: Setki osób.
6: Przepraszam, gdzie jest koniec kolejki?
7: Tam się tak zabija. Aha, to teraz już tam.
6: Teraz tam?
7: Gdzie jest koniec kolejki?
6: Tu, za mną.
7: A tutaj za panem, tak? Dobra.
6: Gdzieś tam.
4: A. Witamy kolejne osoby. Na górze jest osób kilkaset.
8: Jak się czuć jako muzealnik? Kustosz.
9: Jako eksponat muzealny.
10: Agnieszka Laskowska, kierowniczka redakcji Aktualności.
9: To są super spotkania, bo w końcu widzimy te osoby, do których mówimy. Super doświadczenie.
11: To, co jest ciekawe, no to że oprowadzają tutaj dziennikarze, tacy, których nazwiska się zna.
12: Zobaczyłam już Paszkę Marcinik i ja po prostu już dziękuję. A jest Robert Grzędowski.
13: Jest, oczywiście.
12: No to gdzie on się połęta?
10: Robert Grzędowski?
14: To krzyczymy Lubię Placki, najgłośniej jak możemy i sprawdzamy, czy nas usłyszą. 3, 4.
15: Lubię Placki!
10: Sprawdza z inną grupą, jak szczelne są studia emisyjne.
14: Także jest to wszystko dosyć dobrze wygłuszone.
8: Jak się bawicie w Trójce?
16: Dobrze.
8: Co wam się do tej pory najbardziej podobało?
16: Kable.
17: Bardzo chcieli przyjść.
18: Tak, to był ich pomysł.
19: Chyba rośnie nam kolejne pokolenie inżynierów dźwięku.
8: No dlaczego kable?
16: Bo są ładne, tu fajne.
20: Oprócz tego, że zwiedzaliśmy studia, mogliśmy też posłuchać audycji na żywo. Na przykład czytane na żywo słuchowisko Pisia Gungolina. Przepraszam.
8: Przy wejściu napotkała wysokiego grzegżuła.
4: I jest, że tak powiem, no bardzo tak... No, aż brakuje mi słów z wrażenia, co ja tu oglądam.
21: Mogliśmy też pobawić się przed DJ-skim secie.
8: Wyobrażałaś sobie kiedyś, że poprowadzisz audycję ze studiami Agnieszki Osiec i będziesz tańczyła przy okazji?
22: Z Baszką? Nie, w życiu. Nie sądziłam, że to się zadzieje. Ale to jest ogromna radość, ponieważ na festiwal Jędrzeja Dądziły jeżdżę niezmiennie od 7 lat. Jest to jedyny festiwal, który został bezpiecznie, podkreślam, bezpiecznie zorganizowany w pandemii. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma też niemożliwego, żeby przyjechał tutaj DJ z Białego Stoku, założyciel, pomysłodawca tego wydarzenia i zagrał dla nas set, więc za to uwielbiam Up to Date, za to uwielbiam muzykę elektroniczną.
8: Mogę też jechać?
22: Warunkiem, że będziesz tańczyć.
8: Zawsze, ja już teraz tańczę. To prawda, że ludzie stoją nawet na zewnątrz i marzną?
4: Nawet na zewnątrz, nawet marzną. Kolejka się zawija wzdłuż płotu, żywopłotu.
8: Wow.
4: Witamy wszystkich. Nie wiem już, jak się nazywam. Wszyscy są wspaniali.
8: Ja ci podpowiem. Michał Noga.
4: Wszyscy są wspaniali. Wszyscy przeżyli, tak? Wszyscy przeżyli. Dobrze. No to świetnie. Ja teraz muszę się czegoś napić wzmacniającego. Bez alkoholu.
0: Oj, było gorąco, było wspaniale. Miało być do 23:00, a zamykaliśmy drzwi około 1:00 w nocy. Tak wiele osób pojawiło się przemyśleń.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B.

0: dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Serwis Trójki w skrócie i Agnieszka Drost.
4: A na początek ostrzeżenie. Synoptycy ostrzegają przed burzami we wschodniej i centralnej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę. Statek wycieczkowy Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, zawinie dziś do portu w Rotterdamie. Na pokładzie podróżuje 25 członków załogi, w tym polski kapitan statku i dwóch lekarzy. Wszyscy zostaną objęci 6-tygodniową kwarantanną. 4 Holendrów może ją odbyć w swoich domach. Na osoby pochodzące z Filipin, Ukrainy, Rosji i Polski mają być zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Statek zostanie porządnie wyczyszczony i zdezynfekowany. Na ekskluzywne przyjęcie przyszli z własnym jedzeniem, a powodem był strajk w hotelarstwie. Rzecz działa się w Norwegii podczas Dnia Konstytucji. Najbogatsi Norwegowie świętowali je w 5-gwiazdkowym hotelu w centrum Oslo. Restauracja była zamknięta, więc goście musieli sobie sami zorganizować potrawy. Rezerwacja stolika dla kilkunastu osób kosztuje około 16 tysięcy złotych. Strajkujący zwracali uwagę, że część pracowników hoteli zarabia przez miesiąc mniej niż kosztuje zarezerwowanie jednego takiego stolika. Strajk pracowników branży hotelarskiej i gastronomii trwa od miesiąca. Żądają podwyżek i lepszego zabezpieczenia socjalnego. Na więcej informacji w serwisie Trójki o 8.
3: Ósma za 27 minut, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Zawirowania na rynku ropy naftowej przekładają się na inflację. GUS potwierdził, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż rok wcześniej. I to właśnie ceny paliw odpowiadają za większość wzrostu inflacji od jej dołka w lutym, wyjaśnia Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
6: Wtedy inflacja wynosiła 2,1, teraz wynosi 3,2. Natomiast w minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN. Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
5: Zdaniem ekonomistki inflacja może jeszcze wzrosnąć, a w kwietniu więcej trzeba było płacić m.in. za transport, żywność, edukację oraz zdrowie. Spadły za to wydatki na odzież i obuwie. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,37 zł, a oleju napędowego 6,82. Ceny są niższe niż w piątek. Ptasia grypa uderza w rynek drobiarski, a z powodu niedoboru towarów ceny jaj idą w górę. Aby temu zapobiec, jedna z dużych polskich sieci handlowych zdecydowała się przywrócić na półki tańsze jaja z tak zwanego chowu klatkowego. Decyzję chwalą hodowcy drobiu, oburzeni nią są obrońcy praw zwierząt. Między nami jest chemia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował biżuterię, wyroby ze skóry, dżinsy i obrusy. I 7% próbek miało przekroczone zawartości substancji chemicznych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
7: Takie największe przekroczenia, które znaleźliśmy w kontroli, to biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu, obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów i skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
5: Cały raport można znaleźć na stronie UOKiK-u. Dolar dziś rano kosztuje 3,65 zł, a euro 4,25.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Te wspomniane przed chwilą przez Agnieszkę alerty burzowe IMGW dotyczą okolic Włocławka, Płocka, Łomży, Siedlec, Warszawy, Radomia, Lublina i Zamościa i jeszcze powiatu bieszczadzkiego. Poniedziałek będzie na ogół pochmurny.

0: Chmurny i miejscami deszczowy i burzowy właśnie, a temperatura maksymalna wyniesie na ogół kilkanaście do 20 stopni. Chłodniej w pasie od Wielkopolski przez Śląsk po Małopolskę, tam 10-11 stopni Celsjusza.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Za 23,5 minuty ósma to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za chwilę zajrzymy do prasy.

0: Nasz ulubiony moment? Mój na pewno. Nocy muzeów?
1: Co wam się do tej pory najbardziej podobało?
2: Kable.
1: Kable?
2: Kable.
1: To dlaczego kable?
2: Bo są ładne.
0: I kolejny komentarz w tej sprawie.
3: Jako budowlaniec tutaj widzę potencjał na rynku projektowo-wykonawczym w branży elektrycznej, elektronicznej, skoro tak podobały się kable.
0: Ja widzę potencjał radiowy po prostu.
4: Przegląd prasy.
0: A w przeglądzie prasy dziś Agnieszka Laskowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: A jak tobie się podobała Noc Muzeów w Trójce?
5: Dziękuję za wszystkie spotkania z naszymi słuchaczami. To było fajne zobaczyć ich tutaj, posłuchać.
0: A jak się czułaś jako eksponat? Bo tak się przedstawiłaś.
5: Ja od pewnego czasu już się tak czuję, dlatego dzisiaj nie będzie przeglądu prasy, bo nie wzięłam okularów, a to jest takim małym drukiem, okazuje się, wszystko wydrukowane, że nie ma szans przeczytać. Droga praso drukowana, drukuj się większymi literami.
0: Zrobiłam ten wysiłek. Spróbujemy mimo wszystko.

0: wszystko?
1: Zrobiłam ten wysiłek dla naszych drogich słuchaczy i oczywiście zajrzałam do gazet. Myślisz, że na pierwszych stronach jest Lewy i jego odejście z Barcelony?
0: No tak podejrzewam, bo w portalach informacyjnych po 7 zdjęć nie. Lewego na górze.
1: To jest właśnie wyższość mediów takich jak radio, jak Trójka nad prasą drukowaną. To już nie są te czasy, że oni czekają do ostatniej chwili, żeby, jak to mówią w swoim żargonie, zamknąć gazetę, czyli opublikować historię rzeczywiście z ostatniej chwili. W przeglądzie sportowym Kolejosz, ty mówiłeś coś o tym, ja no, kompletnie nie wiem, o co chodzi.
0: Mistrzem Polski został, obronił tytuł po raz pierwszy od wielu, wielu lat, taka sytuacja w wykonaniu Kolejorza.
1: Na pierwszej stronie faktu o tym, że Zbigniew Ziobro wziął ponad 45 tysięcy kilometrówek z Sejmu, chociaż już dawno do tego Sejmu nie przychodzi i ukrył się gdzieś prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych i maleńka faktycznie.
0: Czyli za te sejmowe pieniądze wyleciał do Stanów? To tak możemy wnioskować?
1: To jest wiele kilometrów jest z Polski no właśnie. Do Ameryki, więc być może
0: to by było bardzo ciekawe.
1: I oddając sprawiedliwość, rzeczywiście maleńka notka o Robercie Lewandowskim, który pożegnał się z Barceloną, ale można się też dowiedzieć, że wielka gwiazda zjadła w zwykłej knajpie, to Edyta Górniak posiliła się kebabem. W Super Ekspresie z kolei znana dziennikarka, kiedyś również dziennikarka Trójki, Monika Olejnik w modnej kreacji. I ministra Tuska piratem drogowym, chyba się trzeba będzie temu bliżej przyjrzeć. Super Ekspres gonił Izabelę Leszczynę i stwierdził, że kilkakrotnie złamała przepisy ruchu drogowego.
0: To jest coś, co łączy polityków różnych opcji w Polsce.
1: Nie pochwalamy, tak. Poseł Mejza, który tutaj już chyba ze 200 punktów zdołał zebrać.
0: Zdołałby, bo jeszcze jest kwestia immunitetu.
1: On już nawet nie ma chyba tego immunitetu, ale coś długo to idzie z naszym systemem tutaj karnym i sprawiedliwości. Trudno jest go za to osądzić. Bardzo ważny temat i ciekawy też z Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie emerytalne tabu, które trzeba naruszyć. Rzeczpospolita pisze o tym, że większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. I oczywiście chcą zrównania w dół do tego wieku, w którym kobiety, my odchodzimy na emeryturę, ale eksperci nie mają wątpliwości, trzeba zrównać, ale w górę. I tak na przykład zdaniem profesora Marka Góry ze Szkoły Głównej Handlowej, ten wiek emerytalny niższy dla kobiet wbrew pozorom działa na ich niekorzyść, bo one krócej od mężczyzn wpłacają składki, a dłużej żyją, w efekcie mają niższe świadczenia. Ta debata pewnie wróci wraz z rokiem wyborczym 27. I jeżeli pozwolisz, zajrzę jeszcze do norweskich mediów. Gazeta, która nazywa się Verdensgang, albo nazywana jest w skrócie VG, czyli VG, pisze o tym, że na ekskluzywne przyjęcie z okazji przypadającego wczoraj w Norwegii Dnia Konstytucji goście, a byli to najbogatsi Norwegowie, musieli przyjść z własnym jedzeniem, ponieważ w Grand Hotelu w Oslo, to jest najbardziej prestiżowy tamtejszy hotel, gdzie odbywało się przyjęcie, trwa strajk hotelarzy i oni w lodówkach i w plastikowych torebkach przynieśli sobie własne jedzenie i ten oto dziennik VG rozmawiał z przedstawicielem związków zawodowych, którzy skrytykowali organizację przyjęcia w hotelu objętym protestem. Uważali, że goście powinni byli całkowicie zrezygnować z korzystania z hotelu, a ja myślę wręcz przeciwnie, bo dostali hotelarze, którzy strajkują, domagają się podwyżek, lepszych warunków pracy, dostali rzeczywiście darmową tutaj publikację na ten temat i zrobiło się o tym głośno, a strajk trwa od miesiąca. Ciekawa jestem, jak się ta historia rozwinie.
0: No i ciekawe, co przynieśli do jedzenia. Czy VG to były dania w wykonaniu tych najbogatszych Norwegów? Agnieszka Leskowska w Przeglądzie Prasy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Przegląd Prasy.
0: Za kwadrans, godzina 8:00.

0: Barbara Wrońska, tylko z tobą to drugie miejsce ostatniego notowania listy przebojów pierwsza trójka. A my pytamy, gdzie powinien trafić Lewandowski, 2 dwójki i 7 trójek.
1: Ja wiem, gdzie podpisał kontrakt. Kontrakt już ma podpisany z hokejową drużyną Unii Oświęcim. Co prawda nie pan Robert, ale pan Jakub. Ale jakby pan Robert ubrał łyżwy, może by spróbował w drugiej dyscyplinie.
0: A rzeczywiście, Jakub Lewandowski, nowym zawodnikiem KS-u Unii Oświęcim, hokejowej drużyny. Czy Robert Lewandowski poradziłby sobie w hokeju na lodzie? To też pytanie do państwa. Zapraszamy, 22 i 7 trójki. Albo w której dyscyplinie właśnie powinien sprawdzić swoich sił po odejściu z FC Barcelony? W studiu Sylwia Białek, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o sporcie porozmawiamy?
0: Możemy rozmawiać o sporcie. Pytanie, czy Tomasz Trela o sporcie dużo by miał do powiedzenia?
2: Sprawdziłam, Tomasz Trela interesuje się koszykówką, ale podejrzewam, że piłką nożną interesują się wszyscy Polacy. Ja się bardzo cieszę, że Robert Lewandowski nie zamierza kończyć kariery sportowej, bo za 2 lata Mistrzostwa Europy. No trzeba do tych mistrzostw w dobrej formie dociągnąć.
0: Awansować by trzeba najpierw.
2: A jeszcze pytanie jest, co w kontrakcie miał zapisane Robert Lewandowski, jakich dyscyplin nie może uprawiać, bo ja kiedyś miałam znajomego piłkarza, który na przykład nie mógł jeździć na nartach właśnie z uwagi na kontuzyjność tego sportu, żeby się nie nabawić właśnie na nartach czegoś, co później przekreśla cały sezon.
0: Sportowców,
2: prawie nic nie może, prawda? Nie. Więc podejrzewam, że Robert Lewandowski na nartach, łyżwę ostatni raz miał może na nogach ze 30 lat temu, to a propos hokeja. Ale z Tomaszem Trelą oczywiście może i o sporcie, ale też przede wszystkim o polityce i porozmawiamy. No my się pokłóciliśmy o to, co już wszyscy uspokajają, że jacyś żołnierze amerykańscy do Polski trafią, liczba się będzie zgadzać, ale my i tak się o to kłócimy. Kto odpowiada za to, że nie ci, a inni żołnierze przyjadą do Polski?
0: No to o tym o 8.13 zapraszamy.
2: Serdecznie zapraszam.
0: A teraz mamy 10 minut do 8, czas na Kubę Ambrożewskiego.
3: Piosenka do wyjaśnienia.
4: The Cranberries, Linger. Kiedy masz 17 lat, to wszystko jest tak dramatyczne. Tak mówiła Dolores O'Riordan o wydarzeniu, które zainspirowało tę piosenkę. Pierwszą, jaką napisała razem grupa The Cranberries. Nastoletnia wokalistka dołączyła do kolegów w 1990 roku, kiedy nazywali się jeszcze The Cranberries Saw Us. Gitarzysta Noel Hogan twierdzi, że cały zespół zupełnie nie potrafił grać.

Dolores wzięła do domu kasetę demo z instrumentalną wersją utworu, a kiedy tydzień później pojawiła się na kolejnej próbie, zaprezentowała chłopakom całą melodię wraz z tekstem.

0: Słowa utworu były dla niej bardzo osobiste. Linger opowiadało o chłopaku poznanym na dyskotece, z którym 17-letnia Dolores pocałowała się po raz pierwszy w życiu. Miała nadzieję, że to początek czegoś większego, ale na kolejnej imprezie chłopak wybrał sobie inną partnerkę. Poczuła się zraniona jak nigdy dotąd. Jak opowiadała wokalistka, wiele lat później ten sam chłopak napisał do niej list. Wiem, że ta piosenka jest o mnie. Nie chciałem zranić twoich uczuć. Czy możemy się spotkać? Pytał dawny absztyfikant. Odpowiedzi się jednak nie doczekał.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 maja, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
17: Rosja w nocy zaatakowała za pomocą rakiet i dronów miasto Dniepr.
18: Do środy rząd musi odpowiedzieć Trybunałowi w Strasburgu w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.
17: Do portu w Rotterdamie zawinie dziś statek wycieczkowy Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa.
18: 18 osób rannych to wstępny bilans ataków na Dniepr. Rosjanie w nocy i nad ranem zaatakowali to ukraińskie miasto za pomocą rakiet i dronów.
17: Liczba poszkodowanych może się zwiększyć, bo w Dnieprze trwa akcja ratunkowa. Ogłaszane są też nowe alarmy. O szczegółach Paweł Buszko.
19: Wśród rannych cywilów jest dwoje dzieci. Powietrzne ataki na Dniepr trwały od niedzielnego wieczora. Rosjanie najpierw użyli dalekosiężnych bezzałogowców, następnie uderzyli za pomocą rakiet. Zniszczonych zostało szereg budynków. Mieszkańcy miasta oceniają, że tak intensywnych ostrzałów nie było w Dnieprze od dawna. Rosjanie atakowali także miejscowości w obwodzie Dniepru.

0: Piotrowskim. W nocy rosyjskie drony uderzyły też w Odessę nad Morzem Czarnym. Miejscowe władze donoszą o kilku rannych cywilach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i budować własne siły zbrojne. Poseł PSL-u Marek Sawicki odniósł się w ten sposób do informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do Polski.
2: Jego zdaniem nie można liczyć wyłącznie na amerykański parasol ochronny.
3: Polska zrozumiała to pierwsza, że musi postawić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani.
2: W środę spodziewane jest spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kaynem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
1: Także do środy rząd musi odpowiedzieć Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo wyboru przez Sejm 6 nowych sędziów, tylko 2 z nich zostało przez prezesa instytucji dopuszczonych do orzekania.
2: Sędzia Trybunału Maciej Taborowski podkreśla, że Bogdan Święczkowski powinien umożliwić rozpoczęcie pracy.
4: Zabezpieczenie Trybunału w Strasburgu jednoznacznie mówi, że Trybunał Konstytucyjny, jego prezes i jego wiceprezes nie mogą stawiać przeszkód, żebyśmy ten urząd objęli. Domagamy się przyznania spraw i oni nie mogą nam w tym przeszkadzać. Natomiast jednoznacznie oświadczyli, że będą nam w tym przeszkadzać, naruszają udzielone zabezpieczenie.
1: Odpowiedź rządu dotyczy czynności podjętych w celu realizacji zabezpieczeń Europejskiego Trybunału, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Mamy prawnych barbarzyńców, którzy się okopali, natomiast jaka była historia jeszcze kilka tygodni temu, kiedy najpierw w ogóle nie było pomysłu, jak odbudować Trybunał. Później koalicja bardzo sprawnie wybrała 6 kandydatów, którzy zgodzili się na pełnienie bardzo trudnej misji. Później prezydent się poplątał, jego kancelaria. Najpierw kwestionowali wszystkich, później wybrał sobie 2, co już skompromitowało ich w oczach opinii publicznej.
1: Szef resortu sprawiedliwości przypomniał też, że do prokuratury krajowej na piątek został wezwany w tej sprawie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Lewicy Tomasz Trela.
1: Do portu w Rotterdamie zawinie dziś statek wycieczkowy Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa.
2: Na pokładzie jest 25 członków załogi i 2 lekarzy. Wszyscy zostaną objęci kwarantanną.
6: Statek ma przypłynąć między 10 a 12. Teren wokół molo będzie zamknięty, a w okolicznych obiektach lekarze zbadają załogę i personel medyczny. Następnie wszyscy zostaną objęci 6-tygodniową kwarantanną. 4 Holendrów może ją odbyć w swoich domach. Osoby pochodzące z Filipin, Ukrainy, Rosji i Polski mają być zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Statek następnie zostanie porządnie wyczyszczony i zdezynfekowany. Kapitan jednostki Jan Dobrogowski w wiadomości opublikowanej wcześniej na stronie internetowej linii rejsowej Ocean White podziękował pasażerom i członkom załogi. Ostatnie tygodnie były dla nas trudne, ale co mnie najbardziej wzruszyło, to cierpliwość, dyscyplina i życzliwość. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: W serwisie Trójki nie schodzimy jeszcze na ląd, raczej pobujamy w obłokach srebrzystych. Jedno z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych można właśnie obserwować na nocnym niebie, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
7: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu. I my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty. I to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
1: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska można podziwiać najdłużej w północnej Polsce.
2: Na Helu nawet do początku sierpnia. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pięć po ósmej to czas na sport. Norbert Michalak.
10: Na początek piłkarska ekstraklasa. W meczu 33. kolejki w Gdańsku Lechia przegrała z Legią Warszawa. Od 87. minuty gospodarze grali w 10 po czerwonej kartce dla Iwana Żelisko. Gola na wagę 3 punktów dla gości strzelił Antonio Czolak w doliczonym czasie gry, mówi trener Legii Marek Pawszyn.
11: 3 punkty. No i daliśmy sobie szansę na coś więcej w tym sezonie. Coś, czego nikt nie zakładał, bo po 21. kolejce byliśmy na ostatnim miejscu. dzisiaj po 33 jesteśmy na siódmym z szansami na

0: na europejskie puchary, także mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej drużyny, z tego co zrobiliśmy do tej pory, no ale jeszcze jedna kolejka, mam nadzieję, że zrobimy dużą niespodziankę.
1: Lechia przegrała z Legią 1-2. Legia po trzeciej z rzędu wygranej awansowała na 7 miejsce w tabeli, a Lechia pozostaje w strefie spadkowej na 16 pozycji. Prowadzi świeżo upieczony mistrz Polski Lech Poznań. W innych meczach Piasty Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, a GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy w meczu w Olsztynie zremisowali z Austriakami 30-30, co pozwoliło im utrzymać przewagę w kluczowym eliminacyjnym dwumeczu. Mówi Michał Daszek, który w ostatnich sekundach zdobył decydującą o awansie bramkę.
2: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
1: Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu 2027 roku w Niemczech. Koszykarze Cleveland Cavaliers awansowali do finału wschodniej strefy ligi NBA. W 7 meczu pokonali w Detroit miejscowych Pistons 125-94. O awans do wielkiego finału Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremiego Sochana.
3: Knicks, w których składzie jest nasz Jeremy Sochan, drogę do wschodniego finału mieli dość prostą. W półfinałowej serii rozegrali Filadelfię. Z kolei koszykarze Cleveland sprawili niespodziankę, ogrywając decydujący mecz o serii Pistons i to na ich parkiecie. Drużyna z Detroit była najlepsza na wschodzie po zasadniczej części sezonu. Pierwszy mecz wschodniego finału Knicks Cavaliers zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A w finale na zachodzie spotkają się broniący tytułu Oklahoma City Thunder i była drużyna Sochana San Antonio Spurs.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, chociaż z przejaśnieniami w prognozie pogody i może popadać w różnych regionach, a we wschodniej połowie kraju możliwe też burze. Ostrzega przed tymi burzami z gradem IMGW. Około 10 stopni będzie maksymalnie w pasie od Wielkopolski przez Śląsk po Małopolskę, poza tym od kilkunastu do 20.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 7:09, to oznacza, że za chwilę rozmowa polityczna w Trójce. Sylwia Białek i Tomasz Trela z Lewicy będą rozmawiać o politycznych wydarzeniach, między innymi o tej relokacji amerykańskich wojsk do Polski, która wzbudza wielkie kontrowersje. A my zapraszamy do Trójki w niezmienionym składzie. Do 9:00 Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Staszek Perzyna i Robert Grzędowski. Dzień dobry.

0: Ważna informacja, proszę państwa. Ktoś zostawił w sobotę podczas nocy muzeów szalik przy Myśliwieckiej. Ładny, ciepły. Szkoda, żeby został eksponatem. Proszę się zgłosić po zgubę. Można telefonicznie 2 2 i 7 3. A teraz czas na politykę. W Trójce jest 8:13.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Dzień dobry państwu. I moim gościem jest Tomasz Trela z Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Czy w Łodzi zastanawiają się państwo, co dalej z Robertem Lewandowskim?
3: Myślę, że nie tylko w Łodzi, ale w Polsce, Europie i na świecie każdy myśli, co taki gwiazdor, legenda, wybitny piłkarz będzie dalej robił. Ale jakbym miał obstawiać, chociaż specjalnym znawcą piłki nożnej nie jestem, to albo kierunek Miami, albo kierunek Arabia Saudyjska na zwieńczenie kariery sportowej.
2: Ważne, żeby Robert Lewandowski grał dalej, żeby zagrał za 2 lata na Mistrzostwach Europy, a być może za 4 także na Mistrzostwach Świata.
3: Oj, wszyscy byśmy tego chcieli, ale myślę, że wiek też robi swoje, ale tu trzeba przyznać, że Robert Lewandowski mimo swojego wieku jest na tyle wybitnym fizycznie piłkarzem, że on chyba dotknięty żadnymi poważnymi kontuzjami, które go eliminowały na kilkanaście miesięcy, nie był, więc wszystko się może wydarzyć.
2: To chyba łączy piłkę nożną z polityką, a mianowicie trudno przewidzieć, co będzie za rok, a co dopiero za 2 lata, prawda, panie pośle?
3: Dokładnie tak. Piłka nożna jest nieprzewidywalna, tak jak wyniki meczów są nieprzewidywalne i tak samo jest z wyborami. Niektórzy myślą, że wszystkie karty są rozdane, a później przychodzi dzień wyborów, obywatele głosują, a wyniki mogą zaskoczyć, więc dużo podobieństwa jest.
2: Panie pośle, czy jest pan zaniepokojony informacjami o wstrzymaniu przyjazdu do Polski konkretnych żołnierzy z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej?
3: Znaczy, zanim o zaniepokojeniu, to najpierw chciałbym poznać, czy to jest informacja prawdziwa i czy ona jest ostatecznie potwierdzona przez stronę amerykańską, bo mam wrażenie, że do takiego pełnego potwierdzenia to jeszcze daleko. Wolę tutaj nie spekulować, bo tutaj od spekulacji ani żołnierzy nie przybędzie, ani nie ubędzie. Poczekajmy na ostateczne stanowiska i wtedy będziemy ewentualnie podejmować działania i mieć możliwość tego skomentowania.
2: W tym tygodniu do Polski przylatuje generał Dan Kane. Prawdopodobnie będzie to okazja do tego, żeby wyjaśnić, to jeden z ważniejszych generałów amerykańskich, żeby wyjaśnić, o co w tym zamieszaniu chodzi, a pana zdaniem o co chodzi? Czy tu ten wątek niemiecki, znaczy, właśnie relokacji wojsk amerykańskich, że Amerykanie zmieniają pomysł na to, jak te wojska ich mają w Europie być rozwiązane?

0: zmieszczone, czy w ogóle rozmieszczone szerzej na świecie, a Europa się w to wpisuje?
1: Znaczy to, że Amerykanie mają swoją strategię, ona niekoniecznie jest zbieżna ze strategią Polski ani Unii Europejskiej, to my wiemy. To, że Donald Trump jest też dość chimerycznym i emocjonalnym przywódcą, to też wiemy z

0: kraj, który wydaje najwięcej w stosunku do własnego PKB na obronność i nie robi to od wczoraj, tylko robi to systematycznie od kilku lat. I wielokrotnie Donald Trump i jego współpracownicy chwalili Polskę. Ja już tutaj nie chcę wplatać wątków stricte politycznych, dlatego że uważam, że bezpieczeństwo powinno być wyjęte z tego sporu, no ale wielokrotnie prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie dosyć, że kontyngent nie zostanie ograniczony, to on będzie zwiększany, bo on ma takie wpływy i takie relacje z Donaldem Trumpem, więc panie prezydencie Nawrocki, mam nadzieję, że jest pan już po rozmowie z panem prezydentem i niebawem pan przekaże rezultaty tej rozmowy.
1: No właśnie, panie pośle, pan mówi, że bezpieczeństwo poza nawias polityczny powinno być wyciągnięte. I kiedy ta informacja o wstrzymaniu wysyłania do Polski tych konkretnych żołnierzy nadeszła, był kontakt telefoniczny między premierem, prezydentem, ministrem obrony. Natomiast teraz do gry wraca taka polityczna przepychanka. Kto za co odpowiada, dlaczego padły określone słowa. No właśnie prezydent atakuje rząd, premier Donald Tusk zwraca uwagę na to, co robi prezydent. Właśnie czy my tutaj powinniśmy się o takie rzeczy kłócić teraz?
0: Znaczy my jako koalicja 15 października i lewica w tej koalicji uważamy, że nie. Ale jak popatrzycie państwo na stronę prawicy i skrajnej prawicy, no to przecież pan Mentzen obraża głównego żołnierza w naszym kraju. Karol Nawrocki i jego ludzie z otoczenia nie ma godziny, żeby nie obrażali i nie krytykowali rządu, więc no, niektórzy dorośli do swojej roli, a niektórzy nigdy nie dorosną. Mam wrażenie, że Karol Nawrocki nie dorósł do roli prezydenta, nie wie, jak zachowywać się w niektórych sprawach, otoczył się ludźmi z Nowogrodzkiej i myśli, że jest posłem, myśli, że jest politykiem i myśli, że może uprawiać partyjniactwo. Otóż prezydent powinien być wyłączony z tego sporu, natomiast no, widzimy, jak to wygląda. Dlatego ja jestem dość wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o ocenę i nie będę tutaj rzucał się z krytyką w stronę Pałacu Prezydenckiego, tylko wskazuję na oczekiwania. Moim oczekiwaniem i myślę, że nie tylko moim jest to, aby Karol Nawrocki dał jasny komunikat, co podczas rozmów z Donaldem Trumpem ustalał, bo ja rozumiem, że zdjęcie robi się łatwo, rzuca się je do mediów społecznościowych też z wielką łatwością, no ale tu chodzi, panie prezydencie, nie o zdjęcia, tylko chodzi o konkretne rozmowy i konkretne działania dla naszego kraju.
1: No między innymi państwo Lewica, pan też pytał prezydenta, czy rozmawiał na temat Zbigniewa Ziobry. Myśli pan, że ta sprawa byłego ministra sprawiedliwości zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim?
0: Myślę, że nie. Natomiast ja z panem posłem Szejną pytałem publicznie, ale złożyliśmy też oficjalne zapytanie do pana prezydenta i my tej sprawy nie odpuścimy. My oczekujemy na odpowiedź. Ja oczekuję na odpowiedź na piśmie i ja z tą odpowiedzią podzielę się z opinią publiczną, bo dla mnie byłoby czymś niedorzecznym, gdyby prezydent, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy jego współpracownicy brali udział w pomocnictwie ucieczki przed polskim wymiarem sprawiedliwości byłego prokuratora generalnego pana Ziobry. Więc tutaj oczekiwanie ze strony opinii publicznej jest jasne. Natomiast czy to zaszkodzi? Nie, to nie zaszkodzi, dlatego że tak jak już powiedziałem, Donald Trump rano może Zbigniewa Ziobrę gościć, a wieczorem może powiedzieć nie, na tym panu mi w ogóle nie zależy. My nie będziemy tego stawiać na szali naszych stosunków i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast przy każdej rozmowie, i to uczynił pan premier Sikorski, będziemy mówić o tym, że nad Ziobrą, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, to 26 zarzutów, ponad 100 milionów złotych sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy i w perspektywie kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy Donald Trump chce u siebie przetrzymywać kogoś takiego? Myślę, że na dłuższą metę nie będzie tego chciał.
1: Na pytanie zadane przez między innymi pana, panie pośle, prezydent częściowo już odpowiedział, bo był pytany w tamtym tygodniu w czasie szczytu grupy B9 właśnie o to, czy rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat Zbigniewa Ziobry i powiedział, że zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne i wyliczał, że ważne są kwestie militarne, wojskowe, bezpieczeństwa, grupa G20, więc i dodał, że wyraził przy tym nadzieję, że nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby wprowadzić do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich właśnie kwestii Zbigniewa Ziobry, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne. Oczywiście dodał jeszcze przy okazji, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces.
0: No, czyli tak naprawdę prezydent Karol Nawrocki nie odpowiedział, czy rozmawiał.

0: rozmawiał, więc ja oczekuję potwierdzenia pisemnego z podpisem osoby upoważnionej, bo to wtedy jest oficjalny dokument, a jeżeli Kancelaria Prezydenta będzie zwlekać z taką odpowiedzią, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Zresztą mógł nie rozmawiać bezpośrednio Karol Nawrocki, ale mogli rozmawiać jego współpracownicy, pan Przydacz, pan Bogucki, pan Szefernaker, może pan Bielan, który twierdzi, że ma znakomite relacje z otoczeniem Donalda Trumpa, często lata do Waszyngtonu, w ostatnim czasie też się chwalił, że był w Waszyngtonie, więc pytanie jest szersze, nie tylko o Karola Nawrockiego, tylko o jego współpracowników i najbliższe otoczenie, więc z tą powagą to też na miejscu pana Karola Nawrockiego bym nie przesadzał, bo on na razie znany jest z tego, że ciągle wetuje, chodzi na wydarzenia sportowe i tam czuje się najlepiej, natomiast ja nikomu nie zabraniam nigdzie chodzić, ale od prezydenta oczekujemy jednak poważnych decyzji i powagi sprawowanego urzędu.
1: Panie pośle, jak pan ocenia pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości? 8 miesięcy oczekiwania na decyzję sądu o tymczasowy areszt właśnie w sprawie Zbigniewa Ziobry.
0: Nie jestem z tego zadowolony. Nigdy nie krytykowałem wyroków i nie będę krytykował wyroków sądów. Mogę się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać, natomiast tej opieszałości absolutnie nie rozumiem, bo wyrok powinien być wydany niezwłocznie. Pierwszej i drugiej, pierwszej instancji był, drugiej instancji, jeżeli jest odwołanie. Natomiast takie przeciąganie, zwlekanie, teraz się dowiadujemy, że pani sędzia ma w swoim oświadczeniu majątkowym akcję przybudówki medialnej Partii Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko bardzo źle wygląda i tutaj moje oczekiwanie i moje stanowisko jest jednoznaczne. Ta opieszałość jest niezrozumiała, tym bardziej, że jeżeli chodziłoby to o obywatela, który nie był prokuratorem generalnym, który nie ma statusu posła, chociaż na uchodźstwie, ale posła, to pewnie tutaj wyroki zapadałyby szybko, sprawnie, a przynajmniej terminy byłyby wyznaczane dużo, dużo lepiej. Więc mam nadzieję, że pan minister Żurek, minister sprawiedliwości, wyciągnie z tego tytułu konsekwencje, bo tu chodzi o organizację pracy sądu, a nie merytoryczną decyzję.
1: No tak, ale jakie konsekwencje można wyciągać, jak sąd się tłumaczy po prostu terminami, obszernością dokumentów?
0: Ale sąd też powinien brać pod uwagę publiczny charakter tej sprawy, oczekiwanie opinii publicznej. Jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, tu nie chodzi o to, żeby naciskać na sąd, jaką decyzję ma wydać, tylko chodzi o to, że nie ma co w tej sprawie zwlekać. Sąd powinien dawać terminy, rozpatrywać te terminy. Ja wiem, że obrońcy pana Ziobry stają na głowie, żeby to przedłużać, ale państwo prawa polega na tym, że oskarżony ma prawo do obrony, ale sąd powinien to bardzo szybko rozpatrywać. Mam nadzieję, że minister Żurek zgodnie z procedurami obowiązującymi przepisami prawa będzie wyciągał stosowne konsekwencje, no bo tak to nie może po prostu wyglądać. No, polscy obywatele płacą na wymiar sprawiedliwości, płacą podatki i oczekują efektywnych, szybkich, sprawnych sądów i sprawnego działania.
1: I skutecznego działania. Bardzo dziękuję, panie pośle, za tę część rozmowy. Moim państwa gościem jest poseł Lewicy Tomasz Trela, a w drugiej części tej internetowej porozmawiamy między innymi o propozycji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej zorganizowania referendum w sprawie zmiany konstytucji, ponieważ tą propozycją w tym tygodniu na najbliższym posiedzeniu zajmie się Senat, no i po prostu zostanie ona rozłożona na czynniki pierwsze. Jakie jest stanowisko Lewicy, dowiemy się już w części internetowej, na którą państwa serdecznie zapraszam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty ty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement

0: diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Żegnamy reklamy.
14: Jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost.
15: Nadal brakuje pełnego potwierdzenia w sprawie wstrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mówił o tym w rozmowie politycznej Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. W ubiegłym tygodniu media za oceanem donosiły, że Pentagon nagle wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski.
16: Mam wrażenie, że do takiego pełnego potwierdzenia to jeszcze daleko. Wolę tutaj nie spekulować, bo tutaj od spekulacji ani żołnierzy nie przybędzie, ani nie ubędzie. Poczekajmy na ostateczne stanowiska i wtedy będziemy ewentualnie podejmować działania.
15: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rosyjska propaganda tuszuje ukraińskie ataki na Moskwę. Wczoraj ukraińskie drony doleciały do stolicy Rosji. Wskutek eksplozji zginęły 3 osoby, około 20 zostało rannych. Mimo zakazu wprowadzonego przez moskiewski komitet antyterrorystyczny, mieszkańcy miasta filmowali atak za pomocą telefonów i publikowali kadry w internecie. Według mera Moskwy do stolicy Rosji doleciało ponad 120 ukraińskich dronów. Do stolicy Grenlandii Nuuk przybył Jeff Landry, specjalny wysłannik USA. Polityk weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Według duńskiej telewizji DR ma również spotkać się z premierem Grenlandii Jensem Frederikiem Nielsenem. Landry mówi, że od prezydenta Trumpa dostał polecenie, aby poznać jak najwięcej przyjaciół.
14: Instytut Meteo ostrzega przed burzami we wschodniej połowie kraju. To mogą być burze z

z gradem, z porywami wiatru do nawet 70 km na godzinę. I generalnie może dziś popadać w pochmurny poniedziałek w różnych regionach. Najwięcej tego deszczu na Śląsku i w Małopolsce. Około 10 stopni będzie maksymalnie w pasie od Wielkopolski przez Śląsk po Małopolskę właśnie, a poza tym od kilkunastu do 20. 28 minut jeszcze do godziny 9, to za kilka minut mniejsza gra, pierwsza w tym tygodniu. Rozpocznijmy ten tydzień wspólnie, więc zapraszam Państwa serdecznie. 22 i 7 trójek, kto chce się z nami zabawić? Zapraszamy.

0: Tina Turner i Foreign Affair w trójce za 24 minuty 9. To za chwilę mniejsza gra, ale uczestnicy już są. Pan Piotr z Końskich. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy pan może potwierdzić, że w Końskich wygrywa się wybory?
1: Tak, to prawda i wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia tego pięknego miasteczka.
0: No zobaczymy, czy w Końskich wygrywa się też mniejszą grę, ale to po pojedynku pana Piotra z panem Piotrem. Piotrem z Piotrkowa. Dzień dobry, panie Piotr.

0: Dzień dobry.
1: Pan Piotr
0: witam.
1: Z Piotrkowa, to się doskonale składa. Panie Piotrze, teraz mówię do pana Piotra z Piotrkowa. Panie Piotrze, jaka pogoda w centrum Polski?
0: Na razie nie najgorsza, nie pada.
1: No, to dobrze właśnie, powinno padać, to znaczy, że trochę gorsze.
0: No to ja wiem, no. Tak się mówi.
1: Zwłaszcza w Piotrkowie. No, wiem z dobrych źródeł, że w Piotrkowie
0: bardzo rzadko pada.
1: Deszczu to niewiele w ostatnich latach. Coś się właśnie tam właśnie tak poskładało w tym Piotrkowie Trybunalskim. No dobrze, panowie Piotrowie, to spotykamy się za kilka minut w Mniejszej Grze.
2: Jasne.

0: Za 19 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: Pojedynek Piotrów, a żeby tego było mało, to jeszcze jeden z nich jest z Piotrkowa, to na stanowisku numer 2 dziś pan Piotr z Piotrkowa. Dzień dobry raz jeszcze, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: A na stanowisku numer 1 pan Piotr Skońskich, psycholog w spółce Skarbu Państwa. Tam też są potrzebni, mówi pan Piotr, tam też są potrzebni.
2: Wszędzie są potrzebni.
0: Właśnie, wszędzie są potrzebni. To będziemy zawsze podkreślać. Pan Piotr z Piotrkowa już na emeryturze, więc spokojnie sobie rozwija ten poranek w mniejszej grze, ale zaczynamy dziś od pana Piotra Skońskich. Panie Piotrze Skońskich, dokładnie 106.

0: 6 lat temu urodził się Karol Wojtyła, a w którym roku zmarł papież Jan Paweł II?
1: Papież zmarł w roku 2006.
0: A otóż nie, w 2005. W 2005 w kwietniu to wtedy ten moment smutny i wzruszający, ale połączył nas Polaków na... Chociaż na chwilę. To był rok 2005. Nie ma punktu. Teraz pan Piotr z Piotrkowa. Panie Piotrze, w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś także dzień mostowca. Wszystkiego najlepszego życzymy oczywiście tym, którzy dbają o łączenie. Przede wszystkim brzegów, ale nas chyba też. A pytamy, panie Piotrze, o którym polskim mieście mówi się, że to miasto 100 mostów?
2: Wrocław?
0: Tak jest, to Wrocław. Choć tych mostów jest tam nawet więcej niż 100, a jednym z nich kładka radiowej Trójki, którą polecam do odwiedzenia, jeśli będzie pan albo państwo w ogóle wszyscy we Wrocławiu. Wracamy do pana Piotra Skońskich. Panie Piotrze, dziś także Dzień Muzeów, Międzynarodowy Dzień Muzeów, a pytamy o polskie podwórko. W którym polskim mieście, nie musi pan podawać nazwy muzeum, ale w którym polskim mieście można obejrzeć wielkie, dosłownie dzieło Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem?
1: We Wrocławiu.
0: Otóż we Warszawie, w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Warszawie, ta wielka bitwa... Pod Grunwaldem to panorama racławicka we Wrocławiu się znajduje.
1: No tak, pomyliło mi się.
0: I to mogło się pomylić. No to już wiemy, że zwycięża dzisiaj pan Piotr z Piotrkowa.
2: Dziękuję bardzo.
0: Skromne 1-0. Pan Piotr defensywa autobus ustawił w polu karnym i 1-0 dowiózł do końca mniejszej gry.
1: Serdecznie gratuluję panu Piotrowi z Piotrkowa.
0: Dziękujemy panu Piotrowi Skońskich i oczywiście powielam pana polecenie, że Końskie warto odwiedzić. Nie tylko w okresie wyborów. I pozdrawiamy serdecznie, panie Piotrze. A pan Piotr z Piotrkowa zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. O! Jest pan z nami, panie Piotrze?
2: Jestem.
0: No to słuchamy. Proszę zapowiedzieć.
2: Jeśli to możliwe, to posłuchamy grupy Led Zeppelin i takiego, no, największego chyba ich przeboju. Kaszmir.
0: Posłuchamy to, jak najbardziej możliwe. Choć pewnie nie całego, bo długi to kawałek. Dziękujemy, panie Piotrze. Pozdrowienia i gratulacje raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Kashmir, Led Zeppelin, Godzilla i trójka. Taki zestaw. Mamy poniedziałek, za 11 minut 9, a to oznacza zagadkę w porannym Zapraszamy.
1: Złote, a skromne.
0: Proszę spróbować zgadnąć w trakcie opowieści Pawła Turskiego. O co chodzi?
2: W naszym kraju wyrobienie jej jest obowiązkowe. Co do zasady jedna kosztuje w tym roku 59 zł. Słynącym jednak z bogactwa Dubaju za komplet tych rzeczy, czyli dwie sztuki, zapłacono 55 milionów dirhamów, czyli blisko 54 miliony złotych. Najszlachetniejsza liczba, uważana przez cały świat za najszczęśliwszą i najlepszą. Tylko ona, a z przodu tylko jedna litera. P. Ta kombinacja wpływa na cenę tego przedmiotu, na to, że jego wartość jest rekordowa. Tłumaczy Abdullah Matar Al-Manai, przewodniczący zarządu spółki Emirates Auctions, która zorganizowała licytację dwuznakowego przedmiotu. W ramach aukcji można było wylicytować też inne, na pierwszy rzut oka podobne rzeczy, rzeczy z większą liczbą liter i cyfr, tyle że one nie są tak dużo warte. One nie oddają bogactwa i znaczenia właściciela, tak samo jak nie czynią tego marka, model i wyposażenie pojazdu, wyjaśnia biznesmen Said Abdul Ghaffar Huri. Kiedy przyjechałem do Dubaju, chciałem wejść do hotelu, nie zostałem jednak do niego wpuszczony. Byłem bardzo zdziwiony, bo podjechałem bardzo ładnym, drogim samochodem. Obsługa mi powiedziała, że to nie wystarczy, że ładna musi być też rejestracja. Zapytałem się więc, jaka to jest ładna. Ładna to jest taka maksymalnie dwucyfrowa. Ta zasada nie powinna dziwić. Najważniejsza osoba w Dubaju, władca, szejk Muhammad bin Rashid Al Maktoum, jeździ pojazdem o numerze rejestracyjnym 1. Tak więc tablica z literą P z przodu oraz z jedną cyfrą, która nawiązuje do liczby emiratów czy liczby kontynentów, musi być po prostu droga. W kwietniu 2023 roku w Dubaju anonimowy nabywca zapłacił 55 milionów dirhamów, czyli blisko 54 miliony złotych, za tablicę rejestracyjną o numerze P7.

Paweł Turski, dziękujemy, a kolejna taka opowieść za tydzień o tej samej porze i z tym samym numerem oczywiście. Pani Joanna z Łodzi pisze na Facebooku, że ominęła ostatnią piosenkę duetu Bab and Carolina i czy można dziś posłuchać tej piosenki w trójce. Pani Joanno, powiem tak. Akurat ta piosenka już się zdezaktualizowała, bo była o nocy muzeów. Ale skoro dziś Dzień Muzeów, to wyjątkowo jeszcze tej nocy w muzeum posłuchać możemy. A kolejna nasza propozycja w najbliższy czwartek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
16: O wojskach amerykańskich w Polsce szef MON-u będzie rozmawiał z jednym z naczelnych dowódców armii USA.
17: Sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry nie powinna mieć negatywnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie, mówił w Trójce poseł lewicy Tomasz Trela.
16: Jutro do Polski przylatuje premier Węgier Peter Major.
17: Co dalej z wojskami amerykańskimi nad Wisłą? Polskie władze zapewniają, że sojuszniczy kontyngent w naszym kraju nie zostanie uszczuplony. Biały Dom i Pentagon w przeszłości zapewniały o tym wielokrotnie.
16: W środę do Warszawy przylatuje jeden z najważniejszych dowódców armii USA.
18: Generał Dan Kane pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego polskiej armii. A w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
19: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu. To jest ta wypowiedź sprzed tygodnia.
18: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
17: Sprawa ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych nie powinna mieć negatywnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie, mówił w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
20: My nie będziemy tego stawiać na szali naszych stosunków i relacji ze Stanami.

0: Stanami Zjednoczonymi, natomiast przy każdej rozmowie będziemy mówić o tym, że nad Ziobrą 26 zarzutów, ponad 100 milionów złotych sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy i w perspektywie kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy Donald Trump chce u siebie przytrzymywać kogoś takiego? Myślę, że na dłuższą metę nie będzie tego chciał.
1: Po przegranej Orbana w wyborach na Węgrzech Zbigniew Ziobro, korzystając z tak zwanego paszportu genewskiego, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ma być tam komentatorem politycznym telewizji Republika.
2: Cała rozmowa z posłem Tomaszem Trelą do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
1: Jutro do Polski przylatuje obecny premier Węgier.
2: Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Petera Modziora od momentu objęcia urzędu.
3: Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim odbudowy relacji Węgier z Unią Europejską, współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa regionu w związku z wojną na Ukrainie. Modior od objęcia urzędu deklaruje bardziej proeuropejski kurs i zapowiada szybkie odblokowanie miliardów euro zamrożonych funduszy unijnych. Węgierskie media podkreślają, że Warszawa ma być jednym z najważniejszych partnerów nowego rządu Tisy w Europie Środkowej po zakończeniu epoki rządów Viktora Orbana. Sam Modior mówił jeszcze w kampanii wyborczej, że Polska może być dla Węgier ważnym partnerem w przywracaniu silnej pozycji naszego regionu w Unii Europejskiej. Nowy premier od pierwszych dni urzędowania wykonuje gesty mające odciąć go od stylu rządzenia Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Peter Modzior odwiedzi najpierw Kraków, potem Warszawę i Gdańsk.
2: Z Krakowa do Warszawy premier Węgier ma przyjechać pociągiem. Tymczasem na centralnej magistrali kolejowej kończą się prace, które umożliwią przyspieszenie Pendolino do 250 km na godzinę.
1: Składy te mogły od początku jeździć z taką prędkością, ale trzeba było dostosować tory, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Jesteśmy gotowi od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym.
1: Po modernizacji pociągi Pendolino będą jeździły z Warszawy do Krakowa w czasie poniżej 2 godzin.
2: Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy.
1: Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
5: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% prądu. O 12 zaczną się zielone godziny, kiedy zalecane jest wykorzystanie nadwyżki energii z OZE.
2: Mimo ostatnich opadów trwa susza hydrologiczna. Dotyczy to zwłaszcza Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Mazowsza, Górnego Śląska i Lubelszczyzny.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 9:05, to czas na sport. Norbert Michalak.
9: Robert Lewandowski przeciwko Realowi Betis rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou w barwach Dumy Katalonii. Kapitan reprezentacji Polski pod koniec meczu został zmieniony przez Casado i przy aplauzie około 60 tysięcy widzów opuścił murawę. Barca pokonała Betis 3-1, tym razem bez gola Lewandowskiego. Barcelona ostatni mecz w sezonie rozegra na wyjeździe w sobotę z Walencją. Już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie nie poradzili sobie z Perugią. Polski zespół przegrał 0-3 w rozegranym w Turynie finałowym meczu Ligi Mistrzów. W tegorocznym finale mistrz Polski nawiązał walkę z mistrzem Włoch jedynie w pierwszym secie. Najlepiej punktującym zawodnikiem Aluronu był Mateusz Bieniek.
10: Pokazali, że byli dużo lepszą drużyną, aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków, skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów, to jest wielka sprawa, jakby ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie, I z jednej strony się cieszę, bo to są fajne czasy, że jesteśmy zawsze tym głównym faworytem, no, ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa.
9: Drugi polski klub, który grał w Final Four, Projekt Warszawa, zajął czwarte miejsce po przegranej.

0: z Iratem Ankara 2-3 w meczu o brąz. We Wrocławiu kibice obejrzeli dobre żużlowe widowisko. Sparta Wrocław pokonał Press Toruń 52-38 w szóstej kolejce Ekstraligi. Wśród zawodników Sparty najskuteczniejszy był Artiom Łaguta, który zdobył 14 punktów. W innym spotkaniu Unia Leszno pokonała Motor Lublin 46-44. Bardzo duży wpływ na ten wynik miał upadek na początku meczu, który wykluczył Fredrika Lindgrena. Dla Motoru była to pierwsza porażka w tym sezonie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na wschodzie kraju możliwe są burze. Na ogół zachmurzenie będzie dziś duże. I prawie 20 w większości kraju. Ja bym powiedział zupełnie jak w maju.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W imieniu swoim, chłopaków i Karoliny dziękuję za ostatnie wspólne 3 godziny. A teraz szybko, nie tracąc czasu, dzień dobry, powie Mateusz Tomaszuk.
5: Dzień dobry, dobrego dnia. Mam dla panów taki konkurs. Kto ładniej zapowie, a tak właściwie zrobi dżingiel tej audycji? Dobrego dnia.
3: Próbujemy? To poprosimy o otwarte mikrofony. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.
5: Dobrego dnia. No i co? I państwo zdecydują. Jedynka, dwójka czy trójka? Mikrofon pierwszy to...
3: Ja.
5: Robert?
0: Ja.
5: Dwójka. Nie, ja. Dwójka to ja. Dobrze. Czwarty Norbert Michalak. Mateusz Tomaszuk to ja. Będziemy z państwem do 11:00.

Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, no i tytułowy utwór z albumu Invisible Touch. Tak otwierali ten album z roku 86. No a my otwieramy przedpołudniowe poniedziałkowe wydanie Dobrego Dnia. Z tego naszego konkursu na najlepszy dżingiel Dobrego Dnia nie powiedziałem, że audycję realizuje Maciek Załęcki, audycję wydaje Justyna Grabasz. O, i Mateusz Tomaszuk poprowadzi. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a teraz skaczemy z Aleksandrem Szalonkiem. To nasza piosenka dnia w trójce.

porzucamy wszystko, co złe i robimy krok do przodu. Skacz, czyli Aleksander Szalonek i nasza piosenka Dnia w Trójce. No i okazało się, że pan Aleksander do nas napisał. Pozdrawiam słuchaczy Trójki, ogromny zaszczyt. My się oczywiście bardzo cieszymy. Ta piosenka jeszcze do usłyszenia wiele razy w Trójce. Tik-tok, tik-tok. Time is ticking out in the Cranberries.

jest prawdziwe. Is this real? No oczywiście, że tak, bo 4 maja ten właśnie utwór grupy Overpass był naszą piosenką dnia w Trójce, no a ja serduszkuję i daję tak zwaną okejkę. Pani Małgorzata napisała, że właśnie wychodzi z pracy, więc dzisiaj wyjątkowo posłucha dobrego dnia. No to życzymy wszystkiego dobrego tym, którzy kończą pracę i tym, którzy pracę zaczynają. A dzisiaj śpiewamy też 100 lat panu Markowi. Mark Berry dzisiaj świętuje 62. urodziny. No i wspomniany Happy Mondays.

Maciek Załęcki pyta, kto jeszcze pamięta Happy Mondays, który za chwilę wybrzmi? To taka mała podpowiedź, co za chwilę się wydarzy. No właśnie, czy to jest

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11

0: składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Słucham, a jakże napisała pani Beata i rozgrzewam się poranną kawą. Aura bez zmian, chmurno, deszczowo i chłodno. To tak samo jak przy Myśliwieckiej 357. Zbliża się 9:30.
10: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
11: Informator ekonomiczny.
9: Nie ma tego złego, nie ma chmur, bo jest hej ho, Sylwia Zadrożna i to nie sama jak zwykle o tej porze.
12: Jak zwykle tak, w towarzystwie dzisiaj z Agnieszką Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Sytuacja geopolityczna i rosnące koszty produkcji sprawiają, że spada eksport mebli. No a Polska jest jednym z największych eksporterów mebli właśnie. IKEA poinformowała, że zwalnia w swoich fabrykach w Wielbarku koło Szczytna i w Goleniowie. Redukcję zatrudnienia przeprowadzają także polskie firmy meblarskie. Ta trudna sytuacja branży podobno już trwa od kilku lat, od 2-3. Czyli co, meble nie są produktem pierwszej potrzeby, prawda? Pierwszego zainteresowania
13: Mamy
12: konsumentów.
13: Mamy też do czynienia z taką sytuacją ciągnioną od czasów COVID-u, kiedy to sprzedaż bardzo wzrosła. I pomimo trudności w zakresie, nie wiem, odwiedzania sklepów, dużo osób spędzało dużo czasu w domu, zauważało braki i
12: Kupowało przez internet
13: to dużą liczbę mebli. Teraz te zakupy faktycznie się spowolniły. To też wynika ze zmniejszonego zbytu, ze zmniejszonego eksportu. Głównie na przykład na rynek niemiecki, który boryka się z recesją. Ale też widać taki trend wyhamowywania. Plus do tego dokładają się oczywiście wysokie ceny energii, wysokie ceny surowca. Co wszystko razem skutkuje ograniczeniami w zatrudnieniu. W części zakładów zachodzi także zapewne mechanizacja produkcji. Ona nadal w Polsce nie jest, no w ogóle jest bardzo daleko od wielu innych krajów europejskich, ale my produkujemy głównie jednak nie pod swoją marką na eksport, tylko dla dużych dystrybutorów, takich jak na przykład IKEA. I wtedy, kiedy oni mogą szukać innych rozwiązań optymalizacyjnych, no my niestety musimy się dostosować, najczęściej niestety poprzez redukcję zatrudnienia. Stabilizacja cen energii, która teraz znowu jest odsunęła się nam co nieco w czasie i kwestia polityki klimatycznej europejskiej to jest coś, co spędza

0: cen z powiek wielu branżom przemysłowym, w tym branży meblarskiej. Także no, dobrze byłoby, gdyby została podjęta decyzja co do tego, jak będzie wyglądał w przyszłości krótkiej handel emisjami i w którym kierunku zmierza polityka klimatyczna, tak aby można było niektóre przemysły, które no, są energochłonne. Może branża meblarska nie jest tym najbardziej energochłonnym, ale jednak potrzebuje energii. Także tutaj taka możliwość wypracowania wspólnej strategii, która by pozwoliła zakładom produkcyjnym dowiedzieć się o tym, jak mają planować, bardzo mocno by się przydała.
1: A teraz przenosimy się do Korei, bo tam też ciekawa sytuacja. Samsung Electronics i południowo-koreański Związek Pracowników mają wznowić rozmowy o podwyżkach płac w obliczu groźby strajku. Ten strajk już za chwilę, bo zaplanowano go na 21 maja, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie. Tymczasem władze Korei Południowej zadeklarowały w ten weekend, że zrobią wszystko, aby zapobiec strajkowi u tego giganta technologicznego. On odpowiada za niemal 1/4 eksportu kraju. To podobno też największy pracodawca. No i chyba o to też chodzi, o taki wizerunek tej koreańskiej gospodarki.
0: Tak, tutaj mamy do czynienia z dość poważnym problemem. Trzeba pamiętać o tym, że w Korei przedsiębiorstwa takie jak Samsung mają właściwie status przedsiębiorstw, w których właścicielem jest Skarb Państwa, tak jakby przełożyć to na Polskę. Natomiast Samsung jest przedsiębiorstwem, które produkuje bardzo duże spektrum różnych wytworów elektronicznych, w tym chipy. I tutaj przy tak dużym zapotrzebowaniu na chipy na całym świecie, w związku z rosnącą ilością usług świadczonych w ramach sztucznej inteligencji i zapotrzebowania na nią też, no może być dość poważnym problemem. W tej chwili w Korei sąd południowej Korei zastosował taki środek zabezpieczający, zakazując związkom zawodowym takiej formy strajku, która miałaby negatywny wpływ na ciągłość produkcji. Także jest taka próba ograniczenia tych działań strajkowych do, no nie wiem, manifestacji, ale jednak takiego działania, które by w zakresach, w których mogłoby dojść do szybkiego zepsucia się na przykład półproduktów, potrzebnych do zmontowania danego produktu, żeby w tych obszarach strajk nie wpłynął na gładkość produkcji, co spowodowało wzrosty na giełdzie akcji tej firmy. No ale nie wiadomo, jak do tego odniosą się związki. To jest jednak 70 parę tysięcy osób w Korei zatrudnionych, będących członkami związków akurat Samsunga. Także problem jest poważny. Ma być też wdrożony arbitraż.
1: No właśnie, dużo się dzieje. Ja tylko dodam, że kierownictwo tej firmy wystosowało w piątek publiczne przeprosiny za poważne zaniepokojenie i obawy wywołane wśród społeczeństwa i rządu. I był to pierwszy w historii firmy taki przypadek, gdy właśnie taki komunikat został skierowany. Więc no naprawdę dzieje się tam.
0: Tak, ale też ten limit premii. Czy pracownicy chcą, aby aż 15% rocznego zysku operacyjnego było skierowane na ich premię, co mogłoby nawet dać 1,5 miliona złotych na osobę, więc te środki finansowe, o których my rozmawiamy, są
1: też
0: znaczące.
1: Skala. Recykling aluminium może być sposobem na zwiększenie niezależności krajowej gospodarki od importu surowców potrzebnych w procesie transformacji energetycznej. Tak podał ostatnio Polski Instytut Ekonomiczny. W ubiegłym roku Polska była 10. największym importerem aluminium na świecie. Czy ten recykling uratowałby nas w jakiś sposób?
0: Z pewnością odzysk tak. Dałby nam szansę na to, żeby jednak nie importować na przykład z Rosji. Mamy nadal 10% aluminium, którego potrzebujemy tutaj w Polsce. Importujemy z tamtego kierunku. Sporo tracimy. Dochodzi do eksportu produktów zezłomowanych z aluminium. I tutaj jest

0: te przetwórstwo, jakby te potrzeby przetwarzania lokalnego mogły być zaspokojone, jeżeli by ten surowiec został tutaj w Polsce i został przetopiony wewnętrznie. Oczywiście wiadomo, mamy ceny energii i też mogłaby pomóc ograniczenie eksportu złomu aluminium poza Unię Europejską. Ten problem nie dotyczy tylko Polski. Także tutaj jak najbardziej powinniśmy podjąć takie działania, które zlimitowałyby, czy umożliwiłyby przetworzenie tego surowca wewnętrznie, ponieważ duża jego ilość jest odzyskiwana i wtedy faktycznie to zapotrzebowanie krajowe mogłoby być pokryte w dużo większym stopniu niż jest w tej chwili. Natomiast pytanie oczywiście, jaki byłby koszt przetworzenia i czy tutaj lokalnie działające firmy zakupujące wewnętrznie byłyby w stanie ten koszt włączyć w cenę. Także to jest ta kwestia.
1: No to do przeliczenia. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie www.kongresgospodarczy.pl.
3: To jest właśnie ten przywilej, kiedy Sylwia Zadrożna jest w studiu, a kiedy jej nie ma, no to nie ma tego przywileju. Chodzi o to, że nie mogę do ciebie zagadać, kiedy jesteś. W tamtym tygodniu
1: byłaś w Poznaniu. Nie widziałeś mnie, tylko słyszałeś.
3: Tylko słyszałem. Próbowałem ciebie jakoś zagadać jeszcze po informatorze, ale Sylwia, już zaaferowana tymi wszystkimi wydarzeniami, nie usłyszała mojego pytania.
1: Nie słyszałam, nie. No a właśnie. Jakie było, pamiętasz?
3: Nie pamiętam. Sylwia Zadrożna powróci jutro o 9:30, a teraz dowód na to, że sezon na kiurki, na grupę The Cure w Trójce trwa cały rok.

Robert Smith, jeden z tych tytułów, które równie dobrze mogłyby być odpowiedzią na połowę pytań zadawanych w naszym życiu. Maybe someday, może kiedyś jeszcze do tego utworu razem sięgniemy. Pani Anna napisała, dzień dobry z deszczowych gór Sowich, ale jak bez... Pachnie po takim deszczu. Cudownie. Patrzę kątem oka przy Myśliwieckiej 357. Co prawda deszczu nie ma, ale chmury. Chmury, chmury, dużo chmur. To może na te chmury coś zaradzimy. A kopia i falter w trójce. Za 16 minut wybije godzina 10.

Katasza imię jej, tekst, który jak zwykle nie daje prostych odpowiedzi. Kasia Nosowska. A teraz utwór, który bardzo uwielbiamy z redaktor Justyną Grabasz, która za drugą szybą się znajduje. Wonder Horse. Zapętlam, zapętlam, nie mogę przestać zapętlać. No i zdaje się, że dziennikarze New Musical Express też zapętlali, bo w ubiegłym roku określali poprzedni album grupy jako mistrzowski przykład muzycznej ewolucji. No i wygląda na to, że Wonder Horse dopiero się rozkręcają.

Dźwięki Wonder Horse lepsze niż druga przedpołudniowa kawa. Tak, to prawda. Do 10:00 czas umilać nam będą rysy, nie sami, bo w towarzystwie Justyny Święs i Piotra Zioły.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.

0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 18 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
14: Ukraińskie ataki na Moskwę tuszowane przez rosyjską propagandę. Państwowe media niemal milczą o ponad 100 dronach nad stolicą. Z Polski do Lwowa autostradową czwórką trwają rozmowy o przedłużeniu trasy. Ożywienia na rynku pracy spodziewa się minister aktywów państwowych. Mają w tym pomóc inwestycje z SAFE. Propaganda tuszuje ukraińskie ataki na Moskwę. Wczoraj ukraińskie drony doleciały do stolicy Rosji. W eksplozji zginęły 3 osoby, a około 20 zostało rannych. Mimo zakazu wprowadzonego przez moskiewski komitet antyterrorystyczny, mieszkańcy miasta filmowali ataki telefonami, a nagrania opublikowali w internecie.
15: Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do stolicy Rosji doleciało ponad 120 dronów. Część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, wzniecając pożary. Zamknięto centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. To najintensywniejszy i najskuteczniejszy atak Ukrainy na Moskwę, poinformowały rosyjskie niezależne media. Zwracają one także uwagę na brak komunikatów i syren alarmowych. Natomiast media państwowe zdawkowo informują o skutkach ukraińskiego uderzenia. Propagandowi dziennikarze podkreślają, że Rosja już przeprowadziła naloty odwetowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
14: Polska rozmawia z Ukrainą w sprawie rozbudowy autostrady A4, która miałaby połączyć południe Polski ze Lwowem. Rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, przekazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa. Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Minister aktywów spodziewa się też ożywienia na rynku pracy dzięki pieniądzom z unijnej pożyczki SAFE na zbrojenia. Będą powstawały nowe linie produkcyjne, co przełoży się na rozwój istniejących zakładów, zwraca uwagę Wojciech Balczun.
11: Przede wszystkim zasilamy te zakłady, które już istnieją, no bo przecież my nie mamy czasu, żeby budować kompetencje od zera w niektórych obszarach, bo żyjemy w czasach niepewnych, rozchwianych geopolitycznie pod realnym zagrożeniem rosyjską agresją. Ale co do tego, że będą w ramach tych spółek powstawały nowe zakłady, to jestem praktycznie

0: niepewien.
1: Resort Obrony Narodowej podaje, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESKO, Huty Stalowa Wola i zakładów mechanicznych w Tarnowie. Ale lista firm, które będą produkowały dla sektora obronnego, jest dłuższa. Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24 wskazuje, że unijne miliardy przełożą się także na zlecenia dla niedużych firm pracujących nie tylko dla wojska.
2: Opony na przykład, szyby, na przykład jakieś inne elementy potrzebne na przykład na pojazdów wojskowych, które również są standardowe w rynku cywilnym. Tak samo sektor dual use, czyli tych technologii podwójnego zastosowania, również będzie korzystał z zamówień.
1: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. W Bułgarii doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia na człowieka. W górach Witosza pod Sofią znaleziono ciało około 30-letniego mężczyzny.
3: Do śmierci turysty doszło po ataku niedźwiedzicy z młodym. Lekarz sądowy orzekł to po oględzinach śladów ataku, jakie znaleziono na ciele ofiary. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w pobliżu szlaku łączącego dwa schroniska w północno-zachodniej części masywu. Góry Witosza są jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców Sofii i znajdują się zaledwie około 30 minut drogi od centrum stolicy Bułgarii. Żyją tam jelenie, wilki, dziki i według szacunków od 10 do 15 niedźwiedzi brunatnych. Sofia jest jedyną europejską stolicą, w pobliżu której stale występują dziko żyjące niedźwiedzie. Bułgarskie media podkreślają, że był to pierwszy od 16 lat przypadek śmiertelnego ataku tych zwierząt na człowieka. Poprzednia podobna tragedia wydarzyła się w 2010 roku w Rodopach na południu Bułgarii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj pochmurno, tylko na zachodzie będzie się rozpogadzać. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni nad morzem do 13 w Małopolsce i do 20 w centrum.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Po godzinie 9 z Robertem Grzędowskim robiliśmy takie zawody, taki konkurs na to, kto lepiej powie, tak właściwie zaintonuje dżingiel dobrego dnia. No to teraz Artur Ewertowski.
9: To mnie zaskoczyłeś. A on ma jakąś melodię, którą powinienem... Czy muszę sobie sam wymyślić tę melodię, tak?
8: Po prostu powiedz dobrego dnia i to takim swoim głosem.
10: Dobrego dnia. Dobrego dnia.
8: No teraz można porównać. No i co? Justyna Grabasz, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk, 5 minut po 10. Państwo niech napiszą, która wersja lepsza, Artur Ewertowski czy nasz lektor. O,

Fedziskant chyba doskonale wiedzieli, że czasami chce się zapętlać, zapętlać, jeszcze raz zapętlać. Music Non-Stop, czyli utwór, który właściwie już na samym wstępie, samym tytułem opisuje nasze dzisiejsze spotkanie. Chociaż tak nie dosłownie, bo zrobimy sobie tradycyjny oddech, to będzie o 10:30, wtedy właśnie pojawi się cykl Ani Kowalczyk, brakująca połowa dziejów. 10:10, 10:10, facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności, a jeżeli ktoś woli napisać inną drogą, mailową, bardzo proszę, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Czas na Darię, czas na naszą płytę tygodnia.

Opowieści, które brzmią tak, jakby ktoś wyciągnął je prosto z codziennych rozmów. No i chyba właśnie dlatego tak wiele osób odnajduje się w piosenkach Darii. Daria ze Śląska, halo, halo, halo, co jest grane? Wręczamy album nasz tygodnia. Justyna Grabasz przy naszym dobrodniowym mailu. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Kto z Państwa ma ochotę na album Darii? Proszę pisać.

Alison Goldfrapp świętowała swoje urodziny w środę, no a dzisiaj do świętowania powody ma też Annie Lennox, która 34 lata temu dzięki debiutanckiemu albumowi Diva znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Album zresztą też zdobył nagrodę Brit Award w kategorii Brytyjski Album Roku na gali Brit Awards w 93. No ale najważniejsze jest to, że Why idealnie słucha się o tej porze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
9: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Żegnamy reklamy.
13: Minęła już 10.30 i jak zwykle w poniedziałki o tej porze słuchamy brakującej połowy dziejów. No a dzisiaj powrócimy do jednej z najbardziej niezwykłych mistyfikacji w polskiej historii. Makryna Mieczysławska, która przez lata uchodziła za świętą męczennicę i symboliczną ofiarę cesarskich prześladowań. Jej opowieść o torturach i ucieczce z Imperium Rosyjskiego poruszyła XIX-wieczną Europę, bo słuchali jej i papieże, i arystokraci i polscy emigranci. Problem w tym, że niemal wszystko to było zmyślone. Gościem Ani będzie dr Krzysztof Andruczyk, literaturoznawca, badacz romantyzmu i autor książki poświęconej Makrynie Mieczysławskiej.
14: Brakująca połowa dziejów.
15: Kim była Makryna Mieczysławska?
16: Makryna Mieczysławska była fałszywą zakonnicą unicką, która w XIX wieku, konkretnie w latach 40., 50., 60., podawała się za zbiegłą z rosyjskiej niewoli przeorysze unickiego klasztoru bazylianek w Mińsku i jako taka została zapamiętana w XIX wieku i przeniknęła do zbiorowej wyobraźni Polaków pod postacią narodowej męczennicy za wiarę i za polskość. W latach 20. XX wieku krakowski jezuita ksiądz Jan Urban opublikował natomiast pracę Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, w której dowiódł, że jej legenda, jej opowieść o męczeństwie była w rzeczywistości mistyfikacją. I od tamtej pory w literaturze polskiej zaczęła się czarna legenda Makryny. Przedstawiano ją zarówno w literaturze, jak i w pracach naukowych jako taką postać niemoralną. Nawet kochankę szatana, tutaj jest to jeden z dramatów z dwudziestolecia międzywojennego, który taki obraz Makryny prezentuje. Później w okresie PRL-u Makryna popadła w zapomnienie, niejako nie wpasowywała się w taką zbiorową wyobraźnię odbiorców.

0: twórcy literatury tamtego okresu i została przypomniana dopiero współcześnie w roku 2014 przez Jacka Denela w jego powieści Matka Makryna. Od tamtej pory jest ta postać coraz lepiej znana, coraz lepiej rozpoznawana w pracach naukowych, więc myślę, że to w wielkim skrócie można tak tę historię Makryny i historię obecności w literaturze, w kulturze polskiej ująć.
1: No ale powiedzmy trochę więcej o tym, kim była i ile znaczyła w swoich czasach, bo rzeczywiście do listy osób, które uwierzyły w jej habit, w jej święcenia, w jej historię, osoby, która musi zbiegać z ziem polskich po to, by ocalić wręcz swoje życie. No lista tych osób, które w to uwierzyły i które ją wspierały, jest naprawdę imponująca. Jaka w ogóle była skala tego oszustwa? Bo ona jest niebywała.
0: Według zachowanych źródeł Makryna miała pojawić się po raz pierwszy w Poznaniu w roku 1845. Tam miała przedstawić swoją opowieść o tym, że była unitką męczoną przez Rosjan. Jej opowieść zawierała wiele krwawych szczegółów. Makryna opowiadała przed arcybiskupem poznańskim Leonem Przyłuskim, że wraz z innymi siostrami ze swojego klasztoru była ofiarą przemocy seksualnej, była zmuszona do budowania pałacu dla swojego głównego oprawcy, prawosławnego biskupa Józefa Siemaszki. Zakonnice miały być biczowane, topione jako czarownice. Była to taka niezwykle obrazowa mozaika różnego rodzaju tortur. Duchowni poznańscy mieli uwierzyć Makrynie i wyposażyć ją w listy polecające do zakonników Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Paryżu i też w Rzymie. To była taka wspólnota religijna, wówczas już zakon, który był bliski obozowi księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli hotelowi Lambert. I oni mieli Makrynę wziąć pod swoją opiekę. Już wtedy możemy domniemywać, że była to akcja polityczna wymierzona przeciwko Rosji. Makryna miała stać się takim żywym dowodem na okrucieństwo Rosjan wobec katolików, nawet nie unitów, tylko katolików, bo ta unickość gdzieś tam się gubi w ogóle w tej historii Makryny. Gubi się też to, że będąc unitką była ona...
1: A jednak uznano ją za naszą, tak?
0: Tak, uznano ją za naszą. Nie uwzględniano zupełnie jej tożsamości unickiej, czyli de facto ruskiej, nie rosyjskiej, tylko ruskiej, takiej tożsamości pogranicznej i namaszczono ją niejako na Polkę katoliczkę, Polkę męczoną za wiarę, postrzegając ją przez pryzmat polskiej mitologii romantycznej, czyli przez pryzmat tego słynnego mitu Matki Polki.
1: No i ostatecznie też zlądowała w Rzymie pod kuratelą papieża.
0: Tak, spotkała się nawet z dwoma papieżami, z Grzegorzem XVI, później z Piusem IX. Propaganda romantyczna, jeśli mogę tak to określić, ukazywała Grzegorza XVI jako tego, który uwierzył Makrynie. W rzeczywistości dzisiejsze badania archiwalne pokazują, że było chyba trochę inaczej, że rzeczywiście traktował ją jako raczej osobę, z którą nie bardzo wiadomo, co zrobić, tak? Która się pojawiła na tej arenie dziejowej. Nie bardzo można powiedzieć, że jest oszustką, bo to by też wpłynęło na autorytet Kościoła. Nie bardzo też można zaświadczyć głębiej o tym, że rzeczywiście ona jest tą męczennicą. No i właśnie, Makryna w ten sposób funkcjonowała. Wierzono jej, opinia publiczna jej wierzyła, jej historia była powielana w prasie polskiej, francuskiej, polskiej prasie oczywiście migracyjnej. Z drugiej strony natomiast z dzisiejszych badań wynika, że te wątpliwości wobec jej historii były znaczne.
1: Jak się skończyła ta historia jej biograficzna? Bo za jej życia ją zdemaskowano, czy dopiero po śmierci?
0: Dopiero w roku 1923 ukazała się ta wspomniana przeze mnie wcześniej monografia księdza Jana Urbana, w której na podstawie analizy źródeł dowiódł on, że nie było w ogóle takiej osoby jak Makryna Mieczysławska, że było to zmyślone, nie było takiej przeoryszy w Gdańsku. Generalnie, że ta historia nie jest prawdą. Natomiast jeśli chodzi o takie życie Makryny historycznej, to do końca życia nie było takich oficjalnych prób podważenia jej opowieści. Zmarła w roku 1869 w Rzymie, w swoim klasztorze. Pod koniec życia odsunięta od pełnienia przeoryszy tego klasztoru. To był klasztor w ogóle ufundowany specjalnie z myślą o niej. Została odsunięta, bo podobno zachowywała się niestosownie wobec innych sióstr. Niestosownie to znaczy agresywnie. Podobno miała je bić, trwonić też klasztorne fundusze i zachowywać się w taki sposób niezdyscyplinowany, na przykład opuszczać klasztor samowolnie. W ten sposób została niejako odsunięta na boczny tor, natomiast nikt nie podważał wiary w jej opowieść.
2: Brakująca połowa dziejów.
3: To ja tylko dodam, że brakująca połowa dziejów, podcast Ani Kowalczyk o każdej porze do odsłuchu również na stronie polskieradio.pl.

pomarańczowe, czerwone, żółte, beżowe. Trudno je wszystkie zliczyć. Ile tutaj motyli? Nie wiem jak państwo, ale uwielbiam okładkę The Color of Spring. No ale co prawda kolory wiosny dzisiaj mienią się nie w słońcu, ale w deszczu, w chmurach. Państwo zresztą o tym piszą. Pan Marcin napisał, że trochę zimny maj na Warmii. Olsztyn obecny przy porannej kawie. Dobrego dnia. Pani Małgorzata życzy nam dobrego dnia. Dobrego dnia życzy nam pani Anna, która pozdrawia serdecznie z warszawskiego Grochowa. No i przy poniedziałkowym świetle dnia Łódź to pan Rafał. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jeszcze meldunki przedpołudniowe przez 16 minut, bo po 11.22 porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.

Oj, pamiętam, jak zapętlałem do nieskończoności ten album Happiness is Easy. Tego szczęścia dzisiaj Państwu życzę. Trochę niesłusznie się zakurzył, więc myślę, że warto coś z tym zrobić, by ten kurz na tej płycie nie osiadał. Sprawdziłem szybko i 20 lat. 20 lat w tym roku od wydania albumu Happiness is Easy. Telescreens, a ten utwór bardzo często pojawia się podczas naszych przedpołudniowych spotkań w Trójce.

Lunar Trips, którzy zagrali zjawiskową sesję dla audycji Off Control, która już niebawem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za 5 minut wybije godzina 11, no i powoli czas na napisy końcowe. Justyna Grabasz, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk, no i oczywiście Fleetwood Mac. Dobrego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Żegnamy reklamy.
7: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Statek z osobami zakażonymi hantawirusem dotarł do portu w Rotterdamie. Teraz przejdą one 6-tygodniową kwarantannę. Prawie 30 miliardów złotych, blisko odblokowania. Polska sięga po kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy. W Chinach powstała szkoła dla humanoidów. Roboty mają rozwijać tam swoje umiejętności. Statek wycieczkowy Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, zawinął do portu w Rotterdamie. Na pokładzie znajduje się 25 członków załogi i dwóch lekarzy. Wszyscy zostaną objęci kwarantanną. Zarząd portu poinformował, że teren wokół nabrzeża, przy którym stoi statek, jest zamknięty. Po badaniu załoga zostanie objęta 6-tygodniową kwarantanną. 4 holendrów może ją odbyć w swoich domach. Osoby pochodzące z Filipin, Ukrainy, Rosji i Polski mają być zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Później statek zostanie wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed katowickim sądem okręgowym trwa proces apelacyjny Mateusza H. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia.
8: W pierwszej instancji Mateusz H. został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie może się starać dopiero po 40 latach odsiadki. Od wyroku odwołały się obie strony. Prokuratura wnosi o skierowanie go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Obrona natomiast, wskazując na młody wiek skazanego, chce złagodzenia kary. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku w Radzionkowie. Mateusz H. miał zwabić do mieszkania 18-latkę, gdy ta wracała z dyskoteki. Potem miał ją zgwałcić i udusić. O pozbawieniu jej życia zdecydował po rzucie monetą. Mężczyzna był badany przez biegłych. Orzekli oni, że nie jest chory psychicznie, dlatego karę może odbywać w więzieniu, a nie w zakładzie psychiatrycznym. Ma jednak zaburzenia osobowości, także o charakterze seksualnym i powinien zostać poddany terapii, bo istnieje duże ryzyko, że w przyszłości popełni podobną zbrodnię.
7: A informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Polska zrobiła kolejny krok na drodze do wypłaty czwartej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka ustaliła, że zgodę na wypłatę dał drugi unijny komitet finansowo-ekonomiczny. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Teraz już tylko pozostaje sfinalizowanie formalności. Najważniejszy etap już za Polską. Decyzja dwóch unijnych komitetów była kluczowa. Gdyby któryś poprosił o wyjaśnienie, czy miał wątpliwości, wypłata mogłaby się opóźnić. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka, akceptacja wypłaty czwartej transzy w tym 6 i 7 wniosku przebiegała bezproblemowo. To oznacza, że zgoda ekspertów z unijnych krajów jeszcze w tym tygodniu będzie już tylko formalnością, podobnie jak ostateczna zgoda Komisji Europejskiej. Później Komisja

0: będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, bo tak działa fundusz. Następnie przelew trafi na polskie konto najpóźniej na początku czerwca. Pieniądze pozwolą na sfinansowanie m.in. projektów infrastrukturalnych, cyfrowych, także inwestycji wodno-kanalizacyjnych czy dotyczących sieci energetycznych. W 2025 roku liczba wykonywanych na świecie wyroków śmierci wzrosła do najwyższego poziomu odnotowanego przez Amnesty International od 1981 roku. W ubiegłym roku w 17 krajach stracono ponad 2700 osób, czyli 80% więcej niż rok wcześniej, mówi Krzysztof Nadratowski z Amnesty International Polska.
1: Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran. Jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach.
0: Również w ubiegłym roku cztery państwa, Japonia, Sudan Południowy, Tajwan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, wznowiły wykonywanie kary śmierci. We wschodnich Chinach powstała pilotażowa baza, w której humanoidy mają rozwijać swoje umiejętności. Władze wspierają przemysł związany z robotyką, starając się uniezależnić od komponentów pochodzących z Zachodu.
2: W Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang, uruchomiono centralny ośrodek szkolenia humanoidów. Pośród mechanicznych uczniów 130 robotów. Klasy to ponad 30 scenariuszy zawodowych przygotowujących humanoidy do wykonywania różnego typu czynności. Trenowane są humanoidy mające pracować w gastronomii i handlu, ale także zajmujące się zbiorem owoców czy inspekcją linii energetycznych. Merix, czołowy europejski think tank zajmujący się Chinami, zwraca uwagę, że konstrukcja chińskich humanoidów w większości opiera się wciąż na mikroprocesorach amerykańskiej Nvidia. W szybkim tempie rozwijane są technologie pozwalające zastąpić je rodzimą produkcją. W ubiegłym roku w czasie pekińskiego maratonu zaledwie 6 humanoidów zdołało przekroczyć linię mety. W tegorocznym wzięła udział ponad setka maszyn, a humanoidy osiągnęły czas lepszy od biegaczy ludzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dzisiaj na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie natomiast pochmurno. Miejscami deszcz, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 9 stopni, w Gdańsku 12, w Poznaniu i Krakowie 13, w Szczecinie i Rzeszowie 16, w Augustowie 17, we Wrocławiu 18, a w Warszawie i Lublinie 20.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Dzień dobry Państwu. Jest 7 minut po godzinie 11.
18: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
17: Audycję przygotowałem.

0: Gotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Maciek Załęcki. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Dziś pytamy Państwa, czy my Polacy żyjemy ponad stan? Dlaczego ciągle tak bardzo mocno się zadłużamy? Czy za dużo konsumujemy? I o opinię ekspercką poprosiliśmy tym razem profesor Dominikę Mezon z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, ponieważ ciężko to uogólnić. Myślę, że jako naród, jeżeli porównamy z konsumpcją w krajach zachodnich, to wcale więcej nie konsumujemy. Myślę, że nawet w niektórych obszarach konsumujemy mniej. Natomiast jeśli patrzymy na pojedyncze osoby, to tak, są pewne grupy ludzi, które konsumują za dużo. Często jest to powiązane na przykład z taką cechą osobowości jak materializm. Materialiści to są osoby, które poprzez stan posiadania wartościują siebie i innych i te osoby są napędzane konsumpcją. Ten materializm napędza ich konsumpcję, ta konsumpcja jest rzeczywiście wtedy duża i bardzo często kończy się to, no właśnie, życiem ponad stan. Co to znaczy? Że nie mają pieniędzy na tę konsumpcję, której potrzebują i to, ile konsumują. I w konsekwencji na przykład się zadłużają, kupują podróbki produktów, bo im tak bardzo zależy na tym, żeby pokazać swój status, którego tak naprawdę nie mają. Więc bym powiedziała tak, jako naród myślę, że nie jesteśmy bardziej konsumpcjonistyczni niż przedstawiciele krajów zachodnich. I tutaj podkreślę, bo nie wiem, w Azji, a też zależy w jakich rejonach Azji, bym powiedziała w takich rejonach Indochin, on jest mniejszy, ale już na przykład Japonia, Chiny coraz bardziej też zaczynają w pewnych obszarach być bardzo konsumpcjonistyczne. Pomyślałam teraz o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są bardzo dobrym przykładem nadkonsumpcji niewspółmiernej do możliwości. I tam bardzo wiele osób wpada w pętlę zadłużenia, bo te kredyty czy dostępność zadłużenia jest dużo większa niż w Polsce. W Polsce cały czas bardzo wiele osób nie ma kart kredytowych, nie korzysta z kart kredytowych, czyli wydaje tyle, ile mają do dyspozycji w miesiącu pieniędzy. Oczywiście też nie wszyscy, ale tych osób, które żyją właśnie na kredyt, jest zdecydowanie mniej w Polsce niż właśnie chociażby w Stanach Zjednoczonych. Tam nawet takie kredyty mieszkaniowe, one były za bardzo rozbuchane, tak można powiedzieć.
2: Czy tu się zgadzamy?
0: Mówiła profesor Dominika Mezon, psycholożka, pasjonatka badań społecznych i marketingowych. Przypominamy pytanie, czy właściwe pytania do Państwa, czy my Polacy żyjemy ponad stan? Dlaczego ciągle tak bardzo mocno się zadłużamy? Czy dużo konsumujemy? Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Mail porozmawiajmy@polskieradio.pl. Proszę się także z nami kontaktować przez trójkowego Facebooka. Teraz zagramy i za chwilę odbierzemy pierwsze telefony od Państwa. Zagramy hip-hopowy klasyk.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: A nasz mail to porozmawiajmy@polskieradio.pl. Proszę się także z nami kontaktować przez trójkowego Facebooka. Dziś pytamy Państwa, czy my żyjemy, Polacy żyjemy ponad stan? Dlaczego tak bardzo ciągle mocno się zadłużamy? Czy za dużo konsumujemy? Czy w ogóle brali Państwo chwilówki? Jak Państwo podejmują decyzje o takich zakupach na szybko, na przykład na raty? 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu wybrał pan Hubert z Torunia. Dzień dobry, panie Hubercie. Jak to jest z panem?
2: Dzień dobry. Ja jestem już w wieku emerytalnym i chciałbym powiedzieć coś, co wynika z moich obserwacji. Ludzie biorą bardzo duże kredyty na to, żeby jeździć wytwornymi samochodami podczas, gdy na przykład nie mają gdzie mieszkać.
1: A zna pan takich?
2: Mieszkają kątem urodziny albo coś innego. Tak, oczywiście, że znam. Natomiast czymś bardziej stabilnym wydaje się wzięcie kredytu i nabycie mieszkania, domu, taki błąd rozumowania, kiedy bierzemy kredyt na 30 lat. Po pierwsze, że będziemy zdrowi i mieli zdrowe i dobre dochody, że będziemy w stałym związku, w którym w tej chwili funkcjonujemy. Wiele z tego to są myślenia życzeniowe. Pamiętam, kiedy sam musiałem wziąć kredyt na bodajże 400 tysięcy i zostawiałem swój dom. Pamiętam, że musiałem weksel w banku podpisać na 700 tysięcy. I są sytuacje takie, kiedy gdyby nie upadłość konsumencka, która od pewnego czasu funkcjonuje i pozwala ludziom przeżyć, to naprawdę dochodziłoby do tragedii. A mimo to myślę, że i tak z powodu niedoszacowania ryzyka, przecenienia własnych możliwości finansowych, wiele ludzi ma z tego powodu duży kłopot, a da się żyć skromnie. Można jeść nie dużą łychą, ale małą łyżeczką wolniej też się da przeżyć i żyć fajnie.
1: Panie Hubercie, proszę mi powiedzieć, skąd takie decyzje o życiu ponad stan pańskim zdaniem? Właśnie ku okupowaniu samochodu bardzo drogiego na raty, podczas gdy mieszka się kątem u rodziców?
2: Pokazówka chyba. No bo nie znajduję uzasadnienia. No, jest to może jakiś sposób dowartościowania się?
1: Może.
2: Tak bym to widział.
1: Panie Hubercie, bardzo panu serdecznie dziękuję. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl. Nasz mail to już go wymieniłem. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka. No to ponownie oddajemy głos naszej ekspertce, profesor Dominice Mezon z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na bardzo ciekawą rzecz, jaką jest to, że ten konsumpcjonizm, czy nadkonsumpcjonizm, czy za duży konsumpcjonizm, wszystko jednak to nazwiemy, on ma

kilka źródeł. Jedno to może być takie osobiste, indywidualne, i to jest trochę to, o czym powiedziałam, że na przykład taka cecha jak materializm to napędza, ale też jest to jeden taki element rozwojowy. Na przykład młodzi ludzie, jak zaczynają mieć pierwsze pieniądze, to się trochę zachłystują tym i widać, że ten konsumpcjonizm z wiekiem trochę maleje.

0: takie sprzężenie zwrotne, ponieważ rynek od wielu już lat zaczyna coraz bardziej działać w stronę stymulowania tej konsumpcji i tej nadmiernej konsumpcji. Ciekawym przykładem jest nadkonsumpcja elektroniki. Mamy pewne fakty, chociażby na przykład z Eurostatu, że w Unii Europejskiej sprzęt elektroniczny wzrósł, ta konsumpcja sprzętu elektronicznego czy sprzedaż z 18 kg w 2015 roku do 23 kg rocznie zakupów w 2023 roku, czyli dużo. Ale z czego się to bierze? To może się brać trochę z tego, że ludzie chcą więcej, ale może się brać z tego, że jest wiele działań producentów, które służą temu, żeby ta konsumpcja wzrastała, kupować coraz częściej, coraz więcej. I właśnie na przykład w kontekście tej elektroniki mamy takie zjawisko świadomego postarzania produktów przez producentów. I znowu, co to znaczy? Że produkty dużo szybciej się teraz starzeją. Ja myślę, że każdy zna historię jakiejś tam babci, która miała lodówkę przez 30 lat. W tej chwili jest to niemożliwe. To jest specjalnie robione. Są nawet firmy, które mają wyroki sądowe właśnie za nadmierne postarzanie produktów. A może być też takie napędzanie psychologiczne, to jest też bardzo ciekawe zjawisko, bo cała komunikacja, że coś już wychodzi z mody, że wchodzi nowy model. Tak naprawdę, czy nam te wszystkie nowe modele są potrzebne? Często nie. Wiemy, że w smartfonach ludzie naprawdę niewielki procent, przeciętni użytkownicy wykorzystują, a jednak jest to napędzane.
1: Zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2: Czy zgadzają się Państwo z tym, że my Polacy żyjemy ponad stan, że ciągle za mocno się zadłużamy? To pytanie kieruję do pana Marka z Warszawy, a numer telefonu do nas to oczywiście 2027 3. Dzień dobry, panie Marku. Halo,
3: dzień dobry.
2: Słyszymy się?
3: Tak, tak, tak, oczywiście słyszę. Co do tego, nie mam jakichś tam głębszych pomysłów, bo to jest sprawa bardzo indywidualna.
2: Tak.
3: I każdego obywatela, dla jednego co jest minimum, to dla drugiego to jest w ogóle nieosiągalnym szczęściem. Ja pamiętam tylko ten, oczywiście, że na pewno jest to napędzane reklamą i innymi całą w ogóle organizacją życia gospodarczego, to życie ponad stanie. Tak jak powiedziałem panu na wstępie, o tym właśnie, że to jest jeden z pisarzy izraelskich noblista powiedział właśnie, że wszyscy pracujemy coraz więcej, żeby kupić coraz więcej rzeczy, żeby zaimponować naszym znajomym, których tak naprawdę w ogóle nie lubimy. I to jest chyba to ciągłe porównywanie się do innych, a nie życie własnym życiem i nie koncentracja nad własną poprawą własnej osobowości. To tylko tyle.
2: Proszę mówić.
3: Jeszcze drugi przykład końcowy to jest właśnie, no może taki skrajny, nie wiem, czy będzie tego pasował, ale największy na świecie zdobywca Aleksander Wielki, kiedy odwiedził Diogenesa, czyli filozofa greckiego, i podszedł do niego, ten, który mieszkał w Beczce, prawda?
2: Pamiętam z lekcji historii, Diogenes Laertios, chyba taką się nazywa.
3: Tak. No i co Diogenes mu powiedział? To, jak zapytał Aleksander go Wielki, co mogę dla ciebie zrobić? On mówi, osłoń mi słońce. I to jest kwintesencja tego, że osłoń mi słońce. Jest coś pomiędzy to, że utarł nosa Aleksandrowi Wielkiemu, prawda, że jest coś więcej ponad jego władzę i ponad jego potęgę. To jeszcze to, że człowiekowi nie, naprawdę tak niewiele potrzeba do tego. Oczywiście nie chciałbym tutaj mówić biednym tam ludziom, którzy gdzieś żyją w Afryce, że im wystarczy, prawda? Bo nie, nie o to chodzi. Ale generalnie no, trzeba, każdy musi z nas ten własny umiar znaleźć wewnątrz siebie.
2: Bardzo, panie Marku, bardzo, bardzo dziękuję za ten refleksyjny i taki filozoficzny telefon. Wszystkiego dobrego i myślę, że powinniśmy się wszyscy trochę kierować tym przesłaniem od pana Marka. 2027 3, pan Sławomir z Gdańska, panie Sławomirze, pańska opinia na dzisiejszy temat. Czy my się naprawdę zadłużamy za nadto, czy za dużo konsumujemy? Jak to jest w pana przypadku?
4: Dzień dobry. Wydaje mi się, że tak, że konsumpcjonizm jest bardzo duży w dzisiejszych czasach. Ogólnie, no co, internet nas do tego goni. Wszystko działa tak, żebyśmy się zadłużali jak najbardziej. Żebyśmy mieli wszystko ponad stan. I bardzo dużo ludzi z tego korzysta, nie kalkulując realnych tutaj zagrożeń z tym związanych. Sam znam przypadek, gdzie rodzina była bardzo zadłużona, mieli fajne dochody, wszystko było okej, do czasu, kiedy no po prostu nie zdarzyła się tragedia i jedno z nich nie zostało unieruchomione. Praktycznie dochody się skończyły, no i wtedy zaczęły się problemy, no. Ale życie na poziomie trwało bardzo długo, no więc mówię, więc to jest dzisiaj w dzisiejszych czasach bardzo takie niebezpieczne, z tego względu, że tych rad mamy dostępnych wszędzie i wszystkiego mamy.
2: No jesteśmy zalani rzeczywiście propozycjami rozmaitych zakupów, wylewają się ze wszystkich mediów.
4: Tak, już nawet nie musimy tak naprawdę brać auta na raty, tylko możemy sobie

0: wziąć leasing konsumencki, który jest dużo bardziej wygodny.
1: Czy wynajem długoterminowy?
0: Tak, mamy najem długoterminowy i co, nie przejmujemy się niczym, jeździmy luksusowym autem, ale tak naprawdę to auto nigdy nie będzie nasze, więc no tutaj mamy takie, kurczę, sprzeczne kolizje, ale dużo ludzi z tego korzysta i bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia też tak żyje. No, jest to przykre, uważam, że ludzie dzisiaj nie mają nic swojego, tylko wszystko jest na ratę i wszystko jest jak gdyby... Żeby się pokazać i żeby mieć.
1: Panie Sławku, serdeczne dzięki. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu wybrał pan Bartłomiej z Jarosławia. Halo, halo. Dzień dobry, panie Bartłomieju. Chyba nie mamy pana Bartka, bo przed chwilą widziałem, że na czerwono mi świecił, przestał świecić. A czy mamy pana Wojciecha z Rzeszowa? Dzień dobry, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry, witam. Mają państwo mnie z Rzeszowa.
1: Tak jest.
2: Ja mówiłem przed momentem, że nigdy nie brałem kredytu, bo uważam, że jeżeli na coś mi nie stać, to nie będę się zadłużał. Co więcej, kredyt wiąże się z procentem. A więc żyłem na takiej stopie, na jaką mnie było stać. I z jakim też zdumieniem przyjąłem fakt, że pewien mój bliski znajomy wziął 5 000 zł kredytu po to, żeby wjechać do Meksyku. Naprawdę byłem zdumiony. Ja oczywiście, gdyby szło o zdrowie moje bliskich, to bym taki kredyt wziął. Ale na wycieczkę można wyjechać w piękne miejsca w Polsce, w których się nie było. No więc tu jest kwestia rozwagi, kwestia rozsądku i tego, na co nas stać. Samochód mam, dobry, ale też nie musiałem brać kredytu. No, nie mam Mercedesa, nie Rolls Royce'a i nie tęsknię za tego typu pojazdami, absolutnie. Jedyne, na co mógłbym ewentualnie wziąć kredyt, to byłby nowy sprzęt nagłaśniający, ale tego nie zrobię, bo wystarczy.
1: Maciek Załęcki, który realizuje audycję, aż ręce podniósł do góry, panie Wojciechu, bo on też kocha dźwięk, czyli jest pan audiofilem.
2: Ja uwielbiam.
1: No to rozumiemy.
2: Kilka tysięcy to kompaktów.
1: Żaden Meksyk, tylko po prostu doskonałe głośniki i dobre kable. Dziękujemy, panie Wojciechu. Wraca do nas pan Bartłomiej z Jarosławia. Bardzo się cieszymy. Dzień dobry, panie Bartku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym się podzielić taką historią, no bo wydaje mi się, że też konsumpcjonizm polega na tym, że nie kontrolujemy tego, na co wydajemy pieniążki w dzisiejszych czasach. Subskrypcje, szybkie płatności, to jest coś, co nas gubi. Często klikamy subskrybuj to, subskrybuj tamto,
1: tak jest,
3: żeby tego mieć na chwilę jakąś tam przyjemność czy ten, a później okazuje się, że na koniec miesiąca wydajemy na to bardzo dużo pieniędzy, wcześniej kiedyś tego nie było. Dzisiaj, żeby posiadać telewizję, no to musimy mieć wiele subskrypcji, a wcześniej po prostu wystarczyło mieć telewizor w domu, kablówkę i to wystarczyło nam, a dzisiaj gonimy za tym i to jest tak bardzo rozbite, że naprawdę tego nie widzimy. Wydajemy pieniądze wirtualnie, a nie fizycznie. I myślę, że to nas najbardziej gubi, ponieważ jak człowiek nie ma pieniążków w dłoni, to tego nie kontroluje. Jak mamy w portfelu, to wiemy, ile wydajemy. Jak nie mamy, wydajemy wirtualnie, to nas to bardzo, bardzo gubi.
1: Panie Bartku, wielkie dzięki za te podpowiedzi. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy. @polskieradio.pl. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka. Pan Grzegorz do nas zatelefonował i to z Hiszpanii. Panie Grzegorzu, pańska perspektywa na zadłużanie się przez naszych obywateli w kraju. I jak to jest w Hiszpanii?
4: Uważam. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Inspiracją do telefonu do państwa była dla mnie przypowieść o odsłoń i słońce.
1: Tak, Diogenesa, tak.
4: Którą słuchacz przed chwilą przywołał. Więc wracam do tego. Kiedy wstaję rano w Hiszpanii...
1: A gdzie pan mieszka w Hiszpanii? Przepraszam, że pytam.
4: Mieszkam na Costa Blanca, w Hiszpanii.
1: Zazdrościmy.
4: Mam taką możliwość, że mogę wyjść z domu, doświetlić oczy, które spowoduje, to doświetlenie spowoduje, że dobrze zacznę dzień. Wchodzę na dach mojego domu, biorę zimny prysznic i zaczynam dzień. I konsumpcjonizm tutaj naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma nic do rzeczy, ponieważ są to rzeczy podstawowe. A chciałbym wrócić do tego, że konsumpcjonizm przesłania nam relacje z ludźmi. Hiszpanie celebrują relacje, celebrują spotkania, celebrują rozmowy. To jest dla nich najważniejsze i nauczyłem się tego od nich, że naprawdę wystarczy spotkać się,

0: porozmawiać, wypić kawę za euro 50 i to wypełnia nam potrzebę bycia z kimś innym, rozmowy, dowiedzenia się tego, co u niego. I konsumpcjonizm bardzo nam zblokował te relacje. Mało tego, konsumpcjonizm spowodował, że podejmujemy relacje z uwagi na swego rodzaju interes, który możemy zrobić drugą osobą. A uważam, że te...
1: No i chyba straciliśmy połączenie z panem Grzegorzem z Hiszpanii, który postępuje według protokołów długowieczności. To kapitalny pomysł, żeby wstać rano, spojrzeć w słońce, a potem wziąć zimny prysznic. Ale to temat zupełnie na inną audycję. Pan Kamil z Warszawy. Dzień dobry, panie Kamilu.
2: Witam serdecznie. Szanowni państwo, bardzo spodobała mi się ta audycja, ponieważ porusza dla mnie osobiście niezmiernie ważny temat. Tutaj no, jestem osobą z rocznika 90, wychowaną na konsumpcjonizmie jak najbardziej, przede wszystkim na reklamach właśnie banków, jak i rozmaitych produktów. I powiem państwu tak, wśród moich przyjaciół, wśród moich najbliższych rówieśników tutaj ze szkoły, większość osób jest niestety bardzo, ale to bardzo zadłużona. Sam niestety gdzieś tam długo musiałem wychodzić z tego zadłużenia, bo czy to jeden zakład, czy drugi zakład pracy podczas pandemii, czy potem po wybuchu właśnie wojny.
1: Czyli pan też się na to złapał, prostu, mówiąc wprost.
2: Tak, po prostu upadł. Nagle raty wzrosły no, diametralnie i powiem państwu szczerze, jak wcześniej dla mnie na przykład no, taka rata, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy nie stanowiła problemu. Nagle się okazuje, że człowiek zostaje z niczym, ale teraz chciałbym taką jedną ważną kwestię poruszyć, tak? Czy coś tutaj w ogóle państwo polskie, czy my jako ludzie też robimy w tym kierunku, żeby następne pokolenia nie wpadły w tą pułapkę. Ja w tą pułapkę wpadłem, osobiście z niej, że tak powiem, wychodzę, ale tak jak patrzę na obecnie, czy telewizję, czy reklamy, czy banery, czy to, co się dzieje w social mediach, mam wrażenie, że to jest napędzane jeszcze bardziej i tak naprawdę większość młodzieży coraz bardziej będzie za tym gonić i myślę, że najwyższy czas, żeby faktycznie się za to wziąć, coś z tym zrobić. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
1: Oczywiście, że tak, tylko zastanawiam się, jak legislacyjnie będzie bardzo trudno.
2: No tak. Legislacyjnie to jak najbardziej, ale faktycznie nawet przez taką audycję radiową, którą pan prowadzi ten temat, no bardzo, bardzo myślę, że słuszne. No warto to nagłaśnić, bo tak jak tutaj poprzedni panowie no, wspominali, rzeczywiście nie trzeba nam dużo do szczęścia i bardzo łatwo się zagubić, tak? Ale no mówię, ja jestem z tego pokolenia, które przechodziło tą transformację, czyli jeszcze poniekąd wychowałem się na podwórku, ale już z tą telewizją, z wieczorynką, z reklamami, marzeniami o właśnie samochodach, o domach, o telefonach. A tak jak patrzę na dzisiejszą młodzież, gdzie 2-3-latki po prostu prują tymi telefonami, są bombardowani wręcz tymi reklamami i czują się gorsi, jeżeli jakiegoś produktu nie mają. Nie wiem, czy to wróży dobrze i nie czeka nas jakaś właśnie powtórka, nie wiem, czy z hiperinflacji, jak z lat 80., czy właśnie no, nie stanie się prędzej czy później coś niezmiernie niebezpiecznego, jeżeli coś z tym się nie zrobi. Takie jest moje zdanie. No i jeszcze raz panu bardzo dziękuję za poruszenie tego niezwykle ciekawego i ważnego tematu.
1: A ja panu dziękuję, panie Kamilu, za ten bardzo mądry telefon. 22,7 trójek. Wreszcie doczekałem się na pierwszy kobiecy głos. Pani Anna z Gdańska. Dzień dobry, pani Aniu.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Proszę mówić, czy pani się zadłuża, czy pani ulega tym podszeptom reklam, czy pani może zna takich, którzy żyją ponad stan? Jak to wygląda?
3: No znam wiele osób, ale trochę dzwonię z inną perspektywą.
1: Proszę
3: bo ja
1: mówić.
3: Przez bardzo, bardzo długi czas i wiele lat do osiągnięcia już z takiego wieku średniego, powiedzmy, z przymrużeniem oka, bardzo oszczędzałam. Jakby zwracałam uwagę na to, żeby odkładać pieniądze, żeby oszczędzać. No i dzisiejsze czasy skłaniają trochę bardzo mocno do oceny, że ten konsumpcjonizm jest wszechobecny, że wydawanie pieniędzy jest głównym celem człowieka. Ja myślę, że to trochę można spojrzeć na to z dystansu, ponieważ wydawanie pieniędzy również jest przyjemne i konsumpcjonizm skłania nas do oceny siebie i innych ludzi. Myślę, że warto trochę powstrzymać się czasami przed tą oceną, bo dla jakby też życie samo w sobie, relacje są ważne. Natomiast jeśli my sobie nie sprawiamy jakichś tam przyjemności, nie mówię o jakichś wielkich rzeczach związanych, tak jak poprzednicy powiedzieli, z zadłużaniem się, ale też z takimi przyjemnościami związanymi z tym, żeby wydać te pieniążki, żeby gdzieś właśnie pojechać na wycieczkę, zobaczyć świat, zobaczyć inne kultury, posmakować innych smaków życia, może tak trochę.

0: metaforycznie, to myślę, że to jest pozytywne. I nasze dzisiejsze czasy...
1: Chodzi o równowagę, prawda, w tym przypadku?
0: Tak, nam na to pozwalają, bo jeszcze 20-30 lat temu, jak pamiętam, nie było takich możliwości. Pani... Myślę, że warto to docenić.
1: Tak jest, pani Aniu. Wielkie dzięki. Rzeczywiście tak powinniśmy szukać tej równowagi, bo powinniśmy konsumować, jeżeli nas na to stać. A co na to pan Tomasz z Wielkopolski? Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Przede wszystkim fajnie, że udało mi się dodzwonić do państwa. I w stosunku do moich poprzedników, którzy się tutaj wypowiadali, jestem trochę starszą osobą, bo jestem rocznik 68, czyli jeszcze pamiętam trójkę z tych dawnych, dawnych lat 80.
1: Tak, jest pan ciągle bardzo młodym człowiekiem.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo panu w tym momencie. Chciałbym tutaj tak króciutko, tylko żeby nie blokować też innych radiosłuchaczy, poruszyć jakby dwa krótkie tematy. Przede wszystkim minimalizm. Minimalizm, pytanie, co my potrzebujemy do życia, bo większość ludzi tak naprawdę, którzy żyje na tym świecie, no potrzebuje schronienia, potrzebuje jedzenia, potrzebuje ubrania, odpowiedniej temperatury. I można oczywiście żyć w domu 100-metrowym, w mieszkaniu 50-metrowym, ale wszystko, co jest ponad to wszystko, to ja uważam, że to jest ponad stan. Skąd się to bierze? Oczywiście z tego całego pędu rywalizacyjnego pomiędzy korporacją a społeczeństwem, pomiędzy społeczeństwem a korporacją, że jeden jest lepszy od drugiego i tak dalej. I tu kwestia tej wartości pokazania temu człowiekowi, który dorasta w moim odczuciu i na świecie, żeby po prostu jemu wprowadzać te wartości. Co jest bardziej ważne, czy konsumpcjonizm i pieniądze, czy rzeczywiście te relacje, o których wspominała poprzedniczka tutaj w tym momencie. No i przede wszystkim bardzo ważne jest zachowanie tej równowagi pomiędzy zdrowiem, życiem, relacjami i czasem wolnym i pieniędzmi, nie tylko ten pogoń za tymi pieniędzmi, bo to oczywiście nie jest najważniejsze. I jedną rzecz już na koniec tylko dodam, kwestia wartości. Mi się wydaje, że gdyby ludzie tak naprawdę zrozumieli, że to, co mamy najważniejsze w życiu, czyli to co dostajemy za darmo, czyli zdrowie, umysł, nasze marzenia i tak dalej, to tworzy jakąś wartość tak naprawdę. A my tak naprawdę nadajemy wartość rzeczom, którą kupimy. Czy to będzie komputer, czy to będzie samochód, czy to będzie to. I teraz pytanie, co tą największą jest tą wartością? To, co mamy tak naprawdę za darmo dostajemy, czyli życie, czy to, co sobie kupimy, czy ten kolejny laptopik, telefonik, czy samochodzik. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo panu dziękuję. Jeszcze odbierzemy telefon od pani Kasi z Łodzi i zrobimy krótką pauzę, ale teraz słuchamy pani Kasi. Dzień dobry, pani Kasiu.
3: Dzień dobry. Ja chciałam się zgodzić z moimi przedmówcami, bo zadzwoniłam wcześniej, ale czekałam na linii, czyli z panią, która mówiła o tym, że no, że rzeczy są też przyjemne, jeżeli na nie człowieka stać. Mm-hmm. I z panem, jestem nawet trochę starsza od pana, który przede mną przed chwilą telefonował. Ale nie zgadzam się z panem, który mówił o tym, że nie należy brać kredytów. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że gdybym nie wzięła kredytu, to nie miałabym domu. Nie miałabym. Najpierw wzięłam kredyt na działkę, później wzięłam kredyt na dom, ale kredyt trzeba wziąć z głową, a nie zadłużać się ponad normatywnie. Trzeba po prostu umieć liczyć.
1: Rozumiem, że pani potrafiła i to się wszystko szczęśliwie skończyło. Bardzo pani dziękuję. 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu. Teraz posłuchamy Tori Amos i odbierzemy kolejne telefony od państwa. Widzę, że dzwonią.

0: Czy tu się zgadzamy?
1: No właśnie, czy tu się zgadzamy, że żyjemy ponad stan, że zanadto się zadłużamy, że za dużo wydajemy? Dzień dobry, od najmłodszych lat jesteśmy przez szkołę wychowywani w duchu rywalizacji. Ci, którzy nie potrafią znaleźć wartości w swoim wnętrzu, decydują się na nadmierny konsumpcjonizm. Niemożność poprawy niskiej samooceny powoduje porównywanie się. Z moich obserwacji najczęściej wybierane są samochody, telefony komórkowe i gadżety. Napisała do nas na mail porozmawiajmy@polskieradio.pl pani Angelika. Z kolei nasz numer telefonu 2027 trójek wybrał pan Jacek ze Stalowej Woli. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry, witam. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że higiena finansowa, tak bym to nazwał, jest tak samo ważna jak higiena naszego ciała i naszego zdrowia, czyli tak samo jak myjemy zęby, tak samo powinniśmy interesować się tymi tematami finansowymi. Dostęp do tej wiedzy w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwy, chociażby przez internet, ale jeżeli ktoś woli książki, to nie ma problemu. Na przykład serdecznie polecam Marcina Iwucia i to są materiały pisane tak w cudzysłowie po ludzku, bez żargonu finansjery, które z łatwością można zrozumieć i co najważniejsze wdrożyć.
1: Panie Jacku, czy zdrowie finansowe w ogóle, taki pomysł na nauczanie nie powinien trafić do szkół? Generalnie taką propozycję tutaj panu rzucam.
2: Oczywiście powinien, jestem jak najbardziej za, jednak realia są takie, że niestety lekcje zanudzałyby raczej.
1: No, zależy jakby to podać. Zależy jakby to podać. Tak jak pan mówił, że książka jest napisana ludzkim językiem, więc można by to było skonstruować tak, żeby i dzieci połknęły haczyk.
2: Jak najbardziej, zdecydowanie, natomiast im dalej w dorosłość, tym bardziej jest to ważny temat, dlatego nieważne, czy mamy 30, 40, 50, 60 lat, serdecznie polecam posięganie po tą wiedzę, nie jest ona skomplikowana. Skręcając w stronę kredytu, chciałbym powiedzieć, że według mnie jedyny racjonalny kredyt to kredyt hipoteczny. Wszystko inne jest po prostu finansowaniem swojego ego, że tak powiem. No i tak na koniec chciałbym powiedzieć, żeby pamiętać, żeby nie kupować rzeczy, a czas i wspomnienia, bo to jest najważniejsze, tego nikt nam w życiu nie zabierze.
1: Kapitalna puenta, bardzo panu dziękuję. Pan Robert z Katowic, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem z perspektywy osoby już dojrzałej, jak pojawiły się dzieci, pojawiła się szkoła, pojawiły się po prostu problemy, o których wspominamy, no to musiałem jakoś przekonać, co jest w życiu wartościowe, więc tłumaczyłem im, że takie rzeczy jak telefon, zegarek, jakąś wycieczkę można kupić. Natomiast takie zdolności rozwojowe, takie jak znajomość języków, czy na przykład jakieś umiejętności, to trzeba po prostu zrobić. To trzeba zdobyć i czasami bardzo konsekwentnie, więc czy być, czy mieć, no warto inwestować pieniądze w swój rozwój. I dlatego wydaje mi się, że ponieważ dzieci mam już dorosłe, sobie dobrze w życiu radzą, mają partnerów i to powoduje, że ten wybór między mieć a być nie jest taki jednoznaczny. Oni po prostu inwestują pieniądze w swój rozwój i w to, żeby korzystać z tego życia rozsądnie

0: Dziękujemy, panie Robercie. Dziękujemy, panie Robercie. To pytanie mieć czy być stawiamy panu Andrzejowi z Rzeszowa. Dzień dobry, panie Andrzeju. Jak to wygląda w pańskim przypadku? Pańskie zdanie na temat tego, czy my się przypadkiem za bardzo nie zadłużamy?
1: Dzień dobry. Ja chciałbym tylko taką, może z innej strony, zwrócić uwagę, jak bombardują nas media odnośnie z jednej strony reklamy, żeby jak najwięcej, coraz nowsze telefony. Telefon jest dobry, kupmy jeszcze jeden. Kolejny samochód, czy jakieś gadżety, nie wiem.
0: A pan nie ulega tej presji? A pan sobie radzi z tym?
1: Czasem, że tak powiem, może i ulegam, ale staram się właśnie tak wyważyć. A z drugiej strony taka hipokryzja tych gwiazd. Na przykład w Hollywoodzie jakaś gwiazda się nie kąpie, bo chce zaoszczędzić środowisku odrobinę wody, a później lata odrzutowcem w tej z powrotem. No takie trochę to zakłamany ten świat. Z jednej strony nas bombardują, żeby jak najwięcej konsumować. Z drugiej strony, żebyśmy, nie wiem, nie kąpali się, bo
0: i oszczędzali wodę. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju. Tym razem mamy młodą osobę. Dzień dobry, pani Olu. Pani Ola jest z Leszna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja dzwonię poruszyć sobie takie dwa aspekty tego tematu i też właśnie jako osoba młoda.
0: Pani może powiedzieć, ile pani ma lat, bo mogę panią zapytać, prawda?
2: Tak, oczywiście 25.
0: Zazdrościmy, jak jeden mąż tutaj.
2: Oj, trochę. To właśnie nie wiem do końca, czy warto zazdrościć, bo na chwilę obecną dla osoby młodej jak ja i moich rówieśników market pracy jest dosyć nieprzyjazny i zauważyłam, że bardzo często wymaga on właśnie takiej inwestycji, gdzie tych pieniędzy jeszcze za bardzo nie ma. Inwestycji właśnie w elektronikę, kiedy no, większość pracy potrzeba komputera, potrzeba telefonu, potrzeba dużo takich elementów. No często też znalezienie pracy jest trudne i trzeba samemu coś zorganizować, włożyć pieniądze w właśnie, tak jak mówię, zainwestować, żeby zarabiać w ogóle. I myślę, że to jest dużym problemem teraz właśnie takie zaciąganie się na kredyty. No też jeszcze nie ma tych pieniędzy, a osoby młode chciały znaleźć swoje miejsce, dom. No, przede wszystkim moi rówieśnicy kredyty biorą na mieszkania, żeby się wybudować, żeby mieć dom, zacząć rodzinę i tak dalej. No i też właśnie na takie rozpoczęcie jakiejś pracy, jakiekolwiek szanse zarobku.
0: Ale to są takie bardzo przytomne zadłużenia.
2: Tak mi się wydaje, dlatego też jestem zdziwiona, słysząc tutaj od osób może trochę starszych ode mnie, że widzą u swoich rówieśników, że są to zadłużenia na samochody zamiast na właśnie dom, mieszkanie i tak dalej, bo ja z mojej perspektywy tego zupełnie nie widzę. Faktycznie są to bardziej zadłużenia typowo inwestycyjne, typowo żeby zacząć własną firmę, żeby zacząć rodzinę. Także no, jestem trochę zdziwiona taką różnicą perspektyw.
0: Pani Olu, wielkie dzięki. Naprawdę, bardzo by potrzebowaliśmy takiego młodego, przytomnego głosu. 22,7 trójek, porozmawiajmy, @polskieradio.pl, trójkowy Facebook, także do państwa dyspozycji. Ale teraz kolejna opinia ekspercka od profesor Dominiki Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, zanim odbierzemy kolejne telefony. Tym razem pani profesor powie o składowych nadmiernego konsumowania. Będą konkrety.
3: Mamy na przykład zjawisko fast fashion. To jest w ubraniach, w zakupach właśnie tekstyliów, butów. Te produkty stają się coraz tańsze i równocześnie coraz gorszej jakości. No i tak, z jednej strony znowu nadmiar kupowania ubrań może być indywidualnie sterowany, bo ktoś chce być cały czas na czasie, wszystkie już nie założy spodni z poprzedniego sezonu albo nawet z połowy tego samego sezonu, bo już coś nowego weszło, ale to jest w sumie nie taka duża grupa ludzi. Ja myślę, że większy problem jest ten problem wręcz systemowy, taki gospodarczo-biznesowy, że firmy idą w stronę tak zwanego fast fashion, czyli wyprodukować szybko, wyprodukować byle jak i mamy wtedy t-shirty, które się spierają po trzech razach i już właściwie są do wyrzucenia, bo tracą fason, więc problem leży po obu stronach. To nie jest tylko człowiek, który za dużo chce. To jest takie właśnie sprzężenie zwrotne. Kolejną kwestią, która tutaj jest trochę uwikłana w tę nadkonsumpcję, to jest kwestia pożyczek, bo rzeczywiście nie wszystkich stać na to, żeby tyle kupować, ile by chcieli. Bardzo dużo badałam zachowań finansowych i wiem o tym, że one zależą właśnie w dużym stopniu od człowieka, to znaczy nawet nie od tego, ile ma pieniędzy albo ile mu brakuje, tylko jak on w głowie to postrzega. Są osoby, które mają relatywnie mało, ale świetnie tym zarządzają.

0: nie mają specjalnej potrzeby, żeby żyć ponad to, co mają, czyli bardzo skromnie na przykład, no ale są takie osoby, które mają ciągłą potrzebę więcej, więcej, więcej. Oczywiście to jest napędzane też przez producentów, ale złapią się na ten haczyk producentów te osoby, które już mają pewną konstrukcję psychiczną, która właśnie pcha je do tego, żeby kupować więcej. I to jest świetna grupa dla pożyczkodawców. Niestety, ta taka trochę zachłanność konsumpcyjna może prowadzić do tego, że się te pożyczki bierze zupełnie nierozsądnie, bo można skorzystać z bardzo złej oferty, takiej, która z pozoru wygląda fajnie, a potem się zaczynają kłopoty finansowe, albo można po prostu się za bardzo zadłużać.
1: A może kompromis?
2: No właśnie, może. I to pytanie stawiamy panu Łukaszowi z Lublina. Czy my zadłużamy się za nadto? Czy konsumpcjonizm nas pochłonął? Czy jednak znajdujemy w tym wszystkim umiar? Jakie jest pańskie zdanie?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Tutaj mnie naszła taka myśl, że ten konsumpcjonizm, to ciągłe gonienie za nowymi przedmiotami i tak dalej, nawet jest proponowane bądź jest narzucane przez polski system podatkowy, bo teraz, gdy chcemy założyć działalność, to za chwilę, po miesiącu, dwóch, trzech, jeżeli nie mamy zbyt dużych kosztów, dostajemy propozycję od księgowej, gdzie to też ona tylko i wyłącznie liczy, to nie jest jej jakiś tam wymysł, żebyśmy od razu brali coś na leasing, na kredyt i tak dalej, żebyśmy robili te koszty. I te pieniądze gdzieś tam ciągle nam uciekają, bo my nie możemy odłożyć fizycznie tych pieniędzy, tylko musimy po prostu kupować. Musimy brać ten samochód, no najprościej to jest wziąć samochód w tym momencie w leasing i już mamy co miesiąc jakieś koszty przez 4 lata i koszt amortyzacji tego samochodu. My nawet nie patrzymy na ten samochód pod względem, czy on jest nam potrzebny, niepotrzebny, czy on jest dobry, czy on jest trwały i tak dalej, bo my go za 4 lata oddajemy i niech ktoś tam się później martwi, czy on dalej się nadaje do użytku. Ale właśnie o to chodzi, że system podatkowy w Polsce jest robiony typowo pod produkcję. Pod produkcję, tylko do tej produkcji u nas no, de facto nie ma, bo my czy maszyny budowlane, czy jakieś te samochody osobowe, czy obojętne jakie rzeczy, które są nam potrzebne do działania, do biznesu, wszystko musimy kupić za granicę. Także tutaj pod tym względem moim zdaniem gdzieś te pieniądze cały czas uciekają i jest nam to narzucane już od góry, od rządzących. Tak?
2: Bardzo panu dziękuję. To był pan Łukasz z Lublina. Tym razem będzie kobiecy głos. Pani Małgorzata Skonina. Dzień dobry pani Małgorzato.
4: Dzień dobry bardzo. Witam wszystkich słuchaczy.
2: My panią też.
4: Radia. Ja chciałam powiedzieć, że w swoim życiu, gdybym nie wzięła kredytu, nie miałabym dzisiaj domu. Ten kredyt był szyty na miarę. Myślę o kredycie hipotecznym, który w pewnym momencie był dobrym rozwiązaniem, ale chciałam też powiedzieć, że był on szyty na miarę, ponieważ bardzo go przemyślałam. Nie brałam go w walucie euro, chociaż wszyscy mnie wtedy namawiali, tylko brałam go w złotówkach, czyli tak jak zarabiałam, tak wzięłam. Dawno już go spłaciłam, dzięki temu mam dom. Moje dziecko się w tym domu wychowywało, natomiast swoje dziecko uczyłam tego, żeby nie ulegało reklamom, które namawiają bardzo często do brania na wycieczki, brania pieniędzy na święta, na prezenty, tylko też racjonalnie gospodarowanie swoimi pieniędzmi. W związku z tym teraz też młodzi ludzie wiem, że biorą kredyty, ale głównie na swoje potrzeby mieszkaniowe, ponieważ kończąc studia bardzo często nie mają gdzie mieszkać, a wynajem jest bardzo drogi. Więc myślę, że branie kredytu z rozwagą jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast ważne jest, żeby dzieci od dziecka uczyć, że wszystko musi mieć pokrycie tym, co zarabiamy.
2: Zgadzam się z panią.
4: Tylko...
2: Zgadzam się. Bardzo pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękujemy, ale dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Pan Maciej z Katowic. Dzień dobry, panie Macieju.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No my jesteśmy społeczeństwem jednak z dawnych czasów, czyli z PRL-u bym tak powiedział, tak? W czasach, kiedy mieliśmy pieniądze, a nie było towarów. I myślę, że to na

0: napędza przede wszystkim tych dojrzałych konsumentów do zakupoholizmu, czyli pilnowania, kupowania towarów, bo mogą się przydać. Najgorsze jest to, że ten towar jest, tak jak tu już wcześniej była mowa, słabszej jakości, a cena jego jest dosyć duża. Ja powiem tylko jedną rzecz, taki żart może, ale prawdziwy. Dziecko pyta się syna, ojca, tato, dlaczego ty chodzisz do pracy? Po to, synu, żebyś mógł zarobić pieniądze. A po co nam są pieniądze potrzebne? Po to, żeby je wydawać. Tato, to ja wolę spać.
1: Panie Maćku, bardzo dziękuję. Pan Dariusz z Gorzowa Wielkopolskiego. Co pan na to?
2: Dzień dobry. Jeszcze raz pozdrawiam cały zespół mojej ukochanej trójki, którą szukam od lat.
1: Proszę mówić, szybciutko.
2: Chodzi o to, że po prostu chciałbym tylko właśnie bardzo krótko poruszyć sprawę właśnie zakupoholizmu. Po raz pierwszy przed chwilą padło to słowo. Ja nie mówię tutaj o jakichś wielkich, dużych kredytach hipotecznych. Oczywiście to są sprawy już brane w jakimś celu. Natomiast myślę, że wielu ludzi zadłuża się po prostu stopniowo, popadając w spirale długów, właśnie te chwilówki czy karty kredytowe później, które no, nie są spłacane właśnie po to, żeby poprawiać sobie nastrój, czyli te wszystkie nasze jakieś tam obecne w obecnych czasach stany nerwicowe, depresyjne.
1: I nie tędy droga, nie tędy droga, panie Dariuszu. Co na to pani Agnieszka z Konstancina? Dzień dobry, panie Agnieszko, to będzie puenta dzisiejszej dyskusji.
3: Pozdrawiam serdecznie. Ja od kredytów jestem jak najbardziej za braniem kredytów. Prowadzę działalność od 28 lat. Jestem z 71 rocznika i jak gdyby zupełnie inne pokolenie podchodziło do pieniędzy, do ich wydawania. Chcieli je sami zarobić, sami własnymi rękoma i kredyt dla nas był dużym zbawieniem, bo kiedyś nie było, tak jak teraz, leasingów, teraz są pomocy młodym ludziom. Teraz naprawdę młodzi ludzie mają wszystko podane na tacy w stosunku do tego, jak ja zarabiałam, jak ja musiałam wywalczyć no niemal każdą złotówkę, żeby móc ją później, prawda, rozmnożyć. I myślę, że szacunek do pieniądza.
1: Pani Agnieszko, z rozsądkiem. Różne głosy dziś słyszeliśmy, raczej w przewadze też, że ulegamy konsumpcji. Usłyszeliśmy głosy też, żeby zachować umiar, ale takie też, że wzbogaciliśmy się jako naród i warto konsumować, wyjeżdżać i kupować rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, ale róbmy to z głową. Zapamiętam telefon pani Oli, 25-letniej, która powiedziała, że młodzi ludzie muszą brać kredyty na to, żeby zaistnieć na rynku pracy i żeby mieć gdzie mieszkać. Hanna Dołęgowska, Maciek Załęcki, Piotr Łodej, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia.

0: podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres, w którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i kontrakty na produkcję. Przedstawiciele MON-u wylatują do Waszyngtonu na ważne rozmowy. Wpłacono za niego wielomilionową kaucję. Z aresztu wyszedł były szef biura ukraińskiego prezydenta, podejrzewany o pranie pieniędzy. Niemieccy śledczy przesłuchują królową tygrysów. To z jej hodowli pod Lipskiem uciekło zwierzę, które zaatakowało mężczyznę. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony lecą do Stanów Zjednoczonych rozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Według nieoficjalnych informacji Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysłania około 4000 żołnierzy do naszego kraju. Tak mówi o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Prezydent Donald Trump podjął decyzję o tym, że część sił z Europy, a konkretnie z Niemiec, wróci do Stanów Zjednoczonych. Najprostszym ruchem z punktu widzenia Departamentu Obrony było zatrzymanie czy wstrzymanie rotacji żołnierzy, która dzieje się w tej chwili w Europie. Traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy.
6: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polska delegacja spotka się z przedstawicielami Departamentu Stanu, Departamentu Wojny oraz Amerykańskiego Kongresu. Rozmowy w Waszyngtonie będą dotyczyły również współpracy przemysłowej.
7: Bardzo chcielibyśmy w przyszłości, żeby Polska mogła zbudować fabrykę do rakiet Patriot, PAC-3, ale też mieć zdolności do innych rakiet, na przykład takich jak Hellfire albo różnego rodzaju głębokich uderzeń, które są dzisiaj Polsce tak bardzo potrzebne.
6: W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z amerykańskim generałem Danem Kanem. Były szef biura ukraińskiego prezydenta wyszedł z aresztu. Andriy Jermak spędził weekend za kratkami w związku z podejrzeniem, że działał w grupie przestępczej piorącej pieniądze pochodzące z korupcji. Będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo wpłacono za niego wielomilionową kaucję.
8: O zatrzymaniu Andriya Jermaka ukraiński sąd zdecydował w zeszły czwartek. Aresztu mógł być zamieniony na poręczenie majątkowe. Były szef biura ukraińskiego prezydenta oświadczył jednak, że nie posiada wymaganych 140 milionów hrywien, czyli równowartości około 11 milionów złotych. Pieniądze wpłacili znajomi polityka. Przed Andriyem Jermakiem jednak kolejne spotkania ze śledczymi, bo był on według nich członkiem grupy przestępczej zamieszanej w legalizację 460 milionów hrywien. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem. Andriy Jermak przez długi czas uważany był za szarą eminencję i nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to śledczy ujawnili potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Przeciwko promocji agresji i przemocy protestowała w Gdańsku Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Sekretarz stanu w kancelarii premiera jako świadek zeznawała w tamtejszej prokuraturze. To konsekwencje zawiadomienia, jakie złożyła pod koniec marca w sprawie gali freakfightowej, tak zwanego Kloszard Party. Walki z udziałem bezdomnych miały odbyć się w Lublinie. Po fali krytyki organizatorzy się wycofali.
9: Nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.

0: Jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
1: Mówiła Katarzyna Kotula. W Sejmie są dwa projekty przepisów zakazujących patostreamingu. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje z kolei nad ograniczeniami szkodliwych treści dla dzieci. Niemiecka policja ustala okoliczności ucieczki tygrysa z prywatnej hodowli niedaleko Lipska. Zwierzę zaatakowało wczoraj opiekuna i wydostało się na wolność. Służby znalazły później drapieżnika i zastrzeliły, ponieważ stanowił zagrożenie. 73-letni mężczyzna zaatakowany przez tygrysa trafił do szpitala. Policja sprawdza warunki hodowli, z której zwierzę uciekło. 8 innych tygrysów nadal przebywa w tym obiekcie w pobliżu Lipska. Właścicielką hodowli jest Carmen Zander, treserka zwierząt znana w Niemczech jako królowa tygrysów. Teraz jest przesłuchiwana przez policję.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Większość energii, 72%, pochodzi z paliw kopalnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, tylko na zachodzie będzie się rozpogadzać. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. Od 12 stopni nad morzem do 13 w Małopolsce i do 20 w centrum.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupił obwarzanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto...
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Żegnamy reklamy.
19: Trójka.
2: Program trzeci.

0: Polskiego Radia.
1: 8:30 po południu.
2: Muzyczna poczta UKF.
1: Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

A Song for the Lovers to Richard Ashcroft na dobry początek tygodnia w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę Państwu, spotykamy się od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. A w tym tygodniu redaktor żąda na urlopie, więc będę miał przyjemność spotkać się z Państwem codziennie od poniedziałku do czwartku o tej porze i realizować zamówienia słuchaczek i słuchaczy trójki. Następna piosenka to właściwie będzie zestaw piosenek, bo to dedykacja podwójna. No ale okazja jest...

I taki zestaw nam się ułożył. Piła tango, strachy na lachy. To od pana Mateusza. Jak pan Mateusz napisał w liście, to był moment, kiedy trzeba było się zastanowić, jaki utwór zamówić w związku z tym 10. tytułem Mistrza Polski, a drugim z rzędu dla Lecha Poznań. Ale pan Tomasz stwierdził, że lepiej będzie brzmiała w tym kontekście piosenka Prosta Rzecz Nosowska, Rojek i Grabarz. Pogodziliśmy zatem i pana Mateusza, i pana Tomasza oraz te dwa utwory w muzycznej poczcie UKF. To państwa zamówienia do tej audycji od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14 na bieżąco sprawdzam skrzynkę ukf@polskieradio.pl, choć pisać można 24 godziny na dobę do tej skrzynki ukf@polskieradio.pl. Dzwonić do trójki także można 22 i 7 trójek. A za moment kolejna dedykacja od pana Ryszarda, tym razem Hej Ja i Outcast.

Outcast i Heja w poniedziałkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek, także na maile ukf@polskieradio.pl. To dla Pana Stefana. Najnowszy singiel Paula McCartneya i Ringo Starra, Home to Us.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. To jest singiel z płyty, nowej płyty Paula McCartneya. Album The Boys of Dungeon Lane ma się ukazać 29 maja. Co do sekundy, właśnie teraz, 12:30, spotkanie z Agnieszką Obszańską.
1: Terra Cultura. Dziś przystanek Berlin. Tu raczej nie ma problemu ze znalezieniem dobrych, jakościowych wystaw. Kłopot będziemy mieli raczej z wyborem. To ja dołożę jeszcze tych kłopotów. Nie zapominajmy o wystawie genialnej meksykańskiej fotografki Gracieli Iturbide. To Wsio Berlin. Pięknie, starannie poprowadzona retrospektywa artystki, na której znajdziemy zarówno te ikoniczne, jak i te mniej znane prace Iturbide. Jeżeli ktoś wybiera się do Berlina, koniecznie. A na drugą nogę zajrzymy do Instytutu Polskiego w Berlinie. Tam z kolei czeka na nas prezentacja unikalnej polskiej produkcji art gamingowej, łączącej świat niezależnych gier z instalacją artystyczną. Imersyjna, analogowa, budowana ręcznie scenografia to produkcja katowickiego studia Cyber Kids Unreal. A opowiada Dominik Cymer, artysta wizualny i dyrektor artystyczny projektu Cubatur.
2: W Instytucie Polskim w Berlinie pokazujemy i gotową grę do grania, i instalację. Gra polega na układaniu kubów wielkości 1 m/1 i bohaterowie w niej zamknięci mieszkają właśnie w takich małych przestrzeniach. I wy jako odwiedzający galerię możecie poczuć się tak samo jak bohaterowie gry i wejść do tego kuba 1 m/1, nacisnąć przycisk i zostać nagrani i wprowadzeni do instalacji, która pokazuje tak, jak wygląda gra. Na wystawie będziecie mogli zobaczyć artworki z naszej gry, będzie instalacja interaktywna, w której poczujecie się jak w grze. Jest też gra do zagrania, czyli tak zwany build, na którym można po prostu grać, który produkowaliśmy w zeszłym roku. Równocześnie razem z wystawą w Instytucie Polskim jesteśmy na festiwalu IMAZE, który pokazuje alternatywne gry Art House Games nazwane.
1: Cubatur. Cyfrowa tkanka gry przeniesiona do przestrzeni galeryjnej Instytutu Polskiego w Berlinie. Tę wystawę możemy oglądać do 26 czerwca.
0: Terra Cultura i Agnieszka Obszańska. Polecam spotkania z Agnieszką w piątek po południu w wersji dwugodzinnej, a także cały cykl audycji na naszej trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl. Do 14:00 muzyczna poczta UKF-u, jak zawsze od poniedziałku do czwartku, ale wydania w tym tygodniu będą o tyle specjalne, że sięgniemy po to, co się wydarzyło w sobotni wieczór. Nasza noc muzeów w Trójce. No państwo tłumnie nas odwiedzali. Właściwie nawet jeszcze po 23:00 było słychać państwa obecność na naszej antenie. Piękne podziękowania jeszcze raz za tak liczną reprezentację słuchaczek i słuchaczy Trójki w Noc Muzeów 16 maja przy Myśliwieckiej 357. Ja miałem dyżur w studiu M5, w studiu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego i tam się spotykaliśmy. Rozmawialiśmy sobie o radiu oczywiście, o panu Janie także, a państwo mieli wyjątkową okazję, aby do muzycznej poczty UKF zadedykować piosenkę. Ale nie przez telefon 22 i 7 trójek i nie mailowo ukf@polskieradio.pl, ale dedykując ją prosto do trójkowego mikrofonu.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chciałabym zapowiedzieć piosenkę.

0: piosenkę braci Kacperczyk, Pokolenie Końca Świata, są to moi jedni z ulubionych wykonawców. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców, wszystkich moich ziomeczków. Jestem Marysia z Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Jest 1 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

pokolenie końca świata i bracia Kacperczyk w muzycznej poczcie UKF-u. Tak, do tych nagrań z sobotniej Nocy Muzeów z 16 maja przy Myśliwieckiej 357 będziemy jeszcze na pewno wracać w dzisiejszym spotkaniu w muzycznej poczcie UKF. A teraz kolejna propozycja od państwa mailowa ukf@polskieradio.pl. Pan Marek z Grudziądza prosi o utwór Equinox Jeana Michela Jarra dla syna Bartka, który wczoraj obchodziłby 36. urodziny, gdyby był z nami. Tak napisał pan Marek.

Equinox, część czwarta. Jean-Michel Jarre. I taka muzyka także w muzycznej poczcie UKF ma swoje miejsce. Państwa listy. ukf@polskieradio.pl. Kolejny jest od pana Mirka. A to dedykacja dla, jak napisał pan Mirek, kochanej Iwony, która na dniach urodzi nam skarba Pawełka. Poproszę o Americano. Vito Bambino.

Vito Bambino, Americano w muzycznej poczcie UKF. List od pani Franciszki. Byłabym przeszczęśliwa, mogąc w dzisiejszej audycji usłyszeć utwór Ceremony zespołu New Order. Ten utwór dedykuję mojemu Wiktorowi, który właśnie dzielnie wiezie nas w mazurskie lasy.

0: Zespół New Order i ich debiutancki singiel Ceremony, a potem Muchy, notoryczni debiutanci. Tak się nam poskładało na zakończenie pierwszej odsłony muzycznej Poczty UKF w ten poniedziałek, 18 maja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
10: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto
10: Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku

0: kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Żegnamy reklamy.
6: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Naukowcy gotowi do protestu w Warszawie przed Sejmem chcą przypominać o niskich nakładach na szkolnictwo wyższe. W Tatrach trudne warunki do wspinaczki, ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Asteroida przeleci o włos od Ziemi, będzie można ją zobaczyć już dzisiaj.
7: Rzeczywiście bezpieczeństwo.
6: Naukowcy zbierają podpisy pod petycją o zwiększenie finansowania polskiej nauki. Zapowiadają też protest w Warszawie. Gdybym nie był w rządzie, sam podpisałbym się pod postulatami naukowców, stwierdza minister nauki i szkolnictwa wyższego. Marcin Kulasek przypominał, że w ostatnich latach udało się podnieść pensje wykładowców akademickich i zwiększyć nakłady na badania. Jednocześnie przyznaje, że te nakłady są wciąż zbyt niskie.
7: Rzeczywiście bezpieczeństwo Polek i Polaków, dalszy rozwój Polski gospodarczy jako 20 gospodarki na świecie, to nie odbędzie się właśnie bez zwiększonych finansów na naukę.
6: Zdaniem ministra w poprawie sytuacji może pomóc Ministerstwo Obrony oraz spółki Skarbu Państwa.
7: 1% z budżetu MON-u może zostać przeznaczone na badania i rozwój. Kolejne rzeczy, rozmowy ze spółkami Skarbu Państwa. Już jestem po rozmowach z prezesem Orlenu, czekają rozmowy z prezesem KGHM-u i PZU. Jest fundusz nauki jeszcze stworzony przez poprzedników i tutaj spółki Skarbu Państwa mogłyby też partycypować, przekazywać część dywidendy właśnie na badania i rozwój.
6: Protest naukowców zapowiedziany jest na 27 maja. Ma odbyć się przed Sejmem. W Kijowskim Centrum Narodowego Oporu co tydzień dziesiątki cywilów przechodzą szkolenia z taktyki, medycyny pola walki i obsługi dronów. To elementy przygotowania do realiów wojny. Nasz reporter Mateusz Czmiel sprawdził, jak wyglądają takie treningi i kto decyduje się w nich uczestniczyć.
8: Szkolenia trwają od 5 do nawet 10 dni. Na początku uczymy się obsługi broni, a także medycyny pola walki. Wraz ze mną w szkoleniu bierze udział 20-letni Maksym.
9: Tutaj ja za Tusiu.
8: Jestem tutaj dlatego, bo trzeba bronić naszego kraju, żeby poznać medycynę taktyczną, jak prawidłowo założyć stazę, żeby nie uciekać, gdy gdzieś obok leży ktoś ranny w ostrzale, żeby nie zostawiać człowieka, tylko mu pomóc. Początkowo szkolenie wydaje się łatwe, prawdziwy test przychodzi po 5 dniach. Wtedy ruszamy w teren, do lasu z okopami. Dostajemy wyposażenie, hełmy, kamizelki i broń. Instruktor dzieli nas na dwie grupy. Pierwszą stanowią ranni, drugą żołnierze, którzy mają ich ewakuować z zagrożonej pozycji. W tym czasie jesteśmy ostrzeliwani przez wroga. Szkolenie nie wiąże się z obowiązkową służbą wojskową i ma przede wszystkim pomóc uczestnikom znaleźć obszar, w którym czują się najlepiej. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
6: Trudne zimowe warunki w Tatrach z powodu intensywnych opadów śniegu. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów. Także Tatrzański Park Narodowy przestrzega, że warunki do uprawiania turystyki są trudne, między innymi przez padający deszcz. Na szlakach jest to bardzo mokro i błotniście. TPN odradza wyjścia w wyższe partie gór. Tym, którzy się jednak na to decydują, zaleca się korzystanie ze sprzętu do zimowej wspinaczki. Teraz na Kasprowym Wierchu termometry pokazują 3 stopnie Celsjusza. I leży tam ponad 30 cm śniegu. To niezwykła okazja, żeby skierować oczy i teleskopy ku niebu. Dzisiaj jedna z ostatnio odkrytych asteroid przeleci wyjątkowo blisko Ziemi. W kosmicznej skali obiekt nazywany 2026 JH2 będzie o włos od naszej planety. Martyna Szymczakowska.
10: Planetoida 2026 JH2 została odkryta 8 dni temu, wyjaśnia Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.
11: To planetoida, która ma od 16 do 35 metrów średnicy, została dostrzeżona całkiem niedawno przez obserwatorium w Tucson w Arizonie.
10: Dzisiaj planetoida minie Ziemię w odległości około 90 tysięcy kilometrów, co jak zaznacza Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum

0: Nauki Kopernik w Warszawie jest wyjątkowe.
1: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię.
0: Obiekt minie Ziemię około 21 czasu polskiego, ale zdaniem astronomów nie będzie zbyt dobrze widoczny w naszym kraju. Można za to oglądać transmisję na żywo, między innymi na stronie NASA. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na zachodzie dość pogodnie, ale w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na wschodzie i w centrum burze z gradem, na północy w czasie burz porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Zakopanem 7 stopni, w Legnicy 12, w Warszawie 15, w Szczecinie 16, a w Terespolu 19.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: I właśnie teraz, co do sekundy, 5 minut po 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: A to jest właśnie ta chwila i ten moment na naszą piosenkę.

Skacz. Aleksander Szalonek, jego nowa propozycja, to nasza piosenka dnia w ten poniedziałek w programie trzecim Polskiego Radia. To druga odsłona muzycznej Poczty UKF-u. Do 14 zapraszamy Państwa do tworzenia tej audycji. My, czyli Piotrka Masierak, Maciej Załęcki i Mariusz Owczarek przy mikrofonie. Jestem tu tylko po to, żeby jakoś tak zerkać do skrzynki co jakiś czas ukf@polskieradio.pl i układać te piosenki w taką oto kolejność, aby doskonale nam brzmiała trójka w muzycznej poczcie UKF. I znów wracamy do wydarzeń.

wydarzeń z sobotniego wieczora, z naszej trójkowej Nocy Muzeów. Tym razem jest to list od pani Renaty z Gorzelca, która pisze tak. Inaczej się dzisiaj słucha, gdy wie się dokładniej, skąd płyną te dźwięki i kto do nas mówi. Dźwięk zsynchronizował się z obrazem. Dlatego bardzo się cieszę, że przypadek zrządził, iż w sobotę byliśmy w Warszawie i w związku z tym dla całej trójki i dla wszystkich takich jak ja, słuchaczy z całej Polski, Radio Gaga, zespołu Queen. Pani Renato, jeszcze raz podziękowania na pani ręce za tę szczególną obecność w Noc Muzeów w Trójce. A pomyślałem sobie, że to, skoro to jest taki specjalna, że to jest taka specjalna sytuacja, to i wersja tego utworu niech też będzie specjalna. Przenosimy się zatem na stadion, którego już nie ma, znaczy jest nowy, na ten stary stadion Wembley w Londynie, Live Aid, 13 lipca 1985 roku.

0: w lipcu 1985 roku na stadionie Wembley w Londynie. To Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. I jeszcze raz wracamy do wydarzeń z wieczora 16 maja. Nasza trójkowa Noc Muzeów i nasze spotkania w Studiu M5, w studiu imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Państwo przy trójkowych mikrofonach.
1: Patrycja z Torunia. Dedykuję piosenkę mojej córce Julce, Płyń córeczko i ucho.

0: Mela Koteluk i Spadochron, a wcześniej Płyń, Córeczko i Jucho. Taki zestaw nam się ułożył w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dzisiaj ja 13 lat, gdy odszedł Marek Jackowski, współzałożyciel i gitarzysta zespołu Manam. Proszę o krakowski spleen.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie,

0: pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Nie wiem, jak my to robimy, Macieju, ale znowu punktualnie nam się udało. 13:30, co do sekundy.
3: Powtórka z rozrywki.
2: A dziś poniedziałek, zatem kolejny odcinek cyklu z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek.

0: Będąc młodą lekarką, owładnie mię czasem liryka, a nawet zaśpiew. Jestem wszak człowiekiem pracującym, jak każdy. I też bym chciała, by mię ktoś zrozumiał, pokochał, przytulił. Ech, może w istocie jest jakiś towarzysz, który mię szuka na mej rubieży. I tu nagle rozległo się pukanie.
1: Dzień dobry, pani doktor.
0: Powróciłam się więc z marzenia w rzeczywistość. Dzień dobry, co panu dolega?
1: No jestem, pani doktor, człowiekiem eksponowanym.
0: Medycyna nasza i na to potrafi zaradzić.
1: Wystąpiło niezrozumienie. Jestem człowiekiem eksponowanym, czyli że na stanowisku.
0: Ach tak, proszę się więc rozpłaszczyć, może herbatki rozciągnąć na leżance i zapodać objaw.
1: Otóż, pani doktor, byłem zawsze w czołówce. Planowałem, podejmowałem decyzję i sprawdzałem się każdorazowo.
0: To piękne i zaszczytne.
1: Otrzymywałem za to premię, nagrodę, odznaczenie, a nawet wysokie uściski ręki.
0: Gratuluję.
1: Aż tu nagle robię to samo i okazało się, że popełniam błędy. Ponieważ tak twierdzi zwierzchność, co jest niepodważalnym, domniemywam, że musiałem zapaść znienacka na jaką chorobę.
0: Oczywiście. Narządem odpowiedzialnym za popełnianie błędów jest błędnik, którym znajduje się... I tu oblałam się barem i znalazłam medycznej kropce. W czasie zajęć naukowych z błędnika byłam albowiem oddelegowana w ramach Związku Młodzieżowego na zajęcia, na wskutek czego nie byłam teraz pewną, gdzie znajduje się wyżej wzmiankowany błędnik.
1: Gdzie się znajdywa, bo nie dosłyszałem?
0: Proszę połknąć tę pazdylkę i zrobić 3 przysiady w ramach przygotowania terapeutycznego, a ja się zaraz streszczę.
1: Raz!
0: Błyskawicznie otworzyłam sterylizator, w którym trzymałam atlas anatomiczny. Zidentyfikowałam organa na B i wypowiedziałam się. Błędnik oczywiście znajduje się w uchu.
1: Prawym czy lewym?
0: Środkowym. Proszę mi je udostępnić.
1: Otóż i ono.
0: Z ręcznym cięciem skalpela przerżłam ucho na wylot i wyłuskałam z niego narząd w kształcie granulki, który według prawdopodobieństwa mógł być błędnikiem. Cięcie wprawnie zeszyłam cadbutem. I już po wszystkim. Może pan dalej postępywać jak przedtem i nie będzie to już błędem. Jest pan albowiem pozbawionym błędnika.
1: Stukrotnie dziękuję. Ale dlaczego ja nie mogę złapać równowagi?
0: Któż z nas może w tych czasach odnowy złapać równowagę? Nie ma za co, nie ma za co i żegnam. Po wyjściu pacjenta włożyłam z powrotem narzędzia do naczynia autoklaw i powróciłam się do marzenia.

0: Do usłyszenia.
1: Tak, to Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek i cykl z pamiętnika młodej lekarki w powtórce z rozrywki dzięki temu, co odnalazł w naszym archiwum Dariusz Pieruk. Na jutro Dariusz przygotuje dla Państwa, o ile mnie pamięć nie myli, wtorek jest jutro, czyli będą chyba rycerze o 13.30. Muzyczna Poczta UKF w trójce do 14.00 i wracamy do tych wydarzeń ze studia M5.

0: ze studia imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i Państwa jakże licznej obecności w czasie Nocy Muzeów w Trójce.
1: Cześć, mam na imię Małgorzata. Chciałabym pozdrowić ze studia Trójki moje dzieci, moje wnuki i moich przyjaciół. A dla wszystkich chciałam zadedykować utwór Ewy Dymarczyk, Groszki i Róże.

0: Groszki i róże. Ewa Demarczyk w Muzycznej Poczcie UKF. Do 14 jeszcze kilka Państwa dedykacji specjalnych. To są nagrania pochodzące z naszego studia imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego z Nocy Muzeów. Właściwie to taki wieczór był. No, momentami nawet już się zrobił dość późny ten wieczór, 16 maja. Słuchaczki i słuchacze Trójki przed naszymi mikrofonami.
1: Dzień dobry, nazywam się Gustaw. Przyjechałem aż z Józefowa, czyli poza Warszawą. Chciałbym pozdrowić moją mamę Monikę i brata. Chciałbym zadedykować piosenkę Mrozu Złoto.

0: Mrozu i Złoto. Kolejna dedykacja prosto z naszego studia imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, z naszej trójkowej Nocy Muzeów. I nie ostatnia w dzisiejszym naszym spotkaniu w Muzycznej Poczcie UKF.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, z tej strony Helena. Dedykuję piosenkę wszystkim, których znam, All I Need, Radiohead.

0: All I Need i Radiohead. Muzyczna poczta UKF-u tak gra dzisiaj dla Państwa. Gra piosenki, które słuchacze dedykują słuchaczom, słuchaczkom, a to specjalne nasze spotkanie z Nocy Muzeów w Trójce przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To różnie bywało. Niektórzy od razu chętnie siadali przed mikrofonem i tylko pytali, kiedy mogę zacząć mówić. Innych trzeba było trochę namawiać. Ale to było kilka godzin wspaniałego spotkania, rozmów z Państwem i też zdziwienia, że tak po prostu wygląda radio.
1: Witajcie, nazywam się Andrzej, pochodzę z Zamościa, mieszkam w Józefowie. Super tutaj być, marzenia się spełniają. Prosiłbym o piosenkę Byłaś serca biciem, jako że zawodowo zajmuję się sercami.

0: Andrzej Załucha w muzycznej poczcie UKF. Byłaś sercebiciem. Przed nami jeszcze jedna piosenka, ale dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Pan w sprawie audycji po 14?
1: Tak jest, na którą chciałbym zaprosić, ponieważ no nie zgadnie pan, kto będzie gościem.
0: Pan Mariusz.
1: No ale jest wielu takich w Polsce, a ten jest tylko jeden.
0: Oj tak, to prawda. Mariusz Szczygieł, gościem Michała Nogasia po 14 w Tu Myśliwiecka 357. Zgadza się wszystko?
1: Tak. Była już Wądraczkowa, czy będziemy mogli zagrać?
0: Nie było Wądraczkowej dzisiaj. Zostawiłem dla was specjalnie.
1: Dziękuję, to tak będzie. To ja pójdę dalej i wracamy.
0: Czekamy niecierpliwie. My już państwu dziękujemy za to spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. I jeszcze jedno zamówienie, rzecz jasna, przed 14. Telefon 22 i 7 trójek, czynny w sprawie poczty jutro po 12.
2: Halo, dzień dobry. Maksym ze Szczecina mówi. Czy mogę zamówić piosenkę? Nazareth, This Flight Tonight. Dedykacja dla mojego nauczyciela, pana Marka. I proszę przekazać od niego pozdrowienia. Panie Marku, dzień dobry, bo teraz będę miał z nim lekcję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października.

0: października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program trzeci w poniedziałek, 18 dzień maja, minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy tę godzinę od serwisu. Artur Wewertowski.
3: Polska będzie miała swoje centrum serwisowe silników od czołgów Abrams. Premier mówi, że to dowód dobrych relacji z Amerykanami. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w kwestii dwóch wieszy jeszcze nie teraz, nie odbędzie się ono w planowanym terminie. Lotnisko Chopina prawie najbardziej punktualne w Europie. Ustąpiło miejsca tylko lotnisku w Sztokholmie. Centrum serwisowe silników do czołgów Abrams powstanie w Polsce. Będzie się mieścić w wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie. Umowa została właśnie podpisana. Premier Donald Tusk mówił, że powstanie serwisu to dowód dobrych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
4: Nie ma takich turbulencji, nie ma takich sytuacji. Nawet jeśli żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca. Budowanie takiej wzajemnej lojalności, która to lojalność będzie potrafiła oprzeć się wszystkim turbulencjom, nawet wtedy, kiedy one są niepokojące.
3: Serwis w Dęblinie będzie jednym z trzech takich na świecie. Pozostałe są w Stanach Zjednoczonych i Australii. Umowa przewiduje także wyszkolenie personelu i gromadzenie odpowiedniego zapasu części zamiennych. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wieszy nie odbędzie się w planowanym terminie. Miało dojść do niego 20 maja. O szczegółach powiedział nam prokurator Piotr Skiba.
5: Nie odbędzie się przesłuchanie z uwagi na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego poparty zwolnieniem lekarskim. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Według prokuratury istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesłuchanie nie odbędzie się jeszcze w maju. Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za prace związane z projektem i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się również wątki dotyczące możliwych nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Pakistan przekazał Stanom Zjednoczonym nowe propozycje Iranu zmierzające do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Doniesienia te potwierdził rzecznik tamtejszego MSZ. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że obowiązujący od kwietnia rozejm z Iranem jest bliski załamania. Wcześniej Iran nie przyjął amerykańskich warunków zakończenia konfliktu. Teheran odrzucił żądania rezygnacji z programu nuklearnego i domagał się zakończenia walk w Libanie. Prezydent Węgier Tamás Sulyok odmówił rezygnacji ze stanowiska mimo rosnącej presji ze strony nowego rządu partii Tisza. W wywiadzie dla węgierskich mediów polityk podkreślił, że nie istnieje żaden konstytucyjny powód, który uzasadniałby jego odejście przed końcem kadencji.
6: Prezydent Tamás Sulyok powiedział portalowi Index, że wybory parlamentarne nie wpływają na mandat prezydenta, który zgodnie z konstytucją jest niezależny od zmian rządu. Podkreślił również, że zamierza wykonywać swoje obowiązki do końca kadencji, a żądanie partii Tiso nie jest atakiem na jego osobę, a na całą instytucję głowy państwa. Premier Péter Modior odpowiedział na wywiad bardzo ostro. W mediach społecznościowych stwierdził, że wypowiedź prezydenta pokazuje, iż epoka Ormana wciąż broni swoich pozycji, a sam Sulyok utracił zaufanie większości społeczeństwa. Modior zarzucił głowie państwa, że pozostaje politycznie związana z dawnym obozem Fideszu i nie reprezentuje całego narodu. Szef rządu zapowiedział jednocześnie dalszą presję polityczną na pałac prezydencki. Według Modiora Węgry potrzebują nowego początku także w instytucji prezydenta, a pozostawienie Sulyoka na stanowisku utrudnia odbudowę zaufania do państwa po latach rządów Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności. W rankingu Air Advisor stołeczny port zajął drugie miejsce. Na pierwszym wylądowało lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo.
7: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
3: Chwali port jego rzecznik Piotr Rudzki. Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Po niej lotnisko będzie mogło obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość warszawskiego portu. Zakończenie prac zaplanowano na 2029 rok. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. Od 12 stopni nad morzem do 13 w Małopolsce i do 20 w centrum.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 14:05.
2: Tu Myśliwiecka 357.
1: Maciej Załęcki, Katarzyna Wojtasik, Michał Nogaś i...
3: Mariusz Szczygieł, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Zaczęliśmy tak szybko. No o Korze musimy wspomnieć, że to jedna z twoich ukochanych.
1: Ile energii mi dodawała ta piosenka, jak miałem 17 lat i mi na przykład nie szło z czymś w szkole, w liceum ekonomicznym w Legnicy, to ta piosenka ciągle mi przypominała, że jest falowanie i spadanie. I raz się jest na górze,
0: już tak
1: raz...
0: przez całe życie.
1: Tak.
0: Mariuszu drogi, witamy cię w programie trzecim. Czekano na ciebie w tej audycji miesiącami.
1: O, już
0: w końcu się udało.
1: Tak, na pewno mówisz.
0: Ma być rozmowa wygodna czy niewygodna?
1: Każda. Ja jestem otwarty.
0: No dobrze, to zanim powiemy o tym, jak tu szedłeś i jak się czułeś, to chcę powiedzieć, nie wiem, czy masz świadomość, że na profilu festiwalu Góry Literatury, który odbywa się pod patronatem programu trzeciego, będziesz. I tam tak twoją obecność zapowiedziano. Nie wiemy, czy macie państwo świadomość, że od dobrych kilku lat Mariusz Szczygieł nie wydał żadnej książki.
1: To prawda.
0: Nadal będąc pisarzem, którego wciąż chcemy czytać i słuchać. W ramach festiwalu jedno ze spotkań będzie nosiło tytuł Mariusz Szczygieł na każdy temat. To może od razu odpowiedzmy na to pytanie, czy będzie jeszcze jakakolwiek książka Mariusza Szczygła?
1: Myślę, znaczy mam nadzieję, że tak, ale mnie to naprawdę porusza i zdumiewa, że mimo, że już od 4 lat, bo 4 lata temu wyszły Fakty muszą zatańczyć i wciąż mnie zapraszają na spotkania autorskie, wciąż dostaję wiadomości i listy od ludzi, którzy coś tam mojego przeczytali, jakoś tam do nich to trafiło. Są poruszeni na przykład, a ja nic nowego. Ale to jest ciekawe, bo chyba bardziej ten mój sposób bycia i sposób istnienia w świecie ludzi pociąga, niż to moje pisanie w tym momencie. Książka chciałbym, żeby była. Ja miałem już 2 pomysły, które upadły. Nawet zebrałem sporo materiałów do 2 książek.
0: Jedna miała być o gestach podawania dłoni, prawda?
1: O takim obrazie, na którym była dłoń i bardzo ciekawa jest historia tego obrazu. Właściwie takiego obrazu artefaktu Józefa Robakowskiego, artysty z Łodzi. Ja może do tego wrócę. Wcześniej miała być książka o porwaniu samolotu, o tym, jak Polacy porwali pewien samolot. Szczególnie jedno porwanie mnie interesowało i to nie wyszło z różnych powodów. No, takich bym powiedział trochę życiowych, trochę takich psychicznych, psychologicznych. No a teraz mam nowy pomysł i może mi to wyjdzie.

0: I bardzo mnie Paweł Goźliński namawia do tego i już przejrzał moje notatki, muszę się przyznać. I może się pojawi książka, ale wiadomo, jeszcze Maciek w brzuchu, a już mu kaszkę gotują, więc to nie jest dobre, ale może się pojawi moja książka o tym, jak rozmawiamy z Bogiem. O tym, jak się Polacy modlą, do kogo i o co. A może nie tylko Polacy.
1: A ty masz wiedzę na ten temat?
0: Mam już sporą wiedzę. To znaczy sporą. Dosyć głęboko porozumiałem się z 60, właściwie nie z 60, a 60 osób się zgłosiło i ja zrobiłem taki rodzaj castingu i z 23 osobami porozumiałem się dosyć głęboko, jeśli chodzi o ich rozmowę z Bogiem, modlitwę. I mam już sporo materiału, ale to jeszcze nie jest materiał reporterski. To jest na razie, to są na razie wyznania ich. To było związane z wystawą, która się odbyła w galerii L w tamtym roku w Elblągu, gdzie ja byłem współautorem tej wystawy i ona dotyczyła właśnie tego, jak się modlimy. To była wystawa z artystką Zuzanną Dolegą. I ja odpowiadałem za stronę tekstową, a ona za stronę wizualną. No i jest to materiał. I teraz muszę te wyznania ludzi przeoblec w reportaż, czyli tam musi być akcja, story, zdarzenia, sceny, a nie tylko wyznanie o tym, jak ja się modlę. Musi być to zahaczone o ludzkie historie.
1: To ciekawe jest, bo jedna z twoich poprzednich książek, Zrób sobie raj, była w dużej mierze opowieścią o tym, jak Czesi patrzą na Boga, czyli o ich ateizmie, tak, niemal państwowym. A w Polsce, no wystarczy przekroczyć granicę i to się zupełnie zmienia.
0: Ale właśnie Zrób sobie raj było o ludziach, było o mnie.
1: Ale też o ludziach, którzy szukają Boga w ateistycznym państwie.
0: Tak, tak. Ale to było właśnie o tych, którym religia nie jest potrzebna do życia i Bóg nie jest im potrzebny do szczęścia. A ponieważ ja byłem na takim etapie życia, zacząłem być na takim etapie życia, no to sobie pomogłem tą książką Zrób sobie raj, pytając Czechów o to, jakim się żyje bez Boga. I nie, żebym ja nagle uwierzył w tego Boga w tej wersji judeo-chrześcijańskiej, że tak się wyrażę, bo on dalej jest dla mnie w tym wydaniu literaturą po prostu, dobrą literaturą. Natomiast interesuje mnie, bardzo mnie interesuje ten, kto nie jest mną, mnie jako reportera. I wydaje mi się, że chyba będę, znaczy teoretycznie, jestem dobrą osobą do pisania na taki temat, dlatego że osoba zbytnio religijna albo zbytnio uduchowiona, co nie znaczy, że ja nie mam życia duchowego, bo też mam, ale zbytnio uduchowiona mogłaby tę książkę napisać hermetycznie. To znaczy, że ona byłaby tylko dla takich, którzy też są bardzo uduchowieni i też się modlą. A ja chcę napisać porządne reporterskie historie o tym, jak rozmawiamy z Bogiem. I bardzo mnie ciekawi ten, kto nie jest mną. I wydaje mi się, że właśnie, że ja jako agnostyk, powiedzmy, czy też może jakoś tam ateista, no jestem właśnie dobrym autorem do takiej książki.
1: A jest takie pytanie, które zadałeś każdej z tych osób? Jedno?
0: No tak, nie, to są te trzy pytania. Mhm. Do kogo się modlą, o co i jak. I było bardzo, na przykład mam takie ciekawe odkrycia, jak człowiek dochodzi do modlitwy. Na przykład jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że ona w ogóle modlitwa nigdy nie była dla niej ważna. No jakoś tam wierzyła, chodziła na religię w dzieciństwie, ale w momencie, kiedy w jej małżeństwie zaczęły się zdarzać sytuacje przemocowe i mąż no po prostu zaczynał ją bić albo się w jakiś sposób na niej, nie wiem, wyżywać, powiedzmy, tak kolokwialnie, to ona, żeby się odciąć od tej sytuacji, nie umiała się bronić, broniła się wewnętrznie, psychologicznie, czyli zaczęła powtarzać jakieś zdania. Jakieś zdania, które powtarzała jak mantrę.
1: Jak mantrę.
0: Tak, i dopiero po jakimś czasie uświadomiła sobie, co ona powtarza, bo powtarzała bezmyślnie, powiedziała. Ona powtarzała Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz. I głównie te pierwsze wersy tylko.
1: Czyli to była taka ostateczna instancja ucieczki od
0: tak,
1: tego.
0: Tak. Ona powiedziała, że to było dla niej, że ta bezmyślna modlitwa, na razie na tym etapie, bo teraz ona już się modli, bo właśnie odkryła dzięki temu modlitwę, że to powtarzanie tych zdań jak mantry było środkiem przeciwbólowym, który działa w czasie rzeczywistym. I nawet się zastanawiam, czy to nie byłby dobry tytuł. Środek przeciwbólowy, po prostu taki tytuł tej książki. Jeszcze nie wiem, ale jakoś tak.

0: chodzi mi to po głowie. I to jest bardzo ciekawe. Wiesz, że też ja, który wcześniej te modlitwy, jakby to powiedzieć, traktowałem trochę ludzi modlących się jak takich, którzy korzystają z czarów. Wiesz, no że idą do szamana i on tam coś innego, ale my sobie mrugamy okiem i mówimy, no tak, tak, tak, tak, tak, akurat ci to pomoże. No dobrze, może wierzysz, to ci pomoże. Więc ja miałem taki troszkę lekceważący stosunek do tego, ale nie, żebym to wyrażał, tylko gdzieś tam wewnętrznie myślałem sobie, no tak, tak, wierzymy w wróżki i w Boga. A jednak po tym moim kontakcie z tymi rozmówcami, bo z niektórymi ta wymiana tych wyznań trwała nawet pół roku. To nie było tak, że przychodzę na rozmowę i tego. Niektóre z tych relacji trwały pół roku. Więc doszedłem do wniosku, że modlić się to nie tylko modlić się, to być pełniej albo żyć pełniej i już nie jestem taki skory do wewnętrznego lekceważenia. Tak jak mówię, nigdy nie dałem tego po sobie poznać, bo ja nie jestem typem, który by oceniał albo mówił ludziom jakieś rzeczy, które by miały ich sposponować.
1: Tak mówi Mariusz Szczygieł, który dzisiaj jest gościem Tu Myśliwieckiej 357. Szedł do radia z piosenką na ustach. Oto ona.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest hymn męskiego grania 2026. Co cię w tej piosence tak ujmuje?
2: No, poznałem ją dopiero wczoraj i od wczoraj mnie bardzo ładuje ładnie, energetycznie. I teraz wracałem z pocztu niedaleko, na Wiejskiej mam pocztę i tam musiałem odebrać pismo z Urzędu Miasta, że mam niezapłacone 2400 zł za 2 lata jakichś opłat przekształceniowych. No trudno, zapłacę. Nie wiem, jak to się stało. No i powinno mnie to dobić, bo jednak to jest niebagatelna suma.

Ale włączyłem sobie tę piosenkę i uświadomiłem sobie, znaczy włączyłem, idąc tutaj górnośląską, potem na Myśliwiecką, a potem górnośląską na Myśliwiecką,

0: serce. Myślałem, że już to się nigdy nie stanie.
1: Z drugim sercem.
0: Z drugim sercem, tak. Znaczy ze swoim sercem, że...
1: jednak... że ma przestrzeń dla drugiego serca.
0: Tak, tak, tak, tak, oczywiście. I to już się dzieje od ponad 2 lat. A jeszcze lat temu 3, 5, 7 mi się wydawało, że to się nigdy nie stanie. I tak się nastawiłem na takie życie samotne do końca.
1: Czyli nauczyłeś się znowu żyć we dwóch, tak naprawdę.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. No i to jest wspaniałe i tyle mogę powiedzieć, że...
1: Ale poczekaj, to
0: jestem pełen pozytywnej energii.
1: Chcę zapytać, czy jesteś znowu gotowy na kompromisy, bo przecież na tym polega życie we dwie osoby.
0: To...
1: no, że nie wszystko jest tylko tak, jak ty byś chciał.
0: Oczywiście, że tak. Nie, no kompromis... kompromis, rzecz niedoceniana w naszym kraju w ogóle, nie tylko... nie tylko w życiu prywatnym naszym, ale też, chociaż może niektórzy doceniają, ale też w życiu politycznym. Nie no, kompromis to jest podstawa i to jest nieprawdopodobne, jak ja obserwuję siebie przez lata, na jakie kompromisy idę i jak mi to, jeśli jest dobra motywacja do tego kompromisu, jak mi to przestaje przeszkadzać. I naprawdę, wydaje mi się, że dla jakiegoś wspaniałego celu, a takim celem może być życie we dwoje na przykład, ale też dla dobrej książki, którą się pisze, w ogóle dobrej rzeczy, którą się robi, no można pójść na wiele kompromisów i dojrzewanie, to już przepraszam tutaj za koeliowanie, za tanie koeliowanie, ale no dojrzałość to jest właśnie akceptacja tego, że możemy ustąpić.
1: A czy fakt, że od 2 ponad lat dzielisz życie z kimś, oznacza, nieważne z kim, to są sprawy prywatne, tak, proszę państwa, ale chodzi mi o to, że jesteś osobą w wiecznym pędzie, w wiecznym biegu. Czy to zmieniło coś w tobie, na przykład, że chcesz częściej bywać w domu?
0: Tak, oczywiście.
1: Bo to tak wagabunda.
0: No jasne, że tak, że zmieniło i na przykład planowałem, że, bo jutro mam w Poznaniu
1: spotkanie
0: takie wieczorne, taki właściwie wywiad na scenie, a dzisiaj mam w Kutnie mój stand-up, bo ja mam stand-up, z którym jeżdżę po Polsce. Kultura czeska, moja laska nebeska, tak się nazywa, to jest stand-up obrazkowy. No i miałem z tego Kutna już jechać do Poznania, żeby
1: tam... To znaczy
0: tam...
1: wysujesz w trakcie, czy nie?
0: Nie, obrazkowy w sensie, że pokazuję różne ciekawe obrazki, zdjęcia, plakaty, okładki i tak dalej. No i miałem z tego Kutna jechać do Poznania. A jednak z Kutna pociągiem do Warszawy jest niewiele ponad godzinę, jednak wrócę dzisiaj do domu, bo wolę nocować w domu niż w hotelu w Poznaniu. Więc tak to wygląda oczywiście. A poza tym wydaje mi się, że bycie w związku i takie życie z uczuciem głębokim miłości, no jednak pomaga przejść przez wszystko i jak mam jakieś, a mam sporo teraz kłopotów różnych takich takich zawodowych,
1: no ale przekształceniowe opłaty na przykład
0: niezwiązanych z pisaniem, no to jednak te wszystkie nasze kłopoty inaczej się znosi, jeśli ma się taką warstwę immunologiczną, którą daje po prostu bycie w związku, albo nawet nie bycie w związku, ale jeśli się człowiek ma do kogo przytulić, to jest ważne. Tak.
1: A jeszcze zapytam, bo skoro weszliśmy na jakiś poziom intymności, mówiłeś o tym, że napisałeś, piszesz książki też dla siebie w jakimś sensie. Myślę też, że Nie ma było w dużej mierze książką dla ciebie.
0: Tak, tak. Było przepracowaniem żałoby.
1: No właśnie, za którą w 2019 roku dostałeś Nikę. To chciałbym cię jeszcze zapytać jako znanego terapeutę Polek i Polaków. Czy ważniejsza jest twoim zdaniem, ważniejsze jako uczucie jest miłość czy przyjaźń, czy to musi być ze sobą w parze?
0: Ale chodzi o miłość i przyjaźń z tą samą osobą? No. Wspaniale by było, żeby to była i miłość, i przyjaźń. I do tego dążę. Natomiast jeśli spytasz, czy w ogóle, czy miłość jest ważniejsza, czy przyjaźń? Kto mi to ostatnio powiedział, że przyjaźń w moich rozmowach w telewizji, że jednak przyjaźń ważniejsza. Nie pamiętam, ale ktoś mądry. No to ja nie wiem. Oba te uczucia są ważne, bo pozwalają nam istnieć. No. Także ja bym tutaj nie stawiał. No nie, ale jednak dla mnie w tym momencie jednak miłość jest najważniejsza.
1: Tak mówi zakochany Mariusz Szczegieł.
0: Przepraszam, bo mnie tak zapytałeś, a tutaj takie bełko.

0: O, ty jakieś wydaje z siebie.
1: Nie, widzisz, wziąłem cię
0: pod, nie wiedział, co mam powiedzieć.
1: Pod włos, ale jesteś dzięki temu jeszcze bardziej szczery. Mamy teraz dla ciebie nagranie wokalisty, którego bardzo lubisz. Mhm. Nagranie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, więc na żywo Sławek Uniatowski. O.

0: Autopromocja.
1: Przyjechała do Lublina, by tam zrozumieć swoją tożsamość. Emet Ezel siada w izbie drukarskiej. Z różnych czcionek układa kolejne wersy swoich wierszy. Zaprasza do tego intymnego świata reporterkę Katarzynę Michalak i tak powstaje reportaż Odzyskany alfabet.
2: I think this is the place I come to touch the past and to touch the alphabet of the past.
1: Przejmująca historia o poszukiwaniu korzeni. Na rozmowę z autorką i Bartoszem Pankiem, szefem studia reportażu Polskiego Radia, zapraszam dziś najmocniej. Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność.

0: bogato.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Żegnamy reklamy.
5: 14.31, czas na lekcję języka polskiego.
6: Przysłowie.
7: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Po odcinku o błędach w składzie tekstu panią Ewę zainteresowało pochodzenie słów bękart, wdowa i sierota jako nazw osobowych. Już wyjaśniam. Słowo bękart to pogardliwe określenie nieślubnego dziecka, a pochodzi ze średnio wysoko niemieckiego bankart, które dało współczesne określenie bankert, oba w znaczeniu nieślubne dziecko. Słowa te wzięły się od rzeczownika bank, czyli ława, ławka, a to dlatego, że bękarty płodzono poza małżeńskim łożem, na ławach właśnie, a przynajmniej takie panowało przekonanie. Polskimi odpowiednikami słowa bękart były przypłodek, wylęganiec i pokrzywnik. To ostatnie określenie wzięło się prawdopodobnie od pisklęcia kukułki, która podrzuca jajka do gniazda pokrzywki, czyli płochacza pokrzywnicy. Wyraz wdowa z kolei jest wyrazem słowiańskim. Pochodzi od prasłowiańskiego wdowa w tym samym znaczeniu co dziś. Przodkiem tego wyrazu oraz angielskiego widow czy niemieckiego witwe jest praindoeuropejska forma weidch, która oznaczała oddzielić, odłączyć. Dlatego pierwotnie wdowa to odłączona od męża. Odłączenie, a właściwie opuszczenie, wiąże się także ze słowem sierota. Dawniej nie oznaczało ono jednak dziecka pozbawionego rodziców, ale osamotnienie. Dlatego w staropolszczyźnie sierotą nazywano także wdowę lub wdowca. Co ciekawe, wyraz sierota jest słowem dwurodzajowym. W odniesieniu do mężczyzn możemy powiedzieć ten sierota lub ta sierota. Na przykład Paweł to biedny sierota lub Paweł to biedna sierota. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z większą ekspresją. W stosunku do kobiet możliwe są tylko formy rodzaju żeńskiego. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pani Ewa, pytania dotyczące języka, to proszę je do mnie przysyłać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
5: Ciąg dalszy nastąpi o tej samej porze jutro. Ja już podgrywam. Nasz gość, Mariusz Szczygieł, jest bez słuchawek, więc nie słyszę tego, co się tam dzieje, ale nieco zdradziłem, więc... Może zapowiesz panią Helenę?
8: A jaka to będzie piosenka?
5: No jak to jaka?
8: Malowany z banku?
5: Ja pójdę dalej.
8: A, ja pójdę dalej. No to świetnie, bo to jest o mnie. Pójdę dalej. No Helena Wondraczkowa.
5: Nie zagadał intro, no.

0: Helena Wądraczkowa i Mariusz Szczygieł. Nie śpiewaliście razem nigdy, czy śpiewaliście?
1: Nie, ale występowaliśmy razem. Zapowiadałem Helenę.
0: To wiem.
1: Nie raz na koncercie.
0: Ale zapowiadać, a wystąpić z...
1: No, ale ja nie mam talentu muzycznego.
0: No, to byśmy się dowiedzieli. Nie ciąży ci trochę ten wizerunek naczelnego czechofila polskiego?
1: Ciąży. Tak, ciąży i odmawiam już często teraz jakieś tam diagnozowania Czech i Czechów. Bo też nie wszyscy rozumieją, że ja nie jestem specjalistą od Czech, który zna każdą datę z ich historii, który się interesuje dokładnie polityką i umie, nie wiem, wygłosić jakąś analizę politologiczną danego momentu w radiu.
0: Ale prezydenta Czech lubisz?
1: Bardzo lubię, tak, bardzo lubię, bo to jest pan z klasą i umie być bardzo naturalny i naturalny z klasą właśnie to. Ach, to taki ideał prezydenta, jak dla mnie. Natomiast ja jestem czechofilem, zawsze powtarzam, niechlujnym, czyli podoba mi się to, co mi się podoba, interesuje mnie to, co mnie interesuje i nie mam... I nie jestem omnibusem na tematy czeskie. No i też muszę przyznać jednak, że pokazuję z tych Czech po prostu to, co mnie fascynuje. Powstało trochę książek alternatywnych do moich, które mają pokazać Czechy z prawdziwej strony. I fajnie, że powstały takie kontestujące ten mój obraz Czech. Bo no im więcej o tym kraju, tym lepiej dla nas, bo to nasz sąsiad.
0: Pamiętam, że przez lata, zresztą dalej się zdarza, że bywam pytany o ciebie w tym sensie, że kogoś interesuje, czy pan Szczygieł to naprawdę tak na serio z tymi Czechami.
1: Ale w jakim, co no, to znaczy na serio?
0: No, że tak naprawdę go interesują, czy tak. Po prostu uznał, że to jest dobre, interesujące dla

0: Polaków, więc czemu by się do Czechów nie zbliżyć?
1: Jedno i drugie.
0: Ale za tym idzie dalsze pytanie. Dlaczego Czesi tak, a Słowacy albo Węgrzy nie?
1: Węgrzy chętnie, ale po pierwsze trudny język i jest Krzysztof Warga.
0: Chociaż myślę, że dzisiejsza energia związana z Węgrami to mogłaby nas wszystkich ponieść. No, ja już myślę o tym, żeby w końcu po latach pojechać do Budapesztu.
1: Ja też długo nie jeździłem, bo nie chciałem tam wydawać pieniędzy.
0: Ani jednego forinta, tak.
1: Tak. Ale więc Węgry trudny język, chociaż Budapeszt kocham i to po Pradze jest, Praga jest moją kochanką, a Budapeszt jest moim kochankiem, bym powiedział. A Warszawa żoną, tak mogę to powiedzieć, jeśli chodzi o moje ulubione miasta. No ale jest Krzysztof Warga, który świetnie opowiada o Węgrzech. Natomiast Słowacja... Będę w przyszłym tygodniu w Bratysławie, bo odbieram tam jakąś nagrodę dziennikarską za propagowanie reportażu, znaczy za uprawianie reportażu literackiego, który oni bardzo by chcieli mieć. I bardzo lubię Słowaków, bo są nieprawdopodobnie otwarci, spontaniczni, ale są podobni do nas troszkę. Czesi mnie interesowali, bo są inni niż my. A oczywiście uogólniam na potrzeby tej rozmowy, bo są też poszczególne osoby, które się zachowują tak lub inaczej. Natomiast, ale tak jak się tak weźmie en bloc, takie cechy charakteru, które się pojawiają, no to mam wrażenie, że Słowacy mają więcej w sobie energii, czyli są trochę jak Polacy. Są mniej ospali niż Czesi. No, piją też mocniejszy alkohol. Są bardziej religijni. No jakoś mnie ta Słowacja nie pociągnęła. No trudno, żałuję.
0: Mówiłeś o pracy nad nową książką i ja to przyjmuję z radością, bo to znowu będzie opowieść, no na pewno w dużej mierze reporterska o Polsce i Polakach tu, teraz, w 2026 roku. Kiedyś dużo po Polsce jeździłeś. Tak. Są książki, które to dokumentują, ale gdybyś na przykład miał jako osoba stojąca na czele działu reportażu w jakimś medium wyznaczyć swoim podwładnym jeden temat, którym powinni się zająć, to co by to było? Innymi słowy, co twoim zdaniem jest dla reportera tematem najważniejszym w roku 2026 w naszym kraju?
1: W naszym kraju? Nie wiem, czy to jest ważne dla wszystkich, ale na pewno bym badał uwiąd sposobów komunikowania między ludźmi, a zwłaszcza młodymi. Ja obserwuję młodych, którzy, mówię o pokoleniu Z, którzy wolą napisać wiadomość na Messengerze czy na innym komunikatorze niż zadzwonić. Wczoraj byłem... gdzieś byłem jakimś... Jechałem do Orońska na wystawę.
0: Do Centrum Rzeźby.
1: Tak. Mhm. I po drodze byliśmy z moim przyjacielem Jackiem Mozolewskim na stacji benzynowej. I były dwie pięknie wyglądające, grzeczne ekspedientki na tej stacji. Młodziutkie. Mogły mieć tak może 20 lat. I... zero kontaktu. Ja jestem bardzo kontaktowym człowiekiem. One... No i wydawało mi się zawsze, że umiem zagadać, nawiązać kontakt poza protokołem. To nawet nie chodzi o zainteresowanie sobą, że ja chcę, żeby na mnie zwrócił uwagę, tylko ja mówię, a ten zielony sos do tego wrapa, ten zielony sos to z czego? I ta dziewczyna na mnie popatrzyła, a to nie jest pierwsza taka sytuacja, jak na idiotę, i nic nie odpowiedziała, ale ponieważ odwróciła tę butlę z etykietką do mnie, to mówię, aha, z bazylią, dlatego zielony. Nic, zero reakcji. I ja to widzę. I na przykład u nas w naszej księgarni, kawiarni Wrzenie Świata, no to troszkę ja i nasz menadżer Paweł Sobulski, troszkę tych młodych ludzi, no ćwiczymy tam w takim, znaczy ćwiczymy w dobrym tego słowa znaczeniu, w takim przyjaznym kontakcie, ale naprawdę widzę, że to zaczyna umierać. I ludzie młodzi, jak ja ich na przykład zagaduję na ulicy, nie wiem, w Rzeszowie czy w jakimś innym mieście, jak dojść gdzieś, to oni są przerażeni po prostu, że ktoś ich wyrwał z ich słuchawek i z ich telefonu. No może to nie jest najważniejszy z tematów dla reportera, ale... no jakoś, moim zdaniem, wpłynie na jakość życia za lat 10, 20 i 30. Nie no, jest mnóstwo tematów, które warto poruszać.
0: Ale to jest ciekawe. Mam bardzo podobne doświadczenie.

0: doświadczenie z zeszłego tygodnia. Też się zatrzymałem na stacji, gdzieś w Wielkopolsce, wracając z Poznania. I obie panie z oczami w telefon, w telefonie. I nie mówię o kontakcie wzrokowym, ale bardzo trudno o coś nawet zapytać. To znaczy, tak jakby inne osoby przeszkadzały w tym własnym byciu w świecie osobie zatopionej w ekranie.
1: To moim zdaniem to jest fajne do zbadania, jak to wpływa na życie uczuciowe, jak to wpływa na życie duchowe. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
0: No proszę, to mamy zadanie dla młodych reporterów, jeżeli tacy jeszcze będą. Mariusz Szczegieł dzisiaj jest gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Co my tam mamy, panie Macieju?
1: A to już, jest, już nie będziemy więcej się słyszeć?
0: Będziemy, tylko... Aha. Z takiej... to drugie poprosimy, od razu wyjaśniam. To będzie piosenka polska. Magda Umyr, Janusz Gajos.
1: Oj, uwielbiam tę piosenkę.
0: Wiem, bo jest taka playlista publicznie dostępna w sieci, gdzie można twoje ulubione piosenki
1: parole,
0: znaleźć.
1: Parole,
0: to posłuchajmy parole w prezencie dla Mariusza Szczegóła.
2: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
2: Ale proszę panie, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
3: nie
2: pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał kto. Po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę.

0: Pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: Ach, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Mawe to ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo?
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.

0: pytanie, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?
1: Parole.

No nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze?

0: To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Tak to było. Magda Umyw, Janusz Gajos, rozmawiający ze sobą, śpiewający po polsku Dalidę.
2: Uwielbiam tę piosenkę w tym wykonaniu właśnie i z tym tekstem. Mm.
1: Na zakończenie naszego spotkania, szybko czas płynie, w Tu Myśliwieckiej 357 z Mariuszem Szczegłem, chciałbym cię zapytać o to, jak się czujesz, gdy znowu patrzysz w oko kamery.
2: Dobrze się czuję, bo wszystko robię świadomie. W przeciwieństwie do tego Szczygła, który miał te 20 kilka lat.
1: Tego Szczyla Szczygła.
2: Szczyla w latach 90., kiedy kamera sprawiała, że nie wiedziałem, co mówię. Po prostu nie mogłem zapanować nad sobą. Do dzisiaj nie mogę oglądać tych programów, jeśli się gdzieś tam pojawiają na YouTubie. Mówię na każdy temat, a dziś to jest wszystko świadome. Patrzę do tej kamery, jak patrzę w kamerę, jakbym spoglądał w oko jakiegoś mojego partnera, znaczy partnerki. Kamera jest partnerką, a nie czymś, co mnie przeraża i onieśmiela. To po pierwsze. Po drugie, nagrywamy te moje rozmowy niewygodne dla TVP Info w wrzeniu świata. Więc
1: czyli
2: jestem
1: u ciebie w jakimś
2: tak,
1: sensie.
2: De facto w księgarni, którą stworzyłem z Wojtkiem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim. Czyli jest to miejsce swoje, gdzie ja się czuję dobrze, goście się czują dobrze. Nasza ekipa to jest tylko operator i wydawczyni. No i charakteryzatorka, ale nie jest nas wielu. Te osoby mogą więc mówić o rzeczach osobistych, intymnych czasem. No jest fajna atmosfera, więc naprawdę cieszę się z tego, że to robię. Myślałem, że nigdy nie wrócę do telewizji, ale czasami sobie mówiłem, że jak już będę takim siwym panem, który będzie wiedział, co mówi, to jest ważne, bo naprawdę w tym Polsacie ja często nie wiedziałem, co mówię. To może wtedy wrócę. I fajna była ta propozycja. Trochę za krótki ten mój program i wszyscy mi piszą, że no jak to można rozmawiać, nie wiem, z Anną Dymną czy z Zdzisławą Sośnicką tylko, prawda, 30 minut i tyle, że powinien być dłuższy, ale mam co mam i nie narzekam.
1: No trudno narzekać, kiedy ma się możliwość spotkania z tak wybitnymi osobistościami życia publicznego, kulturalnego i nie tylko.
2: I chętnie przychodzą, wiesz, jestem naprawdę zaskoczony.
1: No bo chyba właśnie chcę powiedzieć, że latami swojej pracy sobie na to, nomen omen, zapracowałeś, na to zaufanie i chęć drugiej strony do rozmowy z tobą.
2: Wiesz, bo też, mimo że muszę pytać o to, co nigdy nie lubiłem pytać, że pytam znaną osobę o jej życie, ale staram się to robić tak, żeby z tego coś wynikało, że rozmawiamy o to, o co chodzi w życiu, albo o to, o tym, czy warto było się urodzić, dlaczego warto się było urodzić. No i mam nadzieję, że widzowie i widzki mają z tego jakiś, mogą mieć z tego jakiś pożytek.
1: Mamy minutę do końca, więc mam do ciebie pytanie. Dlaczego warto było się Mariuszowi Szczegłowi urodzić? Widzisz, jak to działa?
2: Bo mogę robić to, co lubię, czyli pisać.
1: A praca i pasja.
2: A tym połączone. Przynosić ludziom jakąś ulgę, bo po to się pisze książki, moim zdaniem, żeby innym przynosić ulgę. No i przede wszystkim mogę też kochać, a miłość też jest przynoszeniem ulgi innym. O właśnie, to jest na... Urodziliśmy się po to, żeby przynosić innym ulgę różnymi metodami. Miłością, medycyną, seksem, literaturą, sztuką, muzyką, jak kto umie.
1: Proszę, mamy kolejny szczeglizm. Na żywo się urodził tutaj w radiu, tak? Agnieszka Szydłowska w tonacji trójki po 15. Katarzyna Wojtasik, Maciej Załęcki i Michał Nogaś. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Mariusz Szczegieł.
2: Dziękuję bardzo.
1: Który pędzi do Kutna.
2: Tak.
1: Na zakończenie jeszcze jedna piosenka dla ciebie. To będzie Deszcz wcisnej.
2: Świetnie.
1: Krystyna Prońko. Lubisz?
2: Bardzo.
1: A pani Krystyna była u ciebie w audycji już?
2: Nie, jeszcze nie.
1: W programie, no to musisz koniecznie zaprosić.
2: Oczywiście.
1: I wtedy zaśpiewacie razem. Dziękuję, zapraszamy
2: dziękuję
1: do
2: bardzo.
1: Trójki na Myśliwiecką o każdej porze dnia i nocy. Mariusz Szczegieł, do usłyszenia.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
0: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma alternatywy dla jedności transatlantyckiej, zapewnia w Dęblinie premier Tusk.

0: PKP zaczęła już sprzedaż biletów na czerwcowy weekend w rozkładzie ponad 500 połączeń. Na wschodzie, w centrum i w Bieszczadach synoptycy ostrzegają przed burzami. To najlepszy dowód trwałości i rzetelności relacji polsko-amerykańskich. Tak premier Donald Tusk mówi o centrum serwisowym Abramsów w Dęblinie. Przed niecałą godziną uroczyście podpisano umowę w tej sprawie. Stronę rządową reprezentowali premier i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z nami jest Dagmara Kędzior. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co w kontekście amerykańskich wojsk mówili rządzący.
1: Zdaniem zarówno premiera, jak i wicepremiera podpisana dzisiaj umowa to najlepszy dowód na dobre relacje polsko-amerykańskie. Donald Tusk podkreślał, że ta przyjaźń pozostaje niezachwiana.
2: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei podkreślał, że ta reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie nie może się odbywać kosztem Polski. Dodał też, że nie obawia się zmniejszenia ich liczebności w naszym kraju.
3: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
1: W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza ta liczba się nie zmniejszy.
0: O czym mówiła Dagmara Kędzior. Służby badają sprawę fałszywych alarmów dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych. W ubiegłym tygodniu policja w Warszawie otrzymała 12 takich zgłoszeń. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. ich pocztę elektroniczną. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałacka mówi, że z roku na rok tego typu incydentów jest coraz więcej.
4: Ja przytoczę chociażby dane. W 2020 roku policja prowadziła około 850 takich spraw. W 2021 roku ponad 930 spraw. W 2023 roku już ponad 2380 spraw. A w 2025 roku dla porównania takich spraw było ponad 2600.
0: Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Według policji materiały wskazują na to, że chodzi o działania na szeroką skalę, które wymagałyby odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas nadchodzącego weekendu czerwcowego. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów na ten czas. Ogłoszono także nowe trasy pociągu nieśpieszne.
5: Przewoźnik wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
6: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane.
5: Do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. Spółka zapowiada także kolejne kursy pociągu retro niespieszne.
6: W czerwcu odwiedzi m.in. Podlasie, Mazury, pojedzie do Poznania i Nowowrocławia oraz nad Bałtyk.
5: 14 czerwca wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Pojawią się w nim m.in. dodatkowe połączenia nad Bałtyk. Podobnie jak w czasie weekendu czerwcowego będzie też więcej. Więcej miejsc w pociągach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Robert Lewandowski to marka sama w sobie, mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Jego zdaniem polski napastnik już nic nikomu nie musi udowadniać, a może zająć się swoją finansową przyszłością. Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej.
7: Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą.
0: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii.
8: Klimat.
0: 44% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, w centrum, a także w Bieszczadach. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Miejscami spodziewane są

0: opady deszczu. W Wielkopolsce i na Kujawach będą to opady o charakterze jednostajnym, natomiast na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach prognozowane są dzisiaj burze. Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Na północnym wschodzie i zachodzie 17 stopni, na południowym wschodzie 21, chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tu temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Żegnamy reklamy.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 9 minut po godzinie 15.
23: W tonacji trójki.
22: Dzień dobry. My na Myśliwiecki za oknem mamy przepiękne słońce wpadające do studia M2. W naszej reżyserce Elżbieta Malinowska będzie realizowała całe nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i układałam tę godzinę z myślą o tych wszystkich, którzy odwiedzili nas w sobotę podczas Nocy Muzeów. Oczywiście o wszystkich, którzy nas nie odwiedzili także, ale jest to taka godzina naprawdę najpiękniejszej muzyki, którą dzisiaj zdołałam wybrać. Jest jeszcze jeden taki klucz tematyczny, który zdradzę za chwilę, ale mam nadzieję, że można usiąść wygodnie lub też pracować dalej spokojnie i jednocześnie zanurzyć się w tych wspaniałych dźwiękach.

prawne uszy naszych słuchaczek i słuchaczy rozpoznały język japoński. Położony na tej rokowej kołderce, często momentami z taką powietrzną poduszką, która tam w tej realizacji dźwięku się unosiła. I bardzo słusznie ten zespół, tłumacząc już jego nazwę na język angielski, nazywał się Happy End. I był pierwszym japońskim zespołem, który postanowił w latach 60. udowodnić, że wbrew obowiązującym wtedy mocnym przekonaniu, że muzyka rockowa może być wykonywana wyłącznie po angielsku, da się ją zagrać i zaśpiewać w języku japońskim. Jedna taka poboczna nuta. Polskie zespoły znacznie szybciej, niezależnie od tego, skąd przychodziła jakaś moda muzyczna, od razu stawiały na swój język. No może z rapem było nieco wolniej. Długo pokutowało przekonanie, że po polsku się nie da, ale mamy to już za sobą. Wracając jednak do zespołu Happy End, podebrałam ten zespół i w ogóle poznałam ten zespół dzięki filmowi. I tutaj drugi powód, czy też taki temat, który przewijać się będzie przez nasze spotkanie. Wczoraj zakończyła się wersja w kinach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Od dzisiaj zaczyna się wersja trwająca online, czyli powszechnie dostępna przez stronę festiwalu. I filmem, który wczoraj widziałam w kinie, być może nieco przydługim, ale fascynującym, jeżeli chodzi o temat, i filmem, który jednocześnie jest dostępny w wersji online, jest obraz Tokio na winylach. I właśnie w tym filmie znalazłam zespół Happy End, chociaż tak naprawdę nie o japońskiej muzyce.

Jest to opowieść, ale o japońskim sposobie słuchania i wynalazku, którym od lat 20. XX wieku były ongaku kissa, czyli kawiarnie do słuchania muzyki. Zgodnie z praktyczną myślą, że skoro nie każdego stać na sprzęt, nie każdy ma pieniądze, aby sobie kupić płyty, to warto zorganizować takie miejsca, gdzie z wielkim namysłem, a często w kompletnej ciszy, ludzie będą się spotykać po to, aby słuchać muzyki.

聞く森窓の巣誰を冷たい風がぐーらぐーら揺さぶる正午のテレビジョンの天気予報が台風第

Dwa razy zespół Happy End z płyty, na której jak na beatlesowskich okładkach cztery twarze muzyków. Zespół istniał tylko 3 lata. Japońska grupa, która postanowiła udowodnić, że rocka można śpiewać po japońsku. W tym czasie wydawali płyty. Na drodze tych muzyków wspaniałych i długiej historii ich pracy to był tylko taki krótki przystanek, ale bardzo ważny dla wielu osób przez wiele lat. A nawiązując do filmu Tokio na winylach i tego pomysłu na Ongaku Kisa, kawiarnie, w których z namaszczeniem słucha się muzyki, to w filmie można zobaczyć 3 takie miejsca z muzyką klasyczną, jazzem i właśnie rockiem. Ale oczywiście dzisiejszy świat nie sprzyja funkcjonowaniu takich lokali, więc gdyby ktoś miał w planach wizytę w Tokio, to myślę, że są to naprawdę ważne, ciekawe miejsca i jest ich coraz mniej i coraz są starsi ci, którzy je prowadzą, więc warto wpisać sobie takie miejsce do planu wycieczki, miejsce, gdzie sprzęt, nagłośnienie, przestrzeń jest dostosowana do tego, żeby muzyka brzmiała jak najlepiej. Czasami są to miejsca, w których trzeba milczeć, ewentualnie można się czegoś napić, czasami są to miejsca, to się zmienia wraz z muzyką. W rockowych miejscach już można sobie pozwolić na znacznie więcej, w każdym razie jest to coś fenomenalnego, a ten film przywraca właśnie taką podstawową przyjemność, jaką może być wspólne słuchanie muzyki, która dobrze brzmi i to wspólnotowe przeżycie jest czymś niezwykłym. Skaczemy zupełnie z przestrzeni filmowej do przyszłości w pewnym sensie, ale najpierw utwór Ongaku, w którym Devendra Banhart pojawił się gościnnie.

To powracające słowo ongaku, to po japońsku muzyka. Devendra Banhart tutaj w utworze Akiry Kosemury, japońskiego multiinstrumentalisty. Ongaku Kisa to są te kawiarnie odsłuchowe, a Devendra Banhart przyjeżdża do nas, bardzo się z tego cieszę, na festiwalu Malta w Poznaniu. Już można odliczać dni, będziemy mogli spotkać się z nim na żywo.

Devendra Banhart 25 czerwca na festiwalu Malta. Ten festiwal sztuk wielu ma także sekcję muzyczną, wspaniałą. Oczywiście na stronie festiwalowej można sprawdzić

Wiecie co, jak bardzo się cieszę, że jesteśmy patronem tego festiwalu. A z kolei Dewendry Banharta płyty to są te, które mam w wersjach winylowych, więc nie tylko uwielbiam ich słuchać, ale też wiem, jak to jest ich dotykać, czyścić, dbać o ten taki materialny wydźwięk, czy też materialnie te płyty mieć w dłoniach. Bardzo miłe uczucie. To teraz już bez przerywania dwa utwory z najnowszej płyty wspaniałej artystki. Nazywa się Aldous Harding i to jest bezsprzecznie taka muzyka, której bardzo fajnie słuchałoby się, gdybyśmy tak sobie usiedli razem. No w sumie właśnie możemy to zrobić. Usiądźmy razem i posłuchajmy tych utworów.

0: Ludzie, to jest tak nieprzyzwoicie piękna płyta, że po prostu nie ma słów. San Francisco teraz, a przed chwilą Ain't the Most Train on the Island z albumu Train on the Island. Aldous Harding na antenie Trójki, w tonacji Trójki, ale słyszałam, że ta płyta podoba się wielu osobom na naszej antenie, także Ani Gacek. Dzisiaj poniedziałek, więc od 19 Aksamit na naszej antenie i jeszcze więcej muzyki, która pięknie gra. A propos tego wątku przewodniego, tych Ongaku Kisa, to w sumie to, co my robimy w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli te przedpremierowe odsłuchy płyt, to jest właśnie takie wspólne słuchanie. W tym tygodniu za nami była to Daria ze Śląska.
1: Zwykły dzień.

miłość i tak dalej, Darii ze Śląska. Kiedy ukazało się to nagranie jako singiel zapowiadający płytę, to w naszym domu było zapętlone. No, wspaniała piosenka, oczywiście jest cała nowa płyta. Ja a propos tych odsłuchiwań w studiu Agnieszki Osieckiej Płyt, to jeszcze w tym miesiącu nadchodzi nowa płyta Paula McCartneya. Trochę na przekór zilustruję ten fakt znacznie starszym nagraniem i nie tylko Paula, ale muzycznie po prostu jest mi z nim w tym momencie po drodze.

Savoy Truffle, bo warto czasami schodzić z tej takiej kanonicznej drogi utartych przebojów Beatlesi przekornie jako zapowiedź nadchodzącego odsłuchu najnowszej płyty Paula McCartneya w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A na zakończenie dzisiaj dwa wspaniałe utwory, które połączą Benjamina Clementina, Mavisa, ojej, ale się wkopałam delikatnie w odmienianie nazwisk, a więc Benjamin Clementine, Mavis Staples na antenie trójki, bez odmieniania, ale za to jak wspaniale. Elżbieta Malinowska zrealizowała naszą tonację. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mam nadzieję, że to było dobre słuchanie i że to była piękna muzyka. Właściwie, jeżeli ktoś uważa inaczej, to mogę tylko powiedzieć, że spotkamy się za tydzień. Postaram się poprawić. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
2: Pamiętamy.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
14: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
3: masz. Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18 maja, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
17: Wstrzymanie rotacji nie oznacza wycofania amerykańskich wojsk z Polski, zapewnia szef MON-u. Polska para prezydencka bierze udział w uroczystościach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Nowo odkryta planetoida przeleci blisko Ziemi. Przelot powinien być widoczny w Polsce. Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Europie nie oznacza zmniejszenia jej obecności w Polsce, zapewnia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u odniósł się do doniesień o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Polska nie została poinformowana o planach ograniczenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych.

0: w naszym kraju, mówi szef MON-u.
1: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacji obecności w Niemczech szczególnie wojsk, wymaga czasu.
0: Liczymy na interwencję prezydenta Nawrockiego, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, komentując medialne doniesienia o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Informacje te wywołały w ostatnich dniach obawy o możliwe zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej we wschodniej flance NATO.
2: Pałac Prezydencki zabiegał o to, żeby szczególnie wykorzystywać tą bliskość ideologiczną i stosunki osobiste prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Liczymy na skuteczną interwencję pana prezydenta w tej sprawie.
0: Szef dyplomacji podkreślił, że podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem Jeanem Noelem Barrotem w Paryżu nie rozmawiał o planach wojskowych amerykańskiej administracji. Poruszono za to kwestie współpracy polsko-francuskiej oraz konfliktów na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Na wzgórzu Monte Cassino rozpoczynają się główne uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy o to miejsce. Uczestniczy w nich polska para prezydencka. Za Karolem Nawrockim i jego małżonką Martą udział w trekkingu z harcerzami i społecznikami. Za chwilę rozpoczną się najważniejsze elementy rocznicowych obchodów, o czym z Monte Cassino opowie nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
3: Uroczystości rozpoczną się na polskim cmentarzu wojennym. Dosłownie za chwilę rozpocznie się msza polowa, a po niej uczestnicy rocznicowych wydarzeń wezmą udział w głównej ceremonii. Zaplanowano oficjalne przemówienie, apel poległych, a także ceremonię złożenia wieńców na mogiłach upamiętniających poległych w walkach o wzgórze polskich żołnierzy. Dla prezydenta Karola Nawrockiego udział w uroczystościach ma symboliczny wymiar.
4: Staramy się, aby ta uroczystość była też lekcją historii dla nas wszystkich, także i dla młodego pokolenia, więc zachęcam do uczestniczenia w tym festiwalu patriotyzmu.
3: Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. W uroczystościach bierze udział m.in. ostatni żyjący uczestnik walk o Monte Cassino, major Władysław Dąbrowski, żołnierz 2. Korpusu Polskiego Armii Andersa.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Mieszkańcy gminy Barciany w warmińsko-mazurskim uczcili pamięć 13-letniego Mikołaja, który zginął w sobotę nad jeziorem Arklickim. Według wstępnych ustaleń służb mowa o awanturze dwóch grup osób. Chłopiec miał zostać uderzony w głowę. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. W kościele w Mołtajnach odbyła się msza w intencji chłopca.
5: Szok, no. Nikt się nie spodziewał.
6: Grzeczny, spokojny z tego, co wiem. Czemu to tak się stało, to też no nie do pomyślenia to, co się stało. Ja mam wnuczkę w tym wieku, także nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce.
7: Był to nasz znajomy, który grał często w piłkę z chłopakami. No, był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. Ciężko o tym nawet się mówi, ciężko o tym się myśli. Nie ma już go dzisiaj z nami.
0: Po sekcji zwłok chłopca prokurator zdecyduje, czy mężczyznom zostaną postawione zarzuty. To będzie wyjątkowo bliskie spotkanie. Asteroida 2026 JH2 przeleci dziś w okolicach Ziemi. Choć będzie to odległość około 90 tysięcy kilometrów, to w kosmicznej skali niemal otrze się o Ziemię, wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
8: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię. Więc no, monitoring takich obiektów jest też istotny pod kątem bezpieczeństwa nawet niektórych satelitów. No, oczywiście wiemy, że znaczna część satelitów krąży na niskich orbitach, ale są satelity jakieś telekomunikacyjne na przykład, które są na dalszych orbitach.
0: Asteroidę odkryto zaledwie 8 dni temu. Przelot powinien być widoczny w Polsce. Transmisję zapowiedziała m.in. NASA. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: A teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Piłka na początek, futbolowe salony. Właściwie Hansi Flick w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego przedłużył kontrakt z Barceloną. Prowadzi Blaugranę z sukcesami od 2 lat. Poprowadzi przynajmniej w teorii przez 2 kolejne. Nowa umowa Niemca opiewa właśnie na 2 kolejne sezony. Jednym z jego kluczowych podopiecznych jest Fermin Lopez. Właśnie dołączył do długiej w historii futbolu listy nazwisk wybitnych zawodników, którzy z powodu kontuzji nie wezmą udziału w Mistrzostwach Świata. We wczorajszym ligowym spotkaniu z Betisem doznał złamania jednej z kości śródstopia. Będąc precyzyjnym, 5. z tych kości, uraz wymaga operacji i reprezentacja Hiszpanii za oceanem będzie musiała sobie radzić bez niego. kraju. Przed nami ostatni

0: Spotkanie przedostatniej kolejki w PKO Ekstraklasie. To będzie starcie przedostatnie w tabeli Arki Gdynia z ostatnim Brukbetem Termaliką Nieciecza. I o ile Brukbet jest już zdegradowany, o tyle Arka ciągle ma szansę, żeby spadku uniknąć. Trener gości Marcin Broż zwraca uwagę na skuteczność gospodarzy w meczach przed własną publicznością.
1: Ilość punktów zdobytych na swoim stadionie jest imponująca, bo to jest 30 punktów na 36. To naprawdę jest wynik rewelacyjny i to tylko pokazuje, jak trudne spotkanie jest przed nami.
0: Mówił Marcin Broż, mecz w Gdyni od 19. Co w tenisie? Magdalena French awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 w Strasburgu. 7-6, 6-3 pokonała Australijkę Talię Gibson.
2: Zdecydowanie fajnie, że się przełamałam, że wygrałam pierwszy mecz na nowych rakietach. Była to dla mnie bardzo duża zmiana, więc tym bardziej się cieszę z rezultatu dzisiaj.
0: Stwierdziła Magdalena French. Gorsze wiadomości mamy z turnieju ATP w Hamburgu. Wracający do gry po kontuzji kolana Kamil Majchrzak uległ w pierwszej rundzie nieco wyżej notowanemu Argentyńczykowi Hugo Carabellemu 6-1, 2-6 i 3-6. Sport wróci na naszą antenę w formie serwisu za godzinę. Już niebawem zapraszamy za to na rozmowę z Dariuszem Tuzimkiem o nowym etapie w karierze Roberta Lewandowskiego.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dzisiaj od samego rana najcieplejszym miejscem na polskiej mapie jest lubelski Terespol. Teraz 20 stopni. Tak to w tym momencie wygląda. Najchłodniej jest w Zakopanem, bo 7,5. Do wieczora może padać niemal wszędzie, szczególnie w pasie od Pomorza, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę. Tam prognozowane są nawet burze i teraz, jak widzę, leje w Poznaniu. W nocy od 4 na zachodzie około 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie. Jutro na ogół ciepło, ale pochmurno i znów możliwy deszcz i lokalne burze.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Na zegarach 16:08 to czas, by przedstawić pełen skład, który pracuje przy audycji. Zapraszamy do Trójki, wydaje Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska, telefony od Państwa odbiera Kuba Witkowski, a przy mikrofonie kłania się ponownie Michał Gardias.
6: Zapraszamy do Trójki.
5: Od kilku tygodni trwa dyskusja o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, o ich obecności w Europie w ogóle też się dyskutuje. W piątek agencja Reutera przekazała, że Pentagon wstrzymał plany rotacyjnego przemieszczania armii USA do Polski. A w weekend zdementował tę informację polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. No wszystko jest w porządku podobno. Waszyngton sprawy oficjalnie nie komentuje. I teraz komu tu wierzyć i w jaką wersję? Będziemy to sprawdzać. Będzie też taka mała retrospekcja sobotnia.
9: To, co jest ciekawe, no to że oprowadzają tutaj dziennikarze, tacy, których nazwiska się zna.
10: Zobaczyłam już Paszkę Marcinik i ja po prostu już dziękuję. A jest Robert Krzętowski.
5: No, był. Na Nocy Muzeów w Trójce. Podobno wielu wspaniałych słuchaczy nas tu odwiedziło przy Myśliwieckiej 357. Nasz numer niezmienny, chciałem powiedzieć nieznany. Znany i niezmienny. 22 i 7 trójek polecamy w każdej sprawie jak zawsze.

0: Wszystko jest w porządku i amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ubędzie. Zapewniają już drugi tydzień politycy z koalicji rządzącej. Jednocześnie wiemy, że prowadzą intensywne rozmowy z administracją Stanów Zjednoczonych. No to o czym w takim razie rozmawiają i czemu wciąż nie ma jednoznacznego komunikatu w tej kluczowej dla bezpieczeństwa Europy kwestii? Sprawdzał to Kuba Witkowski.
1: Szturm dyplomatyczny w USA, rozmowy w ramach NATO. Tyle, że nie brak głosów. Po co to wszystko?
2: Fakt jest taki, że rotacja jest wstrzymana.
1: Mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Ta jednostka do nas nie dotrze.
1: Ale nasi politycy mają jeszcze nadzieję.
3: Traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy.
1: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON, i już pakuje walizki. Razem z Pawłem Zalewskim rusza za ocean.
4: Jadę do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Tuska i od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce i że to jest oficjalne stanowisko rządu.
1: I to stanowisko przy okazji dzisiejszego podpisania w Dęblinie umowy z Amerykanami na budowę serwisu silników do czołgów Abrams powtórzyli i premier Tusk, i wicepremier Kosiniak-Kamysz.
5: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
6: Trudno zaakceptować sytuację, w której prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje decyzję o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
1: Dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz i generał Wiesław Kukuła też szykują się na rozmowy.
6: Jutro rozmowa generała Kukuły na szczycie NATO z generałem Grynkiewiczem, który jest odpowiedzialny właśnie za ten proces planowania, za proces rozmieszczania sił amerykańskich w Europie. No i ja z dowódcami z sztabu generalnego w środę będę też o tym samym rozmawiał.
1: Pytanie, co te rozmowy wniosą?
2: Nie widzę spotkań ani na poziomie Trumpa, bo nie ma ochoty się z nikim spotkać, ani na poziomie Hexeta. Tak naprawdę spotkanie Kosiniak-Kamysz-Hexet, ono miałoby sens.
1: Wygląda bowiem na to, że decyzję osobiście o wstrzymaniu rotacji na polecenie Donalda Trumpa, bez informowania Kongresu czy wojskowych, podjął sam Pete Hexet, sekretarz obrony USA.
2: Smutne jest to. Amerykanie tak naprawdę rozmontowują swoją wiarygodność sojuszniczą. Myślę, że świadomie. Po prostu to jest brutalna realizacja tej nowej polityki amerykańskiej, która przerzuca całą siłę w rejon Indo-Pacyfiku.
1: Niestety kosztem nas, Europy i NATO.
7: Amerykanie planują redukcję swoich

0: sił w Europie.
1: Juliusz Sabak z portalu obronnego.
0: No, może się okazać, że to zawieszenie rotacji w Polsce no, jest częścią tej redukcji. No i pojawia się pytanie, czy w to miejsce na przykład do Polski trafią żołnierze z Niemiec.
1: Do tej pory stacjonowało u nas 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Teraz bez rotacji to będzie połowa tego.
2: To materiał Kuby Witkowskiego. 227 Trójek, co państwo o tym sądzą? My wracamy już za chwilę, bo czas na piosenkę dnia programu trzeciego. Aleksander Szalonek i Skacz.

0: No to nie była jedna łezka, to było prawdziwe wzruszenie. Wczoraj w wielkim stylu Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Barceloną, bo w wielkim stylu, bo meczem, który Duma Katalonii wygrała 3 do 1, przepraszam, i pokonała Real Betis. To prawda?
1: To prawda.
0: W trójkowym studiu Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa Trójki oczywiście i Dariusz Tuzimek, dziennikarz sportowy Wirtualna Polska.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ja bym jeszcze dodał, że Darek Tuzimek to także autor książki dla dzieci i młodzieży Lewandowski. Jak wygrać marzenia? Pamiętam taką naszą rozmowę na ten temat w trzeciej stronie medalu. To fajna książka mówiąca o tym, jak przejść taką drogę, jaką pokonał Robert Lewandowski.
2: Tak, to taka książka, która ciągle jest jeszcze w sprzedaży na Allegro. Nie będę tutaj tego bardzo mocno reklamował, ale powiem tylko o tym, że wiadomo, że taka kariera jak Roberta Lewandowskiego no, zdarza się raz na 20, na 50, na 100 lat i nie pójdziemy wszyscy tą samą drogą. Natomiast ja w tej książce napisałem o tym, co my wszyscy możemy wynieść z tej kariery Roberta Lewandowskiego. Jego etyka, jego etos pracy, tego jak on pokazuje w każdym swoim, w każdym momencie swojej kariery, że nie ma w sporcie drogi na skróty, że w życiu nie ma drogi na skróty. To jest taka lekcja, jaką możemy wszyscy z Lewandowskiego wynieść. Możemy wszyscy zobaczyć, jak Robert, jakie podejmował decyzje, jak on te decyzje podejmował, jak był konsekwentny, jak ciężko pracuje, jak umie się regenerować, jak odpoczywać, jaki ma prawdziwy, bardzo dobry taki work-life balance. To jest taka droga do pójścia tą ścieżką, nawet jeśli nie będzie ktoś drugim Lewandowskim albo drugą Igą Świątek, kto to pokazuje,

0: jak dojść do takich sukcesów?
1: Tak sobie myślę, Darku, że my mamy mnóstwo szczęścia, że mogliśmy świadomie oglądać to, jak Robert Lewandowski się rozwija, jak był na szczycie kariery, jak teraz już ta kariera się powoli kończy. Nie byliśmy zdziwieni, że ci, którzy interesują się piłką, że ta przygoda z Barceloną się skończy. Gdzie on wyląduje, twoim zdaniem, w Arabii Saudyjskiej?

0: oglądać na tym najwyższym poziomie piłkarskim, na najwyższym poziomie sportowym i wydaje mi się, że to byłoby fajne, no ale spokojnie. 90 milionów euro przez 3 lata, każdy sobie umie policzyć, że to jest blisko miliard złotych do zarobienia. Powiedzmy sobie szczerze, bez wielkiego wysiłku, bo Liga Saudyjska to nie jest nie jest Premier League, nie jest bardzo wymagająca. Robert to tak jeszcze, czy jego otoczenie zawija ładnie PR-owo, że to chodzi o to, żeby jeszcze mógł przyjeżdżać na reprezentację i tak dalej.
1: Ale
0: tak dalej.
1: Pewnie będzie przyjeżdżał.
0: Oczywiście, że tak. Ja jestem przekonany, że
1: jak
0: Robert,
1: Cristiano Ronaldo.
0: Że Robert będzie grał w tej reprezentacji do eliminacji Euro 28. A jeśli Polska się zakwalifikowała na ten turniej, no to nawet by pojechał na ten turniej. Robert nie lubi rezygnować. On nawet z tej Barcelony pewnie by nie rezygnował, gdyby nie to, że ta oferta jest po pierwsze dużo niższa niż ta saudyjska i gdyby nie to, że jego rola miałaby się w Barcelonie zmienić, no czyli byłby takim głębokim rezerwowym, z którego się korzysta na 10-15 minut i zarobiłby dużo mniej. A Robert poza wszystkim, poza wieloma takimi pozytywnymi cechami, ma też taką cechę, że jest nienasycony, że jest zawsze jest mu mało, że zawsze jest za rogiem jakiś kolejny tytuł, kolejny sukces, który trzeba wygrać. Chciałby odgrywać ważną rolę w drużynie, chciałby odgrywać, grać pierwsze skrzypce. No to tego w Barcelonie już mu nie mogli zagwarantować.
1: Dariusz Toziemek, Wirtualna Polska. Bardzo ci, Darku, serdecznie dziękuję i tę rozmowę z tobą chciałbym zakończyć telefonem z wczorajszej trzeciej strony medalu, bo zastanawialiśmy się razem z słuchaczami, dokąd Robert Lewandowski powinien trafić.
2: Ja mam taką propozycję. Ja dzwonię z Poddębic. Mam na imię Tomek. Zapraszam go do naszego klubu NER Poddębice. Odpocząłby sobie tu. Super warunki są w naszym mieście. I psychicznie miałby tutaj spokój. Nie musiałby się męczyć z tymi wszelkimi innymi gwiazdami gdzieś w Arabii czy w Ameryce.
3: To jest kusząca propozycja, panowie, naprawdę.
1: I to najlepsza puenta tej dyskusji. Bardzo dziękujemy.
3: To ja was, panowie, mówiąc po radiowemu, odprowadzę. Krzysztof Łoniewski,
1: dziękuję.
3: Redakcja Sportowa Trójki, Dariusz Toziemek, dziennikarz sportowy, Wirtualna Polska.
0: Dziękuję bardzo.

0: reporterkę Katarzynę Michalak i tak powstaje reportaż Odzyskany alfabet.
1: I think this is the place I come to touch the past and to touch the alphabet of the past.
0: Przejmująca historia o poszukiwaniu korzeni. Na rozmowę z autorką i Bartoszem Pankiem, szefem studia reportażu Polskiego Radia, zapraszam dziś najmocniej. Anna Dudzińska.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
22: Prawie 16.31. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
23: Jedność transatlantycka jest najważniejsza, nie ma innej alternatywy, mówi premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej autoryzowanego centrum serwisowego silników do czołgów M1 Abrams. Premier podkreślał, że Polska jest wzorem relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że jedność transatlantycka jest nie tylko gwarancją bezpieczeństwa i pokoju na polskiej ziemi, ale także narażonego na różne ryzyka ładu międzynarodowego.
0: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej.

0: autopromocja.
1: Przyjechała do Lublina, by tam zrozumieć swoją tożsamość. Emet Ezel siada w izbie drukarskiej. Z różnych czcionek układa kolejne wersy swoich wierszy. Zaprasza do tego intymnego świata

0: O tym wiemy także z przeszłości. Polska jest tutaj najlepszym wzorem dla wszystkich innych państw.
1: Donald Tusk zaznaczył, że Polska będzie zawsze oczekiwała tego samego, co sama prezentuje wobec najbliższych sojuszników, czyli szacunku i przewidywalności. Bezpieczeństwo i współpraca polsko-włoska to główne tematy rozmów prezydenta z premierką Włoch Giorgią Meloni. Polski prezydent przebywa z oficjalną wizytą we Włoszech. Jak poinformowała kancelaria prezydenta na Platformie X, podczas pobytu w Rzymie Karol Nawrocki rozmawiał z szefową włoskiego rządu, m.in. o współpracy obu krajów w ramach Unii Europejskiej. Jest wyrok w sprawie 32-letniej nożowniczki z taksówki. Kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Pod koniec stycznia Ewelina R. groziła nożem kuchennym taksówkarzowi po tym, jak odmówił wykonania kursu. Mężczyzna wycenił go na 100 zł, a kobieta oferowała tylko 20. Oskarżona przyznała się do winy, jednak nie pamiętała zdarzenia. Wszystko uwieczniła jednak kamera w samochodzie kierowcy, a nagranie trafiło do sieci.
2: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Jutro ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 42 grosze. Oleju napędowego 6,85. UOKiK porządkuje zasady licytacji w domach aukcyjnych. Największe wątpliwości dotyczyły sytuacji, gdy ich pracownicy podawali się za uczestników aukcji i podbijali ceny na licytacjach, wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
4: Kupujący na aukcjach mogli nie wiedzieć, że licytują przeciwko pracownikom domów aukcyjnych. Każda oferta mogła być przez nich traktowana jako realna oferta zakupu. To mogło zupełnie zmieniać dynamikę aukcji i sztucznie modelować notowania wystawionych przedmiotów, wpływając na skłonność do zapłaty wyższej ceny. Dzięki naszej interwencji względem największych graczy na rynku dzieł sztuki udało się zmienić reguły gry i zapewnić transparentne warunki licytacji.
3: Domy aukcyjne zmieniły regulaminy i niekorzystne dla konsumentów postanowienia umów. Wyeliminowały także możliwość sztucznego podbijania cen. Tylko 20% Polaków popiera płacony od wartości nieruchomości podatek katastralny, a 45% jest mu przeciwnych. Duża grupa niezdecydowanych, 35%, pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów, kogo miałby objąć i od którego mieszkania byłby naliczany. Jeśli chodzi o przeciwników, to największa grupa uważa, że byłby to kolejny podatek obciążający domowe finanse, mówi Jarosław Sadowski, szef działu analiz w Rankomat.pl.
5: 43% mówi o tym, że taki podatek mógłby uderzyć przede wszystkim zwykłych ludzi o niewielkich dochodach. Kolejne wskazanie, 41% uznała, że byłaby to po prostu zbyt duża ingerencja państwa w życie obywateli i w prawo własności. 31% wskazało, że istnieje ryzyko nieprawidłowego wyliczania takiego podatku, no bo trudno czasami ustalić wartość nieruchomości.
3: Z badania wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Porcelana produkowana w okolicach miasta Limoges we Francji jako pierwsza uzyskała ochronę w ramach nowego unijnego systemu oznaczeń geograficznych dla produktów rzemieślniczych, poinformowała dziś Komisja Europejska. Nowy system ma chronić dziedzictwo europejskie przed podróbkami. Według Polskiego Urzędu Patentowego oznaczenia geograficzne mogą też dotyczyć polskich wyrobów, takich jak ceramika z Bolesławca i Ćmielowa, szkło z Krosna, dudy wielkopolskie, polskie czy snutki golińskie, czyli hafty z okolic Jarocina. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 64 grosze, a euro 4,24.
2: To teraz inne liczby. Od 8 w Zakopanem do 19 na wschodniej ścianie, w Terespolu. Tak to teraz wygląda. W nocy prognozowane przelotne opady deszczu, a w Lubelskiem i na Podlasiu początkowo zanikające burze. Temperatura minimalna od 4 na zachodzie przez 8 w centrum do 11 na Suwalszczyźnie. W Kotlinach Górskich do minus 1 przy gruncie. Rozdzwoniły się telefony z odpowiedzią na pytanie, komu wierzyć w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Ja akurat wierzę panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, kiedy powiedział, że jest przyjacielem pana Putina, a pan Putin jest jego przyjacielem. Jak się już uwierzy w te słowa,

0: powiedziane przez pana prezydenta Trumpa to właściwie formatuje całą sytuację i w nic więcej wierzyć nie trzeba.
1: 227 trójek. Państwa opinie zupełnie na poważnie i z ironią, jak kto woli. Linia czeka, Kuba Witkowski też, a my gramy. Arctic Monkeys w programie trzecim Polskiego Radia.

0: Michalina i Remigia są w świetle prawa duńskiego małżeństwem. Ślub brały w 2023 roku w położonym w centrum Kopenhagi stuletnim ratuszu. Dzisiaj wybrały się do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego, by także w Polsce, w swoim kraju, były uznawane za małżeństwo. W drodze towarzyszyła im nasza reporterka Karolina Gonet.
1: Ja się wpisuję w danych męża, bo dane męża są wyżej, jestem wyżej, a potem ciebie żonę, bo ty jesteś niżej.
2: Dobrze.
3: Numer 38.
4: Słyszałyśmy, że w piątek było tutaj 10 par, które przyszły, żeby zrobić transkrypcję.
5: Remigia de Mendrzemła.
4: To też jest takie bardzo symboliczne i piękne, no a jednocześnie smutne. To jest coś zwykłego, na co czekamy latami.
3: Stanowisko 3.
5: Dlaczego zależy Paniom, żeby tak szybko dokonać transkrypcji, a nie czekać te 6 tygodni, zanim wszystko zostanie tutaj w Warszawie także już zmienione, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trzaskowskiego?
2: Bo to jest kwestia bezpieczeństwa.
5: Michalina de Mendrzemła.
2: Wszystko się może zmienić i decyzja Tuska pokazała nam, że wszystko zależy od humoru i widzimisię polityka. Od razu po transkrypcji aktu małżeństwa składam wniosek o przysposobienie wewnętrzne mojego dziecka, którego jestem rodzicem społecznym, żeby też zabezpieczyć jego dobro jak najszybciej. Prawdopodobnie będzie to taki pierwszy wniosek w Polsce, no bo jeszcze nie było precedensu, żeby Polska uznawała małżeństwo dwóch kobiet, więc teraz jako żona mojej żony będę składać wniosek o przysposobienie dziecka, ponieważ zgodnie z polskim prawem można przysposobić dziecko małżonka.
5: Powiedziały panie, że nasz sąd może to odrzucić. I co dalej?
2: Będziemy składać apelacje i będziemy o to walczyć przez wszystkie instancje.
5: I później trafi to ostatecznie do Unii Europejskiej i do Trybunału.
2: Do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Taki mamy plan.
5: Wspominała mi pani wcześniej, że to nie jest coś, co potrwa tydzień, dwa lub miesiąc, to jest coś, co może trwać latami, cały ten proces.
2: Tak, zdecydowanie nastawiamy się na bardzo długą walkę, na walkę latami. Dziecko można przysposobić do 18 roku życia, więc zegar tyka. Mój

0: Syn ma 1,5 roku, więc zostało mi 16,5 roku, żeby go przysposobić.
1: Gratulacje podjętej próby. Wciąż, jak to się mówi, no czekam, aż może pojawią się rubryczki odpowiednie, bo wciąż dyskusja o rubryczki trwa.
2: Otrzymały Panie 2 dokumenty z informacją, że mogą się wstrzymać albo dokonać tego teraz. Co dokładnie było w tych dokumentach?
3: Mamy 2 opcje, czyli albo można teraz poprosić o transkrypcję i wpisanie jej w stary wzór, gdzie będzie mąż i żona, albo czekać po prostu na te nowe wzory, które już wejdą. No i z tego, co rozumiemy, to urzędy same są zagubione i nie wiedzą, jak to dokładnie będzie wyglądać potem.
4: Jaki my teraz mamy?
5: 39.
6: Numer 39.
2: Powodzenia.
6: Stanowisko 4.
2: Niestety nie udało się ze względu na mały błąd w tłumaczeniu. Na czym ten błąd polegał?
0: Było wpisane nazwisko rodowe w tłumaczeniu, a w oryginalnym akcie małżeństwa po prostu nazwisko.
2: Ale można to jeszcze dzisiaj poprawić i jeszcze dzisiaj wrócić do urzędu.
0: Natychmiast biegnę do tłumaczki i zaraz wrócę z poprawionym tłumaczeniem.
7: I to była relacja Karoliny Gonet. A tutaj kolejny głos naszego słuchacza. Dzisiaj mówimy o niejasnych sygnałach dotyczących obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. No jest ich około 10 tysięcy, ale nie wiadomo, czy ta liczba się nie zmniejszy. Polski rząd uspokaja, Waszyngton nie przekazuje twardych deklaracji.
8: Już nieraz się zdarzało, że zostaliśmy wykiwani, więc uważam, że jedyną najlepszą bronią dla nas jest stworzenie swojego wojska i jedynie współpraca na takich zasadach, żeby można było spokojnie sobie budować tą naszą siłę, a nie liczyć na kogokolwiek, bo ciągle nas zdradzali, więc czemu by teraz nie mieli nas zdradzić?
7: Myśl bardzo uniwersalna, czyli umiesz liczyć, licz na siebie. 227 trójek, za chwilę Centrum Świata, a teraz jeszcze Ania Dąbrowska.

0: Ania Dąbrowska i W głowie. W radiowej trójce o 16.46. W ostatnich dniach sytuacja wokół premiera Wielkiej Brytanii, lidera Partii Pracy, czyli Keira Starmera, stała się niezwykle napięta. Polityk mierzy się z poważnym buntem wewnątrz własnego ugrupowania. Brytyjskie media otwarcie piszą o głębokim kryzysie rządowym. Dziś wieczorem ma się odbyć spotkanie brytyjskiego premiera z Partią Pracy. Co z niego wyniknie? O tym Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Keir Starmer, który niecałe dwa lata temu triumfalnie wprowadził Partię Pracy do władzy z ogromną większością, dziś walczy o przetrwanie. Po druzgocącej porażce w wyborach lokalnych i regionalnych w Partii Pracy wybuchł otwarty bunt. A jednym z głównych rywali okazał się były minister zdrowia Wes Streeting.
3: Musi to być bitwa idei, aby zwycięzca wyszedł z niej silniejszy, bo kiedy Partia Pracy przegrywa, przegrywa cały kraj.
2: Główną przyczyną kryzysu jest głębokie rozczarowanie wyborców. Brytyjczycy zarzucają premierowi brak zdecydowanego planu w walce z kryzysem finansowym, kontrowersyjne cięcia w zasiłkach oraz niepopularne reformy świadczeń. Do tego doszły afery i wrażenie chaosu w komunikacji. Sam premier jeszcze się broni.
3: Wiem, że ludzie są sfrustrowani stanem Wielkiej Brytanii, sfrustrowani polityką, a niektórzy sfrustrowani mną. Wiem, że mam swoich sceptyków i wiem, że muszę im udowodnić, że się mylą i zrobię to.
2: Prawie 100 posłów Partii Pracy domaga się odejścia Starmera lub konkretnego harmonogramu. Kilku ministrów i asystentów zrezygnowało. Dziś wieczorem premier spotka się z partią. To spotkanie może zadecydować, czy kryzys przerodzi się formalny wyścig o przywództwo. A naszym gościem jest dr Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Dziś wieczorem odbędzie się spotkanie brytyjskiego premiera Keira Starmera z posłami Partii Pracy. To pierwsze bezpośrednie rozmowy szefa rządu z ugrupowaniem od czasu historycznej porażki w wyborach lokalnych. To może powiedzmy, panie doktorze, jak poważny jest kryzys, w którym znalazł się obecnie premier?
4: Kryzys jest bardzo poważny. Bardzo poważny jest kryzys samego premiera, Partii Pracy, ale też mamy do czynienia z trzęsieniem całego politycznego systemu Wielkiej Brytanii. Ale może zacznijmy od samego premiera, czyli Keira Starmera. 7 maja odbyły się wybory lokalne, w których Partia Pracy poniosła druzgocącą klęskę, straciła 1400 miejsc w radach samorządowych, straciła praktycznie całą walię. No i oczywiście winę za to ponosi premier Keir Starmer, który jest bardzo niepopularny. W samym klubie parlamentarnym Partii Pracy podnoszą się głosy, że premier powinien odejść. Wyłoniło się kilku kandydatów na nowego lidera Partii Pracy.
2: Czy to jest otwarty bunt, czy może tylko takie głębokie niezadowolenie? Ponad 100 posłów Partii Pracy wezwało premiera do dymisji.
4: W tej chwili jest to otwarty bunt, a przełom nastąpił w ostatni weekend, gdyż najpopularniejszym politykiem Partii Pracy jest w tej chwili burmistrz Manchesteru Andy Burnham. To jest w tej chwili najpoważniejszy kandydat do zastąpienia Keira Starmera, tylko on ma jeden problem. Będąc burmistrzem Manchesteru, w oczywisty sposób nie zasiada w parlamencie, a w brytyjskim systemie politycznym nie można zasiadać w rządzie, nie będąc posłem. Ale przełom przyniósł ostatni weekend, gdyż jeden z posłów z Manchesteru złożył mandat, zrezygnował z mandatu, co otworzyło drogę do wyborów uzupełniających, które najpewniej odbędą się 18 czerwca. Czyli 18 czerwca Andy Burnham może już być parlamentarzystą i otwarcie rzuci rękawice premierowi Starmerowi, co właściwie tym gestem już uczynił. A jest jeszcze kilku innych kandydatów, na przykład dosyć popularny były już minister zdrowia, bo właśnie zrezygnował po porażce w wyborach lokalnych Wes Streeting.
2: To może powiedzmy o tych rywalach. Na ile są realne te postaci do tego, aby rywalizować z Keirem Starmerem i na ile realne jest to, że sam premier Brytanii jest gotowy do tej misji?
4: Znaczy sam premier Brytanii zarzeka się, że nie ustąpi, że będzie dalej premierem. Tutaj właściwie jedyny argument, jaki przytacza, to, że partia konserwatywna, czyli poprzednicy, zmienili 5 premierów w ciągu swojego okresu, kiedy byli przy rządzie. Ale to jest taki raczej argument wątły i niemerytoryczny. Znaczy Andy Burnham będzie rzeczywiście najpoważniejszym kandydatem, tylko że te wybory uzupełniające, mimo że będą w jego Manchesterze, nie będą spacerkiem. Dlatego, że Partia Pracy Nigela Farage'a już zapowiedziała, że rzuci wszystkie

0: swoje siły właśnie do tych wyborów uzupełniających. Ale jeżeli Andy Burnham je wygra, no to praktycznie wydaje mi się, że sprawa przywództwa w Partii Pracy będzie przesądzona. I teraz mówi się, no to już są nieoficjalne właściwie doniesienia, że Keir Starmer spędził cały weekend w Chequers, posiadłości brytyjskich premierów, i że jednak jest gotowy do ustąpienia, tylko chce to zrobić na swoich warunkach, nie od razu, tylko ewentualnie za 2 miesiące, ale posłowie, koledzy z Partii Pracy, z klubu parlamentarnego naciskają, żeby podał jakieś daty, jakąś drogę do swojego ustąpienia. A oczywiście jest też na szerszym planie, jest też zupełna zmiana być może brytyjskiego systemu politycznego.
1: Doktor Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Centrum Świata.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz...

0: możesz zaufać.
1: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
17: Zamieszanie wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce. MON i Pentagon zapewniają, że redukcji nie będzie. Rosja chce zrzucić winę na Ukraińców za potencjalną katastrofę elektrowni atomowej w Zaporożu. Coraz więcej najemców chce mieszkać ze zwierzętami, nawet kosztem własnej wygody. Polskie władze będą zabiegać w Waszyngtonie o zwiększenie liczebności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Pentagon miał zrezygnować z planów rotacyjnego wysłania około 4000 żołnierzy do Polski. Oficjalne komunikaty amerykańskich władz dementują te doniesienia.
18: Prezydent USA Donald Trump w ramach redukcji europejskich kontyngentów postanowił wycofać 5000 żołnierzy z Niemiec. Wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski może stanowić element stopniowego zmniejszania liczebności amerykańskich sił w Europie. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia amerykańskich władz i generalicji.
19: Zmiany, które dzisiaj są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, są wynikiem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. I że charakter tych zmian to charakter tymczasowy.
18: W sprawie obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą rząd i prezydent mówią jednym głosem. Dodaje szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
20: Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia

0: Z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy.
1: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Rosja chce obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za potencjalną katastrofę atomową. Chodzi o trudną sytuację wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Obiekt znajduje się pod kontrolą Rosji. Na miejscu są też eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy regularnie apelują o utworzenie wokół reaktorów strefy zdemilitaryzowanej.
3: Wykorzystując tę sytuację, Rosjanie, którzy okupują elektrownię, zaapelowali do państw europejskich o wywarcie nacisku na Kijów, aby zaprzestał działań zbrojnych w tym rejonie. Mówił o tym na konferencji naukowej w Niżnym Nowogrodzie szef Rosyjskiej Agencji Energii Atomowej Rosatom Aleksiej Lichaczow. Według jego słów intensyfikacja nalotów dronowych w rejonie elektrowni, szczególnie na pobliski Enerhodar, stwarza poważne zagrożenie. Jak się wyraził, wkrótce może zostać osiągnięty punkt krytyczny. Wskazał na duże ilości paliwa jądrowego znajdujące się na terenie elektrowni oraz powtarzające się przerwy w zasilaniu. W ocenie rosyjskich niezależnych ekspertów Moskwa w ten sposób usiłuje zrzucić na Ukrainę odpowiedzialność za potencjalną katastrofę. Eksperci podkreślają, że gdyby okupant wycofał się i oddał kontrolę nad elektrownią prawowitym tym właścicielom, czyli Ukrainie, ryzyko katastrofy zmalałoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Fundacja Można Lepiej rusza z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie bardzo długich tabliczek pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, żeby zawiłe i wielokrotnie złożone opisy zastąpić prostymi piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla prezes fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
4: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość sporego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
2: W praktyce zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiałyby się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów. Wprowadzono by także kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, a czerwony zakaz. Zdaniem fundacji wprowadzenie obrazkowych piktogramów ułatwi też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje tekstowe są obecnie całkowicie niezrozumiałe. Nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. Według najnowszych danych portalu Oto Dom liczba zapytań o mieszkanie przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka. Zdaniem menadżera do spraw badań rynku i analiz Oto Dom Pawła Jarząbka to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
5: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się dwa razy częściej niż na przykład możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. Trzy razy częściej niż taras, trzy razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania. To też mówi nam o tym, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, żeby móc zakwaterować z nami psa.
2: Według raportu Szczęśliwy Dom – Mieszkanie na osi czasu 7 na 10 badanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
8: Hansi Flick na dwa kolejne lata w Barcelonie. Trudno było się spodziewać innego scenariusza niż prolongaty kończącej się umowy niemieckiego trenera Blaugrany właśnie nastąpiła. Z kolei w przypadku największego rywala Barcelony tylko detale zostały do powrotu na ławkę trenerską Realu Madryt. José Mourinho informuje o tym właściwie nieomylny w sprawach transferowych czy generalnie piłkarskich włoski dziennikarz Fabrizio Romano. O PKO Ekstraklasie informuje rzadko. Tu tymczasem przed nami arcyważne dla Arki Gdynia domowe spotkanie przeciwko Bruk Betowi Nieciecza. Goście już dawno pogodzeni z degradacją, goście też jej bliscy, ale szanse na utrzymanie przedłuży tylko dzisiejsza wygrana, ten mecz od 19. Zostajemy na krajowym piłkarskim podwórku. Legia Warszawa właśnie sfinalizowała pierwszy transfer na nowy sezon. Na zasadzie wolnego transferu pozyskała dotychczasowego bramkarza Motoru Lublin, Chorwata Iwana Berkicia. Jeszcze tenis i dobre wiadomości ze Strasburga i gorsze z Hamburga. Magdalena Frank we wschodniej Francji pokonała w pierwszej rundzie turnieju WTA Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3. Lapidarnie skomentowała tę wygraną.
9: Grałam swoją grę, zmieniałam rytm, jakby no korty ziemne są zupełnie inne od nawierzchni twardej, więc na pewno trzeba tutaj grać inaczej i bardzo, bardzo się cieszę z tego, jak byłam przygotowana do meczu i jak finalnie to wyglądało.
8: To, co udało się Magdzie, nie udało Kamilowi Majchrzakowi. 6-1, 2-6 i 3-6 przegrał.

0: z Argentyńczykiem Hugo Cabarellim w pierwszej rundzie turnieju nad Morzem Północnym. A jaka pogoda nad Bałtyckim?
1: Całkiem w porządku. Temperatura w okolicach, proszę pana, 13 stopni w Gdańsku na przykład. I bez deszczu.
0: Może przynajmniej tam. Chłodnawo.
1: No właśnie, słońce pięknie wpadało jeszcze przez okno do studia kilka chwil temu, jak sobie przygotowywałem tutaj, co chcę powiedzieć. No,
2: nie jest źle,
1: ale coś tutaj jest, faktycznie. Chwilami tak raziło, że nie wiedziałem, co ja tu sobie przygotowałem.
0: Wiesz co, oślepia bardziej mnie teraz niż ty z ciebie, dlatego tak uważasz.
1: Ty jesteś tym słońcem może teraz w tym studiu, tak. W wielu miejscach teraz pochmurno i mokro. No, pada w Wielkopolsce, jak patrzę na mapy, takie dynamiczne. Burze na Kujawach. Kropi też podobno w okolicach Krakowa. Prosimy to albo potwierdzić, albo zdementować, jeśli to prawda, albo nie. W nocy od 4 na zachodzie, około 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie, a jutro najcieplej będzie na Podlasiu. 21.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Zegary wskazują godzinę 17:07. Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski i Michał Gardias.
4: Zapraszamy do Trójki.
1: I taki właśnie skład zaprasza na kolejną godzinę. Zapraszamy do Trójki w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut o wielkiej asteroidzie, która minie nas o włos, czyli o jakieś 90 tysięcy kilometrów. Taki to kłaczek, właściwie nie włos. Połączymy się z astronomem, który nas uspokoi, bo nagłówki nas straszą. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

Godzina 17.11, to popołudniowe zapraszamy do Trójki. Od ubiegłego tygodnia mówimy dużo o Ukraińcach w Polsce.

0: pozbawionych z powodu zmian w prawie dostępu do wielu świadczeń, w tym leczenia onkologicznego. Politycy, zmieniając w styczniu prawo, uznali, że pomoc należy się tylko tym, którzy pracują i płacą podatki. W studiu jest Krystyna Garbicz z OKO.press. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: I tu bardzo ważna sprawa. Przyjęliśmy przecież do naszego kraju ukraińskich uchodźców też w wieku emerytalnym, nie tylko tych młodych. I oni tak samo jak Polacy też chorują i też chcieliby móc skorzystać z opieki medycznej.
1: No właśnie, tutaj jest bardzo trudna sytuacja, bo od tej ustawy wygaszającej ucierpiały właśnie osoby starsze, chore, jak pan zaznaczy, też osoby, które chorują onkologicznie. W Polsce mamy według bazy danych PESEL-UKR około 70 tysięcy tych osób starszych.
0: Mhm. Tylko osób starszych?
1: Tak, tylko osób starszych. Oczywiście nie, to prawo nie dotknęło, te zmiany nie dotknęły tych wszystkich osób, bo część z tych osób też pracuje mimo swojego wieku emerytalnego, ale jakby nie możemy określić grupy osób, która ucierpiała, ale wiadomo, że jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, którym właśnie chcemy jakoś pomóc.
0: Mm-hmm. No i właśnie w serwisie pomagam.pl trwa taka zbiórka pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. W tej chwili na koncie jest ponad 1,5 miliona złotych, dużo i niedużo. No, celem jest zebranie 2 milionów złotych, no i jestem pewien, że ze wsparciem słuchaczy Trójki już zaraz nie tylko osiągniemy, ale i mówiąc kolokwialnie przebijemy ten cel. A wiadomo, do kogo konkretnie te pieniądze trafią?
1: Tak, przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować naszym darczyńcom za to wsparcie, bo nie ukrywam, że to było dla nas taka niespodzianka, że nadal to Polacy chcą pomagać, Polacy i Polki chcą pomagać i to jest bardzo budujące i motywujące. Do kogo będzie trafiać pomoc? Już w tej chwili są kierowane jakby pierwsze takie przekazywanie pomocy. Na przykład mamy pana Gregoria, 70 parę lat. Mhm. Może nie będę mówić, gdzie mieszka, ale on tak, ma problemy z płucami, przeżył udar mózgu i potrzebuje po prostu, nie ma pieniędzy na zakup leków. I chcielibyśmy właśnie pomóc tym osobom starszym w takich zwykłych rzeczach, tak? Bo wiemy, że ukraińska emerytura, którą otrzymują, jest, wynosi kilkaset złotych, nie wiem, 300-400 złotych. No i te osoby po prostu nie mogą się same utrzymywać w Polsce, zwłaszcza jeśli jeszcze nie mają rodziny i, nie wiem, przyjechały z terenów okupowanych. To jest w ogóle trudna sytuacja takich osób i nie zawsze udaje się podjąć pracy, bo też jako dziennikarka wiem, że nawet osoby starsze po 70 podejmują pracę, żeby mieć to ubezpieczenie. I wydaje mi się, że musimy też to docenić. Za mało może mówimy o tej aktywności osób starszych, uchodźców starszych z Ukrainy, ale właśnie wiem o takiej pani, która poszła w Ukrainie, miała pracę naukową, a teraz podjęła pracę jako sprzątaczka w banku. Tylko ma 76 lat, tylko dlatego, żeby mieć ubezpieczenie i móc dalej się leczyć.
0: No tak być na pewno nie powinno. Krystyna Garbicz, portal OKO.press. Przypomnijmy jeszcze raz nazwę zbiórki.
1: Pomóżmy Ukraińcom i zebraliśmy już ponad 1,5 miliona złotych. Bardzo dziękujemy.
0: Ja sprawdzam, jest 1,578,563. Mam nadzieję, że jak będę tutaj w trakcie tego programu odświeżał, to będzie ta kwota rosła. Zbiórka tak prowadzona jest, powtórzmy, na portalu pomagam.pl. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Teraz w tyle powinna rozbrzmieć melodia z archiwum Mix, bo czytam nagłówki. Przerażająca asteroida. Ogromna. Przeleci tuż koło Ziemi. Ekstremalnie blisko. Kosmiczne otarcie o Ziemię. No właśnie. To są pierwsze z brzegu tytuły portali na temat tego, co dzieje się nad nami w kosmosie. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o których ta wiadomość ominęła, to dziś minie, mam nadzieję, nas nowo odkryta asteroida właśnie. Żeby oddzielić prawdę od fałszu, na linii jest astronom Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, co nas czeka w najbliższych godzinach i skąd te emocje? Bo ja tutaj widzę nagłówek, że coś przeleci o włos od Ziemi, a ten włos to taki, jak już mówiłem, kłaczek raczej, bo bardzo gruby musi być. Tam chyba 90 tysięcy kilometrów.
1: Tak. 90 tysięcy kilometrów od Ziemi, no to już widzimy, że tak naprawdę chyba możemy spać spokojnie, a my lubimy się bać jako ludzie, prawda? A ja sobie tutaj tak spoglądam w tabelę, co się w ogóle będzie działo w naszej okolicy. No proszę popatrzeć, dzisiaj faktycznie przelatuje asteroida, no dosyć duża, może 20, może 30 metrów, a więc właściwie to taki duży budynek. Ale właściwie dzisiaj też przelatuje inna asteroida, ale na przykład przelatywała i 17 maja, inna asteroida 15, też się coś kręciło koło Ziemi i 14, i 13, takich skał jest naprawdę mnóstwo. I to nie znaczy, że one się wzięły i teraz akurat wzięły sobie cel naszą Ziemię, prawda? Nie, po prostu takich skał, okruchów kosmicznych jest mnóstwo i one się gdzieś tutaj kręcą. Od czasu do czasu przelatują dalej, czasem bliżej. Astronomowie wiedzą, znają ich bardzo dużo i wiedzą, że tak naprawdę do zderzenia dochodzi bardzo, bardzo rzadko. A więc śpijmy spokojnie, bo tak naprawdę ten włos jest bardzo gruby, jak pan powiedział. Zresztą to może inaczej, to może gdybyśmy przeskalowali cały ten kosmos. Wyobraźmy sobie, że Ziemia to jest piłka futbolowa, prawda? No to w jakiej odległości przeleci nasza asteroida? Jakieś 1,5 metra od tej piłki futbolowej. To jest taka odległość. Mniej więcej 90 tysięcy kilometrów. A sama asteroida będzie miała wielkość w tej skali, nie wiem, bakterii? Pewnie tak. No i takich właśnie, takich bakterii, a więc takich okruszków jest sporo. Ale z drugiej strony, oczywiście są tacy, którzy mówią, no dobrze, wyobraźmy sobie, a gdyby taka asteroida jednak uderzyła w Ziemię, co by było? No to mielibyśmy powtórkę pewnie z Czelabińska. Pamiętają Państwo, rano przyszła taka informacja, że nad Czelabińskiem nagle stała się jasność, nagle huknęło, grzmot przetoczył się nad miastem, wybiło ileś tam szyb, prawda, w oknach. No i właśnie wtedy że zwróciliśmy na to uwagę, że od czasu do czasu takie okruchy wydają się malutkie, ale jak wpadną w ziemską atmosferę z kosmiczną prędkością, to potrafią nabroić. Tak było właśnie w Czelabińsku i właśnie mówi się, że wówczas podobnych rozmiarów asteroida wpadła w ziemską atmosferę i właśnie wywołała

tą ogromną falę uderzeniową, która wybiła szyby w oknach. Tym razem przejdzie na pewno asteroida bokiem, no a więc możemy spać spokojnie, nawet jej nie zobaczymy gołym okiem. Ha, co więcej.

0: no to możemy oszacować, no może 20, może 30 metrów, a więc no jest to jakiś tam okruch, ale nawet gdyby uderzył, z pewnością nie zagroziłby rzuciu na ziemi.
1: Pan tak pięknie, barwnie opowiada, że tak naprawdę nawet jakby przeleciała, to ja bym panu uwierzył, że pan ją właśnie w tym momencie ogląda i ja sam bym się ucieszył z tego opisu pięknego. Jest jeszcze jeden powód, by teraz częściej niż zwykle spoglądać tam w górę, w niebo, no bo sezon na obłoki srebrzyste się podobno rozpoczyna, prawda? To jest widowiskowe zjawisko związane z białymi nocami.
0: To jest rzeczywiście piękne zjawisko, chociaż ktoś by mógłby powiedzieć obłoków, to u nas dostatek, prawda, tych ziemskich. Nie, nie. Tu chodzi o obłoki kosmiczne. Takie, które są widoczne, no właśnie w okolicach północy, gdzieś tam w środku nocy, gdy słońce chowa się bardzo płytko pod horyzont. Zresztą sami zobaczymy, no mniej więcej właśnie już niedługo będą pojawiały się białe noce, bo słońce faktycznie chowa się płytko pod horyzont. Ci, którzy mieszkają w miastach, to właściwie nie bardzo wiedzą nawet, o co chodzi, bo jest mnóstwo latarni i dla nich zawsze noc jest czarna, ale jeżeli wyjedziemy poza miasto, szczególnie w okolicach czerwca, tego przesilenia czerwcowego, nagle okazuje się, że dobra, jest północ, jest pierwsza w nocy, bo tak naprawdę dodaliśmy jedną godzinę, jest pierwsza w nocy, a więc ten najgłębszy moment nocy, a właściwie niebo wcale nie jest czarne. Tak, bo słońce jest płytko schowane i teraz, jeżeli jest coś bardzo wysoko nad naszymi głowami, powiedzmy na wysokości 80 km, to jest podświetlane przez płytko schowane słońce. I właśnie od czasu do czasu pojawiają się takie obłoki srebrzyste. Pięknie to wygląda, bo one są inne. Trochę wygląda to wszystko jak taka dziwna wata rozpostarta nad północną częścią horyzontu, właśnie gdzieś w głębokiej części nocy. Niebo wcale nie jest czarne, tylko granatowe, a i obłoki świecą takim dziwnym, jakby niebieskawym światłem. Jest mnóstwo zdjęć w internecie. Jeżeli państwo przejrzą, jak wyglądają obłoki srebrzyste, to już z pewnością nie pomylimy ich z tymi prawdziwymi chmurami. I to jest właśnie też no, podstawowa taka informacja, że te nasze chmury, to jest nasza para wodna, która popłynęła, no powiedzmy na wysokość, no powiedzmy kilku kilometrów i się skropliła. A tamte chmury, to już jest para wodna, która przybyła z tej drugiej strony, a więc od strony kosmosu i to jest dopiero ciekawe. Chmury, które właściwie mają pochodzenie kosmiczne.
1: Już jakbym to widział. Astronom Jerzy Rafalski i toruńskie planetarium. Bardzo panu dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Czterdziesta jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy, kino plenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Żegnamy reklamy.
11: Jest 17.30, w studiu Roch Kowalski, są też goście. Zaczynamy.
12: Puls Trójki.
13: Roch Kowalski, dzień dobry. Tak w sumie myślę sobie, że patrząc na zaoceaniczne doświadczenie Michała Gardiasa, to i jego powinniśmy zaprosić do dzisiejszej rozmowy jako trzeciego rozmówcę i skorzystać z doświadczenia za oceanu. Michale, chcesz dołączyć?
11: Ja się wstrzymam od głosu, będę słuchał.
13: Dobrze. A w naszym studiu Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
13: I Adam Komoła, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Musimy sobie poradzić bez Michała Gardiasa.
14: Dzień dobry, ale to szkoda, że nie zaproponowaliście mu rolę korespondenta z Ameryki. Ostatnio całkiem jest moda wśród
13: ale
14: mediów,
13: jest pan złośliwy, panie pośle.
14: Żeby takich korespondentów zatrudniać. Także i może trójka by mogła mieć swoich.
13: Mamy swoich najlepszych ludzi. Mamy Marka Wałkuskiego, mamy Janka Pachlowskiego. Świetnie sobie dają radę, ale rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, bo jak rozumiem, minął kolejny dzień, mija kolejny dzień, a my nie wiemy, czy kontyngent rotacyjny amerykański w Polsce ulegnie zmniejszeniu o 4000, czy ta decyzja nie będzie obejmowała Polski. Najpierw strona rządząca, pan Adam Gomoła, Polska 2050.
14: Ja bym zadał pytanie, odwrócił je i zadał pytanie, co wiemy o tym, co planuje, co robi administracja amerykańska. Mam wrażenie, że tam nawet w tym najbliższym kręgu decyzyjnym wokół Donalda Trumpa często panuje zadziwienie wobec bieżących decyzji. Tym mniej, tym bardziej, co my tutaj maluczcy w Polsce możemy wobec tego. To, że ani strona Pałacu Prezydenckiego, ani strona rządowa nie wiedziała o tym fakcie, pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem. Natomiast, tak jak podkreślam to jeszcze raz, wiele zaskakujących

0: decyzji dzieje się wokół administracji amerykańskiej. Dzisiaj uważam, że kluczowe, co powinniśmy zrobić, to zachować jednak jedność wokół sprawy interesu Polski za oceanem. I no, podkreślam, że przecież pokazujemy swoją wiarygodnością sojuszniczą na poziomie nie tylko ostatnich miesięcy, ale nawet dekad, że jesteśmy tym krajem, w którym jednak Amerykanie wciąż mają swój żywotny interes. I żeby utrzymywać ten pełne obłożenie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ja jestem pewien, że do niego dojdzie w ciągu najbliższych tygodni. Z tego, co wiemy, to na razie są jakieś problemy logistyczne. Natomiast faktycznie brak takiej jasnej i klarownej informacji ze strony naszych partnerów, no, jest niepokojący.
1: Pytanie tylko, czy te problemy logistyczne to nie jest czysty eufemizm na właśnie wycofanie wojsk z Europy. To jak na to patrzy opozycja? Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość?
2: Ja zacznę od tego, że problemem jest brak jasnego i klarownego stanowiska ze strony polskiego rządu. Znaczy, to jest najbardziej martwiące w tym wszystkim, bo oczywiście jedność w zakresie tematu bezpieczeństwa to jest bardzo ważna sprawa. Jednak no, trzeba zacząć każdy od swoich piersi i dzisiaj najwięcej narzędzi w tej sprawie ma premier Donald Tusk i polski rząd. Jeżeli rząd zmienia zdanie, czy ta sprawa dotyczy Polski, nie dotyczy Polski, czy to jest sprawa szybkiego wycofania tych 4000 żołnierzy lub nie jest to sprawa szybka, a tutaj tak naprawdę w ostatnich kilku dniach mieliśmy kakofonię ze strony przedstawicieli polskiego rządu, to nie jest to dobry sygnał. Ja jako poseł Prawa i Sprawiedliwości namawiałbym rządzących do tego, żeby w sposób jednoznaczny i strategiczny spojrzeli na kwestie relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki i uważam, że tutaj to właśnie rolą rządu w pierwszej kolejności przy wsparciu prezydenta Karola Nawrockiego jest możliwe pozyskanie dodatkowych żołnierzy amerykańskich, którzy będą po pierwsze pewną projekcją siły Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszych dobrych relacji bilateralnych polsko-amerykańskich, ale z drugiej strony jestem przekonany, że nawet jeżeli spojrzymy na tą nową strategię bezpieczeństwa USA z grudnia ubiegłego roku, gdzie mamy wprost zapowiedź tego, co już następuje, czyli kwestie pewnej reformy sił zbrojnych amerykańskich, to my musimy również starać się i zrobić wszystko jako polscy politycy, żeby doprowadzić do sytuacji wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, nawet wtedy, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję o redukcji wojsk amerykańskich w innych państwach europejskich.
1: Powiem panom, że mimo tego, że większość pańskich wypowiedzi była, panów wypowiedzi była rozbieżna, to ta końcówka była niemal słowo w słowo. To dwie myśli teraz w tej dyskusji ode mnie. Pierwsza jest taka, i to ja nie wiem, czy do końca to jest zarzut do klasy politycznej, ale że politycy mydlą nam oczy. Strona rządowa mówi, że mamy rewelacyjne relacje z Amerykanami. Prezydent mówi, że ma właściwie otwartą specjalną linię z prezydentem Trumpem, a koniec końców okazuje się, że nie dość, że Amerykanie no, nie wiadomo, czy wycofują, czy na razie nie przysyłają do Polski kolejnych żołnierzy, to jeszcze nawet nie są w stanie nas o tym wprost poinformować. Ja nie wiem, czy tak się traktuje poważnie swoich najlepszych partnerów, a obie strony sporu zapewniają, że właśnie tak jest, że Stany Zjednoczone mają na nas takie wybitnie przyjazne spojrzenie. Panowie, to jak to jest w rzeczywistości? To, przepraszam za usformułowanie wprost. To nas tak bardzo uwielbiają, czy się nami po prostu nie przejmują w Waszyngtonie?
0: Nikt tego też nie ukrywa, przynajmniej wydaje mi się, że jeżeli chodzi o stronę rządzącą, że obiektywnie Amerykanie tracą zainteresowanie tym regionem świata. I to jest fakt. Widzą coraz więcej swoich interesów, przynajmniej jeżeli chodzi o aktualną administrację Trumpa na Bliskim Wschodzie. Widzieliśmy też wizytę w Chinach i sprawę Pacyfiku. I to tam dzisiaj Amerykanie widać, że skupiają większość swojego zainteresowania. W związku z tym, no niestety, ale już to, co nam się wydawało, że jest pewne, czyli to, że bronimy tego świata zachodniej demokracji, że to przynajmniej przy tej administracji traci na ważności. Natomiast Europa, jako całość ma potężny argument w postaci swojej majętności. I uważam, że to może być ten argument, który przekona Amerykanów do tego, żeby jednak zostać w jakimś formacie. Oczywiście dla nas idealną sytuacją byłoby zachować przynajmniej na tym poziomie obecność w całej Europie, bo uważam, że dzisiaj to jest najważniejsze z perspektywy także zdolności wejścia tych wojsk do jakiegokolwiek obszaru.

0: działań w zakresie naszego regionu. I to nie ma znaczenia tak bardzo, czy oni są w Niemczech, czy w Polsce. Ale oczywiście chcemy, żeby w Polsce było ich przynajmniej tyle samo, albo nawet i więcej. I tutaj ja jestem daleki od tego, żeby mówić tak, że to wina rządu, no bo pan poseł zaczął od tych piersi, tak? Więc teraz a propos...
1: Teraz się pan bije.
0: Nie, a propos wypinania się po ordery, to powiem tak.
2: Cudze piersi łatwiej się bić.
0: Nie, ale ja właśnie, no, proszę zobaczyć, że ja nie, od początku podkreślam jasno i wyraźnie, że to jest nasz wspólny obowiązek jako całej klasy politycznej.
1: I ostatnie
0: jestem
1: zdanie?
0: Daleki od tego, żeby mówić, że zwolnienie Andrzeja Poczobuta, że zaproszenie do G20, to jest zasługa tej lub innej strony. Myślę, że wszyscy mamy w tym jakiś swój wspólny udział, znaczy, i skupmy się na tych wspólnych sukcesach, które
2: przed nami. Założenia, bo tutaj, panie pośle, uważam, że...
1: Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Tak jest. Mówimy o klasie politycznej, ale tak naprawdę to jest kwestia szukania i znalezienia konsensusu i porozumienia w sprawie bezpieczeństwa. I to jest rzecz, w której zdecydowanie więcej narzędzi mają rządzący, bo mają większość w parlamencie i to oni również ustalają reguły gry i reguły współpracy między rządzącymi a opozycją. I tutaj naprawdę od samego początku w tej kadencji doszło do takiej sytuacji, że choćby w Komisji do Spraw Służb Specjalnych jest tylko jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości na 7 posłów wszystkich, którzy tworzą tą komisję, a 2 posłów Platformy Obywatelskiej, czyli mamy sytuację, w której klub Platformy liczy 150 posłów, klub PiSu 180, a mamy sytuację postawioną na głowie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest komisja, w której o strategicznych sprawach, które też nawet są niewidoczne dla oczu, dlatego, że tam jest, no, mogę powiedzieć, prawie zawsze dyskusja na poziomie niejawnym, ale to tam można wypracować konsensus, tak jak działo się to w wielu sprawach dotyczących bezpieczeństwa w ciągu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a wtedy przez te 8 lat pracowałem w tej komisji. Mówię o tym dlatego, że ja zdecydowanie jestem zwolennikiem takiego pragmatycznego podejścia ze strony polskich polityków do kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. I tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone przygotowują dzisiaj swoją armię do tego, żeby nie broniła Europy, tylko w pierwszej kolejności ma być przygotowana do pełnoskalowego starcia. My możemy powiedzieć, że według wszystkich tych dokumentów wskazuje to na Chiny, jeżeli Chiny zaatakują na przykład Tajwan. I mamy tutaj sytuację, w której naprawdę mamy strategiczne cele, które powinniśmy zgadzać się co do tego, bo to jest kwestia suwerenności, niepodległości naszego państwa, ale też kwestia siły tego państwa. Amerykanie liczą się silnymi i zachęcam również rządzących do tego, żeby nawet nie w studiu radiowym czy w studiu telewizyjnym, ale żeby ze sobą rozmawiać, przygotowywać wspólne stanowisko i wtedy zdecydowanie łatwiej jest rozmawiać czy poprzez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czy przez administrację rządową.
1: Ja bym się
2: jeszcze
1: dołączył z takim apelem o bardziej szczere komunikowanie ze strony polityków, tego jaki jest realny stan relacji z Amerykanami i też jak sobie wyobrażamy ewentualnie, ale tu już nie będzie bez adwocem, jak wyobrażamy sobie ewentualnie przyszłość.
0: Ale nie ma tu jedną rzecz. Tylko
2: my postawiliśmy na silną armię, żeby po prostu ktoś chciał bronić Polski, to my musimy mieć to, co rozpoczęliśmy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Adam Gomała?
2: Tworzenie silnej armii polskiej.
0: Oczywiście silne tak sojusze, ale tej szczerości. Ja tylko wrócę do tego wywiadu premiera Donalda Tuska. O tym, na ile dzisiaj poważnie trzeba traktować artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. I kiedy ktoś stawia otwarcie takie pytanie, wobec tego, co dzisiaj robi administracja amerykańska, zasadne.
1: To zdanie?
0: Nie, to jest kwestia właśnie tego, żeby dzisiaj faktycznie skupić się na tym, żebyśmy byli świadomi wszystkich procesów, które dzieją się wokół nas, a nie rzucania się przez opozycję na tego typu wypowiedź, bo uważam, że ona właśnie pokazuje dzisiaj istotę problemu, z jakim się musimy zmierzyć.
2: Ja, tak, ja mogę jedno zdanie?
1: Nie, panowie, nie można już.
2: Bo problemem jest to, że Donald Tusk, ja wiem, tylko panie redaktorze, tylko dwa naprawdę słowa. Chodzi po prostu o kwestię tego, że Donald Tusk od samego początku atakował Donalda Trumpa i to było naprawdę, no powiedzmy wprost, głupie, po prostu niepotrzebne.
1: Dobrze. Tak? I tutaj wieńczymy ten wątek. Zostanie nam czas tylko na jeden, ale taki, w którym dochodzi do dosyć ciekawego sojuszu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a częścią Polski 2050, czyli wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Mateusz Szpytma jest kandydatem na to stanowisko, wyłonionym przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W piątek miał się dokonać wybór pana Mateusza Szpytmy na to stanowisko, ale głosowanie zdjęto

0: porządku obrad, no bo Koalicja Obywatelska nie ukrywa, że nie będzie popierać tego kandydata. To pan poseł Gomoła, o co chodzi w tym sporze?
1: Kolejne ze zgniłych kompromisów, które musimy zawierać w Sejmie. Ostatnio trzeba było podnieść rękę za panem sędzią hejterem Piebakiem, wrzuconym do puli 15 sędziów do KRS-u. I też nam się to nie podobało oczywiście, ale zrobiliśmy to, żeby ocalić całą resztę. No i tutaj znów pan Szpytma, który, no jakby nie patrzeć, bardzo politycznie zaangażowany w wiele tematów. Wiemy o tym, że musimy polegać też na tym, co nam kolegium IPN dostarcza.
0: Tak, że tutaj nie ma
1: Nie wybierzemy naszego kandydata marzeń, więc teraz pytanie jest, na ile będziemy się uginać pod tym naporem, też politycznym głównie ze strony prawicowej. Ja osobiście nie podniosę ręki.
0: A może ma to jakiś związek ze spotkaniami pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Polską 2050? No bo nie ma co ukrywać. Państwo tak widzę, że się coraz bardziej uśmiecha, co naprowadza mnie na trop, bo nie ma co ukrywać, że Mateusz Szpytma jest kandydatem Karola Nawrockiego poniekąd. Oczywiście był jego zastępcą w IPN-ie, więc może coś przehandlowaliście za poparcie dla pana Szpytmy.
1: To ciekawa teoria.
0: 20 sekund.
1: Ostatnie takie oficjalne spotkanie, które kojarzy polityków z Polską 2050, a Kancelarią Prezydenta, to było moje w sprawie ustawy kryptowalutowej.
0: Dlatego pana pytam.
1: To mogę pana zapewnić i wszystkich państwa, że takich ustaleń nie było. Ja osobiście za panem Szpytną ręki nie podniosę, chociaż wiem, że
0: Adam
1: nie będzie
0: Gomoła,
1: dyscypliny
0: bardzo dziękuję,
1: pod
0: panie
1: tym
0: pośle,
1: względem w naszym klubie.
0: Bo ostatnie półtorej minuty, prawie dwie, oddaję Jarosławowi Krajewskiemu z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Szanowni państwo, w Polsce potrzebujemy polityków, którzy są odpowiedzialni, którzy potrafią znaleźć porozumienie. I ten konsensus, o którym mówiłem wcześniej, ale w tej sprawie naprawdę warto, żeby już uniknąć wojny o Instytut Pamięci Narodowej, żeby pozwolić tej instytucji normalnie pracować. Potrzebny jest nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli dojdzie do wyboru pana prezesa Mateusza Szpytmy, to muszę powiedzieć, że to będzie wybór osoby niezwykle kompetentnej, bo oceniamy tą osobę przez pryzmat również jej dotychczasowej aktywności.
0: Ale Koalicja Obywatelska
2: jeżeli
0: mówi
2: chodzi
0: wprost,
2: o historyka,
0: o tym wyborze.
2: Znaczy, ja właśnie muszę państwu powiedzieć tutaj szczególnie do naszych słuchaczy, znaczy naprawdę nie miejmy złudzeń, że Donald Tusk jest osobą, która będzie szukała kompromisu. Myślę, że jest ostatnią taką osobą dzisiaj w polskim parlamencie, bo w mojej ocenie jest największym szkodnikiem i to bardzo ogranicza możliwość porozumienia choćby w takich sprawach. Naprawdę dzisiaj z punktu widzenia polskiego państwa, sprawa Instytutu Pamięci Narodowej nie jest sprawą numer jeden, bo takimi problemami jest choćby rynek pracy i rosnący poziom bezrobocia. No, w ciągu roku 100 tysięcy przybyło osób, które pozostają bez pracy. I mamy tutaj sytuację, w której jeżeli jest możliwy konsensus i wiele na to wskazuje, że będzie on miał miejsce w polskim Sejmie, problem jest z Senatem, bo tutaj no, albo będzie zgoda Donalda Tuska na to, żeby część senatorów Platformy Obywatelskiej po prostu również poparła tą kandydaturę, albo jeżeli tej zgody nie będzie, to zakładam, że dalej będzie klincz i pan prezes Karol Polejowski będzie dalej pełnił obowiązki jako wiceprezes IPN.
0: Coś tak w kościach czuję, że po prostu do tego głosowania nie dojdzie. Jarosław Krajewski,
2: ma
0: Prawo
2: dojść na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu, tak, żeby, takie są fakty.
0: Żeby pokazać, że koalicja nie ma jedności. Już to widzę.
2: Ale jest to w planie, który dostaliśmy od marszałka.
0: Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Adam
2: dziękuję
0: Gomoła,
2: bardzo.
0: Polska 2050. Dziękuję panowie za fajną dyskusję. Państwu dziękuję za obecność. Roch Kowalski, a już za chwilę wróci do państwa Michał Gardias.
3: Puls Trójki.

0: 17.50, nie zwalniamy tempa, bo dużo bardzo ważnych tematów dzisiaj się pojawiło. Izraelskie wojska weszły na pokład kilkunastu łodzi wchodzących w skład flotylli płynącej do Strefy Gazy. Statki transportowały pomoc humanitarną. Na łączach jest rzecznik Polskiej Sekcji Globalnej Flotylii Sumut, Rafał Piotrowski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy. Jaka jest ich sytuacja?
1: Obecnie, jeśli chodzi o Polaków, to Łukasz Kozak został już przechwycony przez siły izraelskie i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozpoczął strajk głodowy w solidarności z prawie 10 tysiącami palestyńskich więźniów, których wiele jest przetrzymywanych bez wyroku, bez procesu. A jeśli chodzi o Agatę Wisłocką oraz Karima Awada, który jest studentem ze Wrocławia, nie mamy obecnie z nimi kontaktu, ale wiemy, że spośród 50 łodzi, które wypłynęły, 20 wciąż zmierza w stronę Gazy, 30 niestety zostało już przechwyconych.
0: A jak to w ogóle wyglądało? To były jakieś wcześniejsze ostrzeżenia ze strony Izraela, czy to tak było ad hoc?
1: Przede wszystkim były groźby od strony Izraela, które się pojawiały już od dłuższego czasu. Wczoraj izraelskie media donosiły, że okręty wojenne zostały wysłane w stronę flotylli. No i dziś rano po prostu dostaliśmy informację, że rozpoczyna się przechwycenie, że się zbliżają statki, łodzie motorowe i komandosi po kolei wchodzą na łodzie i porywają z nich po prostu ludzi. I przypomnijmy, że to się dzieje na przywybrzeżach Cypru, na wodach międzynarodowych, ponad 250 mil morskich od wybrzeży Palestyny i bardzo daleko od terenu, nad którym Izrael ma jurysdykcję.
0: A ta flotylla, skąd ona wypłynęła?
1: Flotylla wypłynęła z tureckiego portu. Ostatnie było wpłynięcie właśnie z tureckiego portu, a wcześniej jakby po kolei się zbierały. Najpierw rozpoczęło się wypłynięcie z Barcelony, później z portu w Turcji, w Grecji i we Włoszech. I właśnie teraz się finalnie połączyła, aby już dopłynąć do tej Gazy. Niestety została właśnie po drodze przechwycona. Liczymy, że chociaż jedna łódka dopłynie do

0: gazy, chociaż szanse na to są niestety niewielkie.
1: A gdybyśmy jeszcze opisali naszym słuchaczom, co znajduje się na takich statkach, na tych pokładach, oprócz oczywiście ludzi, którzy tam płyną, by pomagać, jakie tam są towary, co tam się znajduje?
0: No przede wszystkim jest pomoc humanitarna, żywność, baby formula, ale także jakby no siłą rzeczy wiemy, że na takich łódkach nie ma tak dużo pomocy humanitarnej. Jednak głównym celem jest przyciągnięcie uwagi, zadanie pytania, dlaczego ta flotyla w ogóle musi płynąć, dlaczego wciąż Izrael nielegalnie utrzymuje tą blokadę Gazy, dlaczego pomoc humanitarna tam nie dociera, dlaczego Izrael jest bezkarny, dlaczego Izrael porywa polskich obywateli z wód międzynarodowych. Ponieważ no nawet jeśli dostarczyłyby te towary, to wciąż to nie jest wystarczająco. Potrzeba po prostu zniesienia blokady. To jest cel flotyli i to jest protest, jaki flotyla ma na celu.
1: Czyli tak naprawdę Izrael robiąc to mógł mieć jeden cel, czyli zagłusić aktywistów, którzy tam płyną.
0: Dokładnie tak. No ciężko widzieć, żeby inny powód. Po prostu jakakolwiek solidarność z Palestyną jest po prostu zagrożeniem dla Izraela i jak widzimy jest w stanie posunąć się nawet do ataku na wodach międzynarodowych. No i pytanie tutaj jest, co zrobi nasze państwo, gdy Izrael porywa naszych obywateli z nielegalnie po prostu. Czy po prostu dlaczego jest ta bezkarność tak długo trwa?
1: A czego oczekuje cała globalna flotylla ze strony państwa naszego polskiego?
0: Na start stanowiska potępiającego działania Izraela, następnie sankcji, embarga i domagania się po prostu zapewnienia bezpiecznego powrotu naszych przyjaciół.
1: Rzecznik Polskiej Sekcji Globalnej Flotyli Sumut Rafał Piotrowski był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Kłaniamy się nisko.

0: Słońce jeszcze pięknie świeci, widzę je tutaj za okna i jeszcze trochę nam poświeci. Dzień ma już prawie 16 godzin. Dzwonią państwo, halo?
1: Dzisiaj audycję prowadzi pan redaktor.

0: redaktor z Rozgłośni Lubelskiej, więc kłania się Robert ze Świdnika, że tak powiem, krajan. Ja zauważyłem, że pan redaktor lubi nas informować, po której słońce gdzieś zachodzi. No to chciałem poinformować po koleżeńsku, że w Terespolu to dzisiaj zajdzie o 20:17, natomiast w Świnoujściu o 21:03. Taka ciekawostka, taka różnica. No wiadomo, dla Warszawy to 20:28.
1: No gdybyśmy mieli taki portal przenoszący nas w inne miejsca w kilka sekund, to można byłoby wiele tych zachodów dzisiaj obejrzeć, ale to może kiedyś ta technika się rozwinie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Żegnamy reklamy.
1: Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 18 maja. Michał Gardias, witam ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
12: Jutro spotkanie dowódców amerykańskiej i polskiej armii, zdaniem ekspertów, powinno wyjaśnić sprawę relokacji. Będzie 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych dla policjantów kupionych za pieniądze z funduszu SAFE. Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym miesiącu. Wizyta w Europie generała Dana Kane'a powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojska amerykańskiego w Europie, w tym w Polsce, uważają eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Kane to przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Jutro weźmie udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Polskę będzie reprezentował tam szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Ma rozmawiać z amerykańskim generałem na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
13: Kwestia zamieszania związanego z relokacją wojsk amerykańskich w Europie musi być precyzyjnie wyjaśniona, uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
14: Pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
13: Również generał Bogusław Pacek podkreśla potrzebę precyzyjnego wyjaśnienia kwestii relokacji wojsk amerykańskich, ponieważ w jego opinii wytworzył się wokół tego tematu chaos informacyjny.
15: Gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało.
13: Sprawa relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie też kluczowym tematem środowego spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Kane'em. Witold Banach, Polskie Radio.
12: Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych.

0: spornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych, pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
1: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
1: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
3: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
1: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
3: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
1: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
3: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
1: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut, zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym miesiącu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Wystąpienie Poczobuta zaplanowano na 17 czerwca. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, więziony przez reżim w Mińsku przez 5 lat, jest dobrze znany w Europarlamencie. To laureat ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zakończył wizytę w Bratysławie. Nie spotkał się w słowackiej stolicy z premierem Robertem Fico, który niedawno gościł na Kremlu. Zapytany przez Polskie Radio o powody swojej decyzji, marszałek Czarzasty podkreślił, że chciał wysłać jasny sygnał w sprawie relacji z Rosją.
4: Ja uważam, że polityk strony demokratycznej, jak nie musi, to nie powinien się spotykać z ludźmi, którzy spotykają się z Putinem.
0: Marszałek Sejmu zaznaczył, że po wyborczej porażce Viktora Orbana na Węgrzech między państwami Grupy Wyszehradzkiej jest obecnie więcej wspólnych interesów niż różnic. 17-letni Dominik, poszkodowany w wypadku na peronie w Bierwieckiej Woli, został dziś przesłuchany. Chłopak wpadł pod ruszający pociąg po tym, jak pomógł pasażerce wynieść wózek i chciał z powrotem wejść do wagonu. Świadek złożył szczegółowe zeznania dotyczące przebiegu wypadku, mówi rzeczniczka prokuratury w Radomiu, Aneta Guść.
5: Pamiętał przebieg zdarzenia, zeznania, które w znacznej części korespondują z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.
0: W ciągu 2 tygodni prokurator ma dokonać analizy wszystkich zebranych dowodów w śledztwie i zdecydować, co dalej. Do wypadku w Bierwieckiej Woli doszło 14 lutego. Chłopak pomagał wysiąść z pociągu pasażerce. Kiedy chciał ponownie wsiąść do wagonu, zatrzasnęły się drzwi, a on sam został wciągnięty pod koła. Dominik stracił obie nogi i dłoń.
6: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Zabierzowie w województwie małopolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry albo bardzo dobry. Nieco ponad 34% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 18.05, sport w Trójce i Krzysztof Łuniewski.
9: Dwa trenerskie newsy z wielkiego piłkarskiego świata na początek. Hansi Flick o 2 lata przedłużył umowę z Barceloną. 2-letnią z Realem Madryt podpisze lada chwila, lada dzień José Mourinho, wracający na stare śmiecie. Fermin Lopez, niecodziennie uzdolniony pomocnik wspomnianej Barcelony, nie zagra na Mistrzostwach Świata. Powodem złamana 5. kość śródstopia we wczorajszym ligowym spotkaniu Blaugrany z Betisem Sevilla. Doprecyzujmy, że Fermin reprezentuje Hiszpanię, jednego z faworytów do zwycięstwa na Mundialu. W kraju za niecałą godzinę pierwszy gwizdek sędziego w Gdyni. Arka gra w PKO Ekstraklasie z Brugbetem Termaliką Nieciecza i musi wygrać, żeby myśleć o pozostaniu na obecnym poziomie rozgrywkowym. Do niedawna od myśli o degradacji nie byli wolni wszyscy związani z warszawską Legią. Sytuacja już opanowana, a wojskowi z myślą o nowym rozdaniu właśnie zakontraktowali bramkarza Motoru Lublin, Chorwata Iwana Berkicia. Nasza Federacja Łyżew Szybkich, z kolei Kanadyjkę Ani Sara na stanowisko trenerki naszych kadr w short tracku. Jej doświadczenia zawodowe wylicza dyrektor sportowy Związku Konrad Niedźwiecki.
10: Jest też czas na to, żeby właśnie dać nowy impuls, nową energię świeżą. Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio z reprezentacją Holandii, także myślę, że to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
9: Kontrakt kanadyjskiej trenerki opiewa na 4 lata, co jest sensowne, bo obejmuje pełen cykl olimpijski. Sport wróci na naszą antenę po 21.
8: Krzysztof, wielkie dzięki. To posłuchaj, co tam
9: ja ci dziękuję. Z przyjemnością.
8: Miło dzisiaj się w ogóle zrobiło. Od słoneczek się wyzywają, nie?
9: Słońca Karpat.

0: Tak. 4 stopnie na zachodzie, proszę państwa. 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie. Taka rozpiętość będzie w nocy. Na Mazowszu i w Lubelskiem jeszcze do wieczora mogą być burze, tak ostrzega IMGW. A jutro najcieplej na północnym wschodzie, do 21. W centrum 18, najchłodniej na wybrzeżu i na Podhalu, do 14 kresek powyżej zera. W całym kraju sporo chmur i lokalne opady, szczególnie na południowym zachodzie i na północnym wschodzie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Audycję wydaje i do ucha szepta, gdy trzeba, Agnieszka Laskowska, podobnie Elżbieta Malinowska, która ZD3 realizuje. Telefon odbiera Kuba Witkowski, Michał Gardias, również zapraszam.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: A za nami noc muzeów w Trójce. Tak, w sobotni wieczór odwiedziły nas setki słuchaczy programu Trzeciego. Było zwiedzanie, rozmowy, oglądanie sprzętu radiowego też. Ten niektórym bardzo się spodobał.
3: Jak się bawicie w Trójce?
4: Dobrze, dobrze.
3: Co wam się do tej pory najbardziej podobało?
4: Kable.
0: Samo życie radiowców. My tutaj mamy tych kabli sporo przed swoimi oczami. A gdyby ich nie było, to byśmy się nie usłyszeli. Albo tego właśnie utworu. No, wybitnego. Red Hot Chili Peppers i nic więcej już nie powiem. A do nocy muzeów tutaj u nas jeszcze oczywiście wrócimy. Jest 18:08.

0: Kilkanaście fałszywych zgłoszeń na policji. Ostatnia w piątek, a wcześniej choćby zamawianie pizzy pod adres redakcji. Telewizja Republika skarży się, że ktoś utrudnia pracę jej dziennikarzom. No, do tej pory policji nie udało się ustalić, kto wykonał te fałszywe zgłoszenia, bo sprawca podszył się pod numery telefonów i maile niezwiązanych w ogóle ze sprawą osób. I tak zatrzymany w piątek mężczyzna został zwolniony z aresztu i nadano mu status osoby pokrzywdzonej. Już wiadomo, że to nie on zadzwonił na numer 112, by poinformować o dziecku, które miało podejmować próbę samobójczą w mieszkaniu. Jak się później okazało, należącym do redaktora naczelnego Republiki, Tomasza Sakiewicza.
1: Zamyka pani drzwi. Bo jest zagrożenie zdrowia życia dziecka. Musimy sprawdzić, czy się nie zabiło tutaj, nie rozumie pan?
2: Tak brzmiała piątkowa interwencja w mieszkaniu i biurze redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. Policjanci pojawili się na miejscu w związku ze zgłoszeniem próby samobójczej na czacie Biura Rzecznika Praw Dziecka.
3: Policja w każdym przypadku, kiedy otrzyma zgłoszenie, które dotyczy takiej sytuacji, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo, będzie reagowała w taki sposób.
2: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Problem polega jednak na tym, że żadnego dziecka nie było w mieszkaniu przy Wiktorskiej. Co więcej, piątkowa interwencja nie była pierwszą. Już w czwartek służby zapukały do mieszkania przy Wiktorskiej. I to pomimo tego, że wiedziano, iż ma miejsce zmasowany atak na mnie i na stację. Mówi mi Tomasz Sakiewicz.
4: RCB już wysyłało informacje z tym, że mi zagraża życie do urzędników w ZUS-ie w Nowym Sączu, żeby ignorować są, ale policja nie wiedzieć, czym nie została poinformowana.
2: RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rzeczywiście w czwartek poinformowało na polecenie Centralnego Biura Śledczego Policji wiele państwowych instytucji o fałszywym zgłoszeniu dotyczącym telewizji Republika. Nie dotyczyło ono jednak Tomasza Sakiewicza. Urzędy, m.in. ZUS, policję, poinformowano o tym, że do wielu instytucji wysyłane są zgłoszenia o zamiarze wysadzenia piętra w wieżowcu, w którym siedzibę ma telewizja Republika. CBŚP komunikowało za pośrednictwem RCB o tym, jak potraktować ewentualną wiadomość o próbie wysadzenia, mówi mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Informacja o bardzo niskiej wiarygodności, mająca charakter kaskadowy i zalecenie koordynatora CBŚP nie ewakuować, poinformować administratorów wyżej wymienionych obiektów.
2: Co ważne, informacja wysłana przez RCB na zlecenie CBŚP dotyczyła tylko próby wysadzenia redakcji. RCB zawsze informuje tylko o jednej sprawie w danym komunikacie.
5: Zawsze dotyczy to konkretnego przypadku.
2: Oznacza to, że policjanci interweniując zarówno w czwartek, jak i w piątek nie mogli wziąć pod uwagę informacji wysłanych przez RCB. Musieli oni interweniować, choć zgłoszenia, na podstawie których działali, jak już wiemy dziś, wysyłane były skąd, na które włamali się przestępcy. Tego, że konto zgłaszające nie jest wiarygodne, nie widzi w systemie operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Mówi mi emerytowany oficer policji, ekspert w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych Jacek Kudła.
6: Tak jest. On może tego nie widzieć. Przestępcy działają dzisiaj coraz lepiej.
2: Dlatego służby musiały działać, dodaje wiceminister Wiesław Szczepański.
3: Gdybyśmy nie wysłali tych policjantów, a rzeczywiście miałaby tam taka miejsce sytuacja, jak została nam podana w zgłoszeniu, byłoby o wiele większa awantura. Mówienie o tym, że policjant nie zareagowała na zgłoszenie.
2: Dla służb nie będzie problemem zidentyfikowanie tego, kto wysyłał fałszywe zgłoszenia. Zajmie to jednak trochę czasu, bo policja w pierwszej kolejności bada poważne przestępstwa, a nie kwestie fałszywych zgłoszeń, mówi Jacek Kudła.
6: Gdybyśmy mieli bardzo dużo specjalistów cyberprzestępczości, to by to było zrobione natychmiast, a tak musi poczekać na swoją kolej.
2: Za parę tygodni powinniśmy poznać więc sprawcę czy sprawców. Nie zamyka to jednak sprawy, bowiem piątkowa interwencja policjantów odbiegała od standardów.
4: Policja z zerwanymi oznaczeniami z mundur, bez wylegitymowania się, wdziera się do mnie do domu, skuwa i znęca się nad Bogu ducha winną asystentką i odmawia

0: wylegitymowania się do końca.
1: Sprawa ta nie została niezauważona i również jest badana, mówi wiceminister Wiesław Szczepański.
2: Toczy się w tej chwili postępowanie przez Komendę Stołeczną. Co do zasad interwencji, co do zasad wejścia policjantów?
1: Data zakończenia postępowania nie jest na razie znana.
3: A sprawą zajął się Paweł Turski. Za chwilę zmienimy temat, bo przeczytałem o ciekawych danych, o czytaniu właśnie. Nawet 8 na 10 więźniów oddaje się pochłanianiu lektur. No to jest więcej czytelników niż na wolności statystycznie.

0: O 18.20 spoglądam jeszcze na zbiórkę Pomóżmy Ukraińcom na stronie pomagam.pl. Widzę, że anonsowanie jej na antenie Trójki naprawdę przynosi efekty. Coś tutaj ruszyło. Prawie 5 tysięcy złotych padło do tej wirtualnej skarbonki w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Przypomnę, zbierane są środki na chorych obywateli Ukrainy w wieku emerytalnym, którzy nie mogą iść do pracy u nas, a jednocześnie ich leczenie jest utrudnione, to onkologiczne chociażby. Potrzeba 2 milionów złotych, a jest ponad 1 582 tysiące złotych. To zapraszamy do Trójki. Według statystyk Fundacji Zmiana książki czyta nawet 80% osadzonych. To znacznie więcej niż na wolności. Kadra penitencjarna zachęca więźniów do czytania, no bo książki mają walor edukacyjny i resocjalizacyjny. Z czytelnikami za kratami aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim rozmawiała Monika Gosławska.
1: Drzwi aresztu zostały otwarte i tak znalazłam się po drugiej stronie. Zanim weszłam na teren aresztu, do ręki dostałam pilot. To dla mojego bezpieczeństwa. W razie zagrożenia miałam go uruchomić. Z moim przewodnikiem, majorem Danielem Bujakiem, poszliśmy do więziennej biblioteki.
2: Obecnie znajdujemy się w bibliotece aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy w tej chwili w posiadaniu ponad 19,5 tysiąca woluminów, z których korzystają wszyscy tymczasowo aresztowani i skazani przebywający w naszej jednostce.
1: Bibliotekę pokazał mi pan Przemek, osadzony, któremu zostało jeszcze 15 lat kary.
3: Ja bardzo lubię ten zapach starych książek.

0: Czy to też tak jest w Pana przypadku?
1: Tak. I to czuć jeszcze bardziej, jak jest okno zamknięte. Najlepiej to w dłuższej przerwie. Po weekendzie czy po świętach jakichś.
0: Właśnie tak zerkam na te półki. I co my tutaj mamy?
1: Tu są właśnie encyklopedie, opowiadania, bajki.
0: A ktoś sięga po bajki?
1: Tak.

0: Więc to właśnie skazanie wypożyczają. Nie jesteś skazany. Tutaj mamy już powieści.
1: Osadzeni razem z wychowawczynią do spraw biblioteki jeżdżą od celi do celi. Wskazaną celę oddziałowy oddział mieszkalnego otwiera. Osadzeni, którzy chcą wymienić książki, w tym momencie wychodzą do wózka, wybierają sobie książki lub też odbierają przygotowane w bibliotece i oddają stare. W ten sposób odbywa się wymiana książek.
2: Czym dla pana jest to miejsce?
0: Sposobem na moje życie tutaj w jednostce penitencjarnej, w której przebywam dość długo już. Ale właśnie to jest próba mojej resocjalizacji. Staram się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię.
1: Praca w bibliotece, czy praca w ogóle na terenie aresztu, to raz, że nagroda, a dwa, że osadzeni mogą w jakiś sposób zarobić, bo część osadzonych jest zatrudniona odpłatnie. Ci, którzy są zatrudnieni odpłatnie, mogą regulować swoje należności, mogą płacić alimenty na swoje dzieci, sami mogą sobie robić zakupy i utrzymać się w czasie pobytu w izolacji penitencjarnej. Osadzeni nie tylko pracują na terenie aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Są osadzeni, którzy pracują również na rzecz kontrahentów zewnętrznych, czy też lokalnych samorządów.
2: Co wypożyczają więźniowie?
1: Głównie wypożyczają książki sensacyjne i kryminalne, ale jak wiemy, ponieważ w naszej jednostce jest cały przekrój osadzonych, więc każdy znajdzie tu dla siebie coś dobrego, to co go interesuje.
2: Czym to czytanie jest dla osadzonych, gdyby tak pan powiedział, niekoniecznie ze swojej perspektywy, z perspektywy tych, którzy tutaj po prostu muszą być?
0: Odskocznią od tego świata wewnętrznego. Dużo inny świat. No, sam mogę powiedzieć, że jak nie miałem telewizora na celi, to też dużo czytałem i to po prostu szybciej czas mijał w ciągu dnia. Zajmuje się też głowę, nie myśli się o tym wszystkim, co tu się dzieje i o swojej sprawie, czymkolwiek, czy o rodzinie.
3: Monika Gosławska i jej materiał, przyznam, bardzo ciekawy. Tu zapraszamy do Trójki, jest 18.24. Za chwilę skrót serwisu, to będzie za niecałe 6 minut, a już teraz, no niezwykle zdolny i lubiany, słuchany Sombr i Undressed.

0: Kowalski. Z różnych czcionek układa kolejne wersy swoich wierszy. Zaprasza do tego intymnego świata reporterkę Katarzynę Michalak i tak powstaje reportaż Odzyskany alfabet.
1: I think this is the place I come to touch the past and to touch the alphabet of the past.
0: Przejmująca historia o poszukiwaniu korzeni. Na rozmowę z autorką i Bartoszem Pankiem, szefem studia reportażu Polskiego Radia, zapraszam dziś najmocniej. Anna Dudzińska.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
17: Jest 18:31. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
18: Izraelskie wojsko przejmuje kolejne jednostki flotylli Global Sumut płynącej do Strefy Gazy. Organizatorzy informują o zatrzymaniu aktywistów, w tym Polaka. Polskie MSZ potwierdza, że na pokładach są polscy obywatele i deklaruje gotowość do udzielenia im wsparcia konsularnego. Izraelskie jednostki zaczęły rano przejmować kolejne łodzie flotylli, mówi rzecznik Global Sumut Polska Rafał Piotrowski.
19: W godzinach porannych do flotylli zaczęły zbliżać się izraelskie jednostki wojskowe i po kolei po prostu na każdą łódź wchodzili komandosi i porywali z niej aktywistów.
18: Według aktywistów i izraelskich mediów część jednostek została przejęta przez izraelską marynarkę wojenną w pobliżu Cypru. Izrael utrzymuje, że morska blokada Strefy Gazy jest legalna i ma utrudnić wspieranie Hamasu. Estonia częściowo zawiesiła licencję operacyjną spółki, która jest operatorem giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Nie może już przyjmować od obecnych klientów dodatkowych.

0: dodatkowych aktywów. Dotyczy to zarówno środków pieniężnych, jak i kryptowalut. Firma nie może także nawiązywać relacji biznesowych z nowymi klientami. Ograniczenia nie dotyczą jednak wypłat i zwrotu środków. Częściowe zawieszenie pozostanie w mocy do czasu potwierdzenia przez urząd, że firma spełnia wszystkie wymagania. Rosja próbuje wywozić zboże z okupowanego Krymu z pomocą amerykańskich firm. Tak twierdzi ukraiński prezydent, powołując się na ustalenia wywiadu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że wywiad upubliczni informacje o zaangażowaniu międzynarodowych firm w poprawę sytuacji finansowej Kremla i mechanizmów obchodzenia sankcji.
1: Jeszcze do wieczora burze na wschodzie kraju. Do 21:00 aktualne będą alerty IMGW. W nocy najchłodniej w górach, przy gruncie minus 1. 4 stopnie na zachodzie, 8 w centrum i na Suwalszczyźnie. Jutro od 12 na wybrzeżu do 18 w centrum, a nawet do 21 na północnym wschodzie. Odbieramy kolejne telefony, nie o pogodzie, bo komentują Państwo niejasne deklaracje w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Wielu na początku chwaliło Trumpa, że jest nieprzewidywalny i że to dobrze, bo wrogowie nie będą wiedzieli, co za chwilę zrobi. Teraz to nikt nie wie, co Trump zrobi, ani wrogowie, ani przyjaciele, ani podwładni, ani on sam. Co chwilę zmienia zdanie, mówi jedno, robi drugie. No, nudno to z nim nie jest, ale ja i wielu innych ludzi wolelibyśmy nudę i spokój.
1: Pytanie, co na to pani Melania? No podobno to kobiety często zmieniają zdanie, ale okazuje się, że podobno. Jaki jest tego powód? To jest pytanie w tytule piosenki, która właśnie wybrzmiewa o 18:34.

18.37 na zegarach. Ukraińskie drony docierają już w głąb Rosji regularnie. To nie są takie pojedyncze, rzadkie incydenty. To jeszcze nie odwraca sytuacji.

0: wojennej, ale na pewno mocno ją zmienia. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. Witam cię, Maćku.
1: No, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ukraińcy posyłają bezzałogowce, ale minionej nocy Rosja odpowiedziała zmasowanym atakiem m.in. na Odessę. Czy ta ukraińska dronowa kontrofensywa może spowodować jakąś taką nerwową reakcję Kremla dalszą?
1: No już spowodowała nerwową reakcję Kremla i byliśmy jej świadkami wtedy, kiedy Rosjanie przygotowywali się, a tak naprawdę przygotowywał się Władimir Putin do obchodów 81. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i parady zwycięstwa na Placu Czerwonym. No, 10 razy w ciągu dnia Putin i jego urzędnicy mówili, że chcą rozejmu, bo trzeba w spokoju przeprowadzić paradę zwycięstwa, a jak nie, no to tutaj zostaną podjęte jakieś nadzwyczajne środki. No ponad 4 lata Rosjanie mają na podejmowanie nadzwyczajnych środków i jakoś tych środków takich nadzwyczajnych nie widać, więc Ukraińcy są ośmieleni i coraz częściej atakują obiekty, raz te, które są z ich punktu widzenia najważniejsze, to są obiekty wojskowe, lotniska i wszystko, co wiąże się z infrastrukturą transportową, ale przede wszystkim paliwową, bo to także zaopatrzenie dla wojska, ale również powoduje wielką taką presję wywieraną na społeczeństwo, a społeczeństwo z kolei przekłada to na notowania Władimira Putina. Ten jest na tym punkcie bardzo czuły. Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do stolicy Rosji w niedzielę doleciało ponad 120 dronów. Część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, wzniecając pożar. Zamknięto centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. I miasto, które przez 4 lata pełnoskalowej wojny udawało, że nic się nie dzieje. Ludzie chodzili do teatrów, kin, siedzieli w ogródkach wtedy, kiedy było ciepło, tych kawiarnianych, restauracyjnych. I właściwie mieli, no, jak to niektórzy mówią, w ogóle nawet w głowie takiego pomysłu, żeby jakoś współczuć Ukraińcom, tylko wspierali Władimira Putina. Teraz się mocno muszą nad tym wszystkim zastanowić i takiego też zdania jest Dmitrij Oreszkin. To jest niezależny komentator, z którym rozmawiała telewizja Deszcz. Tu nie chodzi o to, że doszło do ataku. Wojna jest wojną i trwa już 5 rok. Jednak to jest znaczące wydarzenie. W jakimś sensie przebito teflonową tarczę chroniącą Putina. Dla większości Moskwian wojna była jak mecz w hokeja oglądany w telewizorze. Oglądamy, nie płacimy i kibicujemy naszym. Pierwszy raz dla Moskwian, zupełnie na poważnie, wojna wyszła z telewizora i weszła do domów.
2: Na kuchnię.
1: No mogą niektórzy z naszych słuchaczy powiedzieć, no komentator różne rzeczy sobie może mówić, ale w podobnym tonie wypowiadają się także eksperci wojskowi. Proszę posłuchać, redaktor naczelny Conflict Intelligence Team Ruslan Lewijew.
3: Moskwa.
1: Okazało się, że Moskwa również jest do pokonania. Owszem, jest dobrze chroniona, ale można ją pokonać i wojna przyjdzie do waszego domu. I jak widać teraz, chociażby na filmach wrzucanych do internetu, w Moskwie ludzie zrozumieli, że wojna jest blisko, że budzą ich eksplozje, huk wystrzałów, tak jak Ukraińców w Kijowie czy w innych ukraińskich miastach.
3: Tak porój i Ukraińcom tam w Kijowie, drugich ukraińskich gradach.
1: I tuż przed połączeniem z państwem przeglądałem opinie ekspertów ukraińskich. Między innymi Iwan Stupak napisał, że najprawdopodobniej siły zbrojne Ukrainy znalazły klucz do obrony powietrznej Moskwy, bo to jest wielowarstwowa, wielosłojowa, jak mówią Rosjanie i Ukraińcy, obrona. Tam jest kilka takich kręgów złożonych z różnego rodzaju broni, żeby chronić centrum Moskwy i bezpośrednio samo miasto, a nie tylko aglomerację moskiewską. Też zwracam uwagę na to, że w Moskwie mieszka od 12 do 13 milionów ludzi, takich się szacuje, a w samej aglomeracji moskiewskiej ponad 22 miliony ludzi, więc to jest potężne skupisko ludzi, domów, ale również zakładów przemysłowych, bo jeżeli ktoś myśli, że zakłady zbrojeniowe są porozrzucane po całym kraju, tak jak robił to Stalin, to się myli. Władimir Putin spowodował, że znaczna część małych firm, które pracują dla przemysłu zbrojeniowego Federacji Rosyjskiej, znajduje się właśnie w aglomeracji moskiewskiej.
0: Mm-hmm. Tak, ja bym się jeszcze skupił może na tych technikaliach, mówiąc kolokwialnie, bo nie od dzisiaj. No wiadomo, że no warto mieć dobre relacje z Ukrainą, która, no jakby to nie zabrzmiało, ma ogromne doświadczenie, niestety, też niestety wojenne, ale tutaj też chodzi o te same drony, od których rozpoczęliśmy, bo dzieci tam uczone są obsługi bezzałogowców, Ukraińcy rozwijają kolejne technologie dronowe, też warto patrzeć pod takim kątem.
1: No i niestety Rosjanie biorą przykład z Ukraińców, bo

0: Tam dzieci składają drony już od przedszkola i uczą się obsługi gier komputerowych, ale rzeczywiście na Ukrainie tak jest. Sami żołnierze ukraińscy mówią, że jak wracają do domu i pytają na przykład swoje dzieci, i tutaj jeden z moich rozmówców, oficer brygady Rubierz, Maksim Proskurow, jak mi opowiadał, to mówi, mam nastoletnią córkę. Jak wracam do domu na urlop i pytam dziecko, co ty robisz, ono mówi, że gra. A w co grasz? W symulator dronowy, więc proszę sobie wyobrazić nastoletnią dziewczynkę. Ale oprócz tego jeszcze też tak kolokwialnie rzecz ujmując, rosyjscy żołnierze mówią, że na Ukrainie w każdej bramie, na każdym podwórku ludzie składają drony po to, żeby wysyłać je w kierunku Federacji Rosyjskiej. Podobnie dzieje się również w Rosji, aczkolwiek na Ukrainie ludzie robią to z serca i potrzeby obrony swojego kraju, a w Rosji dlatego, że są do tego zmuszani. No i kolejna rzecz. Moskwa jest tutaj kluczem do tego, co w tej chwili powiem, bo proszę pamiętać, że ataki na Moskwę to nie jest atak z wczoraj i nie są ataki tam, nie wiem, sprzed 2 czy 3 tygodni. Zaczęło się w 2022 roku. W 2023 drony ukraińskie doleciały na Plac Czerwony. Zapaliła się nawet od eksplozji takiego drona zestrzelonego z granat ręcznego, a nie z systemu obrony, bo jeszcze te systemy nie były rozmieszczone w tym miejscu, tak pewnie czuł się Władimir Putin, kopuła Pałacu Kremlowskiego. A Ukraińcy, jak wtedy mówili eksperci i dziś powtarzają to samo, eksperci wojskowi, testuje całą obronę, wszystkie systemy, rozrysowuje sobie i zapamiętuje poprzez programy komputerowe drogi, którymi mogą te drony lecieć. Mało tego, te drony są udoskonalane. Właściwie co miesiąc, albo może nawet co 2 tygodnie, Ukraińcy mają jakiś nowy, udoskonalony element w dronach. I to nie są tylko drony latające, ale to są drony poruszające się również po lądzie i drony pływające. Drony pływające zdominowały wybrzeże Morza Czarnego od Ukrainy po Gruzję, nie pozwalając rosyjskim okrętom i statkom przewożącym na przykład ropę rosyjską do innych krajów spokojnie pływać po tych utartych szlakach. Atakują porty i na wybrzeżu rosyjskim i także te porty krymskie okupowane przez Federację Rosyjską. Drony jeżdżące prowadzą działania bez obecności człowieka na miejscu w tych najtrudniejszych jakby to powiedzieć, takich odcinkach frontu, tam gdzie są takie puste pola kontrolowane przez drony z powietrza i nikt się tam nie porusza, więc człowiek wejść nie może, bo zostanie natychmiast zlikwidowany przez dron przeciwnika, a więc Ukraińcy spowodowali, że w tym obszarze operują drony jeżdżące i nawet mieliśmy kilka informacji w ostatnim miesiącu o tym, że całe grupy rosyjskie zostały rozbite przez takie właśnie dronowe oddziały ukraińskie.
1: Często te tragiczne, trudne warunki, jakby to nie zabrzmiało, no pomagają w rozwoju technologii i możliwości. Maciej Jastrzębski.
0: O tym wiemy od dawna, ale rzeczywiście Ukraińcy pokazali, że nie mając pieniędzy i tocząc wojnę, można udoskonalać własny sprzęt i własną myśl techniczną.
1: To prawda. Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tu zapraszamy do Trójki. Zaraz będziemy wracać do Nocy Muzeów tutaj u nas w Trójce, ale najpierw ciekawe pytanie, ciekawy przypadek.
2: Urodziłem się 2 sierpnia, tak jak moja żona, w tym samym roku, w tym samym szpitalu jesteśmy małżeństwem. I tak sobie pomyślałem, że może by zadać temat, czy są takie małżeństwa w Polsce, które się urodziły w jednym dniu, w jednym miesiącu i w jednym roku.
1: Są takie małżeństwa? 2, 2 i 7 trójek.

0: Do redakcji dzwonią kolejni słuchacze. Halo, halo.
1: Ja bym miał taki postulat do trójki. Czy można byłoby zapraszać częściej tych dwóch panów posłów, którzy przed chwileczką rozmawiali? Słuchając ich, odnoszę wrażenie, że jest jeszcze jakaś szansa, żeby się porozumieć, żeby rozmawiać kulturalnie na rzecz, na temat. Dużym optymizmem ta rozmowa i to słuchanie napawało. Więc gdyby byli częściej się pojawiali, byłoby moim zdaniem wiele spokojniej i merytoryczniej.
0: To teraz też będzie taka miła rozmowa, mam nadzieję, ale bez polityki. To popołudniowe zapraszamy do trójki, a w studiu pojawili się w następującym składzie. Katarzyna Siewruk, promocja programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mateusz Tomaszuk, redakcja muzyczna.
3: Dzień dobry.
0: I Michał Nogaś, wicedyrektor trójki. Człowiek, który ma chyba więcej książek niż centymetrów kwadratowych w swoim pomieszczeniu tutaj na korytarzu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Jak było na Nocy Muzeów Trójki?
4: Kasia,
0: trudne pytanie.
4: Jedno słowo.
2: Przecudownie, przecudownie.
3: Było cudownie, to już są dwa słowa.
4: Było doprawdy przecudownie, to trzy słowa. Dodam, że nie spodziewaliśmy się tak wielkiego zainteresowania, ale też zaangażowania ze strony osób zwiedzających. Może też od razu opowiedzmy, jak się podzieliliśmy tego wieczoru. Kasia i ja byliśmy osobami, które witały te tłumy osób przychodzących. Kasia była osobą ogarniającą wszystko, ja byłem panem cukierkowym, a Mateusz był jedną z tych osób, które dzielnie przeprowadzały wszystkie te grupy, a było ich, no, trudno zliczyć, przez nasze korytarze, pokoje, studia, więc coś, co początkowo miało trwać kwadrans, trwało 2 godziny.
2: Ja czuwałam nad całością, nad logistyką. Z ciekawostek muszę powiedzieć, że w pewnym momencie na terenie naszego radia było około 10-12 grup, 20-25-osobowych, także logistyka była ogromna. Mamy nadzieję, że sprostaliśmy zadaniu. Była tak duża życzliwość, że nie patrzyliśmy na zegarek. Ostatnia grupa wyszła po pierwszej. Pracowaliśmy, cieszyliśmy się i uśmiechaliśmy się do wszystkich.
0: No faktycznie, na Instagramie nie było mnie tutaj tak fizycznie, ale byłem tak, obserwowałem to wszystko.
4: Czuliśmy
0: w internecie.
4: To, czuliśmy
0: tak,
4: to.
0: Wiem, właśnie Michał, tu spojrzałeś na mnie, poczułem to. Chyba za 5 pierwsza to wszystko trwało.
3: Tak, myślę, że takim papierkiem lakmusowym, że było świetnie, był fakt, że nasi słuchacze w ogóle nie chcieli opuszczać budynku przy Myśliwieckiej 357 i muszę przyznać, że to był też sprawdzian dla tych, którzy oprowadzali, bo w radiu rzeczywiście robimy przerwy, jest muzyka, a tutaj non-stop, nieprzerwalnie opowiadaliśmy o tych pokojach, o studiach, więc ten głos cały czas był w użytkowaniu. To jest niesamowite, zawsze to powtarzam, mówić do kogoś, wyobrażać sobie słuchacza, ale kiedy stajemy oko w oko z naszymi słuchaczami,

0: oczami, kiedy możemy z nimi osobiście porozmawiać, no to to jest coś niesamowitego. Tym bardziej, że odwiedziły nas osoby, które do tej pory też nas nie słuchały, a myślę, że po tym spotkaniu zaczną nas słuchać, bo ten błysk wokół był widzialny. Nie wiem, czy potwierdzicie, ale te błyski rzeczywiście, to tutaj te korytarze się błyszczały od z różnych stron.
1: To jedno. I mnóstwo młodych ludzi, którzy wprost przyznawali, że być może radio nie jest dla nich elementem pierwszego wyboru, medium pierwszego wyboru, ale teraz to się zmieni. I ważne jest, żeby powiedzieć, chociaż już widzę, że wykonujesz te wszystkie gesty, które my pokazywaliśmy słuchaczkom i słuchaczom w trakcie Nocy Muzeów, czyli już przestań mówić, bo czas na piosenkę.
2: Tak jest.
1: Że przyjechały do nas osoby z całej Polski, a nawet spoza Polski, ze Szwecją włącznie, ale też ci, którzy byli tutaj na Dniach Otwartych w marcu, przyszli ponownie ze swoimi rodzinami, a pewna pani Ewa z Sopotu, którą szczególnie pozdrawiamy, która wtedy w audycji Agnieszki Szydłowskiej i mojej zapowiedziała się, że przyjedzie z wielkim tortem, zrobiła to. Teraz nie przyjechała z ciastem, trudno, za to przywiozła dwójkę swojego rodzeństwa i nie chcieli stąd wyjść. Więc czekamy na trzecie spotkanie z całą cukiernią.
2: Czyli tych, którzy byli, którzy nie byli i którzy może jeszcze w przyszłości będą. Pozdrawiamy serdecznie. A ze mną w studiu byli Katarzyna Siewruk, Mateusz Tomaszczuk i Michał Nogaś.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Dziękujemy, że byłeś z nami duchem, Michale.
2: Zawsze.
1: I ciałem też trochę.
2: To jeszcze muszę dodać, że ta zbiórka, o której dzisiaj mówiliśmy, pomóżmy Ukraińcom, tak się nazywa się, na pomagam.pl, na tych Ukraińców, którzy potrzebują pilnie pomocy leczniczej w naszym kraju, bardzo pięknie się rozwija. 1 584 870 zł. Słuchacze Trójki są niesamowici. Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Michał Gardias, dziękujemy.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro dowódcy amerykańskiej i polskiej armii mają rozmawiać o relokacji żołnierzy w Europie. Adwokat od trumny na kółkach będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 3/4 kary. W piątek próba odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Sprawa liczebności wojsk amerykańskich w Polsce wciąż nie jest jasna, tak mówili goście Pulsu Trójki. Stany Zjednoczone wstrzymały rotację 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Według szefa MON-u nie oznacza to zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju. Adam Gomoła z Polski 2050 mówił, że wokół tej sprawy w samej amerykańskiej administracji jest wiele niejasności.
4: Mam wrażenie, że tam nawet w tym najbliższym kręgu decyzyjnym wokół Donalda Trumpa często panuje zadziwienie wobec bieżących decyzji. Tym bardziej, co my tutaj maluczcy w Polsce możemy wobec tego. To, że ani strona Pałacu Prezydenckiego, ani strona rządowa nie wiedziała o tym fakcie, pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem.
3: Głównym zadaniem polskich polityków powinno być teraz zabieganie o utrzymanie albo nawet zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tak z kolei mówił w Trójce poseł PiS Jarosław Krajewski.
5: To my musimy również starać się i zrobić wszystko jako polscy politycy, żeby doprowadzić do sytuacji wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, nawet wtedy, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję o redukcji wojsk amerykańskich w innych państwach europejskich.
3: Temat relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie będzie jutro głównym tematem spotkania amerykańskiego generała Dana Keina z szefami komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Decyzją olsztyńskiego sądu Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary.
6: Adwokat w marcu został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Chrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary.

0: Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
1: Komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie ma w czwartek zdecydować, w którym zakładzie karnym w Polsce Pawełka będzie odbywał karę, a materiał przygotowała Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Liczę na refleksję środowisk sportowych, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przed zapowiadaną na piątek próbą odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członkowie zarządu PKOL chcą zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zająć się odwołaniem obecnego prezesa. Powodem ma być podpisanie przez Radosława Piesiewicza umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto i, jak napisali wnioskodawcy, naruszenie zaufania do PKOL. Los Radosława Piesiewicza jest w rękach związków sportowych, mówi minister Jakub Rutnicki.
2: W tej chwili też następuje pewna refleksja, bo to, co się działo w aspekcie i Zonda Krypto, i tego, że na przykład nasi medaliści olimpijscy cały czas czekają na nagrody, to jest sytuacja skandaliczna i mam nadzieję, że same środowisko sportowe będzie chciało po prostu takiego wewnętrznego oczyszczenia.
1: Aby odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie w PKOL, wniosek o jego zwołanie musi poprzeć 2/3 zrzeszonych w Komitecie Klubów Sportowych. Pod koniec kwietnia zainicjowany przez ministra sportu Jakuba Rutnickiego apel o dymisję prezesa PKOL podpisały 52 federacje sportowe. Robert Lewandowski nie wybiera się na emeryturę i najprawdopodobniej będzie grał w polskiej reprezentacji jeszcze przez kilka lat. Tak uważa dziennikarz sportowy i autor książki o lewym Dariusz Tuzimek. Kapitan naszej reprezentacji narodowej ogłosił, że opuszcza Barcelonę i niewykluczone, że przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Dariusz Tuzimek mówił w Trójce, że plany te nie skomplikują sytuacji lewego w polskiej reprezentacji. Powinien w niej pozostać przynajmniej do eliminacji do Euro 2028.
3: A jeśli Polska by się zakwalifikowała na ten turniej, no to nawet by pojechał na ten turniej. Robert nie lubi rezygnować, a Robert poza wszystkim, poza wieloma takimi pozytywnymi cechami, ma też taką cechę, że jest nienasycony, że jest, zawsze jest mu mało, że zawsze jest za rogiem jakiś kolejny tytuł, kolejny sukces, który trzeba wygrać.
1: Robert Lewandowski grał w FC Barcelona przez 4 lata, zdobył z klubem 3 tytuły mistrzostw Hiszpanii. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, przelotny deszcz, a na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie może zagrzmieć od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, do 21 na Podlasiu.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
7: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
6: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
7: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
6: Mamo!
8: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Aksamit.

piękna, 20-letnia rozpoczyna to wydanie Aksamitu. I ja tak kocham ten album zespołu Phoenix, że tak rozkręciłam swoje słuchawki, że właśnie przestraszyłam się sama siebie. No więc obchodząca 20 urodziny płyta It's Never Been Like That grupy Phoenix otwiera to wydanie Aksamitu. Dzień dobry, dobry wieczór, Anna Gacek. Zapraszam do 21.

trochę postpunkowej historii, postpunkowej, poppunkowej, gitarowej, głośnej, przebojowej historii jednego z najbardziej zasłużonych i najcudowniejszych miast w historii muzyki. Jest to jednocześnie miasto, które jakoś tak doczepiliśmy taką wyjątkowo wątłą pineską na muzycznej mapie aksamitu i postanowiłam, że dzisiaj to zmienimy i zmienimy to za chwilę, ale ponieważ przed nami kawał muzyki, to pozwólcie, że jeszcze dopowiem, że są ze mną Ania Lalka, Elżbieta Malinowska. Jesteście, mam nadzieję, wy, drodzy słuchacze. Ja jestem na Facebooku, na Instagramie. Piszcie do mnie, ale przede wszystkim słuchajcie tego cuda.

To jest zawstydzające zachwycać się tym, co właśnie się samemu zagrało na dużej antenie, ale jak to gra. Naprawdę zazdroszczę wszystkim, którzy właśnie po raz pierwszy usłyszeli ten utwór. To dzieło grupy Mother Love Bone, Chloe Dancer i Crown of Thorns, bo to właściwie dwa utwory w jednym. Żyję sobie z tą muzyką od lat, a z bohaterami zdarzeń od pewnego literackiego czasu. I muszę wam powiedzieć, cały czas gdzieś coś łapie mnie w środku, że ten dzieciak nawet nie dożył tej chwili, kiedy świat usłyszał jego piosenki, w tym między innymi tą. No dobrze, zmieńmy nastrój. O jak bardzo. Teraz w aksamicie premiera piosenki o tym, by być dla siebie jak najlepszym. I czasem trzeba to sobie powiedzieć w słowach tak mocnych, że nie można ich zagrać na antenie. Jestem więc bardzo, bardzo wdzięczna Natalii Grosiak, że wspólnie ze mną wymyśliła domowym sposobem patent na to, by jednak z wami podzielić się piosenką o tym, byśmy wszyscy byli dla siebie trochę lepsi, bo czasem tego największego i najsurowszego krytyka nosimy gdzieś w sobie i on nie chce nas słuchać. I czasem trzeba mu powiedzieć słowa, których naprawdę nie chce usłyszeć, których na tej antenie nie można zagrać, ale czasem to jest jedyne, co do niego trafi. A poza tym wszystkim jest to fantastyczny nowy singiel Natalii, który zwiastuje jesienną premierę jej solowej płyty.

Czule mówię. Natalia Grosiak, czekam na informacje, a czule mówię w wersji aksamitnej, to jest niezwykle istotne do dodania. Czekam na informacje od was, kto już ma tę piosenkę przyczepioną, zahaczoną gdzieś w głowie i przeczuwa, że tak łatwo go nie opuści. Teraz jeszcze jeden utwór z przesłaniem, a po nim niespodzianka, coś czego w aksamicie jeszcze nigdy

A teraz w aksamicie coś, czego jeszcze nie było, czyli Book Club. Pomyślałam, że stworzymy w tej audycji coś bardzo, bardzo niezobowiązującego. Klub książkowy, w którym czasem opowiem wam o naprawdę dobrej rock'n'rollowej książce. Dziś przyniosłam dwie pozycje, by porządnie rozpocząć, po jednej na każdą godzinę i już tak oficjalnie zaczynamy od końca, bo dziś kończymy w tej audycji rezydenturę grupy The Smashing Pumpkins. Wątek dotyczący jednej z piosenek Pumpkins, Stand Inside Your Love, zresztą za chwilę posłuchamy tej piosenki, jakoś mocno zapadł mi w pamięć, kiedy czytałam autobiografię Melissy Overmouth, Even the Good Girls Will Cry. Melissa, czyli była basistka zespołu Hall, dołączyła do The Smashing Pumpkins w 1999 roku. To był taki dziwny czas w działalności zespołu, bo dało się wyczuć niewypowiedziane, ale jednak zbliżające się widmo końca. Końca pierwszego etapu działalności jednej z najważniejszych alternatywnych grup lat 90. Ale to widmo końca nie pokryło mgłą wspaniałości niektórych utworów z tego właśnie ostatniego okresu działalności, tej najważniejszej działalności zespołu. Mam tutaj oczywiście na myśli erę płyty Machina, The Machines of God, no i kilka piosenek z tego albumu, w tym właśnie Stand Inside Your Love. Ja uwielbiam to wyznanie miłości, Melissa uwielbia je również, no i w swojej autobiografii postanowiła rzucić więcej światła na emocjonalne tło tego utworu, oraz towarzyszącego mu teledysku. Przy okazji zapiszcie sobie zadanie domowe, po aksamicie zobaczyć teledysk do Stand Inside Your Love. No to zabieram się za niemałych rozmiarów cytat. Melissa Overmouth w swojej autobiografii wspomina rok 2000. Dziewczyną Billego Corgana, tutaj ja dopowiem, czyli lidera The Smashing Pumpkins, była wówczas Jelena Jemczuk, niezwykła fotografka, egzotyczna piękność i królowa glamour tamtego stulecia. Jelena była zjawiskowa, a Billy zdawał się uważać ją za swój największy skarb. Zresztą tak samo uczyniłby każdy, kto miałby szczęście nazwać ją swoją. Urodzona w Ukrainie, Jelena przyjechała do Nowego Jorku w wieku 12 lat. Wyrosła na jedną z najlepszych fotografek, jakie znam. Fotografowała wszystko, od dokumentalnych zdjęć na Ukrainie po sesje modowe, dorównujące największym nazwiskom tamtych dni. Z Billim poznali się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ja dołączyłam do Hall, czyli kiedy wytwórnia Virgin Records zatrudniła Jelenę do fotografowania Pumpkins na potrzeby ich trzeciego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Jelena została ich główną fotografką i wyreżyserowała wiele ich teledysków. W końcu została również nieoficjalną dyrektorką kreatywną zespołu i muzą Billego Corgana. Widywałam Jelenę na imprezach w latach 90. Nie dało się jej nie zauważyć. Po pierwsze, bo była przepiękna, a po drugie, towarzyszył jej czar jak z minionej ery. Za każdym razem, gdy ją widziałam, myślałam o obrazach dawnych mistrzów. Billy i Jelena byli w sobie bardzo zakochani. Ich szerokie twarze, wysokie kości policzkowe i mocne linie szczęki sprawiały, że wyglądali niemal jak rodzeństwo. Stand Inside Your Love jest moją ulubioną piosenką miłosną napisaną przez Billego. Nie dało się ukryć.

odkryć, że była o jelenie, bo zagrała w tym teledysku. Został nakręcony w czerni i w bieli, w stylu kina niemego i zawierał ilustracje autorstwa Obreya Beardsleya, znanego z przedstawiania groteski, dekadencji i erotyki. Zilustrował dramat Oscara Wilda Salome. Na początku teledysku zacytowano zresztą jego fragment: tajemnica miłości jest większa niż tajemnica śmierci. Klip do Stand Inside Your Love przedstawia Jelenę jako kobietę zniewoloną przez odrażającego, otyłego króla, siedzącego na toaletowym tronie, zabawianego przez poddanych. Skuta, odziana w białe szaty, jest anielską boginią wystawioną na pokaz, tańczącą dla niego. Postać grana przez Bilego szpieguje ją zza muru w zamku. Zakochany w niej, wdziera się na przyjęcie, upada na kolana i całuje jej bosą, skutą łańcuchem stopę. Skazani na śmierć i straceni, wzlatują razem do nieba. Ten teledysk to romantyczna, artystyczna oda do ich związku. Było to nieco ironiczne, bo Jelena w swoim prawdziwym życiu była w pewnym sensie utrzymanką. Jej wspaniały talent był więziony w szklanym kloszu świata Bilego Corgana. Ludzie mieli ją podziwiać, a Billy wielbić. Nie twierdzę, że on był sadystą, a ona ofiarą, ale ich związek nigdy nie miał szans na przetrwanie.

Wsłuchajcie się w tekst tej piosenki, to naprawdę jest jedno z najpiękniejszych miłosnych wyznań w dziejach muzyki. No i dajcie znać koniecznie, jak podoba się wam klub książkowy w Aksamicie. Pierwsza książka to Even the Good Girls Will Cry Melisy Aftermath, to teraz Melisa z Hall.

To jest zespół z dożywotnią rezydencją w Aksamicie, czyli grupa Hole i ich wersja God Dust Woman z płyty Rumors Fleetwood Mac. Jest powód, dlaczego sięgnęliśmy po muzykę z tej płyty, ale o tym w drugiej godzinie audycji.

Jedyny taki występ St. Vincent z orkiestrą w ramach niezwykle prestiżowego cyklu BBC Proms. No to St. Vincent w Royal Albert Hall, a Sinéad O'Connor w jednym ze swoich szczytowych momentów.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja

0: w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uroczystości na Monte Cassino w rocznicę bitwy wziął w nich udział prezydent Karol Nawrocki. Żużlowiec ciężko ranny na torze w Gnieźnie, wybudzony ze śpiączki, przeszedł kilka operacji. W Budapeszcie rozmowy z wysłannikami Brukseli o przywróceniu unijnych pieniędzy dla Węgier. Do odnowienia europejskich wartości wezwał na Monte Cassino prezydent Karol Nawrocki. Na polskim cmentarzu odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy. Prezydent nawiązał do papieża Jana Pawła II, który w trakcie jednej z wizyt na Monte Cassino mówił o braterstwie narodów w trakcie walk o wzgórze w 1944 roku.
8: Czytając jego homilię z Monte Cassino i przyglądając się także dziś temu, w jakim kierunku dryfuje Europa, lekcją z Monte Cassino jest wezwanie do Europy. Niech zstąpi duch Twój i niech odnowi oblicze tej ziemi, naszej wspólnej Europy, zbudowanej na wartościach, na fundamentach chrześcijańskich, na tym, o co walczyli żołnierze na Monte Cassino.
7: W trakcie uroczystości prezydent odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski majora Władysława Dąbrowskiego. To ostatni żyjący weteran walk o Monte Cassino, żołnierz II Korpusu Polskiego generała Andersa. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który ponad tydzień temu miał poważny wypadek na torze w Gnieźnie. Patryk Budniak jest po kilku operacjach, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
9: Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze, także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywnie napływały, choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
7: Zawodnik z Wielkopolski podczas zawodów w Gnieźnie najpierw zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Na terenie wojskowych zakładów lotniczych podpisano umowę z producentem sprzętu. Ta inicjatywa wyróżni nas na tle Europy, podkreśla szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
10: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT-1500, specjalne silniki. O trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
7: Centrum serwisowe Abramsów ma zacząć pracę za 2 lata. Budapeszt negocjuje z Brukselą. Chodzi o przywrócenie funduszy unijnych przez Komisję Europejską. Czasu jest mało, bo już w sierpniu Węgry stracą możliwość pozyskania ich części.
11: Na konferencji prasowej po obradach rządu Péter Modior powiedział, że do Budapesztu przyleciała po raz kolejny delegacja z Brukseli. W jej skład wchodzi kilku dyrektorów generalnych, ich

0: zastępców i inni pracownicy Komisji Europejskiej. Są kwestie kontrowersyjne i sporne, ale zgodziliśmy się i zgadzamy się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że te pieniądze należą do narodu węgierskiego, do węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, systemu edukacji i infrastruktury, powiedział Modior. Dodał, że obie strony zrobią wszystko, aby w przyszłym tygodniu, w czasie wizyty węgierskiego premiera w Brukseli, udało się podpisać polityczne porozumienie w sprawie przywrócenia unijnych funduszy Węgrom. Z powodu problemów z praworządnością Komisja Europejska zawiesiła temu krajowi kilkanaście miliardów euro unijnego wsparcia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Cztery młode sokoły wędrowne z elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to trzy samice i jeden samiec.
2: No to chyba nawet kobieta jest, tak?
3: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice są zdecydowanie większe od samic. Samice to ważyły w granicach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
4: Andrzej Pałgan, pomagam w Stowarzyszeniu Soków od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to ptak, którego ja obrączkowałem akurat, więc bardzo mi miło, że mogę jego dzieci obrączkować również.
1: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór pogodny na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i możliwy deszcz. Nocy w wielu miejscach mglista, minimalnie na termometrach od 4 stopni na zachodzie do 11 na Suwalszczyźnie.
6: Autopromocja.
7: Przyjechała do Lublina, by tam zrozumieć swoją tożsamość. Emet Ezel siada w izbie drukarskiej. Z różnych czcionek układa kolejne wersy swoich wierszy. Zaprasza do tego intymnego świata reporterkę Katarzynę Michalak i tak powstaje reportaż Odzyskany alfabet.
8: I think this is the place I come to touch the past and to touch the alphabet of the past.
7: Przejmująca historia o poszukiwaniu korzeni. Na rozmowę z autorką i Bartoszem Pankiem, szefem studia reportażu Polskiego Radia, zapraszam dziś najmocniej. Anna Dudzińska.
5: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Aksamit.

I znowu muszę samą siebie wyciszyć oraz podnieść nieco mikrofon. Pani redaktor, jakoś nieprofesjonalnie na początek drugiej godziny aksamitu. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, którzy dołączyli dopiero teraz. Ale potraciliście rzeczy dzisiaj w pierwszej godzinie, ale przypominam, aksamitów można zawsze odsłuchać później z podcastowej aplikacji Trójki. It's Never Been Like That, trzecia płyta zespołu Phoenix, album majowy, który ukazał się 20 lat temu, rok 2006 w muzyce. Tak grał.

To też jest piękna, tegoroczna, 20-letnia Show Your Bones, drugi album nowojorskiego zjawiska tamtych czasów grupy Yeah Yeah Yes. Wiem, że to jest mocno, mocno niepopularna opinia, ale chyba wolę tę płytę i cenię ją bardziej od legendarnego i spektakularnego debiutu punkowej grupy. Generalnie ja nie jestem największą fanką antenowego świętowania rocznic, jubileuszy, okrągłych lub nie. Wydaje mi się to nieco leniwe, ale kiedy zobaczyłam, że dziś, dokładnie dziś, są nieokrągłe i niespecjalnie jakieś obchodzone hucznie 33. urodziny tej płyty, jednej z pierwszych płyt, jakie samodzielnie zakupiłam właśnie w tej wersji, nie kasetowej, ale CD, no to, że dzisiaj są te 33. urodziny, pomyślałam, biorę. Co prawda nie z oryginalnej płyty z Bytomia sprzed 33 lat, ale z wciąż niezapomnianego dzieła Janet Jackson.

4 minuty i 24 sekundy absolutnej popowej perfekcji. That's the way love goes. Pierwszy singiel promujący Janet, piątą studyjną płytę Janet Jackson, która dzisiaj obchodzi 33 urodziny. Ach, i jeszcze ta bardzo niepoprawna, okładkowa sesja Patryka de Marszaliera. Och, wspaniałe czasy dla muzyki pop. Dzisiaj jeszcze sporo wspominania w aksamicie, więc teraz na chwilę uciekamy z przeszłości wprost w objęcia teraźniejszości.

Aldous Harding ze świetnej nowej płyty Train on the Island. A teraz wyjaśni się, dlaczego w pierwszej godzinie wspomniałam o Fleetwood Mac i ich niezapomnianym albumie Rumors.

Czas na drugą pozycję w dzisiejszym klubie książkowym i jest to autobiografia Camerona Crowe'a, The Uncool. Cameron Crowe to jest jedna z moich ulubionych osób w showbiznesie. Może kiedyś będzie czas wam trochę o nim poopowiadać. W największym skrócie zaczynał jako nastoletni dziennikarz piszący do Biblii amerykańskiej popkultury, czyli do magazynu Rolling Stone. No a gdy w dziennikarstwie osiągnął już wszystko, zabrał się za robienie filmów. I to jakich filmów? Singles, Almost Famous, znany też jako jeden z moich najukochańszych filmów, Jerry Maguire i tak dalej, i tak dalej. Ale Cameron Crowe ma serce zawsze po stronie muzyki i to widać, słychać i czuć na kartach jego znakomitej, w końcu rasowy dziennikarz autobiografii, powtórzę tytuł, The Uncool. No to skoro za nami muzyka Fleetwood Mac z płyty Rumors, to chyba nie będzie tajemnicą, czego będzie dotyczył wybrany przeze mnie dziś fragment autobiografii The Uncool. Cameron Crowe w 1977 roku napisał dla Rolling Stone'a głośną cover story, czyli tekst okładkowy o zespole, właśnie Fleetwood Mac, w którym to tekście ujawniono kulisy towarzyszące nagraniom właśnie tej legendarnej płyty Rumors. No i ujawniono te wszystkie emocje towarzyszące wtedy nowym piosenkom grupy. Nie muszę tego mówić moim niezwykle błyskotliwym słuchaczom, ale dla pewnej perspektywy w 77 roku to właśnie z takiego wielkiego tekstu świat, człowiek, fan, słuchacz dowiadywał się tego, o co w tym wszystkim, czego namiętnie słucha, chodzi. Nie było szybkiego przekazu, nie było gęstego przekazu, były po prostu te wielkie medialne instytucje, które miały przywilej i zaszczyt informowania świata, informowania fanów o tym, co dzieje się w świecie i w życiu ulubieńców, milionów. No i to właśnie był chyba taki kluczowy, najważniejszy tekst ery płyty Rumors, czyli jednocześnie jest to kluczowy tekst jednej z najważniejszych er w dziejach muzyki. Cameron Crowe w książce wspomina jedną z rozmów ze Stevie Nicks, kiedy powiedziała mu: tyle dramatów towarzyszyło tamtym sesjom nagraniowym, że powinniśmy byli zatytułować ten album Rumors and Heartaches. Finalnie oczywiście stanęło na płycie Rumors, no i teraz pozwólcie, że będę już głosem Camerona Crowe'a i zabieram się do cytowania jego autobiografii. Po skończeniu sesji nagraniowych grupa udzieliła Rolling Stone'owi wywiadu towarzyszącego okładkowej sesji Ani Leibowitz. Muzycy tak rozgadali się na temat uczuciowych zawirowań ostatnich miesięcy, że ten tekst właściwie napisał mi się sam. Wszystko, co musiałem zrobić, to włączyć nagrywanie. Dziś oczywiście to są wszystko dobrze znane historie, ale może przypomnę. Wtedy zerwali ze sobą Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, podobnie jak małżeństwo zespołowe, czyli Christine McVie i John McVie. Nie brakowało na tej płycie potężnych pieśni złamanego serca, z pewnością. Podczas naszego lotu do Indianapolis muzycy plotkowali o sobie nawzajem, gdy tylko przytrafiła się dobra okazja. Stevie była właśnie świeżą singielką, bardzo zainteresowaną Donem Henleyem z zespołu.

u The Eagles. Lindsay chodził z moją serdeczną koleżanką. Christine spotykała się z Dennisem Wilsonem z Beach Boys, a John McVie był po prostu zrozpaczony. Perkusista Mick Fleetwood patrzył na to wszystko z boku, świadomy, że wszystkie te emocje są w nowych piosenkach zespołu. Ból rozstania był dopiero przed nim, bo czekał go krótki romans ze Stevie Nicks. Nad grupą unosiła się wtedy jakaś aura pełnej zadumy niewinności. Przed nimi była ta wielka przygoda, bo chociaż mieli już swoje doświadczenia, bycie blisko nich, gdy wchodzili w erę płyty Rumors, to było jak obserwowanie na żywo procesu wychodzenia z kokonu. Jak najwięksi przed nimi, Dylan, Coltrane czy Billie Holiday, ich piosenki narodziły się z bólu rozstania i z samotności wolności, jaka nastaje po końcu. Podczas tamtego lotu do Indianapolis Stevie zagrała mi napisaną przez siebie piosenkę, która wydawała się najpełniej oddawać to, co działo się wtedy w zespole. Była zatytułowana Silver Springs i byłem zdumiony, gdy powiedziała mi, że finalnie nie znajdzie się na albumie. Mamy za dużo wolnych piosenek, pokręciła smutno głową. Wróciłem po latach w rozmowie z Lindsayem do tamtego tekstu i okładkowej sesji. Wspominał, to był czas, kiedy jednocześnie wszyscy ze sobą zrywaliśmy, ale i tworzyliśmy najważniejsze dzieło naszego życia. Nie myślałem wtedy za dużo o tym, co będzie dobre dla Stevie. Właściwie część mnie chciała, by za dobrze jej nie było. Ale trzeba było podjąć heroiczne wręcz decyzje. Stoimy przed tym wyzwaniem, musimy mu sprostać, iść za przeznaczeniem. Myślę, że słychać to na tym albumie i jest to równie ważne, jak same piosenki. Stevie Nicks dodała, to jest właśnie siła Fleetwood Mac. Cokolwiek działo się w naszym życiu, trzymaliśmy to z dala od studia. No, przynajmniej się staraliśmy. Gdy Mick Fleetwood opuścił mnie dla Sary, swojej późniejszej żony, wciąż przychodziłam na sesję, starannie umalowana, w butach na wysokim obcasie. Traumy trzymaliśmy na dystans, a studio było tą bezpieczną przestrzenią. Dopowiem, w której powstawały takie perełki.

chcecie się założyć, czy odśpiewałam w całości przed chwilą tekst Silver Springs, jednej z najsłynniejszych klątw rzuconych w dziejach muzyki. I jeszcze ile jest innych opowieści o tej tylko jednej piosence Fleetwood Mac, ho-ho. Jesteśmy umówieni, niezobowiązująco, ale kładę dłoń na sercu na specjalną audycję o Fleetwood Mac kiedyś, właśnie tutaj w Aksamicie. Na razie zainicjowaliśmy w tym wydaniu audycji nasz klub książkowy. Dwie pozycje niestety niewydane w Polsce. Autobiografię Melissy Auf der Mauer, Even the Good Girls Will Cry, i Camerona Crowa, The Uncool. Taki zresztą mam pomysł na ten klub książkowy, by przynosić raczej rzeczy trochę niszowe, jeśli chodzi o polski rynek wydawniczy. Tak jak mówiłam, dajcie znać, czy ma być tego więcej i częściej. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Tam witają was zdjęcia dzisiejsze w moich radiowych piórach. Czasem jednak szkoda, że tego nie widać. I te namiary mogą się także wam dzisiaj przydać, ponieważ mam jeszcze jedno pytanie. Za nami panowanie grupy The Smashing Pumpkins w ostatnich tygodniach w Aksamicie. Kto powinien być kolejny? Mnie chodzi po głowie ktoś, coś, co można łatwo spiąć dwiema literami PJ jako solistkę albo jako pewien bardzo zasłużony dla grunge'owej sceny zespół. Ale może macie jakiś inny pomysł, dajcie znać, jestem na Facebooku i na Instagramie oraz piszcie aksamit@polskieradio.pl. A do 21 w tej audycji... Ach, patrzę na to, co przygotowałam. To już będą same strzały prosto w serce.

If You Wear That Velvet Dress. Aksamit pojawił się w tytule tej piosenki. Piosenki z płyty pop zespołu U2, ale tutaj tylko Bono. No, ładne mi tylko. A za nim Jules Holland i jego orkiestra. O, płycie pop to też można byłoby nie jeden wątek stworzyć. No, do usłyszenia dziś w Aksamicie pocztówka z jakby smutniejszej od kilku dni Warszawy.

Nowa powieść w Trójce. Wit Szostak. Suche strugi. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Rok 1984. Od lat wszystko ci opowiadam, a ty zawsze słuchasz, przekrzywiając łeb. Mogłeś przecież zasnąć albo pójść na swój kocyk, ale układałeś się w fotelu i patrzyłeś na mnie. Ile z tego zrozumiałeś? Czasem merdasz ogonem, czasem kładziesz pysk na łapach. Stara baba gadająca do psa. Nie dziwię się, że się ze mnie na osiedlu śmieją, pokazują palcami. Dzieciaki chichoczą za plecami. Trochę się mnie boją, zawsze będę dla nich obca i dobrze. Nie staram się, chcę tylko dożyć. Mam tylko ciebie. Od lat tylko ciebie. I dlatego muszę ci to wszystko jeszcze raz opowiedzieć. Ostatni raz. Przepraszam. Przepraszam, że kłamałam z tym twarożkiem. Ale przywoziłam za każdym razem, prawda? Strumyku, mój stary, kochany strumyku.

Czego pojechałam tam dzisiaj? Mieliśmy przecież dobre pożegnanie, nic więcej nie mogło się zdarzyć. Nie potrafię ci powiedzieć. A skoro nie potrafię wyjaśnić tego tobie, to znaczy, że sama nie rozumiem. Może poczułam się zupełnie bezpieczna? Nie był już Eugeniuszem, został odcięty od swoich wspomnień. Może to miała być moja kara? Kiedy wreszcie wrócę, nie rozpozna mnie. Ale ja nie chciałam wówczas wracać. To był mój kolejny niepowrót. Mimo to wstałam, zjadłam śniadanie, ubrałam się, wyszłam z bloku, minęłam czteropiętrowce na Winiarskiego i wsiadłam w trójkę. Wysiadłam pod pocztą główną. Siedział tam, gdzie przedwczoraj. Podeszłam i się przywitałam. Dzień dobry. Czy my się znamy? Zapytał niepewnie, patrząc mi w oczy. Z mojego Eugeniusza została tylko bezradność. Chciałam powiedzieć, że przecież wczoraj w tym samym miejscu, ale nie zrobiłam tego. Byłam pacjentką pana doktora. Poprawił się, chrząknął i chwycił laskę, jakby mogła mu pomóc. Siedzieliśmy razem i patrzyliśmy przed siebie. A więc tak to wygląda. Codziennie będę go spotykać i poznawać na nowo. Nie wiem, jak wrócić do domu, powiedział w końcu przestraszony. Może będę mogła pomóc, odparłam i wsunęłam mu dłoń pod ramię. Zawróciliśmy i poprowadziłam go w stronę Sarego. Nie spytał, skąd wiem. Doszliśmy do bramy, wspięliśmy się po schodach, przystawał. Na drzwiach tabliczka mosiężna, pociemniała jak tarcze z epoki brązu. Na niej wygrawerowane ozdobne staroświeckie litery, niemal nieczytelne. Helena i Eugeniusz Lewiccy. Czuję ucisk pod sercem. Eugeniusz szuka kluczy w kieszeni marynarki. Ucisk ustępuje, otwiera drzwi i przepuszcza mnie przodem. Dziękuję za pomoc. Może napije się pani herbaty? Nie mam niestety kawy, nie mogę. Lekarz zabronił. Znajduję drogę do kuchni. Ten sam stół, inne szafki. Nie mogę się opanować, by po drodze nie zaglądać do pokoi. Nowe i stare, przemieszane. Wypijemy herbatę, potem wstanę, pożegnam się i nigdy tu nie wrócę. Nagle drzwi się otwierają i z korytarza słychać: Tato, znowu zapomniałeś zamknąć drzwi. Zapiszę ci i przykleję, żebyś widział. Ach, znowu zapomniałem. Powtarza i spuszcza głowę. Wygląda jak skarcony uczeń. Po chwili do kuchni wchodzi kobieta. Kładzie na stole futerał ze skrzypcami. Przygląda mi się badawczo. Jestem jak przygwożdżona. Pomogłam pani ojcu wrócić do domu. Zaczynam. Wiem, kim pani jest. Nie daje mi dokończyć. Chcę uciec. Sucho w gardle. Na to nie byłam gotowa. Nigdy nie jestem gotowa. Dlaczego uznałam, że akurat to nigdy się nie wydarzy? Dlaczego rozważałam tylko Eugeniusza, jakby jej nie było? Ma ponad 40 lat. Siwieje, teraz zastygła obok ojca. Po tamtej stronie oni, po tej ja... Pozwól, że ci przedstawię, zaczyna Eugeniusz i nie kończy, bo przecież nie wie, co ma powiedzieć. Pamięć podrzuciła mu użyteczną formułkę, ale go zdradziła. Nie trzeba, wiem, kim pani jest, mówi chłodno, patrząc mi prosto w oczy. To ona rządzi. Ona jest panią mojego strachu. Potrafię tylko wydukać, ale skąd? Mam lustro. Odpowiada niskim, łamiącym się głosem. Proszę już iść. Coś mówię, coś robię, odwracam się i wychodzę. Potrafię jeszcze cicho zamknąć drzwi, a potem przyspieszam. Ciężko sunę po schodach, potykam się, upadam, podnoszę, zatrzymuję się dopiero na ulicy. Łapię oddech. Dzień jest taki piękny, taki spokojny. Znowu mnie nie ma. Poprawiam włosy i ruszam na przystanek. Idę najspokojniej, jak mogę. Nie chcę, by ktoś dostrzegł mój dygot.

0: Olga Sarzyńska czyta nową polską powieść.
1: Wit Szostak, suche strugi, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraph. Polecamy.
0: I zapraszamy

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewer. Prokuratura stawia zarzuty podejrzanym w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim. Chce dla nich aresztu. Polak wśród zatrzymanych aktywistów flotyli Global Sumut. MSZ zapewnia o pomocy konsularnej. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Nowe relacje powinny być budowane przez nową osobę, pisze szefowa węgierskiej dyplomacji. Czterech mężczyzn powiązanych z tragiczną śmiercią 13-latka na Warmii i Mazurach z zarzutami. Grozi im do 20 lat więzienia. Prokuratura w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać uderzony w głowę. Trzech zatrzymanych było trzeźwych, czwarty miał około promila alkoholu w organizmie. Izraelskie wojsko przejmuje kolejne jednostki flotylli Global Sumut płynącej do Strefy Gazy. Organizatorzy informują o zatrzymaniu aktywistów, w tym Polaka. Polski MSZ potwierdza, że na pokładach są polscy obywatele i deklaruje gotowość do udzielania im wsparcia. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał, że polskie służby konsularne współpracują w tej sprawie z innymi państwami Unii Europejskiej.
3: Mamy informację, że na pokładach jednostek uczestniczących we flotylli znajdują się również polscy obywatele. Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
2: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i przełamać izraelską blokadę enklawy. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany, tak zdecydowała nowa szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę. W najbliższych dniach pojedziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, a naszym wspólnym celem jest budowanie współpracy w nowych dziedzinach. Jak dodała, odnowione relacje powinny być budowane przez nową osobę. Jutro z wizytą do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier, Péter Módier, który rozpocznie ją od pobytu w Krakowie. Odwiedzi też Warszawę i Gdańsk. Stany Zjednoczone po raz trzeci z rzędu przedłużają o 30 dni zwolnienie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Sekretarz Skarbu Scott Bessent uzasadnia to potrzebą pomocy krajom najbardziej narażonym na niedobory energii.
4: Scott Bessent ogłosił wystawienie kolejnej tymczasowej licencji generalnej na sprzedaż rosyjskiej ropy po tym, jak poprzednia wygasła w sobotę. Według niego decyzja ma ustabilizować rynek ropy i zapewnić dostawy do krajów odciętych od ropy z Zatoki Perskiej, a także ograniczyć możliwość gromadzenia przez Chiny tanich rosyjskich zapasów. Decyzja administracji Trumpa oznacza, że rosyjska ropa, która stanowi główne źródło zasilania machiny wojennej Putina, nie jest objęta sankcjami już trzeci miesiąc. Prawdopodobne są kolejne zwolnienia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Największy w Polsce magazyn energii powstał w Starym Grodkowie w gminie Skoroszyce na Opolszczyźnie. Instalacja o mocy 50 MW ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, bilansowanie systemu i niższe ceny energii. Robimy przełomowy krok i Stary Grodków zapisuje się na kartach całej historii polskiej energetyki, mówi prezeska firmy EDF Power Solutions Polska Alicja Chilińska-Zawadzka.
5: Gwarant tego, że sieć będzie pracowała elastycznie. Gdy mamy słoneczny dzień lub wieczną noc, energia wytworzona z tych źródeł nie musi być zmarnowana. To jest magazyn dwugodzinny i ten magazyn

0: Magazyn byłby w stanie zasilić dużą okolicę na kilka godzin. To jest technologia litowo-jonowa, dosyć dobrze znana, zbadana i wykorzystywana już na całym świecie.
1: Gmina Skoroszyce zyska duży zastrzyk finansowy dzięki wpływom z podatku.
2: Klimat.
1: W tej chwili prawie 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. W Zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Górnej Warty, Lis Warty, Kanału Mosińskiego, Jeziorki, Radomki i Sanu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz.
4: Dobry wieczór. Zakończyła się właśnie 33. kolejka Ekstraklasy. W ostatnim meczu zacięty bój o przetrwanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym stoczyła Arka Gdynia, ale to Bruchbet Termalika górą 3-2. Nieciecza spada już na pewno. Arka i Lechia będą walczyły o wszystko w ostatniej kolejce w najbliższą sobotę. W pierwszej lidze kończąca w dziesiątkę Puszcza Niepołomice pokonała ŁKS 1-0. Pewne awansu do Ekstraklasy są Śląsk, Wrocław i Wisła Płock. ŁKS i Puszcza walczą o baraże. Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open. Linda Klimowiczowa przegrała z Serbką Lolą Radivojewicz 3-6-4-6 w pierwszej rundzie. W drugiej zagra Maja Chwalińska po efektownym zwycięstwie z reprezentantką gospodarzy Alice Ramé 6-0 i 6-3. Następną rywalką naszej zawodniczki będzie inna francuska Carole Monet. Jutro Katarzyna Kawa zagra z Amerykanką Ayaną Akli. Przypomnijmy, że w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena French, Magdalena Linet, a w rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz i Kamil. Zajrzyjmy do Szwajcarii. Na Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie broniący tytułu złoci medaliści olimpijscy z Mediolanu Amerykanie po raz drugi w tym turnieju na łopatkach. Po porażce ze Szwajcarami dziś ulegli aż 2-6 Finlandii. Kanadyjczycy pokonali za to Danię 5-1. Graczem meczu Sidney Crosby. Grają Helweci z Niemcami. Tutaj do przerwy bez bramek. A mistrzowie sprzed 2 lat Czesi ze Szwecją. Czesi prowadzą 3-2. José Mourinho najbliższe 2 sezony ma spędzić na ławce trenerskiej Realu Madryt. Kontrowersyjny szkoleniowiec odchodzi z Benfiki Lizbona mimo obowiązującego do 2027 roku kontraktu i ma za to zapłacić, uwaga, 8 milionów euro odszkodowania. Portugalczyk pracował w Madrycie w latach 2010-2013, zdobywając w tym czasie mistrzostwo La Liga, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Świetnie spisali się polscy żeglarze na Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie 49er we Francji, w Quiberon. Po brązowe medale sięgnęły Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak.
5: Mamy brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49er FX. Jesteśmy super szczęśliwe, bardzo ciężko na to pracowałyśmy. Dzięki za kibicowanie i naprawdę... Let's go!
4: Gratulujemy. W kategorii mężczyzn Dominik Bukcak i Mateusz Gwóźdź zajęli 5. miejsce. Załoga Mikołaja Staniula i Jakuba Sztorcha była 7.
1: Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Może przelotnie padać. Po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Na termometrach będzie od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum do 21 na Podlasiu.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 8:00 po godzinie 21:00.
3: Klub Trójki. Audiodokument.
10: Dobry wieczór, najlepsze reportaże radiowe dzisiaj w Klubie Trójki Audiodokumencie, niby jak zawsze, ale przez najbliższą godzinę jednak szczególnie, a wszystko za sprawą rozstrzygniętego konkursu dziennikarskiego Polskiego Radia Melchiory 2026. A już za moment zaprosimy na piękny, poetycki reportaż, a na razie witamy najserdeczniej Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. I to będzie prawdziwa uczta, obiecujemy, ale ale kilka pierwszych opowieści będzie należało do Bartosza Panka, szefa studia reportażu Polskiego Radia i jurora, bo musimy chociaż kilka

0: kilkoma zdaniami przypomnieć o konkursie, w którym nagrody przyznawane są już po raz 20. Te dwie dekady temu powstał ten konkurs w innym dla radia czasie, gdy nie było na przykład podcastów, nie było seriali, a wymyśliła go Irena Piłatowska. I to zawsze była i jest pochwała prawdziwego dziennikarstwa. Opowieści, które dotyczą tematów, które jak u reporterki Gazety Wyborczej Katarzyny Włodkowskiej, która opisała nadużycia psychoterapeuty z Gdańska albo nadużyć Telewizji Republika, jak w dokumencie TVN-u Republika Propagandy. No i Marta Gordziewicz, właśnie autorka tego dokumentu, powiedziała tak: moglibyśmy odpalić kamerę i powiedzieć, co myślimy, ale zbieraliśmy miesiącami materiały do tego reportażu. I to chyba jest taka prawda o tym, co udało wam się jurorom Melchiorów uhonorować, prawda? Takie prawdziwe dziennikarstwo, sól dziennikarstwa.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Aniu. Darku Jelu też dobry wieczór z tego miejsca. Siedzę do was tyłem, ale mam nadzieję, że się świetnie słyszymy i rozumiemy, a to najważniejsze. Mówię to po to, żeby zebrać też myśli, żeby je jak najprecyzyjniej wyrazić. Tak, myślę, że w dziennikarstwie chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać to, co ukryte.
0: A na to trzeba czasu.
1: Na to trzeba czasu, bo trzeba dotrzeć do źródła, do jądra, do korzenia, do rdzenia. Czasem pokazujemy fakty, które są niewygodne dla najczęściej władz, ale też dla podmiotów, które czerpią korzyści z faktu bardzo prostego, że w powiązaniu z władzami działają sobie, funkcjonują, świetnie się mają, zarabiają duże pieniądze. Są też środowiska, które pieniądze piorą, tak jak w przypadku nagrodzonego podcastu śledczego w tegorocznych Melchiorach.
0: O tym za chwilę jeszcze ciut więcej.
1: Właśnie widzę na liście plików fragment nieświętego, ale ukryte bywają też emocje, ukryte bywają też pragnienia, ukryte bywają też motywacje, o czym więcej, myślę, powiemy w dalszej części dzisiejszego spotkania.
0: Przy przepięknym reportażu Katarzyny Michalak rola dziennikarza nie może być sprowadzana do roli podstawki pod mikrofon, mówi też inny laureat nagrody Melchiory Radomir Wit. Ale ja chciałam rzeczywiście zatrzymać państwa na dłużej przy opowieści twórców najlepszych podcastów, bo i taka była kategoria. To wyróżnienie powędrowało do Radia Tok FM i autorów serialu reporterskiego Nieświęty o pieniądzach, no właśnie o tym mówiłeś, nadzorowanych przez tak zwaną wietnamską mafię, które wywożone były z centrum handlowego w ulicy Kosowskiej pod Warszawą. Anna Sobolewska i Barbara Sowa odbierały tę nagrodę w imieniu zespołu. Posłuchajmy, co mówiły.
2: Ja jestem akurat dziennikarzem z doświadczeniem telewizyjnym. Ja tego warsztatu radiowego nie mam, czy raczej zdobywałam go właśnie pracując z zespołem, z Basią Sową, z Bartkiem Dąbrowskim, z Darią Kędziorą. Więc my też połączyliśmy też te różne doświadczenia, czyli to dziennikarstwo śledcze, ale w wydaniu telewizyjnym, storytelling Basi, no i doświadczenie radiowe Bartka właśnie.
3: Serial reporterski to jest bardzo drobiazgowa praca, która polega nie tylko na zbieraniu informacji, na takiej dziennikarskiej robocie tradycyjnej, ale też na układaniu wątków, na robieniu czegoś, co trwa prawie 6 godzin, tak? To jest nasz przypadek akurat. I ułożenie z tego historii, której dobrze się będzie słuchało od początku do końca, ze wszystkimi zwrotami akcji, fantastyczną oprawą muzyczną i oczywiście no clue całości, czyli ciekawą, zweryfikowaną, prawdziwą historią, to jest naprawdę tytaniczna praca i nie może jej wykonać jedna osoba. Anna Sobolewska, autorka tego serialu, pracowała nad Nieświętym przez kilka lat. Sama realizacja, produkcja i ten moment, kiedy weszliśmy do studia, to też jest kilka miesięcy pracy, więc to jest olbrzymie, bardzo duże przedsięwzięcie.
2: Od razu mi się przypomina to, ile razy Basia mi mówiła, że Ania, tutaj musisz opisać, jak ten człowiek wygląda dokładnie, bo ten słuchacz go nie widzi. Musisz opisać to pomieszczenie, te sytuacje, ale na pewno świetne i też zupełnie nowe jest dla mnie to, że mogę też dzielić się tym, jak ja się czuję w danej sytuacji, co ja bym chciała, idąc na rozmowę, osiągnąć, na co mam nadzieję, co jest potem, czy jestem zadowolona, czy rozczarowana, czy przestraszona, więc zupełnie nowy dla mnie świat.
3: Mam doświadczenie.

0: reportażu i dziennikarstwa pisanego. Dużo łatwiej opowiedzieć historię, napisać historię, ponieważ czytając tekst jesteśmy bardziej skupieni i tam nie musimy aż tak bardzo zwracać uwagę na to, żeby ta historia była zrozumiała. A w przypadku audio naprawdę jedno, dwa słowa mają znaczenie, tak? Że bardzo łatwo zgubić słuchacza, stracić go. Duży zespół bardzo w tym pomaga, bo każdy dokłada swoje 5 groszy i mówi: ej, wiecie co, tutaj nie do końca zrozumiałam. Ej, tutaj chyba trochę zrobiło się nudnie na przykład. Natomiast rzeczywiście w przypadku amerykańskiego rynku, który jest większy, dociera do dużo większego grona odbiorców, tam te zespoły są jeszcze większe. Czasami liczą w kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu osobach, tak?
1: Wspólnota produkcji. Wszystkim laureatom bardzo gratulujemy, a ja już się cieszę na opowieść, która zwyciężyła w tej kategorii dla nas, dla mnie najważniejszej, w kategorii reportaż, czyli właśnie w tej, którą w poniedziałkowym Klubie Trójki staramy się Państwu prezentować bardzo szeroko, bo te reportaże są przecież u nas różne, a to dzieło, bo nie boję się użyć takiego określenia, Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak. I gdyby radiowe gatunki miały podział podobny do literatury, to ten dokument pewnie należałoby zakwalifikować do kategorii poezja. Niczego więcej mówić nie będę, poza tym, że już po reportażu zapraszam na rozmowę z autorką, a będzie to rozmowa o tożsamości, dokładniej o momencie, gdy sztuka staje się najlepszą drogą do takich poszukiwań. W Klubie Trójki, audiodokumencie Katarzyna Michalak i Odzyskany alfabet.
2: Można powiedzieć, że spotkałam Emmet w piwnicy. Ale to nie jest zwyczajna piwnica. Mieści się przy ulicy Żmigród 1 w Lublinie. Przed wojną znajdowała się tutaj drukarnia popularna. Dziś działa w tym miejscu Dom Słów, do którego należy Izba Drukarska. Po pokonaniu kilkunastu schodów w dół, najpierw w półmroku zobaczyłam stare maszyny drukarskie. Minęłam je i za chwilę znalazłam się w ciepłym świetle zecerni. Krzątało się tu kilka osób. Natychmiast rozpoznałam prowadzącego pracownię Roberta Safę. Od razu domyśliłam się też, że uśmiechająca się do mnie drobna osoba z krótkimi, kręconymi włosami to Emmet. Wypowiedzi Emmet będzie tłumaczyć dla was Paulina Prokopiuk.
3: I think this is the place I come to touch the past. And to touch the alphabet of the past. For me, it is a workshop. It is where I make and create. It is also where I learn.
4: Myślę, że przybyłam tu, aby dotykać przeszłości i dotykać alfabetu przeszłości. To warsztat, gdzie tworzę i uczę się. Ale najbardziej poruszające w tym miejscu jest połączenie przeszłości i teraźniejszości. Jeśli chodzi o przeszłość, przychodzę tu dla liter, starych ołowianych czcionek. A teraźniejszość to Robert i jego wskazówki oraz to, co dzieje się między przeszłością a teraźniejszością, kiedy tworzę.
2: Emmet Ezel jest osobą autorską, zajmującą się poezją i typografią. Jej teksty ukazują się w prestiżowych amerykańskich czasopismach literackich. Na potrzeby tej historii będziemy mówić o Emmet ona. To taka doraźna umowa między nami.
3: I actually live in Berlin, Germany. And I came on the invitation of the Israeli curator Tal Schwartz, who works now at TNN.
4: Mieszkam w Berlinie, w Niemczech. Przyjechałam na zaproszenie izraelskiej kuratorki Tal Schwartz, która obecnie pracuje w teatrze NN. Wzięłam udział w wycieczce, spacerowałam z nią po muzeum i dopiero tu, w piwnicy, w izbie drukarstwa, gdzie znajdowały się litery, zrozumiałam, po co tu przyjechałam.
3: Yeah, to touch them was actually to touch a different time.
4: Przyjechałam, aby je dotknąć, czyli dotknąć innego czasu.

0: Czułam się jak duch. A kiedy stanęłam obok Roberta, coś we mnie wiedziało, że muszę być obok niego, aby się uczyć. Moja dusza chciała to zrozumieć, więc zaczęłam tu przyjeżdżać.
1: No po prostu przyjechała. Była taka sytuacja, że nasza przełożona pojechała do Berlina. Jakieś spotkanie było w Berlinie i tam poznała Emmet i okazało się, że Emmet właśnie gdzieś tam się kręci blisko liter i tekstu i poezji. No i chyba tak w ciemno przyjechała. No i jak przyjechała, to złapaliśmy właśnie tą chemię taką, że ta energia, to co ona ma w sobie, ta energia jakoś tak to wszystko zagrało. I ja odkryłem to, że ona, że można dużo więcej. Że to, co my dostajemy od tekstu, to takie 10% właściwie, nie? Pomimo tego, że umiemy czytać, tam pod spodem jest po prostu morze. I ona jakby potrafi to wydobyć i pokazać. Czyli korzysta po prostu z tego potencjału, który ja mam na co dzień. Natomiast ja muszę mieć temat, ja muszę mieć materiał, jakąś myśl, bo bez tego nic się nie uda. Nie? To jakby jest ta druga warstwa tekstu, czyli jest dusza i ciało. Tekst czcionki to jest tylko ciało. Jak nie ma opowieści, jak nie ma duszy, nie ma historii, to wtedy ta opowieść jest taka nijak. No i ona tą opowieść ma taką bardzo, bardzo ważną.
2: Od 2023 roku Emmet powraca do Lublina. Jest tu późną jesienią i wczesną wiosną. Spędza w zecerni po 8 godzin dziennie, poznając różne rodzaje czcionek i historię druku typograficznego. Następnie sama projektuje układ swoich tekstów tak, aby odzwierciedlić ich duchowy wymiar.
3: I don't know if you want to tell me about your childhood and the universe, the world around.
2: Emmet jest osobą w podróży. Ciekawiło mnie, jaki był jej początek. Okazało się, że zadałam bardzo trudne pytanie.
3: I grew up in Texas and my mother is a very peculiar person. It took me a while to understand how peculiar she was. But I grew up with books where words had been crossed out of them.
0: Dorastałam w Teksasie. Moja matka jest bardzo szczególną osobą. Zajęło mi trochę czasu, zanim zrozumiałam, jak bardzo była osobliwa. Dorastałam wśród książek, w których poprzekreślano słowa. Moja matka bardzo się bała. Bała się świata. Bała się siebie samej. Wychowywałam się w autorytarnej chrześcijańskiej rodzinie. Moja matka farbowała włosy na blond i zasadniczo żyła w kłamstwie, zmuszając mnie do życia w tym kłamstwie.
3: I was a very spiritual child. I'm a very soulful being, and so I was interested in God, and you know, my whole family was very religious. Very evangelical, my mother especially, very dogmatic.
0: Byłam bardzo uduchowionym dzieckiem. Interesowałam się Bogiem, a cała moja rodzina była bardzo religijna, bardzo ewangeliczna, bardzo dogmatyczna. Wszyscy w mojej rodzinie wstawali o 5 rano, aby czytać Biblię. Kiedy byłam na studiach, latem mieszkałam z babcią. Moja babcia wychowała mnie, uratowała mnie. Znalazłam w jej domu wszystkie te stare zdjęcia naszej rodziny. Zapytałam, co to jest? Ona nawet nie pamięta tej rozmowy. Było to dla niej coś zupełnie naturalnego, część jej życia. Odpowiedziała, tak, to nasza rodzina, jesteśmy Żydami.
3: I was so shocked. It was like my whole world stopped. And so it was really like the bottom fell out.

0: the world for me. And, you know, at the time I was very Christian. And my first thought was, oh my God, I'm going to go to hell. Shit. What am I going to do?
1: Dla mnie to było jak gdyby świat się zawalił. W tamtym czasie byłam bardzo wierzącą chrześcijanką i moją pierwszą

0: Teksas głównie dlatego, że uznałam, że muszę być blisko innych Żydów. Muszę wiedzieć, co to znaczy być Żydem. Wyruszyłam więc w podróż, która kosztowała mnie życie. Kosztowała mnie rodzinę. Kosztowała mnie wszystko. Ale myślę, że taka jest natura pracy nad własną integralnością. Że ma ona swoją cenę. Tak wiele czekało na mnie po drugiej stronie poszukiwań i prób odpowiedzi na pytania, kim jestem i skąd pochodzę. Te pytania doprowadziły mnie do życia w Europie, gdzie żydowska przeszłość jest zawsze obecna.
1: I was so desperate to understand who I was and where I came from. This piece of information had been stolen from me. After I moved to Germany, I got a call from my mother's cousin. Listen, I have all of the family records and documents. I'd love to send them to you. Mark Blumenthal, an incredible man.
0: Po przeprowadzce do Niemiec dostałam telefon od kuzyna mojej matki. Słuchaj, mam wszystkie rodzinne dokumenty i akta, chętnie ci je prześlę. Mark Blumenthal to niesamowity człowiek. Wysłał mi wszystko. Były tam zdjęcia osób, z którymi jestem spokrewniona, zdjęcia mojego pradziadka, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Mark Blumenthal powiedział: pochodzimy z bardzo małej wioski na Łotwie o nazwie Sabile.
1: Mark Blumenthal said to me, look, we're from this very small village in Latvia called Sabile.
2: Sabile?
1: Sabile.
0: Sabile.
1: So I was super overwhelmed by all of this and didn't know what to do about any of it. But I knew that it was there waiting for me. A year later, I started looking where Sabila was on a map in Latvia.
0: Byłam tym bardzo przytłoczona i nie wiedziałam, co z tym wszystkim robić. Rok później zaczęłam szukać na mapie Łotwy miejscowości Sabile.
3: Sabile to miasto w zachodniej Łotwie, w Kurlandii. Po raz pierwszy pojawiło się w kronikach w 1253 roku. Było siedzibą zamku zakonu kawalerów mieczowych i wsią położoną w pobliżu zamku. Uzyskało prawa miejskie w 1917 roku. Słynie z produkcji wina. Ale dla Emmet to cały wymazany świat. Przyjechała tu w ramach rezydencji artystycznej. 3 lata badała, szukała, sprawdzała, czy jej powrót do Sabile jest możliwy. Z tych doświadczeń zaczęły się rodzić wiersze. Dowiedziała się o wielkim kryzysie uchodźczym w 1915 roku, który dotknął również łotewskich Żydów. Rodzina Emmet została deportowana w głąb Rosji. Jej pradziadek, ocalały z obozów pracy, uciekł do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca na początku lat 20. Zagłada żydowskich mieszkańców Sabile dopełniła się w 1941 roku pod okupacją nazistowską. Mykwę i synagogę podpalono. Łotewscy żołnierze zaprowadzili pozostałych Żydów do lasu, gdzie zastrzelili ich nad rowem.

0: Lublin przez setki i setki lat był centrum produkcji i druku książek. Czuję się tak, jakbym przyjeżdżała tu za każdym razem z pielgrzymką.
1: Emet układa w ramce delikatne hebrajskie czcionki. Za chwilę wydrukuje jeden ze swoich wierszy przetłumaczony na język jej pradziadka.
2: But it's in Hebrew, which is a language that I have learned as an adult.
1: Od Sylwii Woźniak z Izby Drukarstwa nauczyła się czerpać papier. Jest on integralnie związany z tekstami Emet.
3: Fenomen polega na tym, że to są czcionki odlane w niemieckich odlewniach. My tak obstawiamy, że to jest koniec XIX wieku. I to są rzeczy, które przeżyły wojnę. Myśmy przez bardzo długi czas szukali czcionek tutaj. Jak powstała Izba Drukarstwa, to dyrektorowi bardzo zależało, żeby tu były hebrajskie czcionki. Natomiast przez wiele lat nigdzie się nie udawało ich znaleźć. I potem właśnie wydarzyło się tak, że przyjechała na staż Tal do nas i się okazało, że jej rodzice znaleźli w Jerozolimie jakiegoś drukarza, który gdzieś tam na strychu sobie ma jakieś starocie i kupili to i przekazali nam. I się okazało właśnie, że to są bardzo stare rzeczy. One są potężnie zniszczone. To widać, że to 100 lat, to one nie leżały na półeczce. Także ciężko pracowały. No i to jest historia, której w tym momencie nie da się tak spotkać na co dzień. Natomiast osoby, które są w stanie ich używać, czyli znają język, to dla nich to jest misterium takie.
1: Latem 2025 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Sabile, mieszczącym się w odrestaurowanej synagodze, odbyła się wystawa prac Emet Ezel. Jej tytuł brzmiał: Destrukcja jest i nie jest na zawsze.

0: piątkowy wieczór Emet poprowadziła ceremonię powitania szabatu. Wskrzesiła dźwięki, których nie słyszano w tej przestrzeni od ponad wieku.
1: In Jewish tradition, letters are not like hollowed out forms. They are not just shapes or phonetic placeholders. They carry spiritual, material and historical reverberations. There is a midrash, like a Jewish story, that to speak a word is to make an angel.
2: W tradycji żydowskiej litery nie są tylko pustymi formami. Nie są tylko kształtami lub fonetycznymi symbolami. Niosą ze sobą duchowe, materialne i historyczne echo. Istnieje midrasz, żydowska opowieść, która mówi, że wypowiedzenie słowa jest tworzeniem anioła. Dlatego częścią tego, co robię podczas drukowania, jest włączanie hebrajskich imion Boga do moich wierszy. Tajemniczych imion, imion kabalistycznych. Ponieważ wydrukowanie imienia Boga na kartce papieru podnosi je w tradycji żydowskiej do takiego statusu, że nie może ona zostać wyrzucona. Kartka papieru nabiera teraz mocy amuletu i jeśli ma zostać wyrzucona, musi trafić do genizy, która jest czymś w rodzaju grobowca dla świętych tekstów. Staje się jak osoba. Potrzebuje grobu.
1: And so there is this whole magical world of language that I have become caught up in.
2: I tak oto znalazłam się w całym tym magicznym świecie języka.
0: W podróży zazwyczaj mamy towarzyszy, ale podróż Emet była tak bardzo intymna. Czy ktoś był obok niej?
1: There have been so many companions on this journey, living and dead, and also plants and trees and the sky and the birds. But my first thought to answer your question was actually

0: Robert. Which I think is why I keep coming back to this place. I feel understood.
1: Było tak wielu towarzyszy w tej podróży, żywych i umarłych, ale także rośliny, drzewa, niebo i ptaki. Ale moją pierwszą myślą w odpowiedzi na twoje pytanie był Robert. I myślę, że to dlatego wciąż wracam do tego miejsca. Czuję się zrozumiana. Kiedy uczyłam się tej sztuki, typografii, pracowaliśmy cały dzień w warsztacie. A ja pisałam wszystkie te wiersze o powrocie podczas moich podróży, wizyt i badań na Łotwie.
0: I was interested if return was even possible, you know? Can you ever return after an ethnic cleansing, after genocide? Is there any going back? I mean, we look at Gaza right now. Absolutely not, you know? What kind of return is possible? It is and is not possible, you know? There are no more Jews in Sabula.
1: Interesowało mnie, czy powrót jest w ogóle możliwy, rozumiesz? Czy można kiedykolwiek powrócić po czystkach etnicznych, po ludobójstwie? Czy jest jakiś powrót? Spójrzmy na przykład na Gazę. Absolutnie nie. Jaki powrót jest możliwy? W Sabile nie ma już Żydów. Napisałam więc te wiersze i przywiozłam je tutaj do Lublina. Całe dnie spędzałam z Robertem, składając je na maszynie. Potem drukowaliśmy. On czyścił wałek i rozmawialiśmy o wszystkim. Skąd wzięły się te wiersze? Dlaczego?
0: Often I would cry. And I felt that, you know, my soul and his soul were talking. Which I think is the deepest and most beautiful part of mentorship. Is there's an understanding that is beyond this world.
1: Często płakałam i czułam, że nasze dusze rozmawiały ze sobą, co moim zdaniem jest najgłębszą i najpiękniejszą częścią mentoringu. Istnieje zrozumienie, które wykracza poza ten świat.
2: To poprzednim razem to był cykl wierszy i ona zrobiła z tego wystawę rzeczywiście. Natomiast teraz to jest takie drugie podejście albo drugie otwarcie, można powiedzieć, bo ona tam, tak jak mi powiedziała, że jej się życie zmieniło po tej historii z tymi wierszami. Ona bardzo mocno przeżywała to swoje, jak to powiedzieć, no był w niej taki demon, który jej nie dawał spokoju i ona nie potrafiła po prostu o niczym innym myśleć i cały czas tym żyła. I ja się pytałem, dlaczego, że ona jest młoda, że przecież nie ma takiego powodu, żeby ona tak cierpiała. Ona też tego nie potrafiła wytłumaczyć. No i zrobiła ten cykl wierszy o Holokauście i pojechała z tym. Pojechała w miejsce, skąd jej dziadkowie zostali wywiezieni. No i tam jakiś katarzis chyba przeżyła. W każdym razie teraz powiedziała, że już nie pisze o Holokauście, że teraz to jest, że już potrafi pisać o czymś innym. Więc takie to spotkanie było. Taki katarzis, tak. To jest taka modlitwa, można powiedzieć. Czy taki kadisz, no nie jestem w stanie tego tak powiedzieć, jakby ona powiedziała. Ale tak jak widziałem, no to była przemiana. Ona po prostu mogła wziąć oddech i zacząć widzieć, że jest młodą osobą i powinna żyć czymś innym.
0: And some of the names that I have printed are sung. And in Hebrew, the word for poem and song is the same word, shiur.
1: Niektóre z nazw, które wydrukowałam, są śpiewane. W języku hebrajskim słowo wiersz i pieśń to samo słowo, shil. Pieśń zawsze rozbrzmiewa w środku wiersza. Jako poetka zawsze słyszałam tę pieśń. Bardzo interesuje mnie to, co dzieje się z głosem w wierszu. Dlatego recytuję wiele wierszy. Nieustannie balansuję między tym, jak wiersz brzmi, a tym, jak wygląda. Bawię się jednym i drugim.
3: I wtedy Emmet zaskoczyła mnie.
0: I want to sing something.

górach wkrótce będzie świtać. W zielonym lesie na równinie spaceruje ptak. Jaki to ptak? Jaki to ptak? Z pomarańczowymi łapkami i czerwonym dziobem. Czeka, aby odfrunąć. Czekaj, ptaszku, czekaj.

0: Kiedy Bóg zdecyduje, że nadszedł właściwy czas, wtedy odfruniesz do domu.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Ale kiedy to nastąpi?
1: Hej, hej, hej.
0: Kiedy to nastąpi? I dlaczego jeszcze nie teraz?
1: Hej, hej, hej.
0: Dlaczego jeszcze nie teraz?
2: I love this song because it's so old. And it's, I think this song has also been a companion to me. That there is no home to go back to. So how to live?
0: Uwielbiam tę piosenkę, ponieważ jest tak stara. I myślę, że ta piosenka była dla mnie również towarzyszem, bo nie ma domu, do którego można by wrócić. Jak więc żyć?

0: And something about the birds. They know. They know how to do this.
1: A ptaki coś wiedzą. One wiedzą, jak to robić.
0: There is a bird that goes actually from my family's village in Latvia to Palestine and back. Every year, this is the stork, the white stork, the weiße stork, luck luck in Arabic, the chasida in Hebrew. I don't know what stork is in Polish. Storki?
1: Jest ptak, który leci z mojej rodzinnej wsi na Łotwie do Palestyny i z powrotem każdego roku. To jest bocian biały. Te ptaki widziały tak wiele czystek etnicznych i tak wiele przemocy i tak wiele sposobów, w jakie ludzie są usuwani raz po raz.
0: And I think they remember and they know and they carry the secrets from place to place. And these birds have been my companions.
1: Myślę, że pamiętają i wiedzą i przenoszą sekrety. O czystkach etnicznych, o ludobójstwie, którego dopuszcza się obecnie Izrael. I tak, przypominają mi, że przeszłość nigdzie nie znika.
0: They remind me that the past is going nowhere.
2: So maybe life is awaiting. We are in constant awaiting.
3: A może życie jest ciągłym czekaniem?
0: Yes.
2: For what?
0: For what? Look, one time I was talking to Robert and I said, Robert, how long do I have to wait? And he said, you wait until you die. And I think that's true.
1: Jesteśmy w ciągłym oczekiwaniu. Na co? Zapytałam raz Roberta, Robert, jak długo muszę czekać? A on odpowiedział, będziesz czekać aż do śmierci. I myślę, że to prawda. To jest ta piosenka. W tym oczekiwaniu jest głęboka mądrość.
0: I think there's great power in this waiting. There is a deep wisdom in it. There is also a knowing, like the birds, just the right time.
1: Jest też wiedza, podobna do tej, którą mają ptaki.

0: wspomnienie przesuwającej się drukarskiej prasy do ostatniego wybrzmienia. Odzyskany alfabet to był reportaż Katarzyny Michalak.
1: Klub Trójki. Audiodokument.
0: To jest taki moment przy słuchaniu tego reportażu, jakbyśmy się na chwilę znaleźli w innym świecie, jakbyśmy widzieli pochylone plecy Emet Ezel, palce, które dotykają tych hebrajskich czcionek odlanych w ołowiu jeszcze przez Niemców. Tak Katarzyna Michalak nam to narysowała, zabrała nas w taką podróż, a autorka, laureatka Nagrody Melchior 2026 jest z nami. Dobry wieczór, Kasiu.
2: Dobry wieczór, Aniu, Bartku, dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo się cieszę i dziękujemy Ci za tę niespieszną historię, jak powiedziałam, w kategorii poezja. Zacznę od tego, co dla Ciebie, tak mi się wydaje, jest zawsze najważniejsze. Te dźwięki przesuwającej się prasy drukarskiej to takie swoiste misterium w Twoim reportażu. I powrót do czasu dzieciństwa, ale też powrót do czasu, kiedy w Lublinie pojawiali się właściwie no, nie tylko Polacy, ale przecież byli Żydzi, Rusini, Rosjanie, Ormianie, Niemcy. Oni wszyscy pewnie mieli dokumenty drukowane w lubelskich drukarniach, w swoich czcionkach, więc ty nas tu przenosisz w wiele sfer, ale przenosisz właśnie tym dźwiękiem, tak ważnym dla ciebie. Opowiesz
2: tak,
0: trochę?
2: Przenoszę. Przenoszę dźwiękiem, bo mam tylko i aż dźwięk. Ja bardzo bym chciała, właściwie za każdym razem, kiedy startuję w konkursie, a wiem, że są osoby, które uważają, że już nie powinnam. Wiem o tym, ale ja naprawdę biję się o dźwięk. Prowadzę w Lublinie takie spotkanie cykliczne
0: bitwa
2: wokół dźwięku. Bitwa o dźwięk.
0: Tak,
2: tak. I każde zgłoszenie do konkursu, także tego reportażu, to jest ta bitwa o dźwięk. Dlatego, że mi bardzo, bardzo zależy, aby ten dźwięk, dźwięk pozamuzyczny, bo z muzyką nie mamy problemu, żeby ją zaklasyfikować do jako twórczość, prawda, jako przejaw twórczości artystycznej, jako sztukę. Natomiast istnieje ten taki mało rozpoznany, bo właśnie chyba dlatego, że niewidzialny, niewidoczny.
0: Ale jednak
2: sztuki.
0: Słyszalny, prawda? Bardzo
2: tak,
0: mocno
2: tak,
0: tutaj.
2: Tak, oczywiście, jeżeli mamy warunki, żeby posłuchać, to możemy go odkryć, tak. I no szukam zawsze takich dźwięków, szukam w opowieści samego bohatera, aby potem zbudować z nich jakąś taką warstwę meta, czy coś, co poruszy struny u słuchacza, takie najczulsze i o czym trudno właśnie rozmawiać, bo my tego reportażu dźwiękowego, tego nakierowanego na wykorzystanie tworzywa dźwiękowego, my ten reportaż, my tej opowieści doświadczamy, tak? Nie tylko poznajemy historię, nie tylko zaspokajamy ciekawość, nie tylko dowiadujemy się czegoś o świecie, ale my doświadczamy. To jest takie spotkanie w czasie teraźniejszym.
0: Tylko
2: i
0: najpiękniejsze
2: jest
0: akurat w tej opowieści u ciebie, że tak, te wszystkie warstwy u ciebie współgrają, są równoległe. I jak powiedział Bartek Panek, kiedy słuchaliśmy tego reportażu tutaj razem w studiu, to jest właśnie taki moment, kiedy no, słowa są też w rytmie tego dźwięku, tego terkotu specyficznego, prawda? Który, no powiedzmy sobie to szczerze, przecież on nie trwa tak w trakcie twoich rozmów, twojej opowieści. On jest specjalnie tak zrealizowany. Bartku, czy ty to tak odbierasz też?
3: No ten rytm mnie

0: Poruszył do głębi, tak, tak, uwiódł. Dzięki temu, między innymi oczywiście wiele czynników się składa na moją wysoką ocenę i no, podziw wręcz, już o tym mogę powiedzieć, Melchiory się skończyły dla tego reportażu, tego dokumentu artystycznego, poetyckiego Kasi Michalak. Dzięki temu rytmowi byłem w stanie od razu wejść w świat, który Katarzyna buduje dźwiękami. A to też jest specyficzny świat. Być może państwo pamiętają, jak się zaczyna ta opowieść. Ta opowieść zaczyna się zejściem do piwnicy. I ta piwnica staje się, tak sobie myślę, może ty mnie, Kasiu, wyprowadzisz z błędu, a może potwierdzisz. Ta jaskinia, ta piwnica staje się jaskinią idei. Ta jaskinia staje się miejscem, w którym te głęboko w nas siedzące myśli, komunikaty, emocje mogą się odbić od współczesnego kontekstu. Motywów jest więcej, motywów literackich. Arcyistotny motyw wędrówki w przestrzeni, w głąb siebie. Motyw prasy drukarskiej, która też jest takim wehikułem. Ona nas przenosi z przeszłości do teraźniejszości i pozwala paradoksalnie stara maszyna, już taka nie dzisiejsza zupełnie, postawić pytania o przyszłość. I ta przyszłość jest cały czas niedomknięta w wypadku Emet.
1: A jest jeszcze jedna warstwa, ta warstwa odpowiedzi, której szukasz i do której wędrujesz, a w którą właściwie wzlatuje nasza bohaterka, prawda? I ta perspektywa ptasia, która gdzieś tam przyrodnicza, jakiegoś oczekiwania i współgrania z tymi, którzy no rzeczywiście w czasie tych swoich corocznych wędrówek na Bliski Wschód przecież zobaczyły już, jak te bociany, wszystkie możliwe wojny i konflikty, wszystko to zostało już przeżyte, prawda? A jednak cały czas trwa. I to też jest zupełnie niezwykłe rozwiązanie, które nam gdzieś tam dajesz.
2: Które dała nam Emet, tak. Tu rzeczywiście miałam wielkie szczęście, że ona pozwoliła spojrzeć bardzo tak z bliska na swoje życie, to znaczy poznajemy ją w tym ultra zbliżeniu, tak? A jednocześnie rysuje nam tę perspektywę ptasią, tego lotu nad ziemią, nad tym kawałkiem świata, w którym te konflikty nie gasną i wpisuje to swoje życie, swoje poszukiwanie tożsamości, swoją próbę do określenia, kim tak naprawdę jest, w te dzieje świata, w których zawsze są unicestwiani ludzie, w których zawsze leje się krew, w których zawsze są wywłaszczenia, w których zawsze są migracje. Ona właśnie dokonuje niebywałej rzeczy. No, my podążamy za nią, ale to oczywiście są jej przemyślenia. Jej wspaniała sztuka, bo to jest bardzo ciekawa artystka. Ja pochwaliłam się laurami w konkursie Melchiory. Napisałam do Emet. Ona akurat wróciła z Wenecji. Była zaproszona na Biennale w Wenecji, tak? Gdzie również podejmowała te same wątki. Te same wątki, pracując z obiektami z Polski i Palestyny.
1: No i to też jest niezwykła, prawda, tak, warstwa, tak, która tak. No, osoba o żydowskich korzeniach jednak dostrzega i tak rzeczywiście jest u bardzo wielu artystów, że oni potrafią, być może właśnie to artyści są tym jedynym jeszcze teraz elementem, który gdzieś tam łączy to dziedzictwo palestyńskie, arabskie i izraelskie, prawda, żydowskie.
2: To prawda, to prawda. Właśnie tak sobie myślałam o tym temacie tożsamości, o którym trudno jest mówić, no bo to jest jednak pojęcie abstrakcyjne, tak? Jakaś taka potrzeba, którą trudno zmaterializować, ale właśnie artyści to potrafią. Oni mają swój język, swoje narzędzia, aby nam o tym poszukiwaniu opowiadać.
1: No właśnie,
2: bez wielosłowia, prawda, bez jakiegoś wymądrzania się.
1: Tak wprost, tak, ale oni też poszukują czegoś, co dla nich jest najważniejsze. I tak sobie pomyślałam, że może zamykając tę opowieść w jakichś takich przykładach jeszcze, właśnie w wyprawach, w teksty kultury, które opowiadają o tożsamości tej takiej zróżnicowanej, moglibyśmy gdzieś zarysować też takie wasze fascynacje, Bartku, poprosić
3: poprosiłam cię o

0: jakąś opowieść właśnie i poszukiwanie tej skomplikowanej tożsamości gdzieś w sztuce? Kto tak opowiada dla ciebie przejmująco?
1: Ja nie będę odkrywczy. Opowiadają poeci i opowiadają poetki. Mnie i Kasię bardzo mocno łączy Lublin. Ten kawałek świata, który kiedyś był centrum wielkiego państwa, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, teraz jest przypisywany do szeroko pojętej ściany wschodniej. To takie określenie, które ma w sobie sporo negatywnych konotacji. Natomiast Lublin jest miejscem, w którym działy się rzeczy fundamentalne dla tej środkowoeuropejskiej cywilizacji. I myślę sobie, oczywiście wracając bardzo często, coraz częściej chyba myślami do tego mojego kawałka świata, z którego wyszedłem, myślę sobie
0: to jest też znaczące, o
1: Józefie Czechowiczu, o poecie, który zginął w pierwszych dniach września 1939 roku. Na Lublin wtedy spadały pierwsze niemieckie bomby. Zginął za wcześnie, miał 36 lat. Pracował w radiu, pisał słuchowiska, prowadził audycje. Był naszym człowiekiem. I myślę sobie o tym, jak pisał o Lubelszczyźnie. Jaki rytm był w stanie w swoich wierszach stworzyć, żeby opisać to doświadczenie przemieszczania się drabiniastym wozem po pagórach Lubelszczyzny albo po pagórach Zamojszczyzny, po tym fantastycznie pofalowanym kawałku świata. Ale myślę sobie też o jeszcze innym poecie, który wiem, że i Kasi jest bardzo bliski, o Czesławie Miłoszu. Miłosz to swoje doświadczenie bycia z Litwy, z Wilna, z Szetejni, poniósł dalej w świat. Poniósł je do Berkeley, poniósł je przed oblicze szwedzkiego króla, tak powiem nieco pompatycznie. A kiedy wrócił po wielu latach spędzonych w Stanach do Polski, długo się podobno zastanawiał, czy wybrać Kraków, czy Lublin. Ostatecznie wybrał Kraków. Natomiast jest w jego poezji, poza oczywiście też wieloma tragicznymi wątkami, taki wątek związany z tym, kim się jest. Jeśli jest się poetą, a może nawet szerzej, jeśli jest się twórcą, osobą, która chce innym tłumaczyć świat.
0: Kasiu, dla ciebie to... ktoś?
2: Ja mam dużo przykładów i właściwie...
0: A jeden? Bo tyle mamy czasu mniej
2: więcej. A ten jeden. Dzisiaj w pociągu, bo wracałam z Łodzi mojej kochanej rodzinnej.
0: No właśnie.
2: Przeczytałam o spotkaniu Olgi Tokarczuk w Poznaniu na takim wydarzeniu biznesowym, którego... na Impakcie. Olga Tokarczuk mówiła o swojej... Tak zapewnia, że to będzie ostatnia jej powieść, której tematem będzie wysiedlenie. Tak, na łamach tej nowej powieści powróci do powojennego dramatu wysiedleń, dlatego że nie przestaje pytać samą sobie i pytać w imieniu mieszkańców Dolnego Śląska, kim my jesteśmy.
0: No właśnie.
2: Kim my jesteśmy, tak. I pisze tak, my wychowani na poniemieckich napisach, na fasadach budynków, dopiero w trzecim czy czwartym pokoleniu zaczęliśmy po 89 roku odważnie pytać o to, kim jesteśmy. I uważam, że to też będzie takie bardzo tożsamościowe i takie bliskie naszej opowieści.
0: A ja łapię to, co ty mówisz i tę wypowiedź, bo niech im nie wolno będzie na końcu powiedzieć parę zdań, bo właśnie wczoraj w Teatrze Śląskim zobaczyłam Hamleta, a jest to premiera zagrana w języku śląskim i niby w tym nie ma nic bardzo dziwnego, bo ten najbardziej znany dramat świata był przecież grany, nie wiem, i w języku Cree w Kanadzie, i maoryskim, i w języku Navajo, i Majów, ale wiadomo, że w języku śląskim to jest pewien rodzaj takiej politycznej manifestacji, język nieuznawany przez państwo polskie, a tymczasem niezwykłe, wspaniałe tłumaczenie Mirosława Syniawy do spektaklu reżyserowanego przez Roberta Talarczyka jest czymś, co naprawdę warto zobaczyć i warto posłuchać, bo to jest taki, robi się język poetycki, współbrzmiący z

frazą Szekspira językiem soczystym, czystym, szlachetnym. No właśnie. Zupełnie niezwykły Hamlet. Ja zapraszam do Katowic, do Dyny Marku, gdzie właśnie ten język śląski w takiej niezwykłej odsłonie siebie potwierdza i opowiada o tym regionie. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Katarzyna Michalak, Bartosz Panek, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk i Anna Dudzińska. Mówimy dobrej i spokojnej nocy, samych tylko otulających dźwięków, bo takie lubimy i takie są dla nas ważne w klubie Trójki Audiodokumencie. Do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wypadek na torach we Włoszczowie, w Świętokrzyskiem ruch pociągów wstrzymany. Donald Trump wstrzymuje planowany na jutro atak na Iran, czeka na porozumienie z Teheranem. We wtorek w Europarlamencie debata o relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Śmiertelne potrącenie na torach we Włoszczowie, Świętokrzyskiem. Do wypadku doszło około godziny 20 i ruch pociągów został wstrzymany, informuje Weronika Grot z policji we Włoszczowie.
1: Na miejscu pracują policjanci, którzy dokładnie ustalają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Maszynista był trzeźwy. Są też utrudnienia, więc prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora.
0: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na jutro atakiem na Iran. Jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Obecnie trwają poważne negocjacje i zdaniem wymienionych państw zostanie zawarte porozumienie, które będzie w pełni akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także dla wszystkich krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko, napisał Trump w mediach społecznościowych. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie została dodana do programu sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na informację o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Na wniosek deputowanego Michała Koboski debata na ten temat odbędzie się w Europarlamencie jutro po południu.
2: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy i dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
0: W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do kraju trafi część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. W tej sprawie przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami. Będzie odpowiedź MSWiA na pismo szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który chce wiedzieć, jakie działania podjęła policja w sprawie serii zdarzeń wymierzonych w dziennikarzy i redakcję Telewizji Republika. Na te pytania, na które będziemy mogli w ramach prawa odpowiedzieć, odpowiemy, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24. W piątek doszło do interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza. Mundurowi otrzymali wcześniej zgłoszenie, że w lokalu przebywa osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Zawiadomienie okazało się fałszywe. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy regulującej te zawody. Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: W tej chwili mamy bardzo dużo doniesień, że studia odbywają się również w systemie online w nadmiarowej liczbie godzin i chcielibyśmy tego uniknąć, więc jedna ze zmian tego dotyczy. Kolejna zmiana dotyczy specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
0: Przewodnicząca Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska przyznaje, że niektóre propozycje ministerstwa zaskoczyły samorząd zawodowy.
4: Chociażby zmianą kształcenia w zawodzie położnej, ale też nie ukrywam, że bardzo jestem zaskoczona, jeśli chodzi o likwidację Krajowej Szkoły Akredytacyjnej Pielęgniarek i Położnych. Ponieważ w tych zawodach, w zawodzie pielęgniarki i położnej, no jakość kształcenia musi być priorytetem.
0: Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą mogły na przykład kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne czy orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni. Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności w rankingu Air Advisor. Stołeczny port zajął 2 miejsce. Na pierwszym uplasowało się lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo, podkreśla rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
5: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały

0: wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów – lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
1: Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Po niej port będzie mógł obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór pogodny na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i możliwy deszcz. Noc w wielu miejscach mglista, minimalnie na termometrach od 4 stopni na zachodzie do 11 na Suwalszczyźnie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zaczynamy.

I'm Coming Home i The Deviants. W tym miesiącu mija 55 lat od premiery debiutanckiego albumu Pink Fairies, angielskiej grupy psychodeliczno-rockowej. Protopunkowi pionierzy, a zarazem kluczowy zespół brytyjskiej sceny undergroundowej końca lat 60. i wczesnych lat 70. Pink Fairies powstali w roku 1969 w Londynie, konkretniej w rejonie Ladbroke Grove. To zachodnia część Londynu, Kensington, Chelsea, Notting Hill to właśnie te rejony. W latach 60. Ladbroke Grove było centrum brytyjskiej kontrkultury. Ten rejon upodobali sobie przede wszystkim studenci i artyści. Mówiło się wręcz o scenie Ladbroke Grove, a najbardziej znanymi przedstawicielami tejże byli przede wszystkim pisarz science fiction Michael Moorcock, Stevie Took, połowa duetu Tyrannosaurus Rex, obok Marka Bolana oczywiście, a także zespoły Hawkwind, Pink Fairies czy The Deviants. Zaczęliśmy od The Deviants, grupy założonej przez Micka Farena, bardzo charyzmatycznego wokalistę, w roku 1966. I'm Coming Home to tytuł utworu, który przed momentem wybrzmiał, kolejny w wykonaniu The Deviants z tego samego debiutanckiego albumu Ptów Garbage.

Garbage, fragment debiutanckiej płyty długogrającej grupy The Deviants. Ptów to tytuł albumu, a ukazał się w roku 1968. Mick Farren, śpiew i fortepian, Sid Bishop, gitara, Russell Hunter, perkusja i śpiew i Duncan Sanderson, gitara basowa i śpiew. Tym samym

You've Got to Hold On, grupa Defiance z płyty Disposable. Teraz przechodzimy już do Pink Fairy. Zespół założyli członkowie The Defiance bez lidera Micka Farena, który poświęcił się karierze solowej, muzycznej, także producenckiej i dziennikarskiej. To on podjął się produkcji nagrań na pierwszą płytę Pink Fairies, Never Never Land.

To była piosenka Do It, skomponowana przez członków zespołu Pink Fairies. Po ten właśnie utwór w roku 1987 sięgnął sam Henry Rollins, który właśnie opuścił szeregi Black Flag i przystępował do kariery solowej. Przed Do It, The Snake, piosenka, która razem z Do It ukazała się również na singlu, wspólnym singlu. Skład zespołu Pink Fairies, Duncan Sanderson i Russell Hunter, czyli sekcja rytmiczna, o której już wcześniej wspominałem. Paul Rudolph, gitarzysta i wokalista, który wcześniej też się pojawił w zespole The Deviants. I wreszcie Twink, perkusista, wokalista, gitarzysta, który wcześniej występował w grupie The Pretty Things w latach 1968-69, zdążył zrealizować najważniejszą pozycję w dyskografii grupy The Pretty Things, SF Sorrow, jedną z pierwszych rock oper, luźnie opartą na powieści Karola Dickensa Oliver Twist. Twink debiutował płytą solową w grudniu roku 1970, a zrealizował ją przy pomocy Steve'a Tuka, o którym już wspominałem, Paula Rudolpha i Micka Farena, oczywiście między innymi. Think Pink to tytuł albumu.

To był Szagrat, zespół założony przez Micka Farena, Steve'a Tuka i Larry'ego Wallisa, z tym, że Mick Farren wkrótce po założeniu grupy odszedł i już nie uczestniczył w nagraniach do płyty Lone Star. Z tego właśnie albumu usłyszeliśmy piosenkę Amanda, a wcześniej fragment debiutanckiej płyty solowej Twinka, Think Pink i 10,000 Words in a Cardboard. Wracamy do zespołu Pink Fairies. Teraz fragment koncertu w

Finland Freakout z roku 1971. Jedna z najoryginalniejszych wersji utworu Tomorrow Never Knows autorstwa Johna Lennona i Paula McCartneya.

0: Thank you very much.
1: By the way, this is our the first time we've ever played in Europe, and it's really, really far out here. For our next number, if you can bang your Coke cans together, and bang your hands together, bang your heads together, stand on your heads, as we play our rendition of The Snake.
2: Tomorrow Never Knows. Fragment koncertu Finland Freakout z roku 1971 i odlotowa wersja utworu z repertuaru grupy The Beatles, oryginalnie na płycie Revolver z roku 1966. Teraz Stevie Tuk, bardzo interesujący i zdolny muzyk, który niestety nie zrobił kariery. Po pierwsze dlatego, że jeszcze w czasach Tyrannosaurus Rex doszło do konfliktu z Markiem Bolanem i Stevie Tuk musiał odejść z zespołu. Po drugie, problemy z narkotykami i alkoholem. Stevie Tuk, artysta, który wyprzedził epokę, ale nie znalazł uznania u decydentów z wielkich koncernów nagraniowych, zmarł w wieku zaledwie 31 lat w roku 1980. Przyjaźnił się z Sydem Barrettem i za chwilę właśnie kompozycja poświęcona temu artyście, zatytułowana Sid's Wine.

Sits Wine, nagranie autorstwa Stevie'ego Tuka, w którym rzekomo zagrał na gitarze Syd Barrett. Informacja ta nigdy jednak nie została potwierdzona przez zainteresowanych. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Na zakończenie jeszcze raz grupa The Pink Fairies, tym razem w utworze Uncle Harry's Last Freakout. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. We'll be right back.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w

0: mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone wydały wizę ściganemu przez Polskę Zbigniewowi Ziobrze, podaje Reuters. Co z amerykańskimi wojskami w Europie? Rozmowa na ten temat jutro w kwaterze NATO w Brukseli. Andrzej Poczobut przyjął zaproszenie do Strasburga. Wystąpi 17 czerwca na sesji Europarlamentu. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła.
3: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Europie nie oznacza zmniejszenia obecności armii USA w Polsce, zapewnia wicepremier i minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesienia o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Minister podkreśla, że Polska nie została poinformowana o planach ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju.
4: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich.
2: Temat relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie będzie jutro głównym tematem spotkania amerykańskiego generała Dana Kaina z szefami komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Sprawa liczebności wojsk USA w Polsce wciąż nie jest jasna, mówili goście Pulsu Trójki. W samej amerykańskiej administracji nie ma jednolitego stanowiska, zwracał uwagę Adam Gomoła z Polski 2050.
5: Mam wrażenie, że tam nawet w tym najbliższym kręgu decyzyjnym wokół Donalda Trumpa często panuje zadziwienie wobec bieżących decyzji. Tym bardziej, co my tutaj maluczcy w Polsce możemy wobec tego. To, że ani strona Pałacu Prezydenckiego, ani strona rządowa nie wiedziała o tym fakcie, pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem.
2: Głównym zadaniem polityków powinno być teraz zabieganie o utrzymanie lub nawet zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tak z kolei mówił w Trójce poseł PiSu Jarosław Krajewski.
6: To my musimy również starać się i zrobić wszystko jako polscy politycy, żeby doprowadzić do sytuacji wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, nawet wtedy, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję o redukcji wojsk amerykańskich w innych państwach europejskich.
2: Nad Wisłą stacjonuje obecnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Uzasadniła ją szacunkiem do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i brakiem reakcji Sejmu na to zabezpieczenie. Przypomnijmy, Trybunał tydzień temu wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał członków Rady. Odejście szefowej KRS ze stanowiska to dobra wiadomość, mówił w Polskim Radiu publicysta Jan Ordyński.
7: To jest jedna z osób, która dokonywała i firmowała przez ostatnie 10 lat demolkę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią.
2: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha jutro w rozmowie politycznej Trójki. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbyły się na polskim cmentarzu wojennym, gdzie spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamali linię Gustawa.
8: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
9: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
8: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
10: 4 lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz.

0: i pojednanie.
1: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran II Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
2: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my!
1: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Andrzej Poczobut zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi wystąpi na sesji plenarnej w Strasburgu 17 czerwca. Zostanie przyjęty z najwyższymi honorami, mówi europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, odpowiedzialny za organizację wizyty.
4: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
3: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas czerwcowego długiego weekendu. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów.
5: Przewoźnik wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
6: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane.
5: Do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz.
8: Arka Gdynia przegrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3, a to oznacza, że Gdynianie, tak jak Niecieczanie, w przyszłym sezonie zagrają w pierwszej lidze. Na Wyspach Arsenal o krok od tytułu po zwycięstwie 1-0 z Burnley, cenny gol Havertza. Zastal Zielona Góra objął prowadzenie 2-1 w ćwierćfinałowej rywalizacji z Kingiem Szczecin w Ekstraklasie Koszykarzy po zwycięstwie w trzecim spotkaniu 84-70. Starcie numer 4 w środę w Zielonej Górze. Piłkarze Arki zdegradowani, w zgoła innej sytuacji są koszykarze gdyńskiego klubu. Spadek im nie grozi, a dziś wygrali ze Śląskiem Wrocław 86-75. Jednak w serii ćwierćfinałowej jest 1-2. Czwarty mecz w środę znów nad morzem. Przypomnę, piłkarze Śląska natomiast wracają do Ekstraklasy. Maja Chwalińska po efektownym zwycięstwie z reprezentantką gospodarzy Alice Ramé 6-0-6-3 awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju French Open. Następną rywalką Chwalińskiej będzie francuska Carole Monnet. Jutro mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Pierwszej rundy kwalifikacji na kortach Rolanda Garrosa nie przebrnęła reprezentantka Polski Linda Klimowiczowa. Tak jak Iga Świątek i Magdalinet, kwalifikować nie musi się Magdalena Fręch, która jutro w Strasburgu zagra w drugiej rundzie z Leylą Fernandez.
9: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leyla gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
8: Tego Magdalenie Fręch życzymy. W turnieju głównym Wielkiego Szlema ATP na kortach Rolanda Garrosa zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A teraz powiew zimy. W wieczornych meczach Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie Czesi po wspaniałym meczu pokonali Szwedów 4-3. Po bezbramkowej pierwszej tercji Szwajcarzy urządzili pokaz mocy w drugiej tercji meczu z Niemcami i zrobiło się 5-0. Ostateczny wynik to 6-1 dla organizatorów turnieju. Wcześniej Finowie rozbili faworyzowanych Amerykanów 6-2. Przypomnę, USA to mistrzowie olimpijscy z Mediolanu i obrońcy tytułu. Kanada pokonała Danię 5-1. Na koniec odrobina optymizmu w polskim short tracku. Czy olimpijska niemoc naszych panczynistów na torze krótkim skończy się pod rządami Annie Serra? To trenerka, która budowała systemy szkolenia w Kanadzie, Francji i Holandii. Dziś panczynowy związek ogłosił, że zatrudnił Kanadyjkę. To dla mnie wielkie wyzwanie, też ogromna szansa. Polska grupa ma bardzo dobrą renomę, a coraz lepsze wyniki osiągane w ostatnich latach na arenie międzynarodowej pokazują, jak duży zrobiła postęp. Widzę w tej drużynie ogromny potencjał i dlatego uznałam, że dołączenie do tego projektu to naprawdę wielka szansa. W sporcie na dziś to wszystko. Kolejny serwis jutro, chwilę po 7.
3: Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, może przelotnie.

0: Odnie padać, na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Będzie od 12-14 stopni na wybrzeżu i na Podhalu, około 18 w centrum do 21 na Podlasiu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
3: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
4: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
3: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

studio L Muzyki. Jerzy Gordowicz. Przed tygodniem naszą trójkową projekcję premierowych nagrań Pabianickiej Maszyny Wyobraźni zakończył utwór Tytan. Dla przypomnienia fragment z tej właśnie kompozycji, w której Krzysztof Dumka zawarł własne impresje należne słynnej misji bezzałogowej sondy Cassini, badającej m.in. magnetosferę Saturna, jego pierścienie i księżyce, także lodowe i metanowe jeziora Tytana.

Fragment utworu Tytan z płyty Albedo 047. Kiedy w roku 1976, naprawdę 50 lat temu, Vangelis nagrał w Londynie wspaniały album Albedo 039, część fanów muzyki z pasją dołączyła do astronomicznych zainteresowań wspaniałego twórcy, którego dedykowane utwory nieraz kojarzono z kosmicznymi wyprawami NASA. Kosmos inspiruje artystów, zwłaszcza gdy naukowe badania wszechświata odkrywają tajemnice będące źródłem hipotez dotyczących również ludzkości i naszej planety. Średnie albedo, które interpretuje El Muzyka maszyny wyobraźni, dotyczy Saturna. Obiektem, który odbija najwięcej słonecznego światła, jest księżyc Saturna Enceladus, którego albedo wynosi 99 setnych. Wielkość 47 setnych, podana w tytule albumu Maszyny Wyobraźni, dotyczy Saturna i jego pierścieni. W 2017 roku sonda Cassini została zniszczona w atmosferze Saturna, a Krzysztof Dumka mógł jej zakończoną misję twórczo zilustrować El Muzyką. 7-minutowy utwór Albedo łączy się z kompozycją Grand Finale, tworząc obszerną całość, trwającą na płycie niemal pół godziny, a więc nieporównywalnie krócej od czasu trwania tamtych naukowych penetracji części Słonecznego Układu. Orbiter Cassini odbierał rozkazy z Ziemi z szybkością do 500 bitów na sekundę. Krzysztof Dumka od lat pozostaje wierny komputerowi Amiga 4000, która to zabytkowa maszyna licząca firmy Commodore International umożliwia mu komponowanie i rejestrowanie muzyki pod cybernetyczno-artystyczną nazwą Maszyna Wyobraźni. Albedo i Grand Finale we fragmencie.

Obszerne nagranie Albedo 047 i Grand Final można odsłuchać w całości z ostatniego solowego albumu Maszyny Wyobraźni. Jako omnibus i solista muzyki Krzysztof Dumka kontynuuje tradycję znanego pabianickiego tria, realizując utwory na kolejną koncepcyjną płytę, która ma już nazwę Lens i gotowe dwie kompozycje. Tematyka, przynajmniej teoretycznie, frapująca. Chodzi o odkrycia w kosmosie egzoplanet, oznaczone jako K2-18b. Ciało niebieskie ma masę ośmiokrotnie większą od ziemskiej, a jego szczegółowym opisom poświęcono w internecie sporo miejsca. Niech Państwu wystarczy informacja, że egzoplaneta K2-18b odkryto została dzięki obserwacjom kosmicznego teleskopu Keplera. Zależny od artystycznej wyobraźni kompozytor, uwieczniając muzyką odkrycie kolejnej egzoplanety, nawet chyba nie wiedział, że w 2019 roku stwierdzono na niej obecność pary wodnej. To fakt obiecujący, niemniej odległość od Ziemi i zabójcze ultrafioletowe promieniowanie mogą nadzieje ludzkości na nowe lokum czynić nierealnymi. Proszę posłuchać K2-18b i generator maszyny wyobraźni. Krzysztof Dumka.

z będącego w przygotowywaniu albumu Lens wysłuchali Państwo utworu K2-18B. El muzyczny projekt Maszyny Wyobraźni dotyczy egzoplanet. W 2017 roku w kwietniowym wydaniu pisma Urania z artykułu Skalista superziemia idealna do poszukiwania oznak życia dowiadujemy się, że astronomowie odnaleźli superziemię okrążającą czerwonego karła w odległości 40 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Odkrycie nazwane LHS-1140b ma średnicę 1,5 raza większą od naszej Ziemi i posiada żelazne jądro. A obecność mało aktywnego czerwonego karła nie zwiększa zabójczego wysokoenergetycznego promieniowania. Zechcą Państwo posłuchać, jak maszyna wyobraźni wykorzystuje inspiracje z kosmosu. Krzysztof Dumka i utwór LHS-1140b do końca dzisiejszej projekcji Studia L Muzyki. Zapraszam za tydzień.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 19 maja, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W sprawie Zbigniewa Ziobry interweniował zastępca sekretarza stanu USA. Dzięki niemu polityk dostał wizę.

0: Kraków, Warszawa i Gdańsk odwiedzi nowy premier Węgier. Dziś rozpoczyna wizytę w Polsce. Amerykański generał w sztabie NATO w Brukseli. Tematem narady relokacji amerykańskich wojsk w Europie. A zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił swoim urzędnikom, by ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze. Poinformowała o tym agencja Reutera. Dzięki wydanemu dokumentowi możliwa była ucieczka byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS-u z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Christopher Landau nakazał urzędnikom Biura Spraw Konsularnych, by ambasada amerykańska w Budapeszcie wydała politykowi PiS-u wizę dziennikarską. Taki krok miał być podyktowany kwestią bezpieczeństwa narodowego. Informacje o wizie dziennikarskiej potwierdziło jedno ze źródeł agencji Reutera. Nie ma natomiast potwierdzenia pojawiających się wcześniej informacji o tym, że w sprawę był zaangażowany prezydent Donald Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Do Polski z wizytą przybywa nowy premier Węgier. Dziś odwiedzi Kraków, zwiedzi Katedrę Wawelską oraz spotka się z metropolitą krakowskim. O 18:00 szef węgierskiego rządu pojedzie z Krakowa do Warszawy. W środę zaplanowano spotkania Petera Mudiara z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu. Po południu gość poleci do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. W kwaterze głównej NATO w Brukseli narada szefów komitetów wojskowych z udziałem Dana Kaina, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Tematem relokacja amerykańskich wojsk w Europie. Sprawa wymaga wyjaśnienia, uważa generał Bogusław Pacek.
1: Żołnierze amerykańscy, jak na razie wiemy, że to jest problem z rotacją. Nie ma decyzji o tym, że ci żołnierze zostają tu zredukowani. To są jakieś problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nie było tutaj dobrej komunikacji, bo gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało. Tu jest problem chaosu, bo widać wyraźnie, że te zaniedbania doprowadziły do jakiejś takiej niepotrzebnej zupełnie dyskusji.
0: W środę generał Kane przyleci do Warszawy, gdzie spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Milion ton towarów rocznie przeładowywać będzie nowy terminal w Szczecinie. Powstał nad Odrą na północy miasta i jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.
2: Przeładowywany będzie tu przede wszystkim metanol, którego w Polsce się nie produkuje i trzeba go importować. Nad brzegiem Odry stanęły 3 zbiorniki, mówi Tomasz Zowadę, prezes zarządzającej tym spółki.
3: Jeżeli pytanie o to, czy jest nowoczesne, myślę, że spełnia to najwyższe standardy europejskie.
2: W miejscu terminala Nord przed laty było przeładowywane zboże. Były obawy, że inwestor tę funkcję zlikwiduje, mówi Jarosław Siergiej, prezes portu Szczecin-Świnoujście.
4: Okazało się, że nie. Wprowadził nowe działalności, czyli przeładunek towarów płynnych, a także drobnicy, co wzmacnia naszą pozycję jako portu o charakterze uniwersalnym, bo takim właśnie portem jesteśmy w Szczecinie.
2: Właścicielem terminala jest amerykański fundusz inwestycyjny. Sprowadzane tu surowce będą trafiać głównie do Kędzierzyna-Koźle, do największego w kraju producenta żywic syntetycznych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Fundacja Można Lepiej rusza z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie tabliczek z obszernymi opisami pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, by zastąpić je piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla prezes fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
5: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość swojego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
0: W praktyce zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiłyby się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów. Wprowadzono by też kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, czerwony zakaz. Aby stworzyć taki mechanizm, wcale nie potrzeba grubych katalogów z nowymi znakami, podkreślają pomysłodawcy.
5: Tych piktogramów, które byłyby potrzebne do przekazywania informacji, nie potrzeba wcale dużo i można by sięgnąć po znaki, które są powszechnie wykorzystywane w różnych oznaczeniach, więc dałoby się łatwo stworzyć taki prosty i klarowny system.
0: Zdaniem fundacji wprowadzenie obrazkowych piktogramów ułatwi też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje są niezrozumiałe. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Może przelotnie padać. Po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burza. Będzie do 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na Podlasiu.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

0: ludzie w ubraniach.
1: To, że nosimy ubrania i jakie wybieramy, dobieramy, po części jest oczywiście powodowane tym, co nazywamy gustem, ale po części kierujemy się też czasem instynktami. Czasem chcemy się wyeksponować, czasem chcemy się ochronić, czasem chcemy założyć coś, co będzie naszą skórę dotykało lekko. Czasem jesteśmy gotowi nawet na wełniany sweter, który będzie nas podrażniał. Krótko mówiąc, to jak się ubieramy, to nie tylko kwestia estetyki, to nie tylko kwestia trendów, to nie tylko kwestia ról społecznych, ale też kwestia naszej psychologii, tak? Tego, w jaki sposób nasze decyzje wypływają z czegoś więcej niż tylko kwestii funkcjonalnych, bądź tego, czy coś lubimy, czy czegoś nie lubimy, co zresztą też jest bardzo mocno umotywowane nie tylko tym, co nazywamy pięknem, ale też tym, co zwyczajnie jest naszym osobistym doświadczeniem. I po tym wstępie chyba już mogę ogłosić, że ludzie w ubraniach dziś będą się zajmować psychologią mody i zaprosiłam ekspertkę w tej dziedzinie, Kasię Kucewicz, która jest terapeutką, cześć, psycholożką, edukatorką, autorką wielu książek, z których mogę wymienić na przykład Kobiety, które czują za bardzo, o wysokiej wrażliwości, albo Waga z głowy, albo jeszcze świetna książka o zakupoholizmie, o którą tutaj też na pewno zahaczymy, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, w jaki sposób te nasze odzieżowe, tekstylne wybory mogą się nami opiekować, ale też jak możemy, powiedziałabym, nie skupiając się właśnie na tym, jakie decyzje podejmujemy, jak możemy sobie tymi ubraniami albo zwyczajami związanymi z kupowaniem, noszeniem ubrań sobie zaszkodzić. Bo wykonujemy tutaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewien rodzaj nieustannego eksperymentu na sobie. I chociaż to, na czym znajdują się ubrania, to jest nasza powierzchnia, to nie są to powierzchowne wybory. Czy się mylę?
2: Dokładnie tak jest. Tak jak zaczęłaś wymieniać moje książki, Karolina, to tak pomyślałam sobie, że w zasadzie w każdej z moich książek, mimo że były na różne tematy, pojawiał się faktycznie wątek odzieży, ubierania się, mody jako tako. Faktycznie mam wrażenie, że w naszej codzienności to ubranie pełni dużo większą rolę niż to się wydaje i ma często dużo głębsze psychologiczne znaczenie niż to na pierwszy rzut oka widać, bo teoretycznie to, co na siebie zakładamy, nie powinno być dla psychologa w ogóle istotne, prawda? W myśl tej maksymy nie szata zdobi człowieka, nie powinniśmy w ogóle się tym zajmować, bo przecież człowiek to jest coś znacznie więcej niż to opakowanie, w co jest ubrany, jak wygląda. Natomiast mimo to, tak jak powiedziałaś i często ty też o tym wspominasz, i ja myślę sobie, że w ogóle wiele lat temu to ty byłaś taką też dla mnie samej osobą, która otworzyła to myślenie w kategoriach tego, jakim przekaźnikiem, jak ogromnym przekaźnikiem jest ubranie. Ja pamiętam twojego sławnego TEDxa o ubieraniu się w obozie koncentracyjnym i o roli odzieży w tak trudnych czasach. I to było też dla mnie takie bardzo budzące, jako dla psychoterapeutki, żeby sobie uświadomić, że ubranie też jest przekazem pacjentów. Mhm. Że ubranie to jest też informacja, jaką pacjent ma dla swojego terapeuty, jaką pacjent ma dla lekarza, jaką pacjent ma dla świata, czy człowiek po prostu, jaką ma dla świata. I bardzo często to ubranie można rozpatrywać z mojej perspektywy tak na wielu płaszczyznach. Na przykład na płaszczyźnie tego, że ubranie jest takim nośnikiem informacji, czy potrafię o siebie zadbać, ale nie zadbać o swoją urodę, tylko na przykład, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie i się adekwatnie do pogody ubrać. Czy potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy potrafię zadbać o swój komfort, czy chcę dbać o swój komfort. Często też jest wyznacznikiem naszych stanów emocjonalnych, kiedy ubranie jest manifestem, kiedy ma za zadanie jakby coś pokazać. No to oczywiście możemy sobie tutaj przypominać revenge dress, tak? Chcemy komuś coś udowodnić tym ubraniem, albo chcemy coś stłumić ubraniem, albo chcemy coś ukryć ubraniem. To ta odzież, bo może nie tyle moda jako fashion, ale odzież często jest bardzo, jakby współbrzmi z naszym nastrojem, z naszą osobowością i też często z naszą tożsamością.
1: A widzisz to wśród swoich pacjentów w gabinecie? Oczywiście anonimowo o tym rozmawiamy, ale czy miałaś takie spostrzeżenia, że wydaje ci się, że coś odzież mówiła o stanie pacjenta i potem się okazywało, że rzeczywiście była to dobra wskazówka?
2: Mhm.

0: Po raz pierwszy z tym się zetknęłam, pracując w szpitalu, kiedy zobaczyłam, że zmiana diametralna, zmiana stylu ubierania pacjenta jest preludium do na przykład rozkręcenia się choroby afektywnej dwubiegunowej w kierunku manii. I pamiętam takie sytuacje, kiedy widziałam pacjentki zwłaszcza, ale też pacjentów, którzy rozpoczynali niestety epizod maniakalny tym, że zaczynali się zupełnie inaczej ubierać, tak? Czyli osoba, która zawsze była w czerniach i szarościach, nagle przywdziewała jakiś kolory, tak? Albo bardzo kłuse ubrania, albo no coś zupełnie nie w jej stylu. I oczywiście w przypadku na przykład choroby dwubiegunowej te objawy często są bardzo złożone i jest wiele różnych sygnałów świadczących o tym, że choroba rozpoczyna się na nowo, czyli mamy zaostrzenie, ale sposób ubierania się też pamiętam, że to był pierwszy taki raz, kiedy zobaczyłam, że to może być też sygnał zwiastunowy. Później czytałam na ten temat badania, no i faktycznie zaczęłam zauważyć, że to też, co mi mówiły rodziny pacjentów, że choroba może być też sygnałem zwiastunowym depresji, czyli nie tylko manii, ale też i na przykład depresyjności. No i oczywiście to każdy z nas może to potwierdzić, tak, że jak jesteśmy w gorszym nastroju, często wtedy, choć nie wszyscy, ale często mamy taką tendencję do chowania się, do ukrywania się, do wybierania kolorów takich kamuflujących, takich, które nie będą całą sobą krzyczeć, zauważ mnie, chociaż to dotyczy tylko pewnej grupy pacjentów, bo są pacjenci z tak zwaną depresją maskowaną, którzy specjalnie założą czerwono, niebiesko, zobacz, my jesteśmy takie tutaj. A przed naszą rozmową mówiłyśmy o tym, że ta zima jest taka bardzo męcząca, a jednak obie wydaje się, że jesteśmy super podkręcone, bo jesteśmy na kolorowo. Część pacjentów ma tak też, że chce jakby oszukać trochę swoich, nie wiem, współpracowników, kolegów, partnerów, tak? I chce pokazywać lepiej niż jest, więc specjalnie przywdziewamy takie ubrania,
1: ale wiesz, no ja też uwagę. No właśnie, ale też czy mamy obowiązek na przykład odsłaniać się tak mocno? Wydaje mi się, że jak taka osoba źle się czuje, a musi iść do miejsca pracy, no to paradoksalnie taki kolor, tak? Czy taka maska może dawać jej takie poczucie bezpieczeństwa, no bo wie, że nikt się nie zapyta, o, tak mizernie wyglądasz, źle się czujesz.
0: Czy tak na szaro, tak.
1: Dokładnie.
0: Tak, tak. Maskujemy dlatego, że nie chcemy słyszeć ciągle pytań. My maskujemy, bo nie chcemy odpowiadać, nie chcemy się tłumaczyć. Więc czasami to ubranie po prostu ma nam pomóc w tym, żeby się wtopić jakoś w szarą rzeczywistość, żeby nie dać po sobie poznać. Tak to ma być ta maska nasza. W ogóle ubranie jako maska nie tylko jest z depresji. Ja całe życie nosiłam ubranie jako maskę, mając otyłość trzeciego stopnia.
1: Takie widziałaś, tak?
0: Tak myślę, że jakby starałam się, zawsze się starałam dobrze ubierać, ładnie ubierać, tak żeby ukryć tą swoją taką niemoc kilogramową, czyli to, że nie mogę zakładać takich, nie wiem, obcisłych ciuchów, co bym chciała, czy takich, nie wiem, fajnie skrojonych jeansów. Nie dlatego nie mogę, bo mi ktoś nie pozwala, tylko po prostu, bo nie ma takich, tak? Więc starałam się zawsze ubierać tak, żeby tak właśnie przymaskować tą swoją złość na to, że nie mogę do końca tutaj rozwinąć swoich skrzydeł, jeżeli chodzi o ciuchy. I wiem, że dużo dziewczyn też tak ma. Na przykład czasami ludzie starają się na przykład maskować swoje ciało, bo go nie lubią, bo przybrały na wadze, albo bo bardzo zeszczuplały, albo bo to ciało już, nie wiem, nie jest takie gibkie, jędrne i tak dalej, więc chowają to ciało pod stertami ubrań. Więc
1: ale też słuchaj, nawet mamy bieliznę maskującą. Przecież tak się nazywa.
0: Dokładnie, dokładnie. I ona ma zamaskować brzuszek, zamaskować to, tamto. Pewne takie naturalne zupełnie, prawda? Momenty w życiu człowieka, tak? Bo my nie jesteśmy jak takie jedno drzewo, że całe życie tak samo wygląda, tak? Latami. Urodziliśmy się, umrzemy, a to drzewo będzie cały czas takie samo. No ciało jest różne, jakby różnie reaguje na różne sytuacje. Jest taką trochę księgą, w której się zapisują różne nasze historie, więc też się zmienia i różnie wygląda, ale czasami po prostu jest tak, że ubranie pozwala nam zakryć to, czego nie chcemy. No i tak kiedyś pamiętam, że niektórzy tak mówili, o po co tam te tuszowanie na przykład brzucha w ubraniach, a po co? Ale ja myślę sobie, że jeżeli ktoś się lepiej czuje w, nie wiem, w sukience, która, nie wiem, maszczy się dobrze i zakrywa na przykład brzuch, no to czemu takiej nie nosić, nie? Więc to też jest tak, że czasami ta maska jest nam potrzebna do życia i dobrze, że ją mamy.
1: No właśnie, żeby jej tak też nie demonizować, bo gdyby jej nie było, no to byśmy dysponowali

0: wali jednak, no pewnego rodzaju byśmy byli po prostu bezbronni, o, tak to ujmę, wobec spojrzeń, właśnie wobec ocen. Tylko czasem też jest tak, że trochę się możemy zapędzić w pewnego rodzaju maskowaniu się, prawda, że już jesteśmy tak wytrenowani, wytrenowane w dyscyplinowaniu naszego ciała ubiorem. To szczególnie mają osoby, które generalnie żyją w takich dreskodach, na przykład korporacyjnych, że nawet nie tylko słabość jakąś różnie pojętą można maskować takim strojem, ale też nawet podmiotowość, indywidualność swoją własną, że to nie jest premiowane, żeby bardzo eksponować, nie wiem, swoją fantazję, właśnie jakiś specyficzny gust. Mam wrażenie, że takie eksponowanie się nadmierne to też nie jest pozytywna właściwość, żeby tak mnie nie było widać z tłumu w Polsce. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Ja myślę, że to wciąż jest jakby odbierane różnorako. Z jednej strony ludzie mówią, o, fajnie, że tam nosi takie kolorowe marynarki, a z drugiej strony często można być wtedy obiektem kpin, ataku, jakiegoś takiego też ostracyzmu, albo no po prostu będą się ludzie na nas patrzeć krzywo. Ja mam wrażenie, że nasze społeczeństwo jest takim społeczeństwem, które nie lubi poza normy wszelakiej. My lubimy, znaczy my. Dużo ludzi lubi taką jakby sztywną normę. Też ubraniową. Choćby to miało być wyłącznie nakrycie głowy. Wszystko, co jest poza jakąś taką sztywną ramę, to nie to, że myślę sobie, że nie to, że patrzymy na to krzywo, ale z pewną podejrzliwością. Mam wrażenie, że to jest jednak jeszcze taka nasza właściwość. Ona, podejrzewam, się bardzo zmienia i są środowiska, które są już turbo otwarte. Natomiast ja wciąż tak jak się przyglądam ludziom w wieku właśnie takim milenialsowym, no to mam wrażenie, że jednak są pewne zasady i po co się je naginać. To trochę też tak jest, że czasami te eksponowanie się takie bardzo kolorowe, ono też może być jakby częścią osobowości człowieka i nierzadko jest tak, że to nie tyle przytłacza kogoś to, że przychodzi dziewczyna do pracy ciągle w kolorowej marynarce, tylko że ta marynarka to jest kropla w morzu w ogóle jej takiej ekspansywności. My czasami też warto, żebyśmy pamiętali, czy my tym swoim na przykład strojem, ubraniem, czy takim w ogóle tą całą swoim anturażem, tym wszystkim, co jest wokół nas, czy też nie przytłaczamy na przykład innych ludzi i czy też ta nasza ekspresja naszego wyglądu, naszej osobowości, czy ona nie jest na tyle dominująca, że po prostu pochłania wszystkich. Wszystko. Bo teraz jak zaczęłaś mówić o tej właśnie, o takich osobach, które się takie kolorowe ptaki ubierają, to mi się przypomina taka właśnie sytuacja, kiedy była firma, pamiętam, w której kiedyś prowadziłam wiele lat temu szkolenie i był jeden pan, który był takim właśnie kolorowym ptakiem i on pochłaniał całą energię grupy, że już wszyscy nic nie mogli się odezwać, nic nie mogli powiedzieć, bo ten pan w tych kolorowych marynarkach po prostu pochłaniał grupę. I być może jest tak, że on myślał sobie, a nie akceptują tego, że się tak kolorowo ubieram, a to była tylko kropla w morzu tego, że po prostu grupie było trudno, bo jest tak ekspansywny i czasami tak kolorowość może iść w parze w ogóle z taką potrzebą all eyes on me, wszyscy na mnie patrzcie, tylko ja jestem najważniejszy, jestem królem tego spotkania.
0: Czyli my jesteśmy częścią takiej bardzo skomplikowanej społecznej gry, w której my posiadamy pewien charakter, osobowość, ale też jakąś dyspozycję emocjonalną, czy jakiś nastrój. Do tego wszystkiego jesteśmy zwierzętami właśnie jednak społecznymi, więc to, że komunikujemy coś ubraniem, świadomie czy nieświadomie, cały dzień wobec różnych ludzi też ma ogromny wpływ na, jak powiedziałaś, jakiś rodzaj energii, środowisko pracy. I w związku z tym ty jako terapeutka, która widzi, docenia ten język komunikacji, czy ty na przykład rozmawiasz ze swoimi pacjentami, czy w gabinecie, albo przy okazji właśnie różnych szkoleń, o tym, jak oni się ubierają, one się ubierają, żeby odkodować na przykład jakiś problem albo jakąś zależność?
1: Tak, odpowiedź brzmi tak często. Teraz mi się przypomniało, jak pytałaś, jakiś czas temu prowadziłam zajęcia z etyki zawodu psychologa, gdzie mówiłam o tym, że ubranie profesjonalisty jest bardzo ważnym też sygnałem niewerbalnym dla pacjenta, że zbytnia taka frywolność w stroju wydaje mi się, że stoi na bakier z etyką, że etycznie to nie chodzi o to, żebyśmy wyglądali jak zakładają na siebie jakieś worki pokutne, ale że to ubranie nie powinno być dominujące, nie powinno być jakby obiektem zainteresowania pacjenta. Dobrze jakby było w miarę w tło wpasowane. Co do samych pacjentów, to

0: Ja rozmawiam z pacjentami bardzo często o cielesności, co się siłą rzeczy nierzadko sprowadza do rozmowy na temat ubrań, ubierania się i tego, czy ten styl ubierania się jest jakąś informacją o nich, czy oni do tego przywiązują wagę i co on dla nich oznacza. To jest ważne, dlatego że pod każdym stylem ubrania często jest jakaś narracja, która bardzo ciekawie dopełnia obrazek osoby. Na przykład, dajmy na to, kobieta 30-letnia, która ubiera się wyłącznie w takie ubrania alpinistyczne, tak? Bojówki, bluzy i cały czas świątek, piątek, czy impreza, czy wyjście do kina, czy na randkę, czy z koleżankami, zawsze jest ten rodzaj dress code'u taki sportowo, wręcz bym powiedziała survivalowy. I kiedy zaczyna rozmawiać, ja kilka razy miałam takie historie podobne, że kiedy ktoś zaczyna rozmawiać, dlaczego w sumie tak się ubiera, to nagle z pozoru taka błaha sprawa otwiera furtkę do rozmowy na temat tego, dlaczego chowam się w tym ubraniu, dlaczego ja nie chcę ubierać się tak zwanie kobieco, dlaczego ja nie chcę eksponować swoich kształtów, dlaczego ja nie chcę, żeby ktoś patrzył na mnie jak na obiekt seksualny. Zaczynają pojawiać się często historie, które doprowadziły osobę do ubierania się w jakiś tam sposób, tak? I są też inne historie. Historie na przykład osób, które mówią, ja zawsze muszę wyglądać bardzo ponętnie. Zawsze muszę być obiektem pożądania, bo tylko wtedy czuję się bezpiecznie. Jak wiem, że wyglądam jak milion dolarów, że każdy na mój widok tutaj robi wow, to ja tylko wtedy czuję się komfortowo, jak jestem niewidziana, jak nie jestem tym obiektem, to się czuję szaro, nijako, że nie mam nic do zaoferowania, więc bardzo często idzie jak jakaś historia podszyta różnymi przekonaniami człowieka. Ja jako psychoterapeutka bardzo zgłębiam te historie, żeby wyłuskać z nim, jakie ktoś ma przekonanie na swój temat, tak? Bo na przykład pani alpinistka może mieć przekonanie, że wszyscy jej zagrażają, że świat jest bardzo zagrażający i trzeba się chronić. Pani od tych ponętnych ubrań z kolei, że tylko jej fizis to jest jej wartość, to jest jej waluta, którą ona ma, to, że jest taka ponętna. Więc staram się zawsze zrozumieć, jakie przekonania idą za tym, że się w danym momencie życia akurat tak ubieramy, w danym stylu.
1: Jasne, bo to nie chodzi o takie jednorazowe wybory, tylko chodzi o jakiś taki, właśnie, to co powiedziałaś, te narracje o sobie. Także każdy z nas opowiada sobie jakiś rodzaj bajki na swój temat, jakoś tam siebie koherentnie chce zobaczyć i stosownie do tego się ubiera, żeby nie mieć tego dysonansu poznawczego.
0: Tak, dlaczego ta bohaterka, prawda, nagle była bohaterką w sukience w kwiaty i rozpuszczonych włosach i nagle nie ma już tej sukienki w kwiaty, jest dres i to jeszcze poplamiony. I fajnie jest nie tylko zastanawiać się, a dlaczego nie nosi już takich kiecek, tak, tylko zapytać się tak naprawdę, co się stało pomiędzy tą sukienką a tym dresem, czy i czemu tej sukienki teraz nie ma. I bardzo często, jak ktoś tak zaczyna opowiadać, to nagle wyłania się z tego jakaś właśnie historia, która jest dużo bardziej głęboka i poważna niż tylko historia, że zmieni mi się gust, tak?
1: No właśnie, bo jednak to, że żyjemy w ubraniach, to jest też bardzo intymna opowieść. Ona oczywiście jest ekspansywna w tym sensie, że wiele osób może przeczytać to, co mamy na sobie i to jest powierzchowne. Szata nie zdobi człowieka, ale też szata komentuje to, jak się czujemy i to, że wchodzi z naszym ciałem, tak, ty mówisz o tej cielesności, w jakiś dialog, to też jest ważne, tak, czy ktoś założy obcisłe spodnie, czy chce na przykład, żeby mu było przede wszystkim wygodnie, albo za cenę niewygody woli jednak się wcisnąć w jakąś marynarkę. To są komunikaty, których my nie jesteśmy nauczeni w ogóle odczytywać. Ty je odczytujesz jako psycholożka, natomiast komunikaty dotyczące mody czy wyborów odzieżowych są do ludzi zwykle tak komunikowane, no, że właśnie to jest kwestia trendu, to jest kwestia jakiegoś, no nie wiem, tego co wypada, tego co jest w sklepach, tego co jest dostępne, ale nie żeby się głębiej zastanowić, nie żeby skorzystać z narzędzi psychologii, żeby sobie zadawać pewne pytania do jakiejś nawet, nie wiem, wiesz, podstawowej autoanalizy. Nie jesteśmy do tego kulturowo zachęcani.
0: Tak, nie jesteśmy w ogóle zachęcani do tego, żeby zadawać sobie to pytanie w zasadzie, dlaczego z takiego gąszcza, takich możliwości tekstylnych akurat wybrałam tę stylizację. Dokładnie. Dlaczego ja akurat wchodzę i wybieram takie i takie ubrania? A to bardzo często ta odpowiedź jest totalnie ciekawa. Ta sama na przykład przypomniałam o taką

historię też pani, która mówi tak, po tym, że mam kryzys wieku średniego, rozpoznałam to patrząc na koszyk swój z ubraniami, jakie kupuję, bo kupuję ubrania jak moja córka, tak? Albo wręcz dziewczynki 5 lat młodsze od mojej własnej córki, bo tak często taka narracja też pojawia się na przykład u moich koleżanek, że to, co noszą zetki, to ja to będę nosić, to ja chcę być trochę zetką. Może już dawno, no zetkami już nie jesteśmy, tak? Więc myślę, że naprawdę to zadanie sobie tego pytania, czemu ja takie ubrania wybieram,

0: co jest dla mnie ważne, jakie są moje potrzeby, pragnienia, jakie są moje wartości, co chcę też światu powiedzieć.
1: A czego nie?
0: A czego nie chcę powiedzieć, tak. I...
1: Ale wydaje się też, że tymi ubraniami możemy się, takie ładne psychologiczne słowo, regulować. Albo wydaje nam się, że możemy, szczególnie w tej praktyce kupowania ubrań.
0: Tutaj zjeżdżasz do tego właśnie, do tego tematu nadużycia, takiego kompulsywnego kupowania. Ja bym tak rozróżniła takie dwie sytuacje, które mi teraz przychodzą do głowy. Pierwsza jest taka, że część osób chce tworzyć swoją tożsamość poprzez nowe ubrania. Chce tworzyć jakąś nową opowieść i potrzebuje stale nowych ubrań, żeby stale być kimś innym na przykład. Albo żeby poczuć jakiś rodzaj szczęścia. Ja na przykład nierzadko bardzo nieszczęśliwi ludzie, albo tacy niespełnieni ludzie, tacy wiecznie nienasyceni, niezadowoleni, na przykład przeglądają internet i kupują kompulsywnie stylizację swoich idoli z taką podświadomą, czasami zupełnie nieuświadomioną wręcz nadzieją, że jak zgarnę całą tę stylizację, to tak jakbym trochę wchłonęła tego swojego idola. I tak jakbym miała szansę dostać to jego życie razem z tymi ubraniami i tak trochę chociaż poczuć tej jego na przykład energii, tej jego radości życia, czy tej jego popularności, tak chociaż trochę musnąć, tak? Tak patrzę na ciebie, to mi się przypomina na przykład takie body Taylor Swift, tak? Już dawno wyprzedane z jednego ze sklepów, no ale dlaczego ono było wyprzedane, jak było 1000 innych bardzo podobnych w tym samym sklepie, pamiętam. A to jedno akurat, ono wcale nie było takie najfajniejsze z kolekcji. Ale my chcieliśmy mieć to, co Taylor... Po co w zasadzie? To, co Taylor? No przecież ona już to ma, no to czemu ja też to mam mieć? Tak, no właśnie po to, żeby tak poczuć chociaż kawałek z taką nadzieją, że może ja coś z niej też będę miała, jak się w to samo ubiorę. I takie myślenie może doprowadzić do kompulsywnego, do takiego nieprzemyślanego zbierania, takiego dopaminowego podkręcania się tymi ubraniami, czyli kupowania stale czegoś nowego i stale tego poszukiwania, no jakby miała to, co gwiazda numer X i YZ, no to może wreszcie poczuję się szczęśliwa, może wreszcie poczuję, że żyję, może wreszcie poczuję się sobą, co się nigdy praktycznie nie zdarza, ale osoba cały czas kupuje z tą nadzieją. A inna rzecz, to jest takie w ogóle już kupowanie kompulsywne, bardzo często ubrań, chociaż ludzie kupują kompulsywnie przeróżne rzeczy. Ja w książce opisywałam panią, która kupowała dewocjonalia, mimo że była niewierząca, ale to był jedyny sklep otwarty w niedzielę, więc zakupy można robić wszędzie, ale rzeczywiście bardzo dużo, zwłaszcza kobiet, ale mężczyźni też kupują kompulsywnie ciuchy, często nawet ich nie mierząc, często nawet nie sprawdzając, często nawet ich nie odpakowując. Też jak rozmawiam z pacjentami, to ta narracja jest dość podobna, że po co to kupuję? Kupuję to po to, żeby zamanifestować światu, jaka jestem fajna, że to jest jakby część też mojego wizerunku. A jeżeli już jest taki bardzo zaawansowany ten zakupoholizm, to po prostu kupuję, bo nie jestem w stanie nie kupować, bo nie jestem w stanie znieść tego napięcia i po prostu muszę kupować ubrania i wcale się z tego nie cieszę. To jest taki wtedy taka kompulsja, która nawet nie przynosi tej satysfakcji, bo to jest mi wszystko jedno, muszę coś po prostu włożyć do koszyka, kupić i już.
1: A to jest takie, nie wiem, powiedziałabyś bulimiczne, tak, że muszę się tak napchać, bo mam jakąś emocjonalną zionącą pustkę, którą muszę zapełnić. Teraz nie chcę psychologizować, bo ty tu jesteś od tego.
0: Ja bym powiedziała, że jeżeli byśmy miały w ogóle porównywać do jakiegoś innego, to ja bym bardziej porównała do otyłości niż do bulimii, bo okay. W bulimii masz ten moment przeczyszczenia. A w zakupoholizmie, szczerze powiedziawszy, się rzadko spotykam z sytuacjami, że ktoś oddaje te ciuchy. One są gromadzone nierzadko, tak jak w sylogomanii, tak? Dom zamienia się w taki mini magazyn, składowisko, paczek od kurierów. Rzadko kiedy, chyba że już osoba naprawdę finansowo nie wyrabia, ale ludzie nie chcą zwracać. Jakby nie mają tej potrzeby zwracania, więc bardziej bym powiedziała, że to jest trochę jak w chorobie otyłościowej, że jest ta potrzeba najedzenia się. Ta potrzeba, która w przypadku choroby otyłościowej rzadko kiedy człowiek czuje sytość. Nie? I tak samo niestety w zachowaniach kompulsywnych rzadko kiedy ma się naprawdę sytość, a jeżeli już się mają, to tylko na chwilkę. Też często jest tak, że jest takie nakręcenie, są takie spirale, które jeszcze nakręcają ten problem. Pierwsza spirala to są influencerzy, którzy ciągle pokazują nowe ubrania, za którymi jak chcemy nadążyć przecież, to musiałbyśmy nie wychodzić z galerii handlowej, tak? Bo ciągle coś nowego, ciągle jakieś nowe stylizacje. No to jest bardzo szkodliwe, bo ktoś to na przykład patrzy na swoją ulubioną stylistkę, która

0: trzy razy w tygodniu pokazuje set zupełnie innych ubrań, z zupełnie innej parafii, no to żeby mieć je wszystkie i żeby czuć się na topie trendy, to osoba musi po prostu wydawać jakieś ogromne kwoty, więc to jest coś, co nakręca. No i też przede wszystkim ten fast fashion, tak? Czyli to, że się tak szybko zmieniają kolekcje w sklepach i ludzie czują, że a, to nosiłam dwa tygodnie temu, już nie jest modne.
1: Nie chcą mieć FOMO.
0: Tak, nie chcą mieć FOMO. Najgorzej to mają dzieciaki, które są takie uważne bardzo na te trendy i które rzeczywiście mogą doświadczać różnego rodzaju odrzuceń, jak te ubrania nie są wpasowane.
1: A powiedz w kontekście z kolei wysokiej wrażliwości i no w ogóle neuroróżnorodności, czy ty zauważasz wpływ tego rodzaju predyspozycji na wybory odzieżowe?
0: Ja zauważam coraz większą świadomość ludzi. I to, że kiedyś się o tym w ogóle nie mówiło, a dzisiaj mam wrażenie, że pacjenci często podkreślają, że noszę takie i takie ubrania, ponieważ jestem neuroróżnorodna i przeszkadza mi, nie wiem, wysokie natężenie dźwięku, że przeszkadza mi drapiąca metka, że przeszkadza mi, nie wiem, rodzaj wełny. Ludzie dawniej jakby znosili cierpliwie na zasadzie, dobra, nie będę narzekać i chyba, że dostali jakiegoś uczulenia, alergii, a tak to po prostu cierpliwie znosili męki. Też nie pomagali sobie tak ubraniami. Dzisiaj na przykład ja ostatnio widziałam dziewczynkę w galerii handlowej, która miała na głowie trzy kaptury. I tak zwróciłam na nią uwagę, myślę sobie, ojej, dziwnie wygląda, tak trzy kaptury założone, a potem przyszło mi do głowy, pewnie jest neuroróżnorodna i te trzy kaptury to jest jej taka bariera przed tym strasznym hałasem. I tak przyszło mi przez myśl, jejku, ale super w sumie. Też bym mogła tak zacząć chodzić, bo też mi to bardzo przeszkadza. Myślę, że ta świadomość w ogóle u ludzi, że warto jest dbać o swoje zmysły i o takie swoje samopoczucie i też ubranie może nam w tym pomóc, myślę, że jest czymś dosyć nowym.
1: No właśnie, bo tak jak rozmawiamy, staramy się zdekodować to, w jaki sposób no my staramy się trochę przetrwać w tym zwariowanym, konsumpcyjnym świecie, żeby siebie ochronić i też żeby siebie zrozumieć. Bo o co chodzi w tym tak zwanym wyrabianiu sobie własnego stylu, o którym tak się wiele mówi, że dobrze mieć spójny styl, albo właśnie, że styl oznacza pewien rodzaj noszenia się, który jest w miarę stały. No to chyba chodzi o pewien rodzaj dojrzałości tutaj też, wydaje się. Mówiony językiem, niech będzie stylizacji czy mody.
0: Tak, chociaż ja właśnie sobie myślę, czy styl to jest taka próba też troszeczkę włożenia nas, ja w ogóle nie lubię tego określenia, bo mam wrażenie, że to jest taka próba włożenia nas w jakąś ramkę. Bo ja sobie tak od razu pomyślałam, no co, jakby ktoś, państwo mnie widzicie i pomyślicie, czyli ta pani ma styl, że nosi sukienki. A to jest nieprawda, bo ja zazwyczaj chodzę, na co dzień chodzę w dresach, w jeansach, jakby rzadko kiedy mam sukienkę na sobie. Dzisiaj to jest wypadek przy pracy, ale łatwo jest tak kogoś sklasyfikować, jak się go zobaczy kilka razy, o, ta ma taki, pani, czy pan ma taki styl, a przecież te style mogą się zmieniać, mogą być bardzo, tak naprawdę możemy po prostu korzystać z ubrań w różnych celach, a niekoniecznie mieć jakiś tam jeden określony styl, ale presja, żeby mieć jakiś styl, presja, żeby coś reprezentować sobą, żeby jakoś robić wrażenie. Myślę, że tak, presja, żeby robić wrażenie, to jest, myślę, coś, co jest bardzo obecne i że co jest bardzo też drenujące, bo to wprowadza nas w bardzo wiele kompleksów. My zaczęłyśmy mówić teraz trochę o tym, że ludzie przyglądają się temu, co się dzieje na Instagramie, influencerom, którzy są często totalnie świetnie ubrani, wystylizowani, mają bardzo drogie ubrania, świetnej jakości i to widać. Przeciętna osoba, która ogląda i której na to nie stać, jakby czuje się bardzo często z automatu dużo gorsza. Wcześniej porównywałyśmy się co najwyżej do koleżanek z klasy, czy do koleżanek z osiedla, czy do koleżanek ze studiów. Dzisiaj porównujemy się z całym światem, bo nas wszyscy bombardują tym, jak świetnie wyglądają. I oglądanie tego, że ale się ta się tak świetnie ubiera, tamta, ta tak, a my mamy to, co mamy, te swoje ciuchy, no może być takie bardzo, no też może bardzo nas brać w dół, brać naszą samoocenę, poczucie własnej wartości. I tak samo na przykład ja zawsze mam taki trochę problem z tym, że mówi się o tym, żeby nie nosić plastiku, żeby nie nosić tych ubrań takich z poliestru. No ale one są jednak mimo wszystko najtańsze, nie? I to jest taki czasami ból, że no nie każdego stać na te wysokogatunkowe rzeczy. Oczywiście ich trzeba poszukać, jak się poszuka, to się znajdzie wysokogatunkowe, ja wiem. Ale często jest tak, że człowiek nie ma czasu, żeby tak szperać, szukać. Po prostu bierze to, co jest pod ręką, a tam jest poliester. I że to też jest trochę tak, że te ubranie, te nasze wybory,

0: Potem patrzymy, że my mamy jakby same takie niedrogie ubrania, to też nas może jakoś tak brać w dół i sprawiać, że nie czujemy się na przykład stylowo, albo nie czujemy, że jesteśmy na przykład ładnie ubrani, czy dobrze ubrani.
1: Bo ty jako terapeutka pracujesz często z cielesnością, z relacjami, ale mam wrażenie też, że bardzo często pracujesz z tym, co się nazywa kompleksami, tak? Właśnie z tym, że ja czuję się niewystarczająca, niewystarczający.
0: Tak. Pracuję z takim często poczuciem niedowartościowania ludzi i to poczucie niedowartościowania, takiego właśnie nieakceptowania siebie, tam też się w to wkłada nieakceptowanie swojego wizerunku i też takie zastrzeżenia właśnie co do tego, jak ja wyglądam, jak ja się prezentuję, jak ja wychodzę na zdjęciach.
1: I co z tym się robi, Kasiu?
0: I to jest trochę tak, że z jednej strony ludzie uczą się akceptacji siebie w różnych wariantach, ale też takiej prawdy się uczą. Teraz mi się przypomniało, jak Julia Izmałkowa, znana też ci, kiedyś powiedziała mi tak, mówi, Kaśka, to nie z tobą jest coś nie tak, tylko ta sukienka po prostu jest źle uszyta. I tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo ważne, że my nierzadko nie mamy poczucia, że to ubranie jest źle uszyte, czy po prostu nie pasuje nam kolor tego ubrania, albo fason tego ubrania, tylko my myślimy, nie, to moje ciało jest nieodpowiednie. Że nie myślimy sobie, nie, bo po prostu to ubranie jest nietwarzowe, niewygodne, tylko myślimy, nie, to coś jest ze mną nie tak, że ja się nie dopasowałam do tej marynarki, że ja się nie dopasowałam do tej sukienki. I to, czego ja na przykład zawsze staram się uczyć pacjentów, to pokazywać im, że to oni rządzą, nie ubranie. I że mogą sobie wybierać te ubrania. I że to nic o nich nie mówi. Że w każdym rozmiarze, czy w każdym nastroju mogą mieć takie poczucie, że zadowolenia z siebie. Bo to jest coś więcej niż to, że na przykład nie zdopiłam się w dżinsy, to koniec. Tak? To już koniec. Czy źle wyglądam w tej sukience, to znaczy, że jestem brzydka i nieatrakcyjna i nie będę szła na randkę. Pamiętam, kiedyś miałam pacjentkę, która nie poszła na randkę, bo uznała, że źle wygląda w sukience, którą sobie kupiła. I to był powód, że ona powiedziała, nie, nie wyjdę, dopóki nie schudnę i nie będę w niej ładnie wyglądać, nie pójdę na randkę. Pamiętam to, bo wiele lat temu z 10. Nierzadko słyszę takie teksty, że ludzie mówią, nie wyjdę, nie pójdę, no bo źle wyglądam. Kiedy bardzo dużo ważyłam, to jak ja się dobrze czułam w ubraniu, byłam w stanie zrobić każdy wykład. Przeprowadzić każdy wykład, każdy speech, ale jak czułam, że mam ubranie na przykład niewygodne, za małe, pijące, wiesz, jakieś takie, albo czułam, że w tym ubraniu naprawdę bardzo, bardzo dużo wyglądam, to ja momentalnie zamiast się skupić na prowadzeniu rozmowy, to myślałam o tym, Jezu, pewnie wszyscy się ze mnie śmieją, pewnie myślą, ale ona jest gruba i tak dalej. I mimo, że miałam zawsze dobre poczucie własnej wartości, naprawdę, i byłam taka zawsze przytomna bardzo w tym ocenianiu siebie, no to jednak czasami bardzo te myśli mnie atakowały.
1: Wydaje mi się, że dotknęłaś tutaj bardzo ważnej praktyki. To znaczy, że ludzie są w stanie pożegnać jakieś doświadczenie, na które mieli ogromną ochotę, bo czują, że źle wyglądają albo że zostaną ocenieni. Wydaje mi się, że to jest szczególnie popularne w takich sytuacjach, gdzie to ciało ich widać. Na przykład, nie wiem, nie pójdę na basen, bo źle wyglądam w kostiumie, albo nie pójdę na plażę, albo nie pójdę na jogę, bo tam wszyscy mają lepsze ciała niż ja, w cudzysłowie lepsze.
0: Tak. Jak ja pracuję z pacjentami w trakcie redukcji masy ciała, że to jest takie trochę błędne koło, że osoba z jednej strony chce zredukować masę ciała, a z drugiej strony poprzez to, że nie akceptuje siebie, że boi się tego wyśmiania i publicznych szykan, body shamingu, no to rezygnuje na przykład w ogóle z ruchu i sportu, bo ruch i sport wymaga pewnych ubrań, jak kostium kąpielowy, wiesz, jak strój do jogi, wiesz, to strój do biegania, do pilatesu nawet, no chociaż pilates można ćwiczyć tam w obszernym dresie i w koszulce szerokiej, ale no ale prawda jest taka, że często inne dziewczyny są ubrane w teraz te takie turbo, tak, dopasowane, wiemy o co chodzi i na ich tle, no człowiek jakby siłą rzeczy, no może się czuć inaczej i to jest na przykład hamulec dla niektórych pacjentów, ale nawet powiem szczerze, że nie tyle to, że pacjenci sami w siebie się wstydzą tych swoich ciuchów, tylko bardziej denerwują ich spojrzenia, jakieś takie uwagi czasami wręcz. I w przypadku na przykład pójścia na basen czy na siłownię, to mogą też być jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jak dzieci, nie wiem, mówiły, o Jezu, ale ona wygląda w kostiumie, tak, i coś tam. Albo na przykład wspomnienie, jak własna matka mówi do nas, Jezu, zobacz, jaka ta pani wielka, jak ona wygląda, jak ona się ubrała na plażę, taki brzuch, tak? I dziecko słyszy to o kimś obcym,

0: Ale jak to rozumie, rozumie to tak, aha, czyli jak się tak wygląda, to nie wolno wychodzić na plażę. Bo mama się z tego śmieje, tak? Czy tata, czy ktoś tam, babcia, ciocia, ktokolwiek. Więc takie wspomnienia zostają z nas później na zawsze.
1: No właśnie, to jest niesamowite, że takie drobne uwagi, które ci zrobiła, nie wiem, ciocia, babcia albo komuś. Ja do dzisiaj pamiętam, jak moja mama mówi mi, że pamiętaj, Karolina, jak będziesz nosiła jasne rajstopy, no to będzie bardziej widać kształt twoich nóg, więc one muszą być zgrabne, tak? Albo pamiętaj, że jak masz jakąś taką obszerną sukienkę, no to koniecznie musisz nosić pasek, bo musisz podkreślać talię. I nie tłumaczyła mi dlaczego, właściwie o co w tym chodzi, czemu ja mam podkreślać talię. Wiesz, i to nie chodzi o to teraz nawet o tę treść tego komunikatu, tylko że ja, i wiem też, że wiele osób, z którymi o tym rozmawiałam, mówi, że pamięta te wszystkie drobne uwagi na temat swojego wyglądu, jakie usłyszały jako dorastające, szczególnie jako dorastające dziewczyny, czy jako dorastający chłopcy, bo to mężczyzn również dotyczyło.
0: Tak, tak. I myślę, że to są takie trochę komunikaty, które bardziej wrażliwa osoba może jakby zrozumieć jako, czyli jestem nieodpowiednia, muszę się stawać odpowiednia dzięki ubraniu. Ubranie musi mnie stuningować, bo ja może sama z siebie to nie bardzo, więc trzeba mnie tam tu zwęzić, tu poszerzyć, tu jakoś tam w dobre rajstopy, tak, mnie ubrać. Myślę, że rodzice często są nieświadomie i ja powiem, no, pewnie często nieintencjonalnie, ale generatorami takiego shamingu, takiego zawstydzania, że które naprawdę zostaje w ludziach na lata. I mi się bardzo często zdarzają pacjentki szczupłe, które mają takie przekonania na temat swojego ciała, że to się w głowie nie mieści, nie? Jakby człowiek myśli sobie, że jakaś fata morgana, to pacjentka widzi coś zupełnie innego. Natomiast co ona widzi? Ona nic nie widzi, tylko słyszy tą swoją mamę sprzed lat i tak bardzo uwewnętrznia te komunikaty. Ale może być mama, może być pierwszy chłopak, pierwszy mąż, wiesz, ktoś ważny po prostu, kto kiedyś dogadał. To nie chodzi o to, że my jesteśmy tacy na tym punkcie tego wyglądu tacy uwrażliwieni. Tylko często jest tak, że dlatego nas ten wygląd tak boli, bo zawsze boli krytyka znienacka. A wygląd to jest często krytyka znienacka. Bo wiesz, jak ja coś powiem na przykład niegrzecznego do ciebie i ty powiesz, Kasia, wiesz, to nie było miłe, no to jest znienacka, to jest wymiana. Ale jakbyś nagle ty mi zaczęła mówić, Kasia, ale w sumie to w tym blondzie to jednak ci słabo, to byłoby takie znienacka, prawda? Bo nie rozmawiamy o tym.
1: Kto
0: nagle
1: pytał?
0: Tak, i nagle bach. A bardzo często komunikaty o wyglądzie są znienacka. Są takie właśnie, ludzie się je boją na święta, ludzie się ich boją, prawda, po długim okresie niewidzenia, na zjeździe absolwentów, bo one są właśnie takie bach, znienacka. I no ja często przestrzegam, co święta. Jestem zapraszana do telewizji śniadaniowych i przestrzegam. I ja bardzo to lubię. Kiedyś tylko przestrzegałam, żeby się nie przejmować, znaczy mówiłam, żeby się nie przejmować, a dzisiaj już jako trochę starsza osoba mówię, żebyśmy my ciotki, bo często jesteśmy już w takim wieku, że to my jesteśmy ciotkami, żebyśmy my nie mówiły do młodych dziewczyn na przykład, o Jezu, no ale szerszych spodni to już nie było w sklepie, nie? Bo mi się oczywiście też czasami na usta, myślę sobie, Boże, taka zgrabna dziewczyna w takiej bluzie i takich spodniach szerokich. Ale zachowuję to dla siebie, bo myślę sobie, że to jest kompletnie nie moja sprawa i totalne faux pas.
1: To jest ten paradoks ubierania się. Właśnie tego, że to jest bardzo intymne, bardzo związane z poczuciem własnej wartości i tożsamością, a jednak ponieważ my nosimy te ubrania wobec innych, no to wydaje się, że prosimy się o opinię, chociaż wcale się nie prosimy przecież.
0: Tak. Tak.
1: Że ten komunikat niekoniecznie ma nas zachęcić do tego, żeby coś wygłosić. To chyba też bardzo jest ważne w kontekstach dość niebezpiecznych. To znaczy, że kobieta, która się ubierze w sukienkę obcisłą, która pokazuje jej piękny dekolt, nie chce, żeby mężczyzna w tramwaju skomentował, jakie ma walory.
0: Tak. No tak, i to jest ta świetna ta seksedu kampania, tak, dotycząca tego, że no, to, że kobieta ma ładną część ciała i ona się w miarę eksponuje, to nie jest powód, żeby komentować, czy w jakiś niewybredny, albo wręcz obrzydliwy sposób musieć wyrazić swój aplauz, tak? Czy nawet aprobatę, już nie mówię o dezaprobacie. Ta dawna dyskusja, prawda, czy ubranie może być prowokujące w ogóle i to już jest totalnie jakby cringe. W ogóle zastanawiać się nad tym, czy ubranie sprowokowało, chociaż ja bardzo czekam na taki odcinek Karolina, kiedy tutaj usiądzie profiler jakiś kryminalny i rola ubrania w profilowaniu kryminalnym, bo ja kiedyś miałam taką,

0: wymianę z jednym z profiderów właśnie na temat tego, czy można się samemu prosić o niebezpieczną sytuację, bo się jakoś tam ubrałyśmy, nie? Bo z jednej strony nikt nie ma prawa nas tknąć, ale też my musimy mieć uważność na to, jakby w jakim miejscu i jak się poruszamy, na wszelki wypadek po prostu.
1: No i jesteśmy kobietami w patriarchalnej kulturze. I
0: tak.
1: Niestety, chociaż my jesteśmy wyedukowane, nie możemy zakładać, że większość mężczyzn również jest.
0: Tak, i że świat nam sprzyja i że świat jest bardzo, bardzo bezpiecznym miejscem, nie? Więc czasami trzeba też mieć taką świadomość, bo myślę, że też można ten komunikat o tym, że ja mam prawo nosić tak krótką, być tak roznegliżowana, jak tylko chcę. Można to też trochę właśnie źle zrozumieć pod takim kątem, że można po prostu nie zadbać też o swoje bezpieczeństwo w tym wszystkim, a to jest jednak bardzo ważne, że jak idziemy, nie wiem, na jakąś imprezę, gdzie nikogo nie znamy, to że to roznegliżowanie, ubranie może być jakimś tam źródłem, który niebezpieczeństwa i wtedy dobrze jest jakoś się tam, nie wiem, zabezpieczyć, chociażby mieć telefon cały czas przy sobie, nie? Na przykład. Te kwestie bezpieczeństwa też i takiego doboru do okazji ubrania, no to też myślę, że są tutaj istotne.
1: Wiesz, dlaczego ludzie nie lubią o tym rozmawiać i dlaczego też, no, bardzo często tak właśnie odruchowo się mówi, że no nie jest to możliwe, żeby ubranie sprowokowało, bo nie jest to możliwe, nie powinno być. W tym najlepszym ze światów to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
0: Tak.
1: Tylko, że niestety dbanie o bezpieczeństwo też zakłada to, że musimy pamiętać o tym, a jednocześnie nie żyć w lęku. To nie wiem, ty mi powiedz, jak to ogarnąć jako kobiety.
0: Właśnie. Tak, żeby nie przesadzić i żeby też nie wpaść w jakąś taką obsesję, że wszystko co, że każde ubranie to może sprowokować,
1: no
0: na
1: właśnie.
0: Mnie, przynieść na mnie nieszczęście, więc najlepiej po prostu...
1: Wiesz, bo to jest droga też do już niezdrowej paranoi.
0: Tak. Ja myślę, że znowu, że ubranie jest częścią. W początku naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że jednym z objawów jest kolorowe ubranie choroby na przykład, tak? Nagle kolorowe ubieranie się. W przypadku bezpieczeństwa warto jest w ogóle podejmować takie bezpieczne decyzje w ramach, nie wiem, tego na przykład, gdzie idziemy, chociażby na przykład na pierwszą randkę, tak? Albo gdzie się spotykamy, czy do jakiego miejsca idziemy, czy zastanawiać się, okej, jeżeli będę szła ileś tam metrów sama po drodze przy lesie, to może wezmę pod uwagę, żeby na przykład sobie chociażby, nie wiem, zastąpić szpilki jakimiś adidasami i schowam je na przykład do torebki, jeżeli będę wracała z jakiejś imprezy, żeby po prostu się przebrać wracając. Czasami to nie chodzi o to, że my musimy jakby przesadnie się obawiać, co raczej zastanawiać się, gdzie tu są potencjalne ryzyka, jak mogę się po prostu zabezpieczyć też i w równoczesnym byciu sobą i też pokazaniu takiej kobiecości, czy takiej siebie, czy męskości, takiego siebie, tak jaką chcę się pokazać.
1: No zmierzamy już niestety do końca tej fascynującej rozmowy, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałyśmy w kontekście bezpieczeństwa kobiet na ulicy, to jest też jakiś rodzaj dobrego podsumowania dla tego, o czym w ogóle rozmawiałyśmy. To znaczy, żeby widzieć w ubraniu część tych złożonych komunikatów, które na co dzień wysyłamy i które są do nas wysyłane, żeby go nie pomijać w tej naszej analizie, żeby zadbać o siebie właśnie, tak jak powiedziałaś, o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie, ale też o koherentność z danym zadaniem w ciągu dnia i tym, do czego to ubranie nam ma dzisiaj posłużyć. Jak możemy sobie nim pomóc, prawda? Że chyba najważniejsze jest to rozpoznawanie, jak sobie nie zaszkodzić.
0: To, co mi wybrzmiewa chyba z tej naszej rozmowy najbardziej, to jest to, jak wiele różnorodnych oblicz może mieć ubranie i jak wiele różnych historii może się za nim kryć. I teraz, co mi przyszło do głowy na koniec, żeby powiedzieć, to żebyśmy też nie oceniali, nie bawili się w takiego psychologa mody, co ocenia po ubraniu na przykład, na co ktoś ma ochotę, a na co nie ma. Bo myślę sobie, że ocenianie, no, koleżanka tak się wystroiła, pewnie ma ochotę iść na jakąś randkę, tak? Albo o, a tato pewnie w ogóle nie ma ochoty iść na randkę, bo nie wiem, się nie pomalowała na przykład, to są pewne duże stereotypy. Bardzo nieprawdziwym stereotypem jest, że dziewczyny, które się super sexy ubierają, mają cały czas ochotę. To jest wielki stereotyp, często jest odwrotnie. Nie powinniśmy interpretować, a jeżeli już mamy chęć pokusić się o interpretację, to po prostu zapytajmy osobę, jaką jej część, co manifestuje jej ubranie. To może być fajny temat na rozmowę.
1: Tak, to bardzo jest to ciekawy small talk i
0: tak.
1: Zaciekawianie się w ogóle tym ubraniem i osobiście, i wobec takich osób, z którymi czujemy się swobodnie, że możemy o tym porozmawiać, że to może być ciekawy temat do konwersacji.
0: Tak.
1: To chyba też jest taka rzecz, którą możemy polecić.
0: I tak, i mówmy komplementy. I jak coś się nam spodoba, jakaś

0: Realizacja, to fajnie jest powiedzieć, bo to jest bardzo miłe usłyszeć. Ja pamiętam, jak za granicą kiedyś usłyszałam, że ktoś mówi, a ma pani super kurtkę, ja to pamiętam do dzisiaj. Nigdy w życiu w Polsce mi nikt nie powiedział, ale świetna kurtka. A pamiętam, że kiedy to usłyszałam właśnie za oceanem, to miałam takie, no zapamiętam to do dzisiaj, a to było 10 lat temu.
1: Mówmy komplementy. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za tę rozmowę. Bardzo polecam twoje książki i szukajcie Kasi w prasie i na różnych kanapach, w różnych programach, ale przede wszystkim czytajcie. Dzięki wielkie, Kasia.
0: Dzięki wielkie.
1: Ludzi w ubraniach wydaje Ania Lalka, a program realizowała Aleksandra Żakowska.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Elo, elo, tu Bilon Hempgru, to jest Zbiórka z Podwórka, prowadzi Filip Kalinowski. Słuchajcie tego w Trójce.
2: This is culturally inappropriate.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa już pewnie muszę powiedzieć dobranoc, bo pół minuty temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. Jak co wtorek na dobry początek dnia, bądź na zakończenie dnia poprzedniego, bądź na jakikolwiek moment, w którym Państwo tego słuchają, to jest...
4: Zbiórka

0: podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa. Audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, a ja się nazywam Filip Kalinowski i staram się jakoś na tej zbiórce z podwórka zebrać cały ten bezmiar kultury hip-hopowej, która już ma 50 kilka lat, więc kawał czasu, kawał ewolucji i kawał różnych odgałęzień, które w różne strony sobie idą. I dzisiaj skupimy się na takiej gałęzi, której nie widać w radio zazwyczaj. Ona się realizuje we wszystkich mediach wizualnych, ale najbardziej moim zdaniem się realizuje od zawsze na ulicy, która później znajduje swój obraz na okładkach płyt, na sesjach zdjęciowych, kiedyś w magazynach, dzisiaj w internecie. Kiedyś zwykle na klatce schodowej, a dzisiaj często na pokazach mody i galach różnego typu. A pomóc mi o tym porozmawiać pomoże mi dzisiejsza moja gościni Karolina Sulej, antropolożka kultury i mody, pisarka, podcasterka, aktywistka, działaczka czy też ciałaczka. I koleżanka moja od lat. I tak słuchałem twojego głosu, Karolina, nieraz tutaj siedząc, bo Ludzie w ubraniach, czyli twoja audycja, poprzedzają zbiórkę z podwórka, więc doszedłem do wniosku, że musimy zrobić zbiórkę odzieży wreszcie i dzisiaj ją
1: przypadek
0: robimy.
1: Nie sądzę. Tak robimy właśnie, zbieramy tę odzież, jesteśmy grzeczni, odpowiednio segregujemy i przesegregowaliśmy sobie tutaj właśnie kawał historii rapu, hip-hopu, kultury hip-hopowej. Nie tyle, żeby podsumować, bo to jest cały czas prężnie rozwijająca się dziedzina kultury, kultury wizualnej, nie tylko, bo można powiedzieć, że żadna kultura, która wyrosła z ulicy po to, aby stać się popkulturą, miejscem, gdzie gnieżdżą się rozmaite referencje, nie posługuje się tak często językiem mody. I to zarówno tym językiem, który można zobaczyć i dotknąć, jak i tym, który można umieścić w tekście albo w jakimś disie. Generalnie jest to materiał do odnoszenia się dla wielu twórców rapowych i właściwie odkąd ta kultura się zaczęła rodzić do dziś, to można ją mierzyć nie tylko hitami, kawałkami, które były popularne, czy wytwórniami, ale też właśnie tym, jak się zmieniały ubrania tych, którzy rapują, raperek, raperów, co wypada nosić, czego nie wypada nosić, jakie fortuny się na tych ciuchach zbudowało. I bardzo często te fortuny się wiążą z muzyką, z tak zwanym merchem, ale też czasem właśnie dlatego, że ten idol nie tylko dobrze nam opowiadał o świecie, ale też i tak wyglądał, jakbyśmy sobie marzyli.
0: To prawda, też wydaje mi się, i to staram się gdzieś na zbiórce łapać, że kultura hip-hopowa, czy też rap jest takim dziwnym tworem, który potrafi zażreć wszystko. I od tych pierwszych rzeczy, które były samplowane, i to najczęściej było przywoływane, że po prostu brano cudzą muzykę, kradziono ją i przetwarzano na swój sposób, przez wszystko, co jest możliwe, inne. I tutaj w tej kwestii modowej to jest dla mnie ciekawe, że z
1: bardzo
0: jednej strony...
1: Bardzo się rymuje, nomen omen.
0: Tak, to zasało całą kulturę uliczną, taką po prostu miejską kulturę, często też insygnia różne parakryminalne i tak dalej, a z drugiej strony przez... Jak już trochę wyrósł ten hip-hop z tej młodzieńczej fazy bycia buńczucznym i radykalnym i że tylko hip-hop jest ważny i nic innego nie jest ważne, to też zaczął zasysać te insygnia wszelkich innych subkultur i właściwie wydaje mi się, że dzisiaj, i to jest ryzykowna teza, ale... Ja pamiętam, że na Niuansie ją napisałem dobre kilka lat temu i dalej mi ona towarzyszy, że być może rap łamane na hip-hop, nie zawsze to to samo, ale tutaj może być, to jest ostatni duży gatunek muzyki rozrywkowej, bo później

0: to wszystko, co przychodzi, on zasysa, zżera. I dzisiaj mamy tych wszystkich raperów w ciuchach, które się kojarzą z kulturą hipisowską, z kulturą punkową, z kulturą metalową, z kulturą dance'ową, dresową, każdą możliwą.
1: I mamy też przemysł mody, który nie tylko chce hip-hopu, chce raperów, sadza ich w pierwszych rzędach na rozmaitych, najbardziej chyba lukratywnych pokazach mody, bo kiedyś to był trochę wstyd, żeby jakiegoś takiego właśnie podejrzanego typa sobie włożyć do reklamy, a dzisiaj jest tak, że się ustawiają w kolejce do tych największych nazwisk. No i jest też tak, że właściwie moda nie wyobraża sobie już siebie samej bez tej kultury, która jest bardzo mocno też związana z konsumpcją, z takim popisywaniem się, z czasem ironicznym, ale często bardzo nadmiarowym pokazywaniem tego, czym jest język mody i jak można się nim popisywać właśnie, dawać do zrozumienia, mrugać. Dzisiaj także oczywiście grać z męskością, czy grać z kobiecością. Kiedyś było troszeczkę inaczej, ale dzisiaj już ten język, to spektrum jest dużo, dużo szersze i mamy takie postaci jak Bad Bunny czy A$AP Rocky, bardzo ważne postaci, które można powiedzieć, że są ikonami mody. Kiedyś by się pewnie jakiś raper obraził na to. Dzisiaj jest to coś, co jest źródłem, jest powodem aspiracji, mam wrażenie, dla wielu, ale z drugiej strony mamy też takich, można powiedzieć, upadłych, takie upadłe anioły, jak Kanye West, który był jednym z pierwszych, którzy rozumieli język mody i chcieli w nim uczestniczyć, chcieli na nim zarabiać pieniądze i chcieli być też, można powiedzieć, tuzami projektowania. Natomiast skończyło się to, można powiedzieć, takim smutnym rantem, a także odzieżowym, w którym powstają koszulki z symbolami totalitaryzmów. Tak więc ten rodzaj prowokacyjnego języka, który hip-hop uwielbia w modzie, tak, ta przesada, jakby ten rodzaj jakiegoś takiego pogrubienia, hiperboli, która jest aż bolesna, kłuje w oczy, także wszystko jest za duże, łańcuchy za duże, dresy za miękkie, za szerokie te czapki, wszystko takie jakby komiksowe, no, że to w pewnym momencie rzeczywiście przestało nieść ten rodzaj radykalnego przekazu o przekraczaniu klasy, o byciu tym dandysem czarnym, tak, bo to było bardzo mocno związane z tego rodzaju takim, można powiedzieć, odzyskaniem kultury, prawa do bycia tym właśnie czarnym królewiczem, czy królem, jak Jay-Z mówił, do tej Black Excellence, tak, że my jesteśmy nową elitą, my jesteśmy nową arystokracją, my będziemy się w związku z tym pokazywać. Do tego bardzo, moim zdaniem, udatnie nawiązał Quentin Tarantino, opowiadając o Django, tak, który w momencie, kiedy wyzwala się z więzów, ucieka, przestaje być niewolnikiem, siada na koni, jak prawdziwy panicz, no i nosi takie przesadnie pastelowe, jakieś takie falbaniaste stroje. I ten rodzaj przesady ja bardzo lubiłam w hip-hopie, bo wiedziałam, że to jest pewnego rodzaju, no właśnie, obsikanie, za przeproszeniem, terenu, tak? Że to jest już nasze. My mamy tyle pieniędzy. My zrobiliśmy takie świetne płyty, zarobiliśmy na nich, otworzyliśmy wytwórnie, mamy naszych własnych artystów, mamy naszą własną kulturę i wy jesteście teraz tymi, którzy do niej aspirują, petentami, a my tutaj mamy władzę. I to mi się wydało bardzo ciekawie i grające z amerykańską kulturą, właśnie z tym, co jeszcze, jak powiedzmy, że kultura taka hip-hopowa zaczyna w latach 90. się bogacić, no to jeszcze 30 lat wcześniej był Martin Luther King, tak, i bardzo takie, powiedziałabym, niestety bolesne odczuwanie w skutkach tego, co oznacza emancypacja, tak, a tutaj mamy teraz nowe pokolenie ludzi, którzy wchodzą w główny nurt. No to jest jednak bardzo mocne. Oczywiście to jest struktura tej opowieści amerykańskiej, bo struktura opowieści polskiej jest inna. Chociaż pytanie właśnie, na ile inna, bo kultura hip-hopowa, popraw mnie, jeśli się mylę, jednak zaczyna się też od społeczności, które nie mają, tak, które właśnie wymyślają sobie swoją kulturę oddolnie, które biorą to, co jest do dyspozycji i tym grają. No i takie ikony, pierwsze ikony stylu, można powiedzieć, o których marzyli pierwsi DJ-e czy b-boye, no to były takie osoby jak Dapper Dan, który może dzisiaj jest legendarny i Gucci robi z nim współpracę, ale kiedyś

0: to on kradł od Gucci, tak? I od tych wszystkich marek Loga nielegalnie po prostu sobie przywłaszczał i szył z tego te dresy, kurty i torby, czyli był trochę takim naszym, tłumacząc na polski, sprzedawcą ze stadionu, tak? Który po prostu ze swojego tutaj stoiska szemrane ciuchy sprzedawał. Więc mnie się podoba ten pomysł, żeby zhakować tę kulturę głównego nurtu, żeby tak sobie z boku do niej podejść i zabrać, bo nasze życia nikogo nie obchodzą, więc my sobie możemy po prostu tutaj podebrać, bo i tak nikt tego nie zauważy.
1: No w ogóle tutaj już się pojawiło nam wiele wątków, które chciałbym dzisiaj poruszyć i w ogóle zacząłbym to wszystko od tej biedy, o której wspominałaś, ale jeszcze bym się na sekundę zatrzymał, bo nigdy o tym nie gadaliśmy, ja jestem ciekaw tej koszulki ze swastyką Kanye Westa, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy kontrkultura sięgnęła po ten symbol i on zupełnie co innego znaczył, kiedy Sid Vicious latał ze swastyką w Anglii przyszytą do Ramoneski, bo nic bardziej radykalnego nie można było w powojennej Anglii zrobić, żeby wkurzyć swoich rodziców po prostu, którzy jakby zwykle albo odczuli tą wojnę, albo walczyli na tej wojnie i po prostu ta swastyka była najbardziej irytującą rzeczą, którą młode punki mogły wetknąć w tryby tego systemu, z którym walczyły. I się zastanawiam u tego Kanye Westa, bo to jest w ogóle multipłaszczyznowa kwestia i przy odwołaniu jego koncertu w Polsce nieraz się nad tym zastanawiałem, też wypowiadałem się do jakiejś audycji w Trójce i wydaje mi się, że ta dyskusja jakby nie weszła na żaden wyższy poziom zastanowienia nad tym wszystkim, bo tu z jednej strony mamy od zawsze wielkie tarcie pomiędzy diasporą żydowską a Afroamerykanami w Stanach. Po drugie mamy świadomość II wojny światowej w Stanach w ogóle i świadomość II wojny światowej pośród czarnej społeczności Stanów, która, jak śpiewała Nina Simone, ma domy drugiej kategorii, edukację drugiej kategorii i wszystko drugiej kategorii. Z trzeciej strony mamy Enfant Terrible Kanye Westa, który chętnie zawsze wtykał gdzieś ten patyk w różne miejsca i nakłuwał. Co ty o tym w ogóle myślisz?
0: Po pierwsze, to uważam, że trzeba by zrobić o tym audycję całą, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ja nawet popełniłam esej, w którym się zastanawiam nad tym użyciem głównie swastyki, ale właśnie też nad używaniem referencji, odwołań do II wojny światowej mniej lub bardziej w cudzysłowie w kulturze i popkulturze. Jest taka książka brytyjskiego autora Designed Rock and Roll, w którym on zastanawia się nad używaniem tych symboli w kulturze brytyjskiej. Pisze właśnie o punk rocku, ale pisze też o Stonesach, pisze nawet o Beatlesach, pisze oczywiście o Davidzie Bowiem, pisze o wszystkich nowofalowcach, oczywiście o Joy Division, który jest chyba najbardziej wprost nawiązującym do zagłady zespołem, bo Joy Division to jest też nieistniejąca, zaznaczmy, nazwa takiego oddziału, który miał dostarczać przyjemność oficerom SS. I pochodzi to z książki Dom Lalek, tak zwanego kacetnika, która to była wariacją na temat prawdziwych przeżyć obozowych. Więc generalnie dużo jest fantazji, projekcji i lęków związanych z tą częścią historii. I libido też, które jakoś w tych społecznych, przeróżnych fluktuacjach pokoleniowych się też pojawia. Susan Sontag napisała świetny esej na ten temat o fascynacji nazizmem, fascynujący faszyzm w latach 70. Co ciekawe, jedynie kilka lat dzieli ten esej od notatek o kampie, czyli o tym, jak można się świadomie i ironicznie posługiwać kiczem. I lata 70. to też czas, kiedy troszkę już od wojny upłynęło i w popkulturze i w filmach pojawia się bardzo dużo nawiązań do tych obrazów drugowojennych, tych zagrożeń, ale tych właśnie też fascynacji. Na przykład pojawił się film Kabaret, film Nocny Portier, dużo takich queerowych, ciekawych propozycji wizualnych. No i w tym wszystkim nadal ten symbol swastyki pozostaje prowokujący.

0: i radykalny, czasem niestety też po prostu głupio prowokujący, tak? Bo są artyści, którzy starają się jakoś, powiedziałabym, intelektualnie prowokującym go uczynić, a są po prostu dzieciaki, które szukają czegoś, co jest najbardziej kontrowersyjne, żeby to wypisać na murze. I wydaje mi się, że jednak jest pewna różnica między, tak jak powiedziałeś, pokoleniem, które chce wkurzyć swoich rodziców i nic nie rozumie, a chce innego świata, a tym, żeby dzisiaj posługiwać się tym symbolem w dobie rosnących totalitaryzmów i takiego nastroju społecznego, globalnego, który sprzyja różnorakim... jakby to powiedzieć, teoriom spiskowym, obwinianiu jednych drugich, polaryzacji, a nie fermentowi, który może być twórczy. Bo co by nie powiedzieć o punk rocku, czy o Davidzie Bowiem, jak oceniamy te ich zachowania, no to jednak były one związane z pewnym wizerunkiem scenicznym bądź performansem. A wydaje mi się, że tutaj Kanye, którego ja też poważam jako artystę, żeby nie było, uważam, że się trochę zapędził i wpadł w swoją własną pułapkę, także intelektualną, i to po prostu było bardzo jałowe, to co on zrobił. To nikogo nie stymulowało. To oburzenie nawet, które się pojawiło, ono się nie przekształciło w żadne dyskusje. To po prostu była ślepa uliczka tego artysty, co wydaje mi się, że on też w pewnym momencie zauważył. I pytanie jest też właśnie w ogóle, to jest akurat dobrym pytaniem, jeśli chodzi o hip-hop i rap. Jakie są granice tej prowokacji i oburzenia? Na ile możemy sobie pozwolić, żeby brać siebie pod włos? Bo ja uważam, i chyba to nie jest niepopularna opinia, że w swoich najciekawszych wydaniach rap jest bardzo punk rockowy i jest z tego samego korzenia co punk rock. To też są osoby, które nie potrafią, a robią, które chcą coś powiedzieć, więc mówią. No i w międzyczasie oczywiście się tam trochę ucierają i kształcą i edukują, ale to wyrasta z tego takiego właśnie zmarginalizowanego pola, w którym mówisz, no nie, mój głos też będzie słyszany, ja też będę widziany, tak? Ja tutaj też jestem. I wydaje mi się, że to akurat może łączyć i osoby czarnoskóre w Stanach, i to pokolenie, które weszło w Polskę lat 90. transformacyjną.
1: Wiesz, jest taki cytat, który często powtarzam, bo lubię, to jest jedna z dla mnie z lepszych definicji rapu. Ice-T kiedyś powiedział, że rap jest strasznie śmieszny, ale jak cię nie bawi, to cię może nie lada przerazić. I to wydaje mi się, że jest bardzo celne, i to różni punk rock. Szczególnie ten pierwszej fali, jak jeszcze nie wkroczył w jabolowe robienie sobie żartów paraseksualnych i tak dalej, to jednak pierwszy punk rock był bardzo poważny.
0: Ależ oczywiście to był bardzo poważny gniew, i jeśli chodzi o odzież, no to też to było czerpanie z tego, co jest marginalne. Akurat może nie tak bardzo jak w przypadku hip-hopu z kultury ulicznej, bo tam raczej to miał być właśnie język tej prowokacji łachmanem, tak? Że ubiorę się w szmaty dosłownie, pospinam je agrafkami, do tego dołożę coś, co jest nieprzyzwoite, czyli z takiego repertuaru sex shopu, do tego makijaż, który nie przystoi, i włosy, które nie są żadną fryzurą dopuszczalną, szczególnie w tych angielskich warunkach elegancji, powiedzmy. I tak, a hip-hop raczej mówi, że nie, no ja wezmę ten mój strój bidaka, tak jakby ten strój trochę funkcjonalny, tak jakiś taki właśnie, nie wiem, trochę strój budowlańca, trochę właśnie taki strój robotnika, i z nim pójdę na salony. Nie będę się go wstydzić.
1: W rapie wydaje mi się, że ten cały paradygmat aspiracyjny zawsze był bardzo ważny, no bo ta ulica, ta bieda, ten brak edukacji, dokładnie to wszystko się składało na to, gdzie dodatkowo jeszcze w takiej dynamice, nazwijmy to w skrócie, osiedla, jest jednak tak, że pamiętam taki z filmu He Got Game, Spike Lee, że z osiedla wychodzisz na trzy sposoby. Albo jesteś muzykiem, albo jesteś sportowcem, albo jesteś kryminalistą. I zwykle punktem odniesienia byli kryminaliści, którzy mieli pieniędzy dużo, a jak to padło nieraz w różnych źródłach, bad guy like good music and good fashion. I był ten człowiek, który też, to jest ta cała droga z funku, z soulu, tego przepychu, tych ciuchów za bardzo dużo pieniędzy w

0: futer i tak, tego takiego... wszystkiego, co później rap
1: sutenerskiego wręcz.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Ten sznyt, ale może przerwijmy to piosenką i to będzie właśnie trochę o tej biedzie, trochę będzie nam łączyło różne wątki, a będzie z Polski, ale zapomniałem ostrzeżenie puścić, więc jeszcze przed piosenką ostrzeżenie.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.

Marki Smark i Nike z klasycznego wydawnictwa You Know Me, You Know It. Wydaje mi się, że ta kompilacja się nazywała. Klasyczny z jednej strony rap o butach, a z drugiej

0: a z drugiej strony pieniądze zawsze wyznaczały pewien status na tym podwórku i z tych wytartych z Prandi ktoś zawsze się śmiał, a na te Nike zawsze ktoś nie miał i różne były sposoby mniej lub bardziej legalne, żeby zdobywać. I pamiętam, że ten wątek już podejmowaliśmy kiedyś w jakichś prywatnych rozmowach a propos how much is your outfit.
1: I tego to jak... może przypomnijmy, czym jest how much is your outfit.
0: To dalej istnieje w ogóle?
1: Nie, wydaje mi się, że już to przeminęło. To była chyba taka moda, żeby nagrywać na YouTube'a takie opisy tego, co się ma na sobie i ile to kosztuje. I że osoba, która miała najbardziej luksusowe, czy najlepiej zestawione też ze sobą, te marki wygrywała, albo była najfajniejsza. Taki rodzaj przeciwnego pokazu mody, tylko nie chodzi o to, żeby wyglądać stylowo, tylko żeby tam się to catching odpowiednio
0: mi się wydaje,
1: liczyło.
0: Że czasami mi się pojawiają jakieś takie rolki z tym dalej, że ktoś kogoś odpytuje, bo to jest chyba naturalne dla człowieka, żeby gdzieś tam łapać go na ulicy, zdjęcia w aktywiście i tak dalej.
1: No
0: to
1: nadal
0: się dzieje od lat.
1: Jesteśmy ciekawi oczywiście i przecież te zapytania, a skąd sukienka? Tak, może akurat nie w hip-hopie, ale chodzi o to, że...
0: Young Thug'a można zapytać.
1: No dokładnie, Young Thug'a można wypytać. I jest taka naturalna ciekawość, no właśnie, co to jest, a ile to kosztowało, a gdzie, a jak, a po co. No trudno, żeby się tym nie ciekawić, bo tak jak mówię, no jest to język wyrazu, a jeszcze szczególnie jak się ładuje go do piosenek tak często, no bo naprawdę jest bardzo wiele i moglibyśmy puszczać kilka dni spokojnie kolejne
0: jak
1: kawałki hip-hopowe, gdzie pojawiałyby się marki ubrań. I w ogóle marki, gadżety, tak jakby to wszystko, co nas otacza, co jest w danym momencie kojarzone z byciem modnym, byciem na czasie, byciem właśnie u władzy.
0: W ogóle kojarzysz w innych gatunkach takie piosenki, bo na pewno w popie post-rapowym jest sporo takich piosenek. Z drugiej strony, jakby się zastanowić, to myślę, że w jakichś takich punkowych, metalowych rzeczach mogą być takie piosenki typu Moja skóra z ćwiekami, ale one już są na granicy pastiszu.
1: Dokładnie
0: i żartu.
1: Tak.
0: Nie ma
1: pojawiają się w popie może czasem odwołania do marek, ale one są bardziej takimi odwołaniami do archetypów czy ikonicznych marek. Tak jak na przykład Lana Del Rey śpiewa o jeansach, tak? Czy o jakimś, nie wiem, specyficznym zapachu. To się ma kojarzyć z jakimś rodzajem opowieści o Ameryce, tak? Czy męskości, czy kobiecości. Ale żeby tak naprawdę ordynarnie wymieniać konkretne marki kolejno, to nie jest to popularne poza kulturą hip-hopową. Nie tylko w rapie, oczywiście też kultura hip-hopowa wyprodukowała takie różne, bardziej popowe swoje wersje, tak? Jest R&B, są te różne popowe zmiękczenia, różne takie dziwne fuzje, na przykład z country, ale tak czy siak tam się nadal przebija to upodobanie do takiego szafowania nadmiarowego tymi markami modowymi. I to naprawdę jest ich wiele. Oczywiście są pewne ulubione, to też ma swoje uzasadnienie. Najczęściej te właśnie, które bardzo mocno epatują obfitością, jak Versace, ale też takie, które są kojarzone z luksusem i to takim luksusem, można powiedzieć, rodzinnym, w ogóle tradycyjnym, dziedziczonym, tak jak Gucci. Więc
0: to w ogóle ten moment tego przejęcia wrogiego wielu marek, to chętnie bym z tobą omówił, ale bym się zatrzymał jeszcze na chwilę
1: tym podwórku.
0: Tym podwórku, bo dla mnie to jest, bardzo często to jest właśnie oceniane z perspektywy takiej, że to jest kapitalizm, złote dziecko tego, a mi przychodzi za każdym razem do głowy to, co po części to jest z kultury romskiej, która dużo złota zawsze nosiła na sobie, to często też jest przyrodzone grupą, które żyją trochę na bakier z prawem, że po prostu na sobie trzeba mieć coś, co ci pozwoli przeżyć czas, jeśli nie będziesz miał dostępu do swojego domu.
1: Absolutnie.
0: Zegarek na ręku to jest inwestycja w to, że idziesz do pierwszego lombardu i na tydzień co najmniej życia masz.
1: Zgadzam się z tobą, a co więcej, to jest w ogóle taka strategia, która chyba łączy te wszystkie grupy. No właśnie, te,

0: które się muszą skupić na przetrwaniu. Czyli nie pokażę też po sobie, że ja jestem biedny. Mm. Czyli może ja nie mam gdzie mieszkać, może mi nie wystarczy do pierwszego, ale nie zobaczysz tego na mnie. Czyli właśnie zainwestuję w ten zegarek, zainwestuję w te buty, choćbym nie miał co zjeść, bo to stanowi o mojej godności, bo to stanowi o tym właśnie, że po mnie nie widać. I to jest taka strategia, wydaje mi się, która też znów łączy polskie podwórko z tym nowojorskim podwórkiem, bo tamte grupy, szczególnie właśnie w latach 80., co można zobaczyć na przykład w cudownym dokumencie Paris is Burning, te grupy właśnie i queerowych dzieciaków, i po prostu biednych latynoskich dzieciaków, czy czarnych dzieciaków, one no naprawdę te ciuchy po prostu uwielbiały i to dla nich było wszystko, bo dzięki temu one się mogły podszywać pod tych wszystkich ludzi, którym się udało. I wyobrażać sobie, że nimi są. I właśnie nie, ktoś może ich pomyli nawet z nimi. I to było trochę takie fake it till you make it. Tak?
1: To jest ta codziennie prana koszulka, która dokładnie jest tą koszulką, którą zna ogrom pokolenia hip-hopowego, no polskiego.
0: Okno to były amulety, to były jakieś takie właśnie wyczekane, właśnie wymarzone, te pierwsze, nie wiem, koszulki prosto, tak, czy właśnie jakieś takie pierwsze buty oryginalne. No, przecież na początku lat 90. w Polsce było tak, że ludzie chcieli wszystko kupić z tego tak zwanego zachodu, niezależnie od tego, czy to było oryginalne, czy nieoryginalne. No i się uczyli dopiero i wielu raperów, to ty wiesz lepiej niż ja, no mówi, że oni się uczyli na tych amerykańskich teledyskach.
1: I wielu raperów mówi, że to ta muzyka była okej, fajna, ale jak w teledysku zobaczyli te Wallabies w Wu-Tang Clanie, zobaczyli te kurtki Avirexa i to wszystko. To jest też ciekawe, jak to się realizuje w ogóle geograficznie, że na przykład Nowy Jork jednak był bardziej stonowany taki niż zachodnie wybrzeże w pewnym momencie i też bliższy nam, bo po Nowym Jorku się ludzie przemieszczają metrem, my się przemieszczamy tramwajami, autobusami, od pewnego momentu też metrem. Muzyki się słucha na słuchawkach, a nie na wielkich głośnikach. No i zdecydowanie, jeśli chodzi o Warszawę, no to Francja stała się w pewnym momencie punktem odniesienia, bo zresztą Smarkis Mark też rapował o dresie Lacosta, który tak ogrom ludzi tutaj chciało mieć. I to jest trochę o warszawskiej scenie, a na przykład jak już się przenieść Poznań, Wrocław, to jak ja tam przyjeżdżałem na rapowe koncerty, to tam było więcej tego takiego sznytu barokowego, może w jakimś stopniu dla mnie w tamtym momencie barokowego, bo ja pamiętam słowa zespołu Sen Morwua do Reda, który prowadził program w MTV i on był ubrany jak amerykański hip-hopowiec, a chłopaki przyszli w czarnych dresach, francuski sznyt i mówią: ty chyba tak za bardzo na tą Warszawę jesteś ubrany. I ja jak jeździłem Wrocław, Poznań, no to dżinsy już często na przykład, przeszycia na kieszeniach, wzory, jakieś kolorowe koszulki, takie rzeczy, których ja bym tutaj nie założył i nie widziało się ich na
0: mieście. A powiedz, a na ile, bo w Stanach to oczywiście kultura hip-hopowa to jest jedno, ale też kultura skate'owa, tak? To się zaczęło w pewnym momencie na siebie bardzo mocno nakładać i się zlało. Nie wiem, na ile w Polsce to od początku szło razem.
1: Do Polski deskorolka przyszła na szeroką skalę już hip-hopowa.
0: No właśnie.
1: Bo to jest ten taki moment, w którym New York Girl, te pierwsze numery rapowe w filmach skate'owych i nagle zwolnienie tempa, jeżdżenie, deskorolka już nie na jakiejś rampie czy skateparku, tylko często na ulicy, wykorzystywanie murków, ławek, chodników i krawężników. I to na pewno miało wpływ, bo w ogóle jeśli chodzi o dynamikę warszawskiej sceny, do której ja tu się często odnoszę, no bo najlepiej mam ją przebadaną i organoleptycznie, tak, i książkowo-badawczo, to deskorolka w Warszawie dała w ogóle fundament pod ten hip-hop, który przyszedł później. No więc tutaj szerokie spodnie, to w ogóle jest też

0: ciekawy
1: no
0: wątek.
1: No właśnie, szerokie spodnie to jest w ogóle historia dosyć długa, bo to jest historia, która się zaczyna już w latach 80. i te pierwsze denimowe szerokie spodnie, no to też jeszcze nie są wielkie marki, tylko też to oddolna rewolucja, to jest Kani, tak jakby to są takie pomysły, które nie wychodzą od żadnego luksusowego domu mody. Tak?
0: A znasz te legendy skąd?
1: Dawaj legendę.
0: No, z jednej strony po prostu po starszym bracie, spięte paskiem.
1: Tak, mogłabym to wymyślić, no.
0: Tak, a z drugiej strony po współwięźniach.
1: A, no
0: bo
1: to już bardziej.
0: Jakby
1: to przemawia do
0: przemyśle
1: mnie.
0: Penitencjarnym amerykańskim po prostu były te mundury, które się dostawało i jak ktoś był
1: świetne,
0: mniejszy,
1: słuchaj,
0: to dostawał
1: tradycje,
0: większe.
1: Sięgające czasów II wojny światowej, że się tak wyraża, że więzień nie musi dostać godnego odzienia, które pasuje na niego, tylko po prostu dostaje cokolwiek i musi sobie jakoś poradzić. Więc to do mnie jakoś chyba bardziej przemawia, biorąc też pod uwagę ten nawet jakiś rodzaj nieświadomej pamięci pokoleniowej związanej z traktowaniem osób czarnoskórych, które no ten przemysł penitencjarny jak zasilały, tak zasilają niestety.
0: Że, tak jest.
1: Więc to jest jakiś rodzaj przejęcia, podoba mi się, i zrobienia z tego subwersywnie czegoś, z czego można być dumnym.
0: Dokładnie tak. I to wydaje mi się też różni punk rock od rapu, gdzie punk rock właśnie bardzo dużo robił tych takich rzeczy, że zobacz, ile ja mam tutaj na sobie czegoś, co cię irytuje, tak. A tutaj były wyciągane te pojedyncze rzeczy, które były stygmatyzowane i one były noszone z dumą,
1: to
0: a
1: prawda.
0: Jednocześnie zestawiane z insygniami bogactwa,
1: tak.
0: Stylu i takiej powszechnie przyjmowanej gdzieś w
1: ale masz
0: wysokiej
1: rację,
0: kultury.
1: Tego jest bardzo wiele, no bo to łańcuchy na przykład, tak? Jakby to już jest tak dosłowne, że już się bardziej nie da, tak? Masz więzienne spodnie, w cudzysłowie, ma łańcuchy, które są bardzo zdobne, których się właśnie nie wstydzisz. No, jest to bardzo mocny jednak symbol takiego kulturowego zwycięstwa. No jeszcze jak przywołałeś też to, co było bardzo mocne w latach 90., czyli te wszystkie insygnia gangsterki, tak, sposób noszenia się, jakby te właśnie też te szerokie rzeczy, żeby można było tam ukryć dużo.
0: I też wyglądało się na większego.
1: I wyglądało się na większego, dokładnie, czyli w ogóle, że pokazuje jakby, że dużo mnie jest.
0: Tak.
1: Nie? To jest też bardzo ciekawe. No a do tego wszystkiego jeszcze te buty, tak, jakby od początku. To jest bardzo ważne, co nosisz na tych stopach, jakby już nawet wcześniej niż Run DMC i My Adidas, tak? To jest istotne, że ten but to jest inny niż but, powiedzmy, eleganckiego białego mężczyzny.
0: Tak, i jednocześnie tutaj na przykład też się zazębia kilka rzeczy, bo te wielkie Timberlandy, z
1: dokładnie.
0: Jednej strony robocze buty,
1: tak.
0: A z drugiej strony te buty, które zawsze się pojawiały w kontekście, jest w ogóle takie określenie po angielsku, get Timberland up, czyli zostać przekopanym. I te Timberlandy zawsze nowojorska scena. Ja od kiedy usłyszałem pierwsze Bootcamp Click, chciałem mieć czarne Timberlandy, kupiłem 3 lata temu. Ola musiała mnie przekonać, że tyle pieniędzy warto wydać na buty. I to są te rzeczy, i właśnie wracając do tego...
1: Tu Timberlandy, punk rock Martensy. No.
0: Dokładnie, ale że te Timberlandy właśnie i to zbieranie tych pieniędzy.
1: Ta.
0: I to, co ludzie często widzą jako... Ktoś się obnosi z bogactwem, bardzo często nie jest to o obnoszeniu się z bogactwem, tylko że ta rzecz jest tak ważnym elementem, że jestem gotów na to zbierać bardzo dużo czasu.
1: No i zaczynamy od takiej archeologii, a kończymy dzisiaj, kończymy, jesteśmy w momencie, w którym duże platformy serialowe, tak, czy tam zbierające różnego rodzaju filmy, robią dokumenty o ludziach, którzy zbierają sneakersy, tak, kolekcjonują i są w stanie wydać na nie pieniądze, które stanowią ekwiwalent dzieła sztuki.
0: Ale to jest trochę też o tym stadium kapitalizmu, w którym jesteśmy, i o kupowaniu tych rzeczy, które są dostępne dla ludzi nieszczególnie nie wiem, czy to jest dobre określenie, nieszczególnie majętnych, ale na pewno nie należących do żadnej klasy bogatej, które są jakimiś elementami inwestycyjnymi. Stąd wynika moim zdaniem kupowanie

0: kupowanie dzisiaj, rynek inwestycyjny płyt winylowych, mm-hmm. rynek inwestycyjny sneakersów, jakby ludzie, którzy inwestują pieniądze w rzeczy, które kosztują $30. Niech będzie nawet $100, ale one potencjalnie zyskują cały czas i ich nie stać na to, żeby zainwestować w dzieło sztuki, które kosztuje na aukcji $3000 i później będzie kosztowało jeszcze więcej. $3000 to też jest jakiś taki niższy poziom, myślę, tego zaangażowania w rynek sztuki, ale te takie małe obiekty, które potencjalnie zyskują wartość i wydaje mi się, że to w tym obiegu takim sneakerowym tak zwanym to jest pewien element tego, że to nie są zwykle ludzie, którzy mogliby pójść do Desy nawet i kupić sobie coś, ale mogą pójść do sklepu z butami i kupić sobie buty i to dla nich jest trochę to samo.
1: Mm-hmm. Nie, rozumiem. Myślę teraz, jak do mnie mówisz cały czas, o tych wszystkich też akcesoriach hip-hopu. Mm. To znaczy buty są bardzo ważne, czapki z daszkiem są bardzo ważne, logo właśnie, to logo jest bardzo ważne. I chyba dlatego też między innymi poza genialnym marketingiem i no i w ogóle moim zdaniem jakimś tam wyprzedzaniem czasów, no to Supreme, tak? Jakby bez Supreme nie ma pewnej opowieści o kapitalizmie w ogóle i jakimś takim ustanowieniu tego, czym jest cool, poza tą taką hierarchią czy regułami mody i świata mody, bo tutaj zostały wymyślone trochę inne reguły, że inaczej się pragnie, inaczej dostajesz te rzeczy, one też są inaczej zrobione, są niby minimalistyczne, ale też z drugiej strony marka jest elastyczna, bo wchodzi w bardzo dużo współprac i w ogóle hip-hop ma to do siebie, że on właśnie jest taki rozciągliwy, że ta moda ma bardzo dużo tych swoich właśnie wcieleń, tych dropów tak zwanych, tak, tych różnych, tak jak są współprace, myślę, że te analogie z muzyką są świetne. Mówiłeś o samplach i też jest bardzo dużo współprac, duet, i tak dalej, jest podobnie z modą. Mm. I to bardzo często ze sobą w ogóle koresponduje, żeby było śmieszniej, nie? Że, i to też nie jest nic nowego, bo jak śledzimy to, jak hip-hop się zmienia, to na przykład takie duety, które mówiły coś ważnego jednocześnie w rapie czy w modzie, no to nie, mi przychodzi do głowy od razu Jay-Z i Pharrell, chyba tak to była. Słynny kawałek Change Clothes, no, który jest po prostu manifestem o tym, że no dobra, słuchajcie, zamykamy pewien rozdział biedy i organizowania sobie i teraz my się przebieramy, dosłownie my się przebieramy. To, jakby to mnie fascynuje zawsze, że w hip-hopie wszystko jest rzeczywiście powiedziane po prostu, co my tutaj grupowo robimy. My robimy te rewolucje, oni nam wszyscy pozwalają. Nie? Że to jest po prostu coś takiego, że ta rewolucja się wydarzyła na ulicach w pewnym sensie, bo ona przyszła z ulic, ale potem wszyscy to puszczali w radiu. Ej, słuchajcie, oni robią rewolucję i my się cieszymy. Nie?
0: Jak najbardziej. No tutaj znów kilka wątków, więc żebyśmy nie zagadali tak całej, to ja przerwę, a to jest utwór o tytule pasującym tutaj, Endless Fashion.

0: Był Smarki Smark dla wszystkich lubiących rap na samplach stare, a teraz był Lil Uzi Vert i Nicki Minaj, Endless Fashion, bo skaczemy pomiędzy tym, co kiedyś się nazywało, do dzisiaj chyba czasami się nazywa starą szkołą, a nową, ale jak mówił Isaac Hayes, nie ma żadnej starej szkoły i nowej. Pytanie tylko, czy chodziłeś do szkoły, czy nie. I to jest bardzo ładny cytat, który lubię.
1: Czy jesteś osobą bez szkoły.
0: Dokładnie. No, warto czasami pójść do szkoły. Ona nie musi być sformalizowana. I tutaj miałem ten wątek, może już teraz, bo on tak się trochę zbliżał. Co ty myślisz w ogóle o tym takim trochę jednak wrogim przejęciu high fashion przez raperów, bo tutaj jest bardzo dużo różnych wątków. Byłem ostatnio na wystawie Kuby Dąbrowskiego na fortach mokotowskich w Instytucie Fotografii. Nie wiem, czy byłaś na tej wystawie. I to jest ciekawe przejść się po tym. I ja wiem, że Kuby serduszko, zresztą serdecznie pozdrawiam tak Kubę, bije trochę w tym rytmie uliczno-rapowym, więc on na pewno bardzo chętnie tam złapie i West Side Gunna, i A$AP-a Rockiego, ale z drugiej strony po tej wystawie można się spokojnie przejść, znajdując tam wątki rapowe nie tylko w postaci raperów, tylko bardzo wielu rzeczy, które tam się pojawiają. I tak jak powiedziałeś, chwilę temu to jeszcze myślę, nie byli dobrze widziani ludzie w takim otoczeniu. I jednocześnie znowu tutaj też się pojawia to takie strefa niczyja pomiędzy tym, na ile coś jest kulturą hip-hopową, na ile jest kulturą uliczną i parakryminalną. Bo na przykład nie wiem, czy słyszałaś, że w Holandii wprowadzono takie, to nie jest prawo do końca, ale to jest taka dyrektywa dla policjantów patrolujących ulicę, że jeśli widzą kogoś, kto jest overdressed, czyli po prostu jest to rasowe profilowanie moim zdaniem.
1: No tak to brzmi.
0: Czyli jeśli widzą chłopaka na winklu, który stoi w off-white, to mają prawo go wylegitymować i sprawdzić, czym się zajmuje i czy miał możliwość zakupić sobie te wszystkie rzeczy. Czyli how much is your outfit mu robią na tym podwórku.
1: Ale to bardzo ciekawe, bo kiedyś raczej zaczepiano

0: chłopaków w za dużych bluzach i w kapturze, a teraz...
1: Moim zdaniem to jest to samo, bo ja pamiętam moment, w którym się dowiedziałem, że są prowadzone dla polskiej policji szkolenia z hip-hopowej odzieży, bo pierwsze marki rapowe w Polsce, jak Metoda, no robiły wewnętrzne kieszenie
0: tak
1: na przykład.
0: Jest.
1: Ja zresztą do końca życia będę wdzięczny firmie Metoda, bo uratowała mnie kilka razy przed różnymi nieprzyjemnościami. Takie miałem spodnie z podwójnym rozporkiem, gdzie była kieszeń. Bardzo dziękuję.
0: Odzież funkcjonalna, techniczna.
1: Dokładnie. Osiedlowa odzież funkcjonalna. Mhm. To tak było potrzebne i było dużo tego właśnie, że w butach sportowych nie można było wchodzić do klubu.
0: Dokładnie.
1: Te łyse głowy.
0: Przekreślone.
1: Zwykle były po to, że jakby widziane w taki sposób, że ja już wiedziałem, że będę zaraz spisywany. A tutaj minęło te ileś lat i nagle chłopaki, którzy zwykle myślę, że mają nieodpowiedni kolor skóry albo może właśnie łysą głowę i stoją w nieodpowiednim miejscu, mają te ciuchy, które są warte tysiące, jak euro jest w Holandii.
0: No przecież sam nie zarobił taki.
1: Tak, dokładnie, jeden. A na pewno na niczym legalnym.
0: Tak.
1: I zastanawiam się nad tym, myślę sobie, że w tym butiku jakimś takim Versace, w którym nigdy nie byłem, ale do pewnego momentu przychodzili dobrze sytuowani Holendrzy, a nagle przychodzą dzieci bloków. I może jest w tym pewien zgrzyt dla niektórych.
0: Jest, bo ja przyznam się, ja bardzo lubię A$AP Rockiego, bardzo lubię. Jest właśnie taki kawałek, który się nazywa Fashion Killa.
1: Zaraz ci puszczę.
0: Zaraz mi puścisz. To ja powiem tylko o nim dwa słowa. On jest z 2012 roku chyba, czyli już kawał czasu temu. No i on, właśnie teledysk do tego kawałka polega na tym, że on ze swoją przyszłą małżonką Rihanną się przechadza. Znaczy wychodzą oni z domu, to jest ciekawe, że ona najpierw idzie właśnie takiej za dużej bluzie sportowej, no taka na luzie, tutaj ma przewiązaną apaszkę, on też ma czapkę, no są tacy po prostu taka zwyczajna para i oni sobie wychodzą z jakiegoś tam bloku i idą w taki, można powiedzieć, rajd po butikach, takich właśnie bardzo ekskluzywnych. I ona tam chodzi w takiej pięknej sukni i wszystko przymierza, a on jest takim trochę chłopakiem, który się nią zachwyca i chce być trendy nigga. Tak? Tak przynajmniej deklaruje, bo jest zakochany trochę w tym świecie piękna, które ona mu trochę symbolizuje. I bardzo mi się podoba ten teledysk, ponieważ on trochę właśnie mówi o takim oczarowaniu. I myślę, że to oczarowanie w tej kulturze, tym bling-bling tam było. Że był taki moment, kiedy ten świat był naprawdę przyciągający i to było w pewnym sensie jakoś moim zdaniem nie do uniknięcia, że skoro ten świat fascynował i wpuścił, no to trzeba było tam wejść. I teraz ten świat jest zalany, już po prostu cały pokryty tymi pomysłami na to, jak się chce wyglądać, jak się jest raperem. I już jest każda wersja męskości, każda wersja kobiecości, raperka czy raper, wszystko jedno. I dla mnie to jest już trochę też, rozmawialiśmy o tym, że ślepa uliczka i Kanye West z tymi prowokacjami, ale moim zdaniem teraz też jest pewnego rodzaju ślepa uliczka z tym, ile tam można jeszcze włożyć i czy można coś jeszcze sensownego wyjąć. Czy, nie wiem, Beyoncé, która przejmuje kulturę country i mówi, że to jest jej, to już jest ten moment, kiedy dalej się nie da przejść? Gdzie są artyści nowi, którzy pokażą coś znów ciekawego, tak? Jakby, czy to jest Bad Bunny rzeczywiście, który w tym roku przyszedł na Met Gala przebrany za starszego Bad Bunny'ego? Czy to jest prowokujące? Czy to sprawia, że ja czegoś się więcej dowiedziałam o kulturze amerykańskiej albo podziałach? Albo o tym, co chcą powiedzieć zmarginalizowane głosy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ta moda się zrobiła jakaś taka... Nie ma. A ona bardzo wiele mówiła o kulturze hip-hopowej, więc ja się trochę martwię, bo wydaje mi się, że ten nadmiar i że jego rezultat, takie horror wakui po prostu, że jak jesteś artystą hip-hopowym, to musisz po prostu się ubierać i musisz mieć te kontrakty właśnie tutaj z tym luksusową marką, z tamtą i jeszcze z tamtą, siamtą. Więc ja już trochę nie wiem, czy to się nie zrobiło taki trochę, wiesz, obowiązek, taka jazda obowiązkowa zamiast czegoś ciekawego, jakichś takich naprawdę ciekawych, kreatywnych współprac. Ja

0: Niespecjalnie to zauważam. Oczywiście mogę powiedzieć, że Issa Paroki jest interesujący, bo ma ciekawy styl i nosi damskie torebki i lubi mody i się nią bawi i spełniło mu się jego marzenie, że ich dzieci będą bardziej stylowi i stylowe pewnie niż rodzice, czyli Issa Piriana, jak śpiewał w tej piosence, którą mi zaraz puścisz, ale ja uważam, że moda ma to do siebie, przynajmniej powinna mieć, że jest zwierciadłem spacerującym po gościńcu, jak kiedyś powieści w latach, w wieku XIX. I to, co ona mi teraz pokazuje o kulturze hip-hopowej, to mnie martwi. Bo pokazuje mi barok, albo wręcz rokoko. I po tym zwykle jest rewolucja. I zastanawiam się, kto komu obetnie głowę. I dlaczego. Bo na razie to jest taki wersal już. Z tym dworem, który się bawi i wyznacza sobie kolejne challenge, co trzeba zrobić, co kupić, jak wyglądać, kto kogo zdisuje. No ale właśnie to się coraz bardziej odrywa od tej rzeczywistości, która się na ulicach wydarza. Dlatego ten Bad Bunny budził takie moje zainteresowanie. No ale ubrał się w Zarę, która jest fast fashion i szkodzi planecie, więc nie wiem, czy tam jest jakaś myśl za tym głębsza, poza tym, żeby był kontrakt i pieniądze.
1: Ja w ogóle chętnie zaraz do tego wrócę, ale najpierw ci puszczę obiecaną piosenkę.
0: Uwielbiam ją.